0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: A dzisiaj w programie znakomity gość, politolog i historyk profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry państwu.
6: Czy Stany Zjednoczone wycofają się z Europy Wschodniej, czy w ogóle z Europy? O tym piszą amerykańskie media, także biuletyny wydawane przez Pentagon, więc trudno te informacje po prostu zignorować. No ale też otacza nas informacyjna mgła, to też musimy uczciwie przyznać. Panie profesorze, jak pan patrzy na te ostatnie informacje, decyzje, dementi? Czy Ameryka opuszcza Europę, w tym ogranicza swoje siły zbrojne w Polsce?
7: Co do ograniczenia w Polsce, to nic nam nie wiadomo o żadnych tego typu decyzjach. Wprost przeciwnie, jak wiemy, ostatnio były rozważane kwestie przesunięcia wojsk z Niemiec do Polski.
6: Później no pojawiła się taka informacja o odwołaniu rotacji 4000 żołnierzy amerykańskich, którzy mieli tutaj przybyć.
7: Myślę, że sytuacja wygląda w sposób następujący. Mamy jakby dwa nurty doniesień. Z jednej strony jest to ten nurt informacji i komentarzy, często mylących, wynikający z autentycznej niechęci europejskiej klasy politycznej i komentatorskiej do administracji prezydenta Trumpa. W związku z tym, cokolwiek on by nie zrobił, postanowił, to oczywiście będzie źle i doprowadzi do fatalnych skutków. I trzeba na to brać poprawkę. Z drugiej strony mamy do czynienia też z autentyczną niechęcią czy wolą polityczną zarówno wyborców, jak i znacznej części administracji prezydenckiej, co nie znaczy, że głębokiego państwa amerykańskiego, redukcji skali obciążeń amerykańskich, skali zużywania zasobów Stanów Zjednoczonych na stabilizowanie rozmaitych części świata, gdzie interesy amerykańskie, tak jak są widziane, bo to też trzeba odróżnić rzeczywistość od jej postrzegania, gdzie interesy amerykańskie nie są dla czy to decydentów, czy opinii publicznej wyraziste, a zatem wydawanie na to, zużywanie zasobów amerykańskich może prowadzić do strat wyborczych po prostu. Ale z trzeciej strony istnieje przecież też świadomość, to jest potężne państwo i nie rządzone w sensie, nazwijmy to, samodzierżawnym, niczym Rosja carska. Także prezydent coś nakaże, a reszta powiedzą tak, wasze wieliczeństwo, gosudarze, zrobimy co każesz. To jest państwo demokratyczne. W związku z czym jego wiedza instytucjonalna też zawiera przecież w sobie zrozumienie faktu, że gwałtowne wycofywanie się z rozmaitych obszarów, co do których Stany Zjednoczone posiadają zobowiązania sojusznicze i to traktatowe. Tu bądźmy precyzyjni, tu nie chodzi o tego typu zobowiązania jak wobec Kurdów, bo to jest częsty przypadek, także użyto Kurdów do walki z państwem
6: a później porzucono.
7: Ale trzeba pamiętać, że czym innym są związki w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, czy sojusz tego typu, co z Izraelem, czy z Koreą Południową, czy z Japonią, czy z Tajwanem. W ramach NATO to jednak Turcja jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przy całym chłodzie relacji wzajemnych, mówiąc językiem dyplomatycznym, a nie Kurdowie. 84-milionowe państwo z potężną armią. Więc z kolei tak na to patrząc, istnieje też niewątpliwie w Waszyngtonie świadomość, że demonstracyjne porzucenie jakiegokolwiek sojusznika traktatowego wywoła oczywiście testowanie ze strony wrogów Stanów Zjednoczonych, czy to Chin, czy Rosji, czy kogokolwiek innego, gdzie jeszcze Stany Zjednoczone mogą się cofnąć, jeśli się je naciśnie. A to trochę przypomina ran na banki. Żaden bank nie przeżyje, jeśli wszyscy klienci
6: będą chcieli wypłacić w jednym momencie całe pieniądze.
7: Tak, będą chcieli wypłacić swoje pieniądze. Więc jeśli będą Stany Zjednoczone testowane naraz wszędzie, no to oczywiście system się załamie. I to nie wymaga jakiejś głębokiej wiedzy i zdolności analitycznej, żeby taki scenariusz sobie wyobrazić. A zatem prowadzenie do niego świadome wydaje się mało prawdopodobne. I stąd ja bym te strachy tonował. Natomiast niewątpliwie istnieje sposób, czy istnieje poszukiwanie sposobu redukcji skali zagranicznych obciążeń Stanów Zjednoczonych, ale ta redukcja będzie przebiegała poprzez poszukiwanie wiodących sojuszników regionalnych, w których zainwestowanie polityczne, technologiczne, wojskowe, nie tak wielkie, jak gdyby to robiono własnymi amerykańskimi rękami, będzie pozwalało wycofać się bez destabilizowania systemu, bo Amerykanie będą zastąpieni tam, gdzie będą mogli, bo nie przecież prestiżowo. Chcę przez to powiedzieć, że czołg, choćby to był ten sam model technologicznie, tak, Abrams, z załogą amerykańską, to ma inne znaczenie niż z załogą polską. Tak? Nie ze względu na ich umiejętności, tylko skalę odstraszania, bo czym innym jest wejście w kontakt bojowy z Wojskiem Polskim, a czym innym ze Stanami Zjednoczonymi. Więc w tym sensie się tego zupełnie zastąpić nie da. Ale o ile Amerykanie to odstraszanie przez ukaranie, czyli przez perspektywę starcia zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi, muszą wykonywać sami, to już odstraszanie przez zablokowanie możliwości włamań na terytorium najeżdżane, czyli zbudowanie masy wojsk, która nie politycznie będzie odstraszać, tylko wojskowo to uniemożliwi, to już można przerzucać na innych sojuszników regionalnych. I to myślę, że Amerykanie robią i będą robili. I w tej grze znajduje się Polska. Kto tym sojusznikiem regionalnym będzie w Europie, a szczególnie środkowej, w oparciu o kogo Amerykanie będą to budowali. I tu widać wyraźną rywalizację potencjalną polsko-niemiecką, bo to zależy jeszcze, kto w Polsce rządzi. Tak? Czy ten, kto będzie mówił, że nie będzie podbierał wojsk z Niemiec, czy też taki, kto będzie uważał, że no właśnie trzeba wykorzystać tę okazję i wejść w rolę wiodącego sojusznika na wschodniej flance. I to się będzie rozstrzygało w najbliższym czasie.
6: A może to, co teraz obserwujemy, czyli te dyskusje wokół wycofywania amerykańskich wojsk, czy to z Europy, czy też odwołania tej rotacji 4000 żołnierzy w Polsce, to jest po prostu element tej strategii z grudnia ubiegłego roku, strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która wtedy właśnie się pojawiła. No i w tej strategii Rosja nie jest przedstawiana jako rywal, jako zagrożenie, jest przedstawiana jako partner, więc skoro partner, no to nie ma też z punktu widzenia amerykańskiej administracji, tej obecnej Donalda Trumpa, potrzeby, aby tutaj trzymać wojska, no i też nadwyrężać amerykańskie siły, które, jak widzimy, mają potężne problemy chociażby w regionie Zatoki Perskiej, na Bliskim Wschodzie.
7: Nie, myślę, że to tak nie wygląda. Rosja nie jest traktowana jako partner, w sensie ktoś, z kim można robić wiarygodnie interesy. Może takie złudzenia były na początku każdej kadencji każdego prezydenta amerykańskiego. Mamy, jak nie spojrzenie głęboko w oczy Putina i dostrzeżenie szczerego demokraty, to reset albo jakieś inne tego typu historia. Wyobrażenia, że będzie odwrócony Kissinger, czyli oderwie się Rosję od Chin. I to każdy z prezydentów od Busha starszego, który chicken speech wygłosił w Kijowie, przez Busha młodszego, przez Clintona, Obamę, każdy próbuje, teraz Trump. Z tym samym skutkiem, czyli z niepowodzeniem. Ja sądzę, że raczej prezydent Trump lekceważy Rosję. Państwo, które walczy z Ukrainą i te ciężkie walki dotyczą miast, nie będących nawet miastami obwodowymi, tylko jakichś mniejszych ośrodków miejskich i nie może sobie od 22 roku, czwarty rok poradzić, a traci teren, którego prezydent musi w istocie, no nieformalnie, ale faktycznie uzyskać zgodę Kijowa na przeprowadzenie parady zwycięstwa w Moskwie, nie obawiając się ataku dronowego czy rakietowego, nie może być w Waszyngtonie przez tę administrację postrzegana jako strategiczny rywal. Myślę, że Rosja doznała bardzo ciężkich porażek prestiżowych, także z tego punktu widzenia. I ona być może w tym sensie jest niedoceniana, jej potencjał destabilizujący. To, że Rosja nie spełni swych ambicji, nie znaczy, że nie może wywołać chaosu groźnego w regionie. Ale sądzę, że z perspektywy amerykańskiej stwierdzenie, że no tak może, tylko że to jest problem Europejczyków. Rosja nie podbije Europy, zatem nie zmieni bilansu sił w rejonie transatlantyckim. Ona sprowokuje to co najwyżej poważne kłopoty. No ale to niech Europejczycy sobie z tym radzą. Taką wykładnię sądzę, że możemy odczytać z tych wszystkich posunięć. Jest to jednocześnie instrument presji na Europę, żeby sama wydawała więcej i się zbroiła, co zresztą jak widać jest skuteczne. Przynajmniej w zakresie deklaracji, to nie rozwiązuje problemu braku ludzi, bo o ile jeszcze może jakieś fundusze by się znalazły, też myślę, że nie takie, jak są deklarowane, bo pamiętajmy, że Europa przez 30 lat nie inwestowała w swoją zdolność wojskową i to, że od 2 lat deklaruje, że już będzie, nie oznacza po pierwsze, że deklaracje to jest to samo, co realnie wydane pieniądze, po drugie, że zdolności produkcyjne w ciągu roku czy 2 skokowo wzrosły i już wszędzie magazyny są pełne materiałów wojennych. Tak też nie jest, więc Europa jest słaba, to prawda. I w tym zakresie właśnie Wojsko Polskie stanowi istotny element obronny. Oczywiście bezkonkurencyjne w tym względzie są siły zbrojne Ukrainy, no bo są i doświadczone, i rozwinięte mobilizacyjnie, ale to jest kłopot z perspektywy administracji Trumpa, kłopot Europejczyków. W strategii bezpieczeństwa amerykańskiej negatywnie wymienione było tylko jedno państwo europejskie, Niemcy. Natomiast wschodnia flanka była raczej pozytywnie wymieniona jako te państwa, które robią to, co powinny.
6: No i Europa była też wymieniona jako takie miejsce, jak kontynent, który musi wrócić do swoich korzeni, no bo zatracił się w tych zmianach. No i to sprawia, że po prostu jest Europa jako też instytucja, Unia Europejska, słaba w tym momencie.
7: Ja myślę, że zdiagnozowanie sytuacji w Europie było prawidłowe. Ona niestety jest zła i się pogarsza i nie widać, żeby się mogła poprawić. I tu znów trzeba odróżnić deklarację od rzeczywistości. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja we Francji, skala jej zadłużenia, kto wygrał wszystkie wybory, czy większość, no, nigdy nie jest 100%, ale miażdżące zwycięstwo w wyborach samorządowych we Francji odniosło Le Pen. W Niemczech największą partią jest Alternative für Deutschland i przecież ich wzrost nie wynika z plam na słońcu, tylko z faktu, że problemy, które drążą społeczeństwa tych państw, nie są rozwiązywane przez obecny establishment. I nie będą, nie ma żadnych oznak.
6: A co ten zwrot także w polityce europejskiej, trochę abstrahując i odchodząc na moment od tych spraw związanych z wojskowością, z geopolityką, oznacza dla Polski? Bo powiedział pan o Niemczech, o AfD, to jest obecnie największa partia w Niemczech, która zaczyna wygrywać także w tych zachodnich landach tradycyjnie popierających chociażby SPD czy też CDU. Mamy rosnące Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji. Ostatnio mieliśmy także wybory lokalne samorządowe w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy klęskę takiego politycznego mainstreamu i tutaj lejbrzyści właśnie przegrywają to głosowanie, no, w taki miażdżący sposób. Konserwatyści też no, nie odnoszą sukcesu, tak najdelikatniej rzecz ujmując, wygrywa partia architekta Brexitu, a więc Nigela Farage'a, Reform UK. Co to dla nas oznacza, ta zmiana w Europie?
7: Oznacza zmianę rodzaju wyzwań. Ja rozumiem, że chętnie wszyscy by usłyszeli, że ci są źli, a ci dobrzy, a to niestety nie jest takie proste. Otóż o ile kontynuacja obecnych modeli politycznych w tych wszystkich państwach prowadziłaby zapewne z jednej strony, zważywszy, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, do wykształcenia pozaunijnego dyrektoriatu europejskiego według koncepcji tak zwanego E3, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania. I takie przykłady już zaczęły funkcjonować przy okazji, może nasi słuchacze pamiętają, owych planów pokojowych Europy dla Ukrainy w Genewie, w Londynie. Później rozmawiano, wysłano całą administrację unijną, tam najwyższego szczebla, szefa komisji, szefa dyplomacji unijnej i Rady Europejskiej do Afryki, do Luandy. Niech tam sobie rozmawiają z Unią Afrykańską i nie przeszkadzają. Natomiast prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec ustalali we własnym gronie.
6: W Londynie.
7: W Londynie, a wcześniej w Genewie, co powiedzą Amerykanom i co zaproponują Ukraińcom. Zupełnie zatem tutaj Unia nie była istotna. I nie będzie. I z kolei, wykluczając już teraz Wielką Brytanię, mielibyśmy do czynienia przy kontynuacji obecnego modelu z narastającą presją na centralizację Unii Europejskiej, na faktycznie przekształcenie jej w superpaństwo i sprowadzenia państw członkowskich dotychczasowych, jak się to w nauce określa, panów traktatów, gospodarzy traktatów. Chcę przez to powiedzieć, że wszelkie kompetencje, które Unia Europejska posiada, zostały jej przyznane przez państwa członkowskie na podstawie traktatów, które zostały jednomyślnie przyjęte. Tymczasem Unia, wykorzystując mechanizm uzurpowania sobie kompetencji, innymi słowy komisja czy parlament, organy wspólnotowe, nie międzyrządowe, komisja czy parlament europejski, usiłują jakieś tam obszary sobie podporządkować, merytoryczne, zarządzać nimi. Jeśli następuje spór, to jest odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oczywiście twierdzi zawsze, że komisja i parlament mają prawo objąć swoimi kompetencjami.
6: Ale ten proces będzie postępował, obszary. Czy też będziemy mieli właśnie zmianę?
7: Jeśli będzie utrzymanie obecnego establishmentu, to będzie postępował, ale nie będzie utrzymanie. W związku z czym nastąpi starcie polityczne i w tym zakresie ten groźny proces, bo on w istocie wiedzie do rozpadu Unii. To jest stare złudzenie wszystkich centralistów jakiejkolwiek Unii. Tu pochwalę się, że badałem rozmaite Unii na przestrzeni dziejów. Żadna nie rozpadła się na skutek zbyt dużych swobód jej części składowych. Przeciwnie, zawsze próba ujednolicenia wszystkiego, narzucenia wszystkim tego samego modelu z dominacją najsilniejszych podmiotów w Unii prowadzi do rozpadu Unii. To jest stała reguła. I w tej chwili jesteśmy w tym procesie. Niemcy i słabnąca Francja chciałyby wszystkim zarządzać i zapewne doprowadzą do nasilenia ruchów odśrodkowych, ale ponieważ ta zmiana władzy politycznej, w sensie jej barw politycznych, nastąpi zapewne właśnie we Francji najpierw, a później w Niemczech, no ten proces w związku z tym wyhamuje. Tylko, że zrodzi inne zagrożenia, no bo Francja jest daleko i ona jest w tej chwili nieco skonfliktowana z Rosją na tle wypchnięcia wpływów francuskich z Afryki przez operacje rosyjskie. O tyle z perspektywy niemieckiej, przy przejęciu władzy przez AfD nastąpi zapewne otwarty prorosyjski, ale jednocześnie antyamerykański. I to pewnie podniesie wagę Europy Środkowej w polityce amerykańskiej, ale znak zapytania, na ile Amerykanie zechcą się tu zaangażować i na ile rządy państw wschodniej flanki z Polską w roli głównej zechcą wtedy wybrać opcję amerykańską. To są pytania otwarte, nie mamy na nie na razie odpowiedzi, ani kto będzie wygrywał kolejne wybory w tych państwach, ani jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych, bo też przypomnijmy, że prezydent Trump niedługo będzie miał midterm elections, może utracić władzę w kongresie i zapewne tak będzie, bo nie sądzę, żeby do tego czasu pozytywnie rozstrzygnął wojnę w Zatoce Perskiej,
6: tak.
7: Kwestię Iranu, więc to będzie działało nań obciążająco. No a później już kadencja zacznie zmierzać do końca. I kto będzie następnym prezydentem, jaką będzie prowadził politykę, tego nie wiemy. Trzeba pamiętać, że Polska utrzymuje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z prezydentem tym czy tamtym. I to będzie zmienne w czasie i w tej chwili jest trudno przewidywalne. Niewątpliwie idą lata bardzo potężnych, poważnych wyzwań, przy czym czynnikiem stałym będzie tylko zagrożenie rosyjskie. Też może być zmienne, bo ja uważam, że Ukraina w tej chwili wygrywa tę wojnę, ale co to znaczy zwycięstwo Ukrainy w wojnie? Przecież nie znaczy paradę armii ukraińskiej na Placu Czerwonym. Od dawna podtrzymuję tezę, że zwycięstwem będzie wstrząs polityczny w Rosji, czyli ta wojna skończy się raczej tak jak wojna rosyjsko-japońska z 1905 roku, jakimś rodzajem rewolucji w Rosji. Wtedy przecież Japończycy nie zdobyli ani Moskwy, ani Petersburga, ani nawet Władywostoku, a wywołali wstrząs polityczny. I teraz sądzę, że sytuacja zmierza w podobnym kierunku. Ten wstrząs polityczny w Rosji nastąpi, no ale to nie znaczy, że w Rosji się narodzi pokojowa demokracja, tylko też jakiś rodzaj destabilizacji i chaosu, który będzie się na kraje sąsiedzkie rozlewał. I to jest ten element stały. Zatem zagrożenie rosyjskie, zmienne co do charakteru, ale jednak. I państwa, których podstawą wzajemnej solidarności będzie to zagrożenie, czyli Polska, państwa bałtyckie, państwa skandynawskie, Ukraina, Rumunia, to w tym pasie będzie się rozgrywało. No i pytanie brzmi, na ile przyciągniemy potencjał zewnętrzny, a tym potencjałem zewnętrznym są przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo przecież nie Unia Europejska, która, przypomnijmy, to ma dwie grupy bojowe po 1500 żołnierzy każda, o ile Amerykanie je gdzieś przywiozą i dadzą im system satelitarny do oglądania, nasłuchiwania i komunikowania się w sytuacji bojowej.
6: To nie,
7: należy w ogóle wyłączyć Unię jako wojskowo czynnik nieistniejący. Istnieją armie poszczególnych państw, ale nie ma niczego takiego jak wojskowa potęga Unii Europejskiej.
6: Panie profesorze, a dostrzega pan takie przesłanki mogące świadczyć o tym, że faktycznie zbliżamy się do tego momentu wstrząsu politycznego w Rosji? Czy to jest absolutnie coś nieprzewidywalnego? Bo ostatnio płynęły takie sygnały z Kremla, że być może czas zakończyć tę wojnę na Ukrainie. No ale to też może być mydlenie oczu i też jakaś zasłona dymna, rozpościerana przez Władimira Putina, chociaż z drugiej strony płyną też do nas informacje o słabnącej rosyjskiej gospodarce, która zdaje się wchodzi w recesję, czy też ma ujemny wzrost gospodarczy.
7: Ja myślę, że Rosja jest w sytuacji już bez wyjścia. Ona nie może też zakończyć tej wojny, bo to by wymagało przestawienia gospodarki na tory gospodarki cywilnej, czyli sprowokowanie masowego bezrobocia, powrót ludzi z frontu, którzy tam zdziczeli. Także powrót tych wszystkich kryminalistów, których wypuszczono z więzień. I
6: ten problem zresztą jest już w Rosji.
7: No jest tak i on będzie narastał. Myślę, że cechą charakterystyczną tych wstrząsów w Rosji, zawsze zresztą tak było historycznie, jest to, że one nie mają jakiejś serii wstrząsów ostrzegających, wstępnych.
6: Czyli nic się nie dzieje i nagle trzęsienie
7: nagle,
6: ziemi.
7: Tak, no, przypomnijmy sobie bunt Pirogizyna. Tak? Co świadczyło o tym, że się zbliża? Nic. Także i w tym ujęciu historycznym, nie wiem na ile to wyjaśni naszym słuchaczom, co mam na myśli, ale jeszcze latem jesienią 1916 roku potężne armie rosyjskie groziły przejściem przez Karpaty i zniszczeniem Austro-Węgier. 4 miesiące później była rewolucja lutowa i obalenie caratu. Więc to niekiedy postępuje bardzo szybko. Co jest cechą charakterystyczną tego typu dyktatur? Gdyby dyktatorzy odczuwali nadciągające zagrożenie, to by je zlikwidowali. W związku z czym to pęka gwałtownie. To jest twarde, ale nie będzie ostrzeżeń. Będą wszyscy zaskoczeni.
6: A czy nie będzie też tak, że Chiny będą bronił Władimira Putina, który zresztą w środę będzie w Pekinie, a więc zaraz po wizycie Donalda Trumpa, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu? No bo dla Chin i też dla przywództwa politycznego Chin, no byłby to fatalny sygnał, że taki reżim jak ten rosyjski może upaść, może się rozpaść.
7: Być może, ale to by trzeba się zapytać specjalistów od Chin. Ja sądzę, że Chiny są w stanie grać na każdym scenariuszu. Proszę zauważyć, że w tej chwili obok tego, że wykorzystują Rosję do zużywania zasobów Stanów Zjednoczonych, czyli swojego strategicznego rywala, jednocześnie wpychają Rosję w pozycję polityczną nieznośnego uczestnika gry międzynarodowej, którego spacyfikowanie nie wywoła reakcji Zachodu. Innymi słowy, gdyby nastąpiła implozja państwa rosyjskiego, a Chiny postanowiłyby jakieś części tego państwa anektować, to nie wywoła to dramatycznej reakcji Zachodu, bo nikt nie wystąpi zbrojnie w obronie Rosji.
6: Wręcz przeciwnie.
7: Wręcz przeciwnie. A na dodatek Rosja sama powiedziała, że granice można zmieniać. No jak można, to można. Tak, więc Chiny wygrywają w każdym scenariuszu w tym przypadku. Oczywiście są też w stanie, myślę, stabilizować własny reżim wewnętrzny. Implozja państwa rosyjskiego nie wywoła wstrząsów w rodzaju Tiananmen w Chinach. Więc myślę, że tutaj z dużym spokojem do tego podchodzą. Natomiast nie są zainteresowane przyspieszeniem, bo Rosja zużywa zasoby Zachodu i niech zużywa. Z punktu widzenia Chin ta sytuacja powinna trwać jak najdłużej i nie mieć rozstrzygnięcia. No ale gdyby się rozstrzygnęła, to Chiny też potrafią wyciągnąć z tego korzyści, jak sądzę. Więc w tym przypadku będzie ze spokojem to Pekin obserwował. Natomiast on nie ma, moim zdaniem, zdolności stabilizowania sytuacji w Rosji. To trochę per analogia, tak może daleką i ułomną, ale jeśli Unia Europejska była w stanie ustabilizować finanse greckie, to trzeba pamiętać, że Grecja ma 10 milionów, ale finansów francuskich nie jest w stanie ustabilizować, bo Francja ma 67 milionów. Więc na tej zasadzie Rosja może stabilizować reżim w Kazachstanie czy na Białorusi, ale sama jest za duża, żeby czynnik zewnętrzny mógł ustabilizować reżim rosyjski. Zatem ani go nikt nie zdestabilizuje z takim zamiarem. Nie ma zresztą takiego zamiaru, może Ukraina ma, ale tego oczywiście głośno nie powie. Natomiast Zachód nie chce destabilizacji w Rosji. To by była destabilizacja państwa z bronią jądrową i zawsze będzie ten straszak, w czyje ręce dostanie się ta broń. Ale znów przypomnę, odwołując się do I wojny światowej, żadne z mocarstw zwycięskich, alianckich, Ententy nie miało zamiaru rozbijać Austro-Węgier, a one nie istnieją. Rozpadły się wówczas. Nikt nie miał takiego celu wojennego. Więc i tutaj dynamizm wewnętrzny może zadziałać, przy czym znów trochę ostudźmy wyobrażenia. Rosja nie jest Związkiem Sowieckim. Chcę przez to powiedzieć, że wewnątrz Federacji Rosyjskiej nie ma tak licznych, tak potężnych i tak kulturowo silnych narodów, jak Ukraińcy, czy Kazachowie, czy Gruzini, czy Bałtowie.
6: Czyli nie ma sił odśrodkowych.
7: Siły odśrodkowe są, ale nie takie. Ja sądzę, że ten rozpad będzie miał raczej charakter kryminalny. Będą to walki watażków, mafii po prostu lokalnych, dysponujących siłą zbrojną, o to, kto będzie miał monopol, będzie miał wyłączność na ściąganie haraczu z danego obszaru. Tam nie będzie wyższej idei. Niektóre obszary tak, tam kaukaskie, czy może Baszkiria, tam Nutuwa, Tatarstan, ale generalnie wykluczając te obrzeża federacji, to takiego potencjału tej siły odśrodkowej, jaki istniał w Związku Sowieckim wewnątrz Federacji Rosyjskiej, już nie ma. Te wielkie narody wyszły spod panowania Moskwy, a te mniejsze nie mają aż takich możliwości.
6: Panie profesorze, premier Donald Tusk w ostatnim czasie w rozmowie z Financial Times mówił, że atak Rosji na jedno z państw NATO jest kwestią miesięcy, a nie lat. Zgadza się pan z tą oceną i z tą perspektywą przedstawioną przez premiera Donalda Tuska?
7: Ja myślę, że wypowiedzi premiera Donalda Tuska należy traktować jako mało poważne. Słyszeliśmy już kiedyś, że nie wiadomo, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły. Pamiętamy też, że od 2011 roku mieliśmy mieć euro. Mieliśmy także mieć polskie kły, o ile dobrze pamiętam, taki program i
6: no tak, ale też różni tak politycy dalej, różne tak. rzeczy obiecują. Umówmy się, że wiele z tych obietnic po prostu zostaje w szufladach.
7: Jest pewien procent obietnic spełnianych bądź niespełnianych. Mhm.
6: A jeżeli chodzi o tą percepcję wojny?
7: Ja myślę, że jeśli chodzi o Rosję, wszystko jest możliwe, to oczywiste. Rosja może usiłować zagrać tymi kartami, jakie ma w ręku, czyli zaszantażować Zachód, pokazując, że ona jako mocarstwo jądrowe jest w stanie wyrządzić takie szkody, że jeśli się nie spełni jej ambicji, no to ona je wyrządzi. To jest podejście ze strony Kremla nierozsądne. Skończy się dla niego katastrofą, ale Putin, uderzając na Ukrainę, udowodnił, że jest w stanie podejmować najbardziej nieracjonalne decyzje, bo przypomnijmy, że w 170 tysięcy uderzył na 200 kilkadziesiąt z możliwością szybkiej mobilizacji ukraińskiej do 400 kilkudziesięciu i usiłował opanować państwo terytorialnie zbliżone do Francji. 170 tysięcy w XXI wieku, nie w XIX. Więc to była zupełnie nieracjonalna decyzja.
6: Do tego teraz jeszcze mamy wojnę dronową i właściwie no, ten front tkwi w martwym punkcie, jeżeli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską.
7: Ale to nam potwierdza, że decyzje, które gdyby chłodno je skalkulować, powinniśmy uznać za nieprawdopodobne, w przypadku Rosji są prawdopodobne. Dodajmy do tego, że jest to system dyktatorski, właśnie odmiennie niż w Stanach Zjednoczonych i żaden parlament, żadne gremia inne niż centrum decyzyjne na Kremlu nie wyhamują decyzji Putina, jeśli ta zostanie podjęta. Widzieliśmy też, jak szef rosyjskich służb przed decyzją o uderzeniu na Ukrainę nie mógł wydusić z siebie ostrzeżenia, choć wyraźnie widział, że to nie jest rozsądna decyzja, ale bał się tak powiedzieć, że nie. I tu będzie podobnie, jeśli taka decyzja zostanie podjęta, a obawiam się, że musimy brać pod uwagę, przyznam, że ostatnio miałem okazję przeczytać świetną analizę francuską, co jest dziwne, bo Francuzi rzadko dobrze analizują Rosję, ale w tym przypadku tak, ze wskazaniem na także pewne, co zabrzmi może mało wiarygodnie, ale tak bywa właśnie z dyktatorami, pewne elementy psychologiczne u Putina polegające na jego wierze w siły, nazwijmy to kosmiczne, których układ powoduje, że dane narody w danej epoce mają przyrost energii. No i on jest przekonany, że to jest ta epoka, w której Rosjanie mają przyrost energii. Mhm. I niestety tak z dyktatorami bywa. Tak jak pamiętamy, Hitler też się radził wróżek, co tam dalej z tego będzie i okultyzm się bawił. Nie można wykluczyć, że szczególnie w sytuacji po pierwsze coraz bardziej zaawansowanego wieku Putina, po drugie coraz trudniejszej sytuacji. Przywódcy o tej mentalności mogą szukać jakichś wskazówek w rozmaitych magicznych kalkulacjach, co jest oczywiście groźne, tak, bo to jest nieracjonalne.
6: A zachowanie Donalda Trumpa jest racjonalne? Bo mówi pan trochę o tej psychologii też podejmowania tych najważniejszych decyzji. No i to samo mówi się trochę też o Donaldzie Trumpie, że po tym zamachu w Butler, kiedy właściwie cudem uniknął śmierci, Trump doszedł do wniosku, że jest Bożym pomazańcem i właściwie czego się nie dotknie, to mu wychodzi. No i tak było chociażby w przypadku Wenezueli, gdzie ta błyskawiczna akcja porwania Maduro naprawdę była imponująca i nawet nie lubiąc Donalda Trumpa, ciężko jej nie docenić. No i teraz mamy wojnę w Iranie, która miała być krótką, szybką interwencją. Reżim ajatollahów miał się załamać. Większość ekspertów, która zajmuje się regionem Bliskiego Wschodu, przestrzegała, mówiła, tłumaczyła, że to nie będzie takie proste, że Iran będzie próbował zablokować cieśninę Ormuz. Zresztą Teheran to ogłaszał publicznie, że jeżeli dojdzie do takiej skoordynowanej akcji Amerykanów i Izraela, no to oni sięgną po tę w cudzysłowie broń atomową, czyli zablokują cieśninę Ormuz, czym z kolei narażą światową gospodarkę. No i Trump jakby zaślepiony, nie widząc tego, podejmuje taką decyzję tuż przed wyborami, bardzo ważnymi wyborami w listopadzie, połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, właściwie skazując się na porażkę.
7: Tak, niestety myślę, że ta diagnoza też jest słuszna. To, że powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy o Putinie, nie czyni kogokolwiek innego, ani mądrzejszym, ani bardziej racjonalnym. Sądzę, że jednym z, no może tragedii to za mocno powiedziane, ale jednym ze zjawisk negatywnych współczesnego świata, zacznijmy od tego, że był fakt rywalizowania o przywództwo w najpotężniejszym supermocarstwie światowym przez dwóch ludzi, mówiąc dyplomatycznie, mocno zaawansowanych wiekiem. To w ogóle źle świadczy o sprawności obecnego amerykańskiego systemu politycznego. Ale wracając do samego Trumpa, z informacji, jakie zebrałem od ludzi, którzy byli tam w centrum decyzyjnym, rozmawiali bezpośrednio, jest, myślę, uzasadniona opinia, że decyzje w tej chwili w Waszyngtonie podejmowane są na zasadzie impulsywnej, bez procedur państwowych ustalonych, w związku z czym też ten proces jest rozchwiany. Na dodatek również uważam, że nie możemy wykluczyć, i to nie chodzi o samego Trumpa, ale w ogóle o ekipę, że jest tam także pewien element nieracjonalny, motywowany ideologicznie, czy może jak to woli, religijnie, w rozumieniu takiego odłamu protestantyzmu, który uznaje konieczność wspierania narodu wybranego w Ziemi Świętej. Izrael jest tą ziemią biblijną Chrystusa i w związku z tym jest obowiązek wsparcia, bo przecież wejście w tej chwili w wojnę z Iranem nie było zupełnie racjonalne i na dodatek rozbieżne są cele, co jest ciekawą obserwacją, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Albowiem Stany Zjednoczone chciałyby zniszczenia reżimu ajatollahów i w istocie powrotu Iranu do tego, czym był przed rewolucją islamską, czyli filaru wpływów amerykańskich, jak za Pahlaviego na Bliskim Wschodzie, Iran jako potężny
6: sojusznik Stanów Zjednoczonych. Czyli państwa do pewnego stopnia kontrolowanego przez Stany Zjednoczone.
7: Tak, natomiast Izrael chciałby drugiej Syrii, czyli niekończącej się wojny domowej w Iranie.
6: I państwa upadłego.
7: I państwa upadłego, w żadnym wypadku sojusznika Stanów Zjednoczonych, bo wtedy oczywiście spadałaby rola Izraela. I można to racjonalizować, twierdząc, że z kolei Stany Zjednoczone działały wyprzedzająco w tej chwili i zamiast czekać na sformowanie się koalicji rosyjsko-irańsko-chińskiej i walczenia z koalicją, no to wyjmują jeden z elementów tej układanki i w przyszłości nie będą walczyły z trzema naraz, tylko z mniejszą liczbą. Rosja jest związana przez Ukrainę, Iran bez wsparcia Chin w tej chwili. Iran oczywiście militarnie został rozbity, natomiast co było do przewidzenia. Natomiast pytaniem nie było, czy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są, czy nie są w stanie pokonać siły Iranu. Są oczywiście. Natomiast
6: tylko pytanie, co dalej?
7: Jest pytanie o polityczne zakończenie wojny, ozyskanie stanu, który będzie można uznać za stabilny stan do zaakceptowania. No i to jest zawsze gorzej. Szczególnie, że nie ma woli politycznej ani możliwości pewnie w sensie politycznym, nie wojskowym, jak mówią Amerykanie, postawienia boots on the ground, czyli wejścia wojsk lądowych i okupacji kraju. To jest kraj duży, a koszt koszty polityczne okupacji przez siły lądowe, wyborcze w Stanach Zjednoczonych byłyby niszczące dla Trumpa.
6: Ale to jest tak, że Trump wpadł w pułapkę, no bo próba interwencji lądowej w Iranie, no to byłaby dla Trumpa polityczna, wizerunkowa katastrofa, bo on przestrzegał przez lata i na tym budował też swój polityczny kapitał przed, jak on to określał, głupimi wojnami, gdzie niepotrzebnie giną amerykańscy żołnierze, gdzie amerykańscy podatnicy topią miliardy czy biliony dolarów, no i koniec końców nic z tego do końca nie wynika. Świat nie staje się lepszy, wręcz przeciwnie. Widzimy to chociażby w Afganistanie, gdzie po 20 latach Amerykanie się wycofali, no i teraz rządzą tam talibowie, uwaga, zaskoczenie, no i z tymi talibami Amerykanie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na świecie, też się dogadują.
7: Tak, no, ponieśli poważne porażki prestiżowe, których myślę,
6: no że... No i 20 lat okupacji Afganistanu.
7: Tak, ale sposób wycofania się z Afganistanu był, myślę, że jednym z elementów składowych rosyjskiego procesu decyzyjnego o uderzeniu na Ukrainę, bo Amerykanie pokazali się jako słabi i niezdolni do twardych reakcji. Myślę, że tu przegapiono moment. Znaczy ten czas, kiedy w Iranie były potężne demonstracje opozycyjne,
6: na początku roku, tak.
7: W tej chwili ten potencjał został rozbity przez reżim ajatollahów. Raczej trudno oczekiwać rewolucji wewnętrznej w Iranie, no a bez tego nie będzie rozwiązania politycznego. Amerykanie teoretycznie mogliby się wycofać w tym rozumieniu właśnie, że skoro nie mają wojsk na miejscu lądowych w akcji, no to przerywają operację lotniczą i bombardowania. I ogłaszają, że cele, które chcieli zniszczyć, zniszczyli. Potencjał Iranu został wykluczony, wojskowy. W związku z osiągnięciem celów operacji kończą wojnę. Tylko problem polega na tym, że Iran może nie chcieć jej skończyć i będzie atakował bazy i sojuszników amerykańskich w regionie Zatoki Perskiej, co będzie zmuszało Amerykanów do reakcji wojskowej i ta sytuacja wcale nie zakończy wojny.
6: No i też Iran powiedział tak otwarcie, że odblokowanie ciśniny Ormus na takich zasadach, jak to było przed tą interwencją z 28 lutego, czy też przed tą wojną rozpoczętą przez Amerykanów i Izrael, to w ogóle nie wchodzi w grę. To znaczy oni tą cieśninę chcą kontrolować i mówią to otwarcie, że w ten czy w inny sposób, czy jeżeli będzie to po prostu jakaś bardzo wysoka opłata nałożona na te tankowce przepływające przez Ormus, czy kontrola zbrojna, to oni mówią, że do powrotu do tej sytuacji sprzed wojny nie ma, tego powrotu nie ma.
7: Przy żadnej wielkiej wojnie nie ma powrotu do sytuacji sprzed wojny, więc i tu nie będzie. Natomiast ja sądzę, że z kolei też rysowanie pozycji amerykańskiej, w jakiej się Stany Zjednoczone znalazły, w zbyt czarnych barwach, a irańskiej w zbyt jasnych, też jest nieuzasadnione. Trzeba pamiętać, że Amerykanie zniszczyli większość wyrzutni irańskich pocisków rakietowych. W związku z tym, nawet jeśli Iran ma jeszcze rakiety, a ma, no to przecież, przepraszam za określenie, z procy ich nie wystrzeli, tak? Więc to ta zdolność rażenia też znacznie spadła. Innym zagadnieniem są drony, no ale to też jest kwestia dostosowania się do obrony przeciwdronowej przez potężną gospodarkę amerykańską i bogate państwa Zatoki Perskiej. Oni mają i technologię, i pieniądze, żeby to zrobić, to jest kwestia czasu. Więc Iran wcale nie jest tu w dobrej sytuacji. I też przecież nie rośnie gospodarczo, tylko gaśnie, jest blokowany. Więc o ile wystarczy Amerykanom determinacji, to oni to starcie wygrają. No ale trzeba pamiętać, że to jest demokracja, która będzie zgłaszała pod adresem Trumpa wyborcy pretensje o to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, tak o ceny paliwa na rynku wewnętrznym, o ryzyko wysłania żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Więc Amerykanie politycznie nadal tę wojnę mogą przegrać. Natomiast niewątpliwie instrumenty wojskowe likwidacji zdolności rażenia Iranu, strategicznej, no bo nie każdej, mają. Więc gra jest nadal w toku. Nie podejmuje się w tej chwili wyrokować, jak ona się skończy. Myślę, że niestety rozwiązania politycznego nie będzie. W związku z czym mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której Stany Zjednoczone wbrew swym własnym przewidywaniom, ugrzęzły z tym problemem. No i on się jakiś czas będzie toczył z obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych i także dla ich zdolności reagowania w innych regionach, co dla nas jest ryzykiem.
6: A czy to też jest nadszarpnięcie takiego wizerunku światowego hegemona? Jeżeli Stany Zjednoczone się w którymś momencie wycofają, ale cieśnina Ormus faktycznie nie zostanie odblokowana, to będzie dowód na porażkę Waszyngtonu, taką porażkę prestiżową, no ale też taką bardzo konkretną, no bo mamy państwa Zatoki, które no, wiąże sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no i tutaj te państwa dolary ze sprzedaży ropy naftowej inwestują w Stanach Zjednoczonych w zamian za taką obietnicę ochrony. Ale zamiast ochrony, no to mamy irańskie rakiety uderzające chociażby w Dubaj. No więc tutaj też mamy cios w amerykański prestiż, no i w tą obietnicę zagwarantowanie bezpieczeństwa.
7: To zależy, kto patrzy i co chce zobaczyć. Bo myślę, że możemy też postawić taką tezę. Najpierw zademonstrowanie sprawności technologii wojskowej amerykańskiej wobec Maduro, tak, na małą skalę, a później w Zatoce Perskiej na dużą skalę, gwałtownie zmniejszyło prawdopodobieństwo

0: przeciwstawi w otwartej walce i że mają wolę polityczną, determinację użycia tej siły. I to w wymiarze strategicznym, na przykład Tajwanu, jak i ewentualnej próby chińskiej inwazji na tę wyspę, działało na korzyść Stanów Zjednoczonych. Tu prestiż amerykański wzrósł. Prestiż trudno się buduje, a łatwo traci. W związku z czym, jeśli by Amerykanie teraz podjęli polityczne decyzje wycofania się i porzucenia sojuszników w regionie, wystawianie ich na ciosy odwetowe Iranu i powiedzenie, teraz sobie sami radźcie, no to oczywiście ten prestiż są w stanie zmarnować. Ale ci, którzy chcieliby zobaczyć, jak to Stany Zjednoczone właśnie ugrzęzły, są słabe i tracą prestiż, opisują sposób oglądania tego przez niechętne Stanom Zjednoczonym elity unijne. Natomiast gdyby odpowiedzieć sobie na pytanie, a jak to widzą Chińczycy, no to oni nie widzą tego raczej jako załamywania się prestiżu amerykańskiego, tylko jako ostrzeżenie, słuchajcie, przywódcy Chin, nie jesteśmy jeszcze gotowi na starcie ze Stanami Zjednoczonymi. Popatrzcie, co się może stać, jeśli Amerykanie użyją swoich sił, jak te siły działają, jakie są potężne i co mogą zrobić. Więc to zależy, znów odpowiem, że nic tu nie jest proste. Zależy, kto patrzy, jakie wnioski chce wyciągnąć i w jakiej sferze politycznej, wewnętrznej amerykańskiej, amerykańsko-europejskiej czy amerykańsko-chińskiej. To są inne wnioski wtedy, jako te główne nasuwają się.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, A więc wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: guess.
1: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Czy MPK Łódź brakuje tramwajów? Bo na ostatniej komisji transportu przy Łódzkiej Radzie Miejskiej dowiedzieliśmy się, że między innymi linia numer 19 została skrócona właśnie z powodu braków w taborze. Planowany jest też powrót linii numer 13 do skrzyżowania ulic Niższej i Śląskiej przy dworcu Łódź Hojny, ale ma się to wiązać z cięciami kursów tramwajowej ósemki. Rzeczywiście jesteśmy w takim punkcie, że uruchomienie nowej, starej linii ma się wiązać z cięciami w już istniejących połączeniach?
3: Myślę, że to nie jest taki prosty problem, że to jest brak wyłącznie tramwajów. Rzeczywiście w Łodzi brakuje nowoczesnego, niskopodłogowego taboru. Jeszcze nie poradziliśmy sobie do końca z odpowiednią ilością motorniczych, a myślę, że najważniejszy powód to jest to, że my w zleceniu od Zarządu Dróg i Transportu mamy około 200 pojazdów, które dzisiaj poruszają się. I te zdjęte linie zasiliły pojazdy na inne linie. W związku z tym tutaj takie twierdzenie, że to tylko jest powód brak. Myślę, że głównym powodem to jest brak pieniędzy.
2: A jedziemy już na rezerwie tramwajowej? To znaczy, czy już mamy bardzo, bardzo ograniczoną pulę tych tramwajów, które w przypadku czy to awarii, czy to jakichś uszkodzeń można włączyć do ruchu nagle?
3: Mamy dzisiaj w ruchu blisko 200 pojazdów. Jesteśmy w stanie z tym taborem i tymi zasobami może podejść pod 220.
2: A ilu motorniczych dzisiaj brakuje w MPK Łódź?
3: Brakuje nam około 100, ale jest coraz lepiej na rynku, szkolimy. I myślę, że w najbliższym czasie, roku, dwóch, powinniśmy uzupełnić tą kadrę motorniczych.
2: Bo to jest taka stała liczba, mam wrażenie, bo za każdym razem, kiedy rozmawiamy, to słyszymy, że brakuje tych 100 motorniczych kierowców.
3: Bo tak naprawdę do tej pory byliśmy w stanie się tylko odbudowywać, w sensie tym, że ci, którzy odchodzili na emeryturę lub się zwalniali, byli uzupełniani tymi nowymi. Dzisiaj mamy już ten wynik dodatni, czyli trochę więcej przychodzi niż odchodzi z różnych powodów.
2: To ilu ludzi dzisiaj liczy załoga MPK Łódź i ile powinna liczyć docelowo, jeżeli mówimy o kierowcach motorniczych?
3: Załoga dzisiaj liczy ponad 3400 osób. Ponad 1800 prowadzących. Pozostałe to są zakłady techniki, zakład torów i sieci, no i wszystkie jednostki pomocnicze. Między innymi też zakład przewozu osób niepełnosprawnych, przystankowcy, którzy obsługują rozkłady i stan techniczny przystanków. Brakuje nam koło setki. Pytanie tylko jest, czy to jest liczone ze względu na nominał czasu.
2: Bo tak? Też już ktoś kiedyś powiedział, że z samymi łóżkami to wiadomo, co można otworzyć, a nie szpital. Tak samo z samymi tramwajami, ale jak dobrze pamiętam, łącznie flota MPK Łódź to jest około 250 pociągów, 350 wagonów. To ile byśmy potrzebowali mieć, żeby móc uruchamiać nowe połączenia i nie ścinać już istniejących, tak samo z motorniczymi, ilu byśmy potrzebowali? Bo dzisiaj rozmawiamy o powrocie tramwajów do dworca Łódź Hojny, ale w przyszłości jest też powrót tramwajów na Warszawską, na Legionów, trasa w Nowym Centrum Łodzi. Oczywiście ona się na razie odsuwa w czasie, jednak po wakacjach prawdopodobnie prace dopiero wystartują, ale to prędzej czy później trzeba będzie obsłużyć.
3: Ja myślę, że powinniśmy odwrócić to pytanie. Jakie są potrzeby miasta i jakie są możliwości finansowe miasta? Bo to, że dzisiaj zbudowalibyśmy zdolność, załóżmy, tak jak w najlepszych latach po WZC by jeździło około 230-235 pociągów. Pytanie jest, czy są takie potrzeby w tym mieście i czy budżet miasta stać na taką dużą ilość wozokilometrów.
2: W 2024 roku z usług MPK Łódź miało skorzystać około 150 milionów pasażerów. To wydaje się, że jest duży rynek, że zapotrzebowanie jest, tym bardziej, że też widzimy w opinii publicznej jest w tym momencie taki trend, taki hype na korzystanie z transportu zbiorowego, a nie indywidualnego.
3: Myślę, że więcej dowiemy się za rok, kiedy będziemy mieli badania z potrzeb, tak nazwijmy, mieszkańców w zakresie usług komunikacji zbiorowej, bo dzisiaj tak troszeczkę działamy w ciemno. Ktoś gdzieś napisze, że brakuje mu połączenia, próbujemy to połączenie zrealizować, ale jaka jest rzeczywista potrzeba, to myślę, że nie za dużo o tym wiemy. Myślę, że te badania, które będą, pokażą nam, jak zoptymalizować, bo to nie sztuka jeździć we wszystkich kierunkach, tylko trzeba jeździć tam, gdzie są największe potrzeby pasażerów.
2: Te badania,
3: wszystkich
2: które...
3: nie zaspokoimy, każdego mieszkańca część będzie niezadowolona.
2: Te badania, które już są dotyczące transportu zbiorowego ogólnie, niekoniecznie w Łodzi, pokazują, że to, co jest kluczowe dla pasażerów, żeby oni chcieli się przesiąść z samochodu do komunikacji miejskiej, to nawet nie jest cena, tylko to jest pewność przyjazdu. Pewność tego, że ten tramwaj przyjedzie o tej godzinie, o której przyjedzie, a w Łodzi czasami jest tak, że widzimy, że tramwaj będzie za 4 minuty i te 4 minuty na wyświetlaczu są przez 10 minut.
3: Dzisiaj mamy dwa problemy. Z punktu widzenia komunikacji zbiorowej. Punktualność, czyli to, że tramwaj przyjedzie o wyznaczonej godzinie i stan taboru tramwajowego, a głównie pod kątem potrzeb pasażerów, czyli niskiej podłogi.
2: Niedawno MPK Łódź kupiło 15 nowych Moderusów za 190 milionów złotych. To wychodzi ponad 10 milionów złotych za...
3: Jeszcze nie kupiło, podpisało umowę. Tramwaje powinny się pojawić w lipcu 2027 roku.
2: To wciąż w skali tego całego taboru.
3: Kropla
2: w morzu potrzeb. Czy na stole nam zostają już w najbliższych latach zakupy używanych tramwajów niskopodłogowych przy wymianie tego taboru? Bo jak sobie weźmiemy te liczby, 250 pociągów, 350 wagonów, to można założyć, że około 100 to są właśnie te dwuwagonowe stare konstale, te trapezowate.
3: Mamy do wymiany mniej więcej około 100 pociągów. Pamiętajmy, że te tramwaje używane, które kupiliśmy już prawie 10 lat temu, też mają jakiś określony czas życia, także czeka nas wielkie wyzwanie, tak jak w taborze autobusowym jesteśmy jednym z lepiej wyposażonych miast, to jeżeli chodzi o tabor tramwajowy, niestety mamy tutaj duże potrzeby. Widzimy, że jednak powinniśmy kupować nowe tramwaje. Czy będziemy kupować używane w sytuacji krytycznej?
2: Bo to zobaczymy więcej tych takich tramwajów, na przykład z Jeny, które jeżdżą też jednoskładowe, czy bardziej będziemy wciąż szukać finansowania zewnętrznego, które nam pomoże kupić nowe tramwaje?
3: Na razie szukamy finansowania, także mamy podpisaną umowę na 15, szukamy środków unijnych, żeby zrealizować pełen ten kontrakt, czyli plus jeszcze dodatkowe 15. No i wyglądamy nowej perspektywy i chcemy jak najwięcej zakupić i wyprodukować własnych tramwajów.
2: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski. Panie prezesie, czy dzisiaj jesteśmy bliżej produkcji pierwszego niskopodłogowego pasażerskiego tramwaju wyprodukowanego w łódzkiej zajezdni na Helenówku? Wcześniej mówiliśmy, że potrzebujemy 2-3 lat, żeby taki tramwaj wyjechał na tory. Czy dzisiaj już jesteśmy bogatsi o wiedzę, jak ten tramwaj może wyglądać, jakie może mieć parametry, kiedy wyjedzie?
3: Jesteśmy w trakcie tak zwanego dialogu technicznego. Myślę, że w okolicach wakacji będziemy już coś więcej wiedzieli po tym dialogu technicznym, w jakim kierunku pójdziemy. Szukamy firmy, która nam zaprojektuje ten tramwaj. Jeżeli chodzi o produkcję, tutaj mamy w nowym zakładzie techniki takie komfortowe warunki, że jesteśmy w stanie go sami bez problemu wyprodukować. Naszym dzisiaj największym problemem to jest, jak ten tramwaj powinien wyglądać i z kim powinniśmy nawiązać współpracę, jeżeli chodzi o projekt. Te rozmowy się toczą. Liczę, że koniec 28 będziemy mogli się przejechać już nie tylko na jeździe próbnej, ale prawdziwym tramwajem wyprodukowanym w Łodzi.
2: A jeżeli chodzi o to, jak on ma wyglądać, to bardziej jak Moderus, bardziej jak City Runner, może też francuski Citadis, to już się rysuje jakaś wizja w pana głowie, czy w głowie tych ludzi, którzy będą przy tym pracować?
3: Na pewno będzie to tramwaj wizualnie wyróżniający się. Dzisiaj bardziej się skupiamy nad aspektami technicznymi, czy mają być wózki skrętne, czy to ma być takie rozwiązanie bardziej zbliżone do PES-y, czyli na wózkach sztywnych. Ten problem chcemy rozwiązać, natomiast myślę, że znajdziemy ludzi, którzy zrobią projekt wizualny, ale to tramwaj nie powinniśmy się obierać tylko na wyglądzie. Na pewno będzie się wyróżniał. Nie chcemy powtórzyć jakiegoś kształtu. Tutaj też nie można zbytnio poszaleć, ale dla nas jest najważniejsze, z jakich komponentów będzie zbudowany i jaka będzie konstrukcja tego całego układu jezdnego.
2: A możemy oszacować, ile takich rocznie tramwajów od 28 roku, od końca 28 roku, załóżmy taką datę, będziemy w stanie produkować i czy to będzie w stanie zaspokoić te potrzeby taborowe, doprowadzić do wymiany 100 wysokopodłogowych wagonów?
3: Liczymy, że to będzie między 10 a 15 rocznie. Przy tej dzisiejszej, oczywiście zawsze można zwiększyć produkcję, wybudować dodatkową halę i montować.
2: Ale musi też być wtedy zapotrzebowanie z rynku, bo to się robi na zamówienie.
3: Czyli opierając się na własnej produkcji, to jest 8 lat musielibyśmy produkować tramwaje, żeby zaspokoić ten brak, który dzisiaj jest. Tylko pamiętajmy, że te tramwaje, które już są jeszcze w naszej pamięci niedawno zakupione, też się starzeją.
2: A jeżeli chodzi o rynek krajowy, czy być może nawet europejski, mamy szansę go zwojować, podbić? Bo jeżeli chodzi o konkurencję w Polsce, to jest bydgoska PESA, jest poznański Moder Trans i koniec.
3: Oczywiście takie plany powinniśmy mieć, że wyjdziemy również na rynek, ale głównym celem było to, żeby stworzyć tramwaj, który będzie mógł być eksploatowany w Łodzi. Taki był kierunek. Myślę, że jak się rozwiniemy, to możemy również podbijać świat. Tylko Europę.
2: Panie prezesie, czy już wiemy, jak będzie kursowała komunikacja miejska w ostatni weekend lipca, czyli podczas Łódź Summer Festival, wielkich urodzin Łodzi na łódzkich Błoniach?
3: Myślę, że na ten temat to będziemy mogli rozmawiać w lipcu, jak już wszystko będzie ustalone, gdzie będzie co. Na pewno jest to wielkie wyzwanie dla miasta, dla komunikacji zbiorowej. Plany na przewiezienie 150 tysięcy uczestników tego wydarzenia, to jest olbrzymie wyzwanie dla wszystkich.
2: A tramwaj do Konstantynowa zniknie prawdopodobnie na ten weekend?
3: Na tą chwilę tego tramwaju nie będzie, bo tak naprawdę w tamtym roku okazało się, że on i tak w tych najbardziej gorących momentach nie był w stanie przejechać.
2: Bo będą food trucki, właśnie są zaplanowane w rejonie tego torowiska. Pytanie, co z mieszkańcami Konstantynowa, którzy też by chcieli na przykład właśnie tramwajem dojechać. Czy jest być może szansa na to, że ten tramwaj będzie kursował na trasie Konstantynów, Zajezdnia, Brus?
3: Takie też są. Chcielibyśmy utrzymać tą komunikację, w razie czego będziemy ją realizować poprzez komunikację autobusową. To jest tak naprawdę dwudniowe wydarzenie, w związku z tym jedni się będą bawić, drudzy to trochę będą z tego mniej korzystać. Tak?
2: Panie prezesie, jak pan skomentuje ostatni ranking portalu aplikacji Jak Dojadę? Pojawiły się głosy w przestrzeni medialnej, że MPK Łódź wypada najgorzej w całej Polsce, jeżeli chodzi o poszczególne parametry.
3: Ja myślę, że generalnie to takie, to najłatwiej powiedzieć, że jesteśmy ostatni, ale tutaj jeżeli chodzi o te różnice między innymi miastami, nie są za duże. Zastanawiam się, jak była oceniana czystość pojazdu, jakie były kryteria, bo odległość do przystanku można sobie zmierzyć.
2: Ale Łódź ma też specyficzną bardzo tkankę miejską.
3: Ma specyficzną tkankę i naprawdę tak jak popatrzymy, to nie jest tak, że my odstajemy. Nie mówię, że to nas cieszy ten ranking, ale tak już parafrazując tutaj ranking, to ma też mówi, że jesteśmy najbardziej zakorkowanym mieście, prawie że miastem na świecie. A jak ja podróżuję po Polsce, to mam wrażenie, że jesteśmy na mniej zakorkowanym miastem. Ja mam jeszcze taką teorię. Miasta bogate są zakorkowane.
2: A Paryż na przykład. Ale jest coś do poprawy na pewno. Czy ten raport jest jakąś dla was sugestią, czy wy już wiedzieliście to, że są pewne rzeczy, które trzeba usprawnić, poprawić?
3: Bylibyśmy niepotrzebni, gdyby nic nie było do poprawy. Życie pokazuje, że trzeba cały czas coś zmieniać. W Łodzi rzeczywiście jest dużo do zmiany, dużo się remontuje. To stawia dodatkowe utrudnienia dla komunikacji zbiorowej. Próbujemy to miasto stworzyć bardziej przyjazne dla mieszkańców.
2: Prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kłaniamy się, miłego dnia i do usłyszenia.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Małgorzata Warzecha, doktor Izabela Różycka, językoznawca. Dziś porozmawiamy o takim tajemniczym zjawisku językowym, jakim są hybrydy, czyli w jakim to jest języku, pani doktor, żeby pani mogła rozszerzyć to pytanie i to określenie i to właśnie, jak to powiedziałam, zjawisko językowe.
3: To chyba wyjdzie nam na przykładach, co to jest takiego ta tajemnicza hybryda. A w ogóle do przedstawienia państwu tego zagadnienia skłonił mnie komunikat, jaki usłyszałam jadąc łódzkim tramwajem. Tam co pewien czas pani lektorka przypomina, że osoby korzystające z aplikacji mogą zapłacić za przejazd, skanując kod. Używa tutaj takiego określenia, tego kodu QR. Na początku oczywiście słuchałam dosyć bezmyślnie, jak to w tramwaju, ale w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, w jakim języku jest wymawiana nazwa tego kodu. I teraz tak, ponieważ ten skrótowiec jest stosunkowo nowy, niedawno w polszczyźnie, można go potraktować jako jeszcze nieprzyswojony i wtedy należy go wymawiać po angielsku. I ta nazwa będzie brzmiała wtedy QR, bo tak są wymawiane odpowiednie literki po angielsku. Możemy go też spolszczyć, zapożyczenia przecież ulegają spolszczeniu. I wtedy powinna ta nazwa brzmieć QR, bo w taki sposób polskie litery odpowiednio czytamy. Tymczasem w tramwajowym komunikacie pierwszy człon przeczytany został po polsku, a drugi po angielsku. Czyli powstała swoista mieszanka dwóch języków, czyli właśnie hybryda językowa. W tradycyjnych ujęciach językoznawczych za hybrydy uznaje się wyrazy zbudowane z cząstek pochodzących z różnych języków. Hybrydą jest na przykład wyraz telewizja, składający się z greckiej cząstki tele, czyli daleko, i visio łacińskiego, czyli obraz, widok. Hybrydami są na przykład grecko-polskie radio, słuchacz, telewidz, czy angielsko-greckie autokar. Te przykłady są już dobrze ulokowane w polszczyźnie, zaaprobowane przez normę, ale obecnie powstaje w języku wiele form hybrydalnych za pomocą takich cząstek anty, neo, post, euro, wideo, dodawanych do polskich wyrazów. Na przykład antybodziec, wideo wypożyczalnia, post solidarnościowy czy europoseł. I do tych przykładów należy już podchodzić z rezerwą. Bo z jednej strony one mają pewną zaletę, mianowicie są krótkie, są ekonomiczne, a to w naszej codziennej komunikacji jest ważne. Z drugiej jednak strony realizują obce wzory słowotwórcze, no i powiedzmy sobie szczerze, urodą to nie grzeszą. W związku z tym najlepiej zostawić je w zawodowych i środowiskowych odmianach języka, gdzie właśnie ta ekonomiczność się liczy przede wszystkim, a w polszczyźnie ogólnej raczej unikać. Jeżeli chcemy na przykład przy europośle być konsekwentni, to powiedzmy europarlamentarzysta, bo wtedy mamy obie podstawy obce, uznajemy, że wyraz został zapożyczony w całości.
2: A nie europoseł.
3: A nie europoseł, bo poseł jest cząstką czysto polską.
2: To jest bardziej taka, tak, kulawa forma, tak to nazwijmy.
3: Przykład podany przeze mnie na początku świadczy jednak, że charakter hybrydalny mogą mieć nie tylko wyrazy, ale także inne formy językowe. I tutaj chciałam jeszcze raz przypomnieć taką formę, o której pewnie wspominałyśmy. Przykład pomieszania różnych języków, tym razem w nazwie osobowej. A konkretnie w imieniu i nazwisku niemieckiego kierowcy wyścigowego, którego polscy dziennikarze sportowi często przedstawiali jako Michaela Schumachera. Jak wiemy, pewne imiona, zwłaszcza te łacińskie, tak zwane chrześcijańskie, oznaczające aniołów świętych, mają charakter międzynarodowy. Różnią się jednak i zapisem, i wymową. Polski Michał to angielski Michael, niemiecki Michael, włoski Michele, francuski Michel. Użycie określonej formy imienia wskazuje na narodowość osoby noszącej to imię. I pomylenie tego to błąd nie tyle językowy, ile merytoryczny. Wprowadzanie zamętu u odbiorców. Jeżeli Niemiec i Austriak, to Michael bądź Michael.
2: Michael. Czyli Schumacher, Michael.
3: Michael Schumacher, jasne. Michael to Brytyjczyk, Amerykanin, Nowozelandczyk, Australijczyk, ewentualnie Kanadyjczyk, pod warunkiem, że nie z Quebecu, bo wtedy
2: czyli
3: już
2: nie
3: będzie
2: z francuskojęzycznego
3: Michel.
2: Obszaru.
3: Tak jest.
2: O tych hybrydach dziś dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie? To jakoś tak nie...

Nie dość, że nie dość.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku wiadomości. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Coraz większe podziały w PiS w regionie. Po Tomaszowie i Piotrkowie przyszła kolej na Łódź. Z partii wyrzucono dwóch miejskich radnych. Łódzkie liderem wśród gapowiczów. Długi pasażerów jeżdżących bez biletu przekroczyły w regionie 123 miliony złotych. Nie ma decyzji o wycofaniu amerykańskich wojsk z Polski. Wiceprezydent USA poinformował jedynie o opóźnieniu rotacji brygady pancernej. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Radosław Marzec wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Łódzki radny został wyrzucony z partii po półtora roku konfliktu z lokalnymi władzami PiSu. To kolejny taki przypadek w Łódzkiem. Wcześniej działaczy Prawa i Sprawiedliwości wyrzucono w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz Marca z PiSu w Łodzi wyrzucono też wiceprzewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej Krzysztofa Stasiaka. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
3: Radosław Marzec od około 20 lat był w Prawie i Sprawiedliwości, a od 12 lat jest łódzkim radnym. To człowiek Janiny Gos, której rządy w łódzkim PiSie półtora roku temu ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
4: Generał przegląda wojsko przed bitwą, a nie w trakcie.
3: Marzec nie chciał współpracować z nową szefową, dlatego najpierw został zawieszony w partii, a teraz go z niej wyrzucono. Niedawno w Piotrkowie Trybunalskim z PiSu wydalono dwóch radnych, a na początku roku z partii wykluczono tomaszowskiego prezydenta Marcina Witko.
5: Tak jak w każdej rodzinie. W każdej partii są momenty gorsze i są momenty lepsze.
3: Mówi Piotr Adamczyk z łódzkiego PiSu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Czy to tylko lokalne spory, czy początek poważniejszego kryzysu w PiS? Dziś rano w Radiu Łódź porozmawiamy o tym z byłym już członkiem ugrupowania łódzkim radnym Radosławem Marcem. To o 8.10. Polityczne zamieszanie wokół amerykańskiej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Polskie władze zamierzają przekazać amerykańskiemu rządowi komplet informacji dotyczących Ziobry. Agencja Reutera podała, że zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Christopher Landau wydał polecenie, aby amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prokuraturze działanie na polityczne zlecenie koalicji rządzącej. Łódzkie przoduje w liczbie gapowiczów. W naszym regionie osoby jeżdżące bez ważnego biletu mają największe długi, sięgające ponad 123 milionów złotych, co wynosi ponad 1/3 długu całego kraju. Na drugim miejscu jest Wielkopolska, a na trzecim Mazowsze. Jak tłumaczy Piotr Wasiak z łódzkiego MPK, jest to zadłużenie, które narastało latami. Natomiast obecnie liczba wystawianych mandatów znacząco spadła.
6: Ta liczba, jeśli chodzi o kwotę wpisaną do Krajowego Rejestru Długów, to wynika ona też trochę z lat wcześniejszych, że ten dług się za tym osobami ciągnie i tak naprawdę jest to część osób, która tego długu albo nie ma się rozpłacić, albo po prostu nie zamierza.
7: To może też być efekt tego, że na przykład przewoźnicy z Łodzi po prostu bardziej energicznie, bardziej skutecznie dochodzą zaległości od tych, którzy jeżdżą, a nie płacą.
2: Dodaje Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Coraz

0: Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
1: Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia. Mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień.
0: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku 18-20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
2: W regionie dość pogodny, w ciągu dnia ma pojawić się jednak więcej chmur, no a z tych chmur może popadać przelotny słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 6 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, a więc wyraźne ocieplenie. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni, na barometrze 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Kto już po porannym spacerze z psem wie, że poranek rześki, teraz na termometrach, jak wspomniałem, 6 stopni. No a cóż, my powoli się budzimy, rozpoczynamy nowy dzień, 5 minut po godzinie 6. Ten nowy dzień zaczynamy oczywiście z Radiem Łódź. To jest środa, 20 dzień maja. Kuba Janik audycję zrealizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9, a więc tradycyjnie dzień dobry i dobrego dnia.

Gabriela, bardzo dziękujemy. 10 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Ucie, audycji imieniny porannej. I jak było, poza tym, że było głośno, to na pewno na wczorajszym koncercie Metaliki w Chorzowie. Jeśli ktoś z Państwa był i chciałby się podzielić wrażeniami, to proszę koniecznie dać znać. Zapraszamy. Proszę pisać, proszę dzwonić. My jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. 82 lata temu w Sheffield urodził się Joe Cocker, wokalista, o którym świat usłyszał w 1968 roku, no bo wtedy wykonał piosenkę Beatlesów With a Little Help from My Friend.

15 minut po godzinie 6, no nie jest to częste zjawisko w przyrodzie, że kawar jest lepszy lub porównywalny z oryginałem, no ale to jedyne z takich sztandarowych przykładów, że takie sytuacje się zdarzają. A niebawem więcej o tym, co przed nami w naszej audycji do godziny 9.

0: 20 minut po godzinie 6, no to teraz krótko o tym, co przed nami do godziny 9. Mieszkańcy regionu łódzkiego częściej niż w innych częściach kraju jeżdżą bez biletu. Województwo łódzkie zajmuje pierwsze miejsce w naszym kraju pod względem zadłużenia wynikającego właśnie z jazdy na gapę.
1: Lepiej wydać te kilka złotych na bilet niż później na mandat.
2: No nie, bo ja już jeżdżę bez biletu.
3: Jest to część osób, która tego długu albo nie ma się rozpłacić, albo po prostu nie zamierza.
4: Tu od razu też chciałbym uspokoić. To niekoniecznie znaczy, że łodzianie są mniej rzetelni czy mniej uczciwi.
0: Coraz więcej kamer na drogach wojewódzkich w naszym regionie. Dzięki nim ma być bezpieczniej i wygodniej.
5: Można podejrzeć, jak aktualnie wygląda sytuacja wideo w danym miejscu. Jeżeli planujemy jakąś drogę, jest to okres taki, powiedzmy, niesprzyjającej aury.
6: Wyposażony jest w czujniki dokonujące pomiarów m.in. temperatury powietrza.
7: To przede wszystkim narzędzie, które pozwala, abyśmy mogli zdalnie zasterować sygnalizacją.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi się kurczy. Z partii zostało wyrzuconych dwóch radnych, którzy byli z nią związani od lat. No i jeden z nich będzie naszym gościem dzisiaj po godzinie 8. Konkretnie chodzi tutaj o łódzkiego radnego Radosława Marca. Co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, w tym łódzkim Prawie i Sprawiedliwości? O to zapytamy po godzinie 8. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 6.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radio Łódź. Energia na cały dzień. Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
9: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
10: Mm-hmm.
11: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.

0: reklamie.
1: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
2: Drogi w Łódzkiem pod monitoringiem. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi uruchomił system kamer, które na bieżąco sprawdzają stan dróg w regionie. System współpracuje ze stacjami meteo, które monitorują dane dotyczące opadów, temperatury czy siły wiatru. Kamery stanęły w 29 punktach w województwie. W przyszłości może być ich jeszcze więcej. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Łódź chce zmodernizować lub wybudować nowe ciągi pieszo-rowerowe. Magistrat ogłosił przetarg na realizację od 2 do 4 takich inwestycji na Widzewie, Kozinach, Zdrowiu oraz Górnej. Ciągi pieszo-rowerowe na pewno powstaną wzdłuż Alei Włókniarzy od Srebrzyńskiej do Naftowej, a także w śladzie ulicy Konstantynowskiej od Krzemienieckiej do ZOO. Remonty ciągów pieszo-rowerowych miałyby zająć od 3 do 4 miesięcy od podpisania umowy. W Piotrkowie Trybunalskim rusza nabór projektów do budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy po raz kolejny będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty dotyczące sportu, rekreacji, kultury, edukacji i oświaty, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także dróg, ulic i organizacji ruchu czy infrastruktury miejskiej oraz remontów. Już za niecałe 2 tygodnie Warszawa stanie się światowym centrum koszykówki. Od 1 do 7 czerwca na Placu Centralnym odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przed Pałacem Kultury i Nauki powstanie arena sportowa z trybunami na 2,5 tysiąca widzów oraz strefa kibica. Do Warszawy przyjedzie 40 reprezentacji z 26 krajów i 6 kontynentów, w tym drużyny z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chin, Japonii czy Stanów Zjednoczonych, Madagaskaru, a także całej Europy. Zagrają również koszykarki i koszykarze z Polski. Więcej sportu za pół godziny. W Radiu Łódź zapraszam.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także przelotnie może popadać się deszcz. Na termometrach bez większych zmian, teraz na termometrach 6 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni, na barometrze 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7. Oj, ktoś tu jest zaspany. No to tak na obudzenie, grupa Deep Purple.

0: Tu Radio Łucjana, zegarz 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek prasy lokalne, a konkretnie Dziennik Łódzki, tutaj o tym, że Sejm uchwalił ustawę o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ale co zaskakujące, gra posłów Prawa i Sprawiedliwości była za przeniesieniem WAM-u do Warszawy. Sprawa tej przeprowadzki i samego odtworzenia Wojskowej Akademii Medycznej mocno podzieliła parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Zaczęło się od tego, że PiS zgłosiło poprawkę przedstawioną przez posła Marcina Ociepę, aby siedzibą Wojskowej Akademii Medycznej zamiast Łodzi była Warszawa. W głosowaniu wzięło udział 174 posłów. PiS-u zabyło aż 163, w tym wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości z Łodzi i regionu, w tym m.in. Agnieszka Wojciechowska-Wanhełko, a więc szefowa PiS-u w regionie łódzkim, ale także chociażby Antoni Macierewicz, Joanna Lichocka, Grzegorz Lorek, Anna Milczanowska czy Robert Telus. Ale równie liczne grono było posłów PiS-u z łódzkiego, którzy wstrzymali się od głosu w tej właśnie sprawie, w sprawie przeprowadzki Wojskowej Akademii Medycznej do stolicy. To m.in. Krzysztof Dzieciura, Marek Matuszewski, Piotr Polak, Zbigniew Rau, Paweł Rychlik czy Paweł Sałek. Nie głosował chociażby Włodzimierz Tomaszewski. Ostatecznie poprawka została odrzucona, ale sam fakt, że zyskała tak duże poparcie Prawa i Sprawiedliwości, sprawiło, że na tę partię spadła krytyka. Jak mówił podczas konferencji poseł Tomasz Trela z Lewicy, posłowie PiS-u, wnioskując o przeniesienie siedziby reaktywowanej Akademii Medycznej z Łodzi do Warszawy, głosowali wbrew interesom miasta. O tę sprawę Dziennik zapytał poseł Agnieszkę Wojciechowską-Wanhełko i jak w rozmowie z Dziennikiem mówi pani poseł, posłowie z Łodzi głosowali za, bo byłoby irracjonalnym głosowanie przeciwko czemuś, co mogłoby wzbogacić nasze miasto, ale w obliczu faktu, że reaktywowany WAM nie będzie wyglądał tak jak ten sprzed lat, lekarze z Warszawy będą musieli przyjeżdżać do Łodzi, aby poprowadzić zajęcia. No i w tej sytuacji racjonalnym był wniosek, aby siedziba WAM-u faktycznie znajdowała się w stolicy. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim.

0: Tu Radio Ucie, audycja poranna, teraz na zegarze 13 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to na krótko zaglądam do naszego historycznego kalendarza. No i teraz rok 1930, 20 dzień maja. Wtedy to na Lublinku zaczął działać ośrodek szkolenia pilotów dla powstających polskich aeroklubów. Szkolenie prowadził urodzony w Warcie koło Sieradza podpułkownik Stanisław Skarżyński. Pierwszy polski pilot, który przeleciał Atlantyk, ustanawiając przy tym światowy rekord. To z jego inicjatywy powołano Centrum Przysposobienia Wojskowego Lotniczego na Łódzkim lotnisku. Przez kilka miesięcy wyszkolił pierwszych 42 pilotów dla aeroklubów łódzkiego, warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego czy chociażby śląskiego. Radio Łódź, audycja poranna.

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Ogłoszenie społeczne.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Zbliża się godzina 7, czas na raport drogowy. Adam Urzyński, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Sytuacja drogowa w Łodzi jest jeszcze w miarę dobra, ale na kilku najważniejszych skrzyżowaniach mamy już pierwsze poranne utrudnienia. Około 5 minut poczekamy na Bandurskiego przy dworcu Łódź-Kaliska i na Kopcińskiego. Coraz trudniej też przejechać w okolicach Manufaktury. Już teraz na pewno poczekamy kilka minut na Zachodniej i na Północnej. W Sieradzu mamy coraz więcej aut na wylocie w kierunku Warty i Turku. W centrum Zgierza zaczynają się korkować najważniejsze skrzyżowania przy drodze w kierunku Ozorkowa i Łęczycy. Na trasie między Łowiczem i Skierniewicami możliwe, że trzeba będzie poczekać na przejeździe kolejowym przy przystanku Arkadia. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
14: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
16: Łódzkie lidera jazdy na gapę. Mieszkańcy regionu mają najwyższe w kraju długi za brak biletów. W Zawadach pod Bełchatowem powstanie centrum rehabilitacji ze schronem dla mieszkańców. Gmina ma już pozwolenie na budowę. Stany Zjednoczone nie wycofują wojsk z Polski. Waszyngton oczekuje jednak większego zaangażowania Europy w bezpieczeństwo. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr dzisiaj słaby. Mieszkańcy regionu łódzkiego częściej niż w innych częściach kraju jeżdżą bez biletu. Województwo łódzkie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem zadłużenia wynikającego z jazdy na gapę. Zadłużenie mieszkańców łódzkiego to ponad 1/3 wszystkich takich zaległości w kraju. Na kolejnych miejscach znajdują się Wielkopolska i Mazowsze. Zapytaliśmy mieszkańców Łodzi, czy zdarza im się jeździć bez biletu.
17: Staram się tego unikać, bo lepiej wydać te kilka złotych na bilet niż później na mandat.
18: Jeśli już naprawdę jeżdżę bez biletu, to tylko jeden przystanek.
19: No nie, bo ja już jeżdżę bez biletu.
20: Zdarzyło mi się, ale to dawno już było i to po prostu się zagapiłem.
16: Powodami wysokiego zadłużenia w województwie łódzkim mogą być kary wystawiane w przyszłości, które nadal są egzekwowane. Coraz większe napięcia w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości. Z partii wyrzucono dwóch wieloletnich radnych, a podobne konflikty widać także w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Czy to lokalne spory, czy może początek poważniejszego kryzysu w PiS? Dziś rano w Radiu Łódź porozmawiamy o tym z byłym już członkiem ugrupowania, łódzkim radnym Radosławem Marcem. Ta rozmowa o 8:10. Remont estakady na Łódzkiej Alei Włókniarzy coraz bliżej. Prace mają rozpocząć się w połowie czerwca i wtedy zaczną się kłopoty dla kierowców. Przez remont całkowicie zamknięta będzie estakada prowadząca od Alei Włókniarzy do Alei Jana Pawła II. W tym czasie ruch przeniesiony zostanie na drugą część wiaduktu. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Sławomir Niżnikowski przekonuje, że z pracami nie można było czekać, bo obiekt nie był remontowany od blisko 30 lat.
21: Budowa estakady została zakończona w 1998 roku. Kapy chodnikowe, zemsy, w których są montowane bariery, one są już w tej chwili na tyle skorodowane, że stanowią zagrożenie przy uderzeniu samochodem. Również rozpoczęła się destrukcja przy dylatacjach.
16: W trakcie remontu mogą występować czasowe wyłączenia pasów ruchu pod estakadą, a także przystanków tramwajowych MPK Łódź. Ruch na drugą część estakady zostanie przełożony jeszcze w czerwcu, a pierwsze prace przy wiadukcie mają się rozpocząć w lipcu. Remont ma potrwać do końca października przyszłego roku. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich wojsk w Polsce. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zmniejszają kontyngentu wojskowego w Polsce, tylko opóźniają planową rotację. Na pytanie Polskiego Radia o wycofanie 4000 żołnierzy bronił polityki Donalda Trumpa, wzywając Europę do większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. O szczegółach mówi Marek Wałkuski.
22: W odpowiedzi na moje pytanie J.D. Vance odrzucił sugestię, że zmniejszając liczebność wojsk w Polsce, Stany Zjednoczone nagradzają Putina, a karzą najlepszego sojusznika w Europie. Vance dodał, że Stany Zjednoczone, jak się wyraził, kochają Polskę, ale dodał, że Polska potrafi już obronić się sama. Wiceprezydent USA odniósł się także bezpośrednio do kwestii 4000 żołnierzy. Według niego nie doszło do żadnej redukcji, jedynie do opóźnienia planowanej rotacji oddziałów, które miały trafić do Polski. To standardowa procedura, a nie sygnał polityczny, zapewniał. Jednak dopytywany przeze mnie, czy to oznacza, że te 4000 żołnierzy ostatecznie do Polski trafi, Vance nie chciał złożyć takiej deklaracji.

0: Podziemna kondygnacja miejsca schronienia będzie miała prawie 500 m². Oprócz samych pomieszczeń ukrycia pod ziemią znajdą się także pomieszczenie techniczne z centralą wentylacyjną, magazyn na wodę oraz toalety. O 7.30 same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
1: Teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 7.00 czas na wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Magdalena Fręk przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez w 3 setach w drugiej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Strasburgu. Mecz trwał 2 godziny i 50 minut i to był pierwszy pojedynek tych tenisistek. Na inaugurację turnieju łodzianka wygrała z Australijką Taylą Gibson. Przerwała tym samym serię 6 porażek, jednak zajmująca 24 miejsce w rankingu Fernandez okazała się zbyt mocną rywalką. A Fręk kolejny mecz rozegra już podczas wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Coraz bliżej występu na paryskich kortach jest Katarzyna Kawa. Awansowała do półfinału kwalifikacji i pokonała w meczu pierwszej rundy Amerykankę Ayane Akli. Kolejną przeciwniczką Polki będzie inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Claire Liu. Selekcjoner Stefano Lavarini ogłosił 16-osobowy skład reprezentacji Polski siatkarek na towarzyski turniej w Genui. Rywalkami Polek będą zespoły z europejskiej czołówki – Turcja, Serbia i Włochy. Dla wszystkich drużyn będzie to generalny sprawdzian przed startem Ligi Narodów, który zaplanowano na 3 czerwca. W 3 ostatnich latach Polki zajmowały w tych rozgrywkach 3. miejsce, a w składzie reprezentacji Polski na towarzyski turniej we Włoszech znalazły się siatkarki, które w minionym sezonie grały w łódzkich klubach. Paulina Damaska, Alicja Grabka, Justyna Łysiak z Budowlanych oraz Anna Obiała z UKS-u. A rozpoczynający się dzisiaj turniej towarzyski w Sosnowcu i Katowicach otworzy sezon reprezentacji polskich siatkarzy. Jest pierwszym sprawdzianem na długiej drodze, której zwieńczeniem będą Mistrzostwa Europy. Mecze z Bułgarią, Serbią i Ukrainą są etapem przygotowań do rozpoczynającej się 10 czerwca Ligi Narodów, w której biało-czerwoni przed rokiem triumfowali. Czekają ich 3 turnieje interkontynentalne. Jeśli znajdą się wśród 8 najlepszych drużyn po pierwszej fazie, awansują do turnieju finałowego rozgrywanego 2. rok z rzędu w chińskim Ningbo. A następne wiadomości sportowe po 9:00.
1: Całkiem pogodnie z naszym radiowym oknem, ale w ciągu dnia ma się chmurzyć, a z chmur przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz wyraźnie cieplej niż jeszcze godzinę temu. 12 stopni teraz na termometrach. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby północny i północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, 7 minut po godzinie 7, 20 dzień maja, więc środa. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, raz jeszcze mówimy dzień dobry, słyszymy się do 9.
4: Ja się

0: Dawna to wiem.
1: Teraz na zegarze 10 minut po godzinie 7 wspominaliśmy, że wśród łódzkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pojawił się rozłam w sprawie reaktywowania Wojskowej Akademii Medycznej. Sejm uchwalił ustawę o otworzeniu właśnie WAM-u w Łodzi, no ale pojawiła się poprawka, by Wojskową Akademię Medyczną przenieść z Łodzi do Warszawy. Za tym było wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Część była przeciw lub wstrzymała się od głosu, no ale spora grupa jednak za tym ewentualnym przeniesieniem WAM-u do Warszawy zagłosowała. Powód i argumentacja: gdyby WAM był w Warszawie, no to lekarze wojskowi ze stolicy nie musieliby często podróżować do Łodzi, a tak może się zdarzyć. W tej sprawie nasz słuchacz.
2: Pociąg z Warszawy do Łodzi tak samo szybko będzie kursował. Nie po to otwieramy te linie szybkiego, żeby panowie profesorowie nie mogli na zajęcia podjechać do Łodzi. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie. No i jeszcze, jeżeli ktoś chciałby dorzucić coś do tej rozmowy i do tej dyskusji, do tego tematu, no to polecamy. Można do nas napisać także telefonicznie. Można kontaktować się z Radiem Łódź. Na zegarze 11 minut po godzinie 7.

0: Tu Radio Łódź, audycja poranna na zegarze 15 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zerknijmy do porannych gazet. Tym razem nie prasa lokalna, ale prasa ogólnopolska, a konkretnie dziennik Gazeta Prawna. No i pierwsza strona tego właśnie dziennika. Tutaj tytuł: budżetówka zapowiada protesty w sprawie podwyżek. No i do tych protestów dojdzie już dzisiaj. NSZZ Solidarność organizuje wielki marsz niezadowolenia. Wielki marsz niezadowolenia przeciwko rządowi, dodajmy. Powody do frustracji mają m.in. pracownicy sfery budżetowej, bo w związku z trudną sytuacją finansów publicznych rząd proponuje im w przyszłym roku jedynie podwyżki inflacyjne. Pod znakiem zapytania są też dalsze prace nad projektem obywatelskim, który zakłada, że podwyżki dla nauczycieli byłyby uzależnione od wzrostu płac w gospodarce narodowej. Zdaniem ekspertów, jeśli zapadnie decyzja o zwiększeniu środków na wynagrodzenia, to może ona dotyczyć tylko tych urzędów i służb, w których płace są na najniższym poziomie. Reszta związkowców i reszta pracowników sfery budżetowej obeszłaby się wtedy smakiem. Związkowcy zapowiadają jednak walkę o wzrost płac. Brak realnych podwyżek zakończy się strajkiem, do którego może dojść już po wakacjach. Tak przekonuje Sławomir Witkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych. Działacze liczą na to, że rząd ostatecznie się ugnie i zdecyduje się na wyższe podwyżki z uwagi na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Budżetówka zapowiada protesty w sprawie podwyżek. Ten temat dzisiaj do odnalezienia w dzienniku Gazecie Prawnej. Zerkamy na zegar, na nim 16 minut po godzinie 7.

20 minut po godzinie 7. My polecamy się oczywiście do słuchania, ale także można nas czytać, a właściwie czytać można nas nasz portal radiouciek.pl, tam między innymi o tym, że spółka Centralny Port Komunikacyjny jeszcze w 2026 roku chce ogłosić przetarg na zakup pociągów Aero Express. No właśnie, pytanie, co to oznacza dla pasażerów w Łodzi. Między innymi, jak się okazuje, szybkie połączenia z Warszawą co 30 minut. No to także ważne, biorąc pod uwagę tę dyskusję dotyczącą przeniesienia, ewentualnego przeniesienia Wojskowej Akademii Medycznej z Łodzi do Warszawy, no i pewnych zastrzeżeń części parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Więcej na ten temat na radiouć.pl, a niebawem u nas same dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
11: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
12: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadius is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadius is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już 22 maja w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy, Adam Murzyński.
20: W Łodzi korkuje się Aleja Palki przed Rondem Solidarności i Piłsudskiego przy Palmiarni i w tych miejscach stracimy ponad 5 minut. Coraz trudniej wyjechać z Redkini. Zakorkowała się Krzemieniecka i Bandurskiego i tu poczekamy łącznie do 10 minut. Rosną też utrudnienia na Obywatelskiej i Wróblewskiego. Już teraz dłużej zajmie dojazd do Łodzi z miast ościennych. Do 10 minut straty na trasie ze Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i Andrespola. 5 minut poczekamy też na Żgowie, Pabianickiej i Konstantynowskiej. W Wieluniu korkuje się dojazd od strony Sieradza i Złoczewa. W Bełchatowie mamy niewielkie utrudnienia na trasie w kierunku Łasku. Przed nami sam środek porannych godzin szczytu. O tym, co dzieje się na drogach, sprawdzimy za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Na zegarze 7:30.
3: Same dobre wiadomości.
19: I Małgorzata Pożewicz.
21: Rusza kolejna edycja programu Mieszkanie za remont w Zgierzu. W tym roku miasto daje możliwość przejęcia 20 mieszkań, które są w różnym stanie technicznym i w różnych częściach Zgierza. Program skierowany jest nie tylko do osób oczekujących na mieszkania komunalne, ale również do mieszkańców, którzy wcześniej nie składali wniosku o najem lokalu. Warunkiem jest m.in. zamieszkiwanie na terenie miasta i spełnienie kryterium dochodowego. Możliwe, że wkrótce między Warszawą a Łodzią pociągi będą kursować co 30 minut. To dzięki spółce CPK, która planuje przetarg na zakup pociągów Aero Express jeszcze w tym roku. To właśnie te pociągi mają być podstawą komunikacji na trasie Warszawa Wschodnia Nowe Lotnisko Łódź-Kaliska. Podróż z Warszawy Centralnej na Nowe Lotnisko ma zająć około 20 minut, do Brzezin około 50, a do Łodzi Fabrycznej nieco ponad godzinę. Pociągi Aero Express mają być wygodne, niezawodne i pomieścić od 400 do 600 pasażerów w każdym składzie. W Łodzi niebawem rusza festiwal burgerów. W piątek startuje 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest. W wydarzeniu wezmą udział 42 restauracje. Jak zapewnia w rozmowie z Radiem Łódź Izabela Borowska z Jemy w Łodzi, dotychczas dominowały burgery wołowe, ale w tym roku będą one stanowiły jedynie połowę festiwalowej oferty.
22: Restauracje w tym roku zaszalały. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie, czyli mamy kotlet z boczniaków, mamy kotlet z komosy ryżowej.
23: Jeśli chodzi o burgera festiwalowego, to wybraliśmy Meister Aller Klasse. Jest to podwójna wołowina, podwójny ser, bekon, jest tam papryczka jalapeno. Co z barbecue, ale nasz własnej produkcji.
21: Dodaje Maja Włodkowska z jednej z restauracji. Oprócz samego festiwalu organizatorzy przygotowali wydarzenia towarzyszące, w tym finał konkursu jedzenia na czas, w którym główną nagrodą jest 5000 zł. Burger Fest potrwa od tego piątku do 31 maja. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
19: Sporo słońca za naszym radiowym oknem, no i niech tego słońca będzie dzisiaj jak najwięcej, chociaż w prognozie także takie informacje, że tych chmur w województwie łódzkim nie powinno zabraknąć. Miejscami przelotnie popada deszcz, co na dokładkę. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach już dość przyjemnie, 12 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 22 stopni, wiatr słaby północny i północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8. W każdej sprawie, także w sprawie ewentualnego przeniesienia Wojskowej Akademii Medycznej z Łodzi do Warszawy, sprawa raczej jest już przesądzona, bo jest ustawa, którą uchwalił Sejm, no i wam będzie reaktywowany w stolicy naszego regionu. No ale ta dyskusja pojawiła się, czy aby nie lepiej było, gdyby wam faktycznie funkcjonował w Warszawie. studio@radiowoc.pl 606 78 78 78. Także w tej sprawie zapraszamy do rozmowy. Proszę dać znać.

0: Ulala. Tak coś czułem, że ten temat może podnieść Państwu trochę ciśnienie. Mowa o rozmowie o tym, aby Wojskowa Akademia Medyczna została przeniesiona z Łodzi do Warszawy. Pojawiły się takie głosy, pojawiła się nawet taka poprawka do ustawy o reaktywacji WAM-u. No i w tej sprawie kolejny głos, tym razem naszej słuchaczki.
1: No uważam, że pozostawienie WAM-u w Łodzi, jego reaktywacja tutaj, to jak najbardziej słuszna decyzja, przeniesienie do Warszawy, a to byłby błąd. Słuchałam ostatnio bardzo trafne na ten temat wypowiedzi senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, no, który podsumował to w ten sposób, że w Łodzi mamy wieloletnią tradycję, potężne zaplecze, łącznie z kampusem przecież, przez 6 sierpnia tam w rejonie Zielonej, a nauczanie lekarzy wojskowych miało miejsce w tej chwili w ramach Łódzkiej Akademii Medycznej przecież. Także no, bardzo dobrze byłoby, żeby ta uczelnia była jednak w Łodzi, a kilku nawet najbardziej wybitnych wykładowców przecież może dojeżdżać z Warszawy.
0: Bardzo Pani dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Na zegarze 21 minut do godziny 8.

0: Jeszcze a propos rozmowy dotyczącej przeniesienia, ewentualnego przeniesienia Wojskowej Akademii Medycznej z Łodzi do Warszawy. Pytanie, co jeszcze mogliby nasi parlamentarzyści przenieść nam ze stolicy regionu do stolicy kraju? Może fragment Piotrkowskiej, gdzieś pod Łomianki chociażby, albo na przykład wymieńmy się z Warszawą dworcami. Dworzec Łódź Fabryczna do Warszawy, a my byśmy sobie wzięli dworzec centralny. Jakieś propozycje, jakieś pomysły proszę dać znać. studio@radiowidz.pl 606 78 78 78. A przed nami kolejny temat. Drogi wojewódzkie monitorowane. W Łódzkiem pojawiło się kilkadziesiąt kamer, które pomogą zarówno kierowcom, jak i służbom drogowym. Nie dość, że pokazują, w jakim aktualnie stanie jest trasa, to całe rozwiązanie pozwoli także na informacje między innymi o opadach. O szczegółach nowego systemu Seweryn Potentes.
1: Drogi w Łódzkiem będą pod stałą kontrolą. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi uruchomił system monitoringu. Kamery z działającymi przy nich stacjach meteo będą podpowiadać, czy warunki do jazdy są bezpieczne, mówi rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich Marcin Nowicki.
2: Przede wszystkim jest system, który jest narzędziem i dla drogowców, ale też pewnego rodzaju narzędziem dla kierowców, którzy korzystają z naszych dróg.
3: System monitoringu ITS obejmuje montaż 29 drogowych stacji meteorologicznych.
1: Mówi Paweł Buchak, zastępca dyrektora do spraw utrzymania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
3: 21 stacji zamontowanych na istniejących konstrukcjach bramowych, 5 zamontowanych w pobliżu istniejących sygnalizacji świetlnych, natomiast 3 lokalizacje to posiadające własne zasilanie, konstrukcje w pasie drogowym.
2: Można podejrzeć, jak aktualnie wygląda sytuacja wideo w danym miejscu. No i to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli planujemy jakąś drogę, jest to okres taki powiedzmy niesprzyjającej aury, tak na przykład jest zimą, kiedy pogoda jest w stanie się zmienić w ciągu kilku minut dosłownie, no możemy podejrzeć, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o nawierzchnię.
4: Potrzebne. No. Kiedy zmienić opony i wszystko, i gdzie jest lód, to jest bardzo dobre. No.
3: System monitoringu wyposażony jest w czujniki dokonujące pomiarów m.in. temperatury powietrza, wilgotności powietrza, rodzaju opadu, intensywności opadu oraz temperatury nawierzchni.
2: Tych pomiarów jest znacznie więcej. Obraz może też czasami zakłamywać, tak? Może nam się wydawać, że ta jezdnia jest nie najlepsza, albo w dobrym stanie, a potem okazuje się na przykład, że tutaj temperatura samej nawierzchni jest taka, że może na przykład się teraz pojawić oblodzenie. Także na pewno takie rozwiązania są przydatne.
1: System będzie jednak przede wszystkim wykorzystywany przez służby drogowe. Pomoże w zarządzaniu i prowadzeniu działań podczas akcji zima.
2: Kiedy mogą dyżurni wysłać odpowiednie jednostki w dane miejsce, gdzie widać na podglądzie, że ta sytuacja się zmienia, samopady. System jest na tyle inteligentny, że on też sprawdza na przykład, czy była wylewana solanka. Czyli jest też w stanie zobaczyć, czy w danym momencie już przyjechał nośnik, który zajmuje się odśnieżaniem czy utrzymaniem zimowym.
1: System ma także możliwość sterowania sygnalizacją świetlną. Do tego celu będzie wykorzystywany w 59 lokalizacjach. Dzięki temu w przypadku awarii świateł technicy będą mogli reagować zdalnie. W ten sam sposób będą mogli także przeprogramować sygnalizację. To podobny system do tego, z którego od lat korzysta Łódzkie Centrum Sterowania Ruchem.
5: To przede wszystkim narzędzie, które pozwala, abyśmy w przypadku na przykład większych utrudnień, wypadków, losowych zdarzeń czy korków mogli zdalnie zasterować sygnalizacją, wydłużyć komuś zielone, skrócić fazę, przyspieszyć tramwaj.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
5: Kamery inteligentnego systemu pozwalają, aby na żywo podglądać sytuację na drogach i zobaczyć, czy coś się nie dzieje, albo na przykład docierające do nas sygnały, z czego wynikają.
1: A podgląd na drogi regionu dostępny jest na stronie internetowej łódzkiedrogi.pl.
0: No to ja poproszę o to wydłużenie zielonego, jeśli można. Wprowadzenie systemu kosztowało województwo łódzkie ponad 5 milionów złotych, a te informacje zebrał nasz reporter Seweryn Potentas. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji na bieżąco z dróg na radiowidz.pl, a kolejny raport drogowy u nas za niecały kwadrans. Radio Łódź, audycja poranna.

10 minut do godziny 8. No i teraz dobra wiadomość dla tych, którzy planują urlop za granicą. No i na ten urlop udadzą się samolotem. Paliwa lotniczego nie zabraknie, zapewniają eksperci. Chociaż w czasie trwającego od niemal 3 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie wciąż słyszymy o możliwym braku paliwa lotniczego, to najwięksi przewoźnicy działający w naszym kraju są pewni, że w najbliższych miesiącach do tego nie dojdzie. No i nie zabraknie paliwa na całym kontynencie. Nie ma zagrożenia w aprowizacji paliwa na lotniskach europejskich. Nasi dostawcy mówią, że mają magazyny zabezpieczone do sierpnia. Oznacza to, że latem nie będzie kłopotów. Tak mówi Michał Kaczmarzyk, szef linii BAS, czyli spółki córki Ryanaira. Na zegarze 10 minut do godziny 8. Niebawem w Radiu Łódź. Najważniejsze informacje. Proszę zostać z nami.

0: autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: To będzie Radio Nocą podwyższonego ryzyka. W studiu usiądą naprzeciwko siebie kibice łódzkich klubów piłki nożnej, wymienię alfabetycznie ŁKS-u i Widzewa, aby z wzajemnym szacunkiem porozmawiać o swoich klubach, wzajemnych relacjach, o tym, co to znaczy być kibicem. Będą z nami także pomysłodawca tego Radio Nocą, stały słuchacz Jarosław Michalak oraz wieloletni dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w Radiu Nocą w czwartek 21 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
5: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia. Ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
6: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik!
12: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Zbliża się godzina 8, czas na raporty drogowe. Jada Murzyński.
16: W Łodzi namnożyło się dróg, na których mamy coraz poważniejsze utrudnienia w ruchu. Około 10 minut stracimy w okolicach Starego Miasta na Wojska Polskiego, na zachodniej i na północnej. 10 minut opóźnienia także przed Rondem Solidarności i łącznie do 15 minut na Aleksandrowskiej. Stoi też wjazd na Rondo Lotników od strony Pabianickiej. Coraz trudniej przejechać przez Zgierz. Do 10 minut stracimy na trasie w kierunku Włocławka i Strykowa. W Wieluniu kilka minut poczekamy na trasie od strony Krzeczowa i Kraszkowic. W Skierniewicach mamy utrudnienia na wylotach w kierunku Łowicza i Jeżowa. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Błażewicz.
1: Konflikty w Łódzkim Prawie i Sprawiedliwości nabierają tempa. Po zmianach w regionalnych strukturach z partii usunięto Radosława Marca. Dziś przesłuchanie naczelnego Telewizji Republika w Prokuraturze Krajowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Łatwiej sprawdzić warunki na trasie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódzkiem uruchomił monitoring dróg i pogody w regionie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby. Przedwyborcze porządki w Łódzkim Prawie i Sprawiedliwości. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, z PiSu wyrzucono Radosława Marca, członka partii z 20-letnim stażem, który ostatnio popadł w konflikt z nową szefową lokalnych struktur. Posłanka Agnieszka Wojciechowska-Vanhoekelom ukróciła rządy wszechwładnej w łódzkim PiSie Janiny Goss, a Radosław Marzec nie chce się podporządkować nowemu kierownictwu i zapowiada, że będzie się odwoływał.
17: Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli odwołanie nie przyniesie zmiany, będę pisowcem na wygnaniu.
18: Naprawdę? Pisowiec na wygnaniu? Rząd na uchodźstwie? Jakie to trzeba mieć ego, żeby się tak porównywać?
1: Odpowiada posłanka Agnieszka Wojciechowska-Vanhoekelom. Konflikty w łódzkim PiSie widać też w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie niedawno z klubu wyrzucono dwóch miejskich radnych, bo zagłosowali tak samo jak radni Koalicji Obywatelskiej. A z wyrzuconym z partii Radosławem Marcem już za chwilę porozmawiamy w Radiu Łódź. To będzie o godzinie 8.10. Dziś w prokuraturze krajowej przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział Polskiemu Radiu, że świadek ma złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości.
19: Na chwilę obecną Tomasz Sakiewicz jest wzywany jako świadek, a więc prokurator nie stawia mu zarzutów. Chce uzyskać jego wiedzę, o której mówi on medialnie, dotyczącą okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobro za granicę, jak również dotyczącą ewentualnego zatrudnienia Zbigniewa Ziobro w telewizji Republika.
1: Tomasz Sakiewicz zapowiedział w mediach, że stawi się na przesłuchanie, jeśli wezwie go legalny prokurator. Według szefa telewizji Republika wezwanie na dzisiaj zostało do niego wysłane przez nielegalny zespół prokuratury krajowej. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych 9 maja, by pracować jako komentator polityczny telewizji Republika. Prokurator chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Schronienie w razie zagrożenia. Jest pozwolenie na budowę Centrum Rehabilitacji i Schronu w Zawadach pod Bełchatowem. Niebawem rozpocznie się budowa dwufunkcyjnego obiektu. To placówka medyczna, która będzie jednocześnie miejscem schronienia dla mieszkańców w sytuacjach zagrożenia. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Będzie to pierwszy w regionie obiekt spełniający wymagania zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. W razie potrzeby pomieści 200 osób przez 48 godzin izolacji, mówi wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
21: Wytrzyma ataki z powietrza, ostrzał.
20: Mieszkańcy gminy Bełchatów przyznają, że to bardzo ważna inwestycja, ponieważ takich obiektów w okolicy brakuje.
22: Oczywiście, że bardzo potrzebna, z tego względu, że tych obiektów nie ma dużo.
20: Starosta bełchatowski Jacek Zatorski wydał pozwolenie na budowę obiektu i uważa, że takich inwestycji powinno być więcej.
23: W sytuacji geopolitycznej, w której obecnie funkcjonujemy, jest to konieczne.
20: Najpierw powstanie cała infrastruktura podziemna, m.in. pomieszczenia techniczne z centralą wentylacyjną, magazyn na wodę i toalety. W drugim etapie powstanie samo centrum rehabilitacji i fizjoterapii. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: Obiekt powstanie na działce o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych, a podziemna kondygnacja miejsca schronienia będzie miała 480 metrów kwadratowych.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
1: Drogi wojewódzkie pod stałą kontrolą. Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił system monitoringu. Kamery wizyjne z działającymi przy nich stacjach meteorologicznych pozwolą na kontrolowanie stanu dróg. System działa w 29 miejscach. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
24: System pokazuje aktualną sytuację na drogach i informuje o warunkach, jakie na niej panują, mówi Paweł Bułchak z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
25: Wyposażony jest w czujniki m.in. temperatury powietrza, wilgotności powietrza, rodzaju opadu, intensywności opadu oraz temperatury nawierzchni.
24: Z rozwiązania skorzystamy.

0: Dobra wiadomość jest taka, że w regionie teraz bezchmurne niebo. W ciągu dnia ma się to odrobinę zmienić. Przelotnie może popadać także deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach około 12 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 22. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Trzecia godzina porannego spotkania przed nami, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, kłaniam się nisko, Maciej Trajanowski, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest łódzki radny, do niedawna z Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Marzec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Mówię do niedawna, słuchacze Radio Łódź na pewno wiedzą, pan radny został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd partyjny. Panie radny, Prawo i Sprawiedliwość się sypie?
2: Ładniejsze słowo wykluczone niż wyrzucone.
1: Może być wykluczone.
2: Decyzją sądu koleżeńskiego zostałem wykluczony z członków, z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Będę jednak odwoływał się od tej decyzji sądu koleżeńskiego, ponieważ uważam ją za niesprawiedliwą i motywowaną politycznie.
1: No dobrze, to za chwilę o tym porozmawiamy, dlaczego ona pana zdaniem jest niesprawiedliwa i motywowana politycznie. No ale skoro mamy wewnątrz taki konflikt, bo to nie jest kwestia tylko pana. Ja tylko przypomnę radiosłuchaczom, że pan był przewodniczącym

0: klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, a razem z panem również został wykluczony, jeżeli pan woli używać takiego słowa, również Krzysztof Stasiak, który, ja pamiętam, był wiceprzewodniczącym Łódzkiej Rady Miejskiej. No nie są panowie jednak pierwszymi z brzegu działaczami, no tylko dawni pełnili poważne funkcje w samorządzie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jak to inaczej interpretować, jak nie trzeszczenie w środku partii?
1: No, można tak trochę to odbierać. Nie dziwię się, że są osoby, które tak to odbierają, między innymi pan redaktor. Są dokonywane zmiany. Nie do końca z tymi wszystkimi zmianami się zgadzam, ponieważ mam wrażenie, że pani pełnomocnik złych zmian dokonuje i nie są do końca uzasadnione merytorycznie.
0: To ja tylko podpowiem słuchaczom, że pan radny, bo słuchacze pana nie widzą, pan radny waży słowa dokładnie. Mówimy oczywiście o posłance Wojciechowskiej Van Heukelom, która teraz po prostu rządzi w łódzkim PiSie. To o co tam poszło w takim razie? Dlaczego pani poseł uznała, że jest pan persona non grata w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Ciężko mi jest powiedzieć, czym to jest spowodowane. Jedynym argumentem na sądzie koleżeńskim było to, że nie mam ochoty współpracować politycznie z panią poseł Wojciechowską, co mija się z prawdą, bo wielokrotnie byłem na konferencjach prasowych z panią poseł, udzielałem się w klubie radnych, pisałem interpelacje, więc wydaje mi się, że ta praca była jak najbardziej wykonywana. Tutaj zadecydowały jakieś inne względy.
0: Czyli jednak chyba walka frakcji, bo jest pan przecież wiązany z Janiną Gost, czyli dawną szefową łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która, jak wiemy, popadła w niełaskę u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja jeszcze tylko słuchaczom podpowiem, że to nie jest jedyne, że jakby było tego mało, to nie jest jedyny zgrzyt w Prawie i Sprawiedliwości w województwie łódzkim. Mamy jeszcze konflikt w PiS w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie niedawno z klubu wyrzucono dwóch miejskich radnych. Czy to można wiązać z tą wojną frakcji, walką frakcji na górze? Mówię tutaj na przykład Maślarze kontra Harcerze, czyli Mateusz Morawiecki kontra dawna Solidarna Polska, czy też Suwerenna Polska?
1: W każdej partii znajdują się frakcje i te frakcje między sobą się ścierają. Czy to jest Platforma Obywatelska, czy to jest Lewica, czy Prawo i Sprawiedliwość, to są naturalne ruchy frakcyjne. Więc dla mnie to jest, nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy działali dla dobra mieszkańców. Ja jako radny miejski cały czas od samego początku, odkąd jestem radny, czyli od 2014 roku, żywo angażuję się w sprawy mieszkańców, problemy, z jakimi oni borykają się dnia codziennego. Powiem szczerze, te kwestie partyjne, polityczne, bardzo często zostawiałem z boku.
0: No ja się
1: nie chciałem w nie wchodzić, bo to nie jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, że jak dzwoni do mnie mieszkaniec, przychodzi na dyżur, to ja mogę mu pomóc.
0: No ale to są panie radny, ja rozumiem bardzo dobrze, to są zdania, które każdy polityk byłby w stanie wypowiedzieć, tylko żeby zostać politykiem, zostać na przykład radnym Rady Miejskiej, trzeba dostać się do tej rady z jakiejś listy. No jak rozumiem, pan z Prawa i Sprawiedliwości już nie wystartuje.
1: Poczekajmy na to odwołanie, zobaczymy co przyniesie, jaka będzie decyzja jeszcze.
0: Wierzy pan, że to odwołanie będzie skuteczne?
1: Mam taką głęboką nadzieję. Jeśli nie, to będę pisowcem na wygnaniu.
0: No dobrze, a gdyby tak się stało, żeby na przykład Mateusz Morawiecki ze swoim stowarzyszeniem wystąpił z PiSu, to byłby pan zainteresowany akcesem do jego stowarzyszenia, czy też może ugrupowania?
1: Głęboko w to wierzę, że jednolitość Prawa i Sprawiedliwości zostanie zachowana, ponieważ jest to dobry prognostyk dla Polski, ponieważ tu trzeba stawiać sobie wyższe cele, jakim jest dobro kraju.
0: Czyli nie wierzy pan, jakby miał pan tak obstawić szczerze, z ręką na sercu pieniądze, to Prawo i Sprawiedliwość wspólnie dociągnie do wyborów, czy to się nie uda?
1: Głęboko wierzę, że tak, że Prawo i Sprawiedliwość zachowa swoją jednolitość.
0: Jak państwo słyszą, pan radny ma pewien oficjalny przekaz i dzisiaj częstuje o poranku słuchaczy właśnie tym przekazem. No dobrze, zostawmy w takim razie politykę, dużą politykę, porozmawiajmy, skoro pan pracuje na rzecz mieszkańców, jak pan mówi, porozmawiajmy o sprawach lokalnych. Łódź szykuje się do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zresztą zgodnie z wyrokiem chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale wcześniej także sądów europejskich. Ale nie wszystkie samorządy są takie chętne. Był u nas niedawno Patryk Marian, prezydent Bełchatowa, i on zapowiedział, że jego urząd nie będzie tego robił. To powinno być dowolne? Pana zdaniem urzędy mogą interpretować wyroki na przykład NSA jak sobie życzą?
1: Nie, ale rozumiem stanowisko prezydenta Bełchatowa, Patryka Mariana, ponieważ konstytucja mówi jasno, jasno i wyraźnie, czym jest małżeństwo. Małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. Jeśli chcielibyśmy doprowadzić, żeby byłyby legalizowane związki homoseksualne, powinniśmy najpierw zmienić konstytucję. No dlatego tak, dla mnie, jako polityka, najważniejszym jest konstytucja. Dziwię się politykom różnych opcji, którzy kiedyś na ulicach wykrzykiwali słowo konstytucja, odmieniali od różnych przypadków, a teraz jakoś im ta konstytucja aż tak bardzo nie wadzi.
0: No tak, tylko my nie jesteśmy od interpretacji konstytucji. Ani pan radny, ani ja, ani na przykład prezydent Bełchatowa Patryk Marian. I rozumiem, że w takim razie można ignorować, jeżeli się interpretuje w taki sposób konstytucję, na przykład orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. No bo gdyby tak było, to na przykład prezydent Warszawy mógłby powiedzieć, no ja tego nie uznaję w żaden sposób. Ja w ogóle nie będę takich transkrypcji dokonywał. No przecież nie my jesteśmy od interpretacji prawa, pani radny.
1: Panie redaktorze, ale tu nie trzeba wyższej szkoły prawniczej, żeby przeczytać konstytucję i punkt no tak, w konstytucji nie wymaga nawet najmniejszej interpretacji. Jasno powiedziane jest, że związek małżeński jest to związek kobiety i mężczyzny.
0: Czyli,
1: co tu jest niejasne, panie redaktorze?
0: Czyli powinniśmy
1: co tu jest niejasne w tym sformułowaniu?
0: To,
1: nic.
0: To, że mamy na stole wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego i organów, któremu podlega na przykład administracja samorządowa. Za chwilę będzie także rozporządzenie.
1: Ja mam wrażenie, że ten wyrok sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego może być nie do końca zgodny z prawem.
0: No tak, ale pan ma wrażenie, a mamy jakiś wyrok w tej sprawie?
1: Jeszcze nie.
0: No jeszcze nie. W takim razie chyba samorządy powinny jednak.
1: Ale konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce. Czyli powinniśmy przestrzegać konstytucji.
0: Czyli mamy teraz taką sytuację, że samorządy mogą sobie dowolnie interpretować i wyroki europejskich trybunałów, i wyroki sądów administracyjnych, na przykład w Polsce. Czyli co, jak ja teraz idę do sądu i nie podoba mi się ten wyrok, to powiem, że w konstytucji jest jasno napisane, że sąd nie ma prawa takiego wyroku wydać.
1: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że
0: sądowi,
1: Donald Tusk,
0: i powiem
1: premier
0: sądowi,
1: naszego
0: można
1: kraju,
0: przeczytać.
1: Premier naszego kraju, Donald Tusk, jasno powiedział, że on będzie interpretował wyroki sądowe i prawo po swojemu, więc widzę, że dalej w to niestety brnie.
0: No dobrze.
1: Jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy przestrzegali konstytucji, nie tylko wtedy, kiedy jest nam wygodne.
0: Problem polega na tym, że nie my tę konstytucję interpretujemy, czyli pana zdaniem również Łódź nie powinna takich transkrypcji dokonywać. No ale co, będzie jakaś inicjatywa na przykład ze strony radnych albo pana, kiedy taka transkrypcja się dokona? Nie wiem, być może jakiś właśnie wniosek do sądu?
1: Będziemy się zastanawiali wtedy nad takimi rozwiązaniami.
0: No dobrze, porozmawiamy w takim razie jeszcze, zejdźmy bardziej na ziemię, porozmawiajmy o słupkach na ulicy Piotrkowskiej. Wyjaśnię słuchaczom z całego regionu, którzy nie orientują się w sytuacji w stolicy województwa. Już jakiś czas temu na głównej ulicy miasta stanęły słupki separacyjne, które mają utrudnić wjazd na główną ulicę miasta. Nie wiadomo było przez długi czas, kiedy one zaczną działać. I zanim zaczęły działać, okazuje się, że przez lekką stuczkę jeden się całkowicie przewrócił. Zaczęły się domysły, czy to nie jest fuszerka. Pana zdaniem ktoś powinien stanąć do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło? Czy powinno tak to wyglądać? Ten słupek powinien się od lekkiego uderzenia samochodu przewrócić?
1: Te słupki jeszcze nie zaczęły działać, ponieważ cały czas trwa ten okres próbny, testowy. Ja mam wrażenie, że ten okres testowy może trwać w nieskończoność. Sam pomysł co do tych słupków budzi wiele wątpliwości. Jest wiele innych sposobów, żeby zabezpieczyć ulicę Piotrkowską, a wydawanie kilku milionów złotych, bo to jest bodaj ponad 6 czy 7 milionów złotych na te słupki, jest sporym wydatkiem. Porównując inne miasta, na przykład Toruń wydał niecały milion złotych na
0: słupki.
1: No
0: tak, parę lat temu. To
1: trochę
0: nie było
1: mniej tych słupków
0: w tym
1: było,
0: samym czasie.
1: Ale można porównać koszty. W Łodzi były zdecydowanie większe. Wydaje mi się, że mieszkańcy i miasto ma o wiele pilniejszych potrzeb, które powinny być zrealizowane za te 6 milionów złotych. Obawiam się, że ten system długo jeszcze nie będzie pracował tak, jak powinien. Co do jakości wykonania, już od samego początku widzieliśmy, że tam było mnóstwo fuszerek i nadal te fuszerki jeszcze są nienaprawione.
0: No, dziwi mnie, że jeszcze nie było odbioru tych słupków, więc
1: dziwi
0: jeszcze nie
1: mnie,
0: wiadomo.
1: Że takie delikatne uderzenie pojazdu spowodowało, że ten słupek się całkowicie przewrócił. Wydaje mi się, że trzeba zweryfikować, czy ten system jest prawidłowo zamontowany.
0: No dobrze, a wróćmy do samej idei. Pan uważa, że nie ma takiej potrzeby, żeby separować ruch na ulicy Piotrkowskiej. Ja pamiętał pan rajd Straży Miejskiej z za uciekającym, no jak się później okazało, przestępcą, bo przecież chociażby jazda po alkoholu jest przestępstwem, za uciekającym samochodem, który no poważnie poturbował chociażby rowerzystę na ulicy Piotrkowskiej, to pokazało wyraźnie, że każdy jeździ po Piotrkowskiej jak chce, jak tylko ktoś się zorientuje, to zaczyna uciekać. Nie ma problemu z wjazdem na deptak, na główną ulicę miasta?
1: Wystarczyłoby zamontować kamery szczytujące tablice rejestracyjne i karać osoby, które bez właściwych uprawnień wjeżdżają na ulicę Piotrkowską. A jak widzimy, jeden czy drugi rajd samochodowy przy tej jakości wykonania słupków nikogo by nie zatrzymał.
0: No, to wtedy by się podniosło larum, że przecież miasto nie chce zablokować wjazdu na ulicę Piotrkowską, tylko chce zarabiać na mandatach. No przecież wie pan doskonale, na czym to polega.
1: Ale już parę lat
0: ja już
1: temu
0: widzę konferencję pana byłej partii, opozycji, generalnie opozycji w łódzkim samorządzie, które mówią, że no tak, miasto łupi kierowców, którzy wjeżdżają na Piotrkowską, bo się zagapili.
1: Nie o to by chodziło, ale to jest system, który zdecydowanie lepiej funkcjonuje w innych europejskich albo światowych krajach, czy w Stanach Zjednoczonych. To jest nowocześniejszy system niż takie słupki. Tym bardziej, że mamy już złe doświadczenie ze słupkami na ulicy Piotrkowskiej, bo parę lat temu też była próba ich montażu i jednak szybko odstąpiliśmy.
0: Ładnych parę lat temu i to
1: i myślę, że szybko odstąpiliśmy i one do tej pory są opuszczone.
0: No ale były inaczej, tak, to były inaczej wykonane słupki, one były
1: jeden
0: słabe.
1: Jeden słupek podniósł samochód.
0: Nadziewały się na nie właśnie samochody.
1: Tak, i tutaj może być podobnie.
0: Się o tym rozpisywała.
1: Tutaj może być podobnie, bo te dwa słupki ruchome, naprawdę obawiam się, że ten system skończy się jedną wielką klapą.
0: No dobrze, to w takim razie mleko się rozlało, to na koniec zapytam. One powinny zostać w końcu podniesione, czy być może na stałe już opuszczone? No jak już wydaliśmy te prawie 7 milionów złotych?
1: No, że jak wydaliśmy te pieniądze, no to powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ten system był sprawny i działał tak, jakie były założenia. Chociaż mówię, od samego początku byłem sceptyczny montowaniu tych słupków.
0: A sceptyczny był radny, jest radny Radosław Marzec, były radny Prawa i Sprawiedliwości, ale ciągle z mandatem radnego w łódzkiej Radzie
1: Miejskiej. Niezależny, bezpartyjny.
0: Zobaczymy, jak będzie z odwołaniem, jak pan sam mówi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a słuchaczom życzymy miłego dnia. Dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 8.30, wyjeżdżamy na drogi Łodzi Region, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie to robi to Adam Murzyński. Dzień dobry raz jeszcze.
11: Dzień dobry. Mocno zakorkowała się w Łodzi Zachodnia na Starym Mieście. W tym korku stracimy co najmniej kilkanaście minut. Stoi też Aleja Palki przed Rondem Solidarności i Krzemieniecka z Bandurskiego przy dworcu Łódź Kaliska. W tych miejscach poczekamy ponad 10 minut. Trochę lepsza wiadomość teraz. Powoli rozładowuje się ruch na drogach prowadzących do Łodzi z miast ościennych. 10 minut straty na Pabianickiej i na Rokicińskiej. Około 5 minut poczekamy też na trasie ze Zgierza i Brzezin. Czy na drogach w końcu zupełnie się poprawi, to sprawdzimy za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
12: Remont estakady na Alei Włókniarzy coraz bliżej. Prace mają rozpocząć się w połowie czerwca i wtedy zaczną się kłopoty dla kierowców. Przez remont całkowicie zamknięta będzie estakada prowadząca od Alei Włókniarzy do Alei Jana Pawła II. W tym czasie ruch przeniesiony zostanie na drugą część wiaduktu. W trakcie remontu mogą występować czasowe wyłączenia pasów ruchu pod estakadą, a także przystanków tramwajowych MPK Łódź. Ruch na drugą część estakady zostanie przełożony jeszcze w czerwcu, a pierwsze prace przy wiadukcie mają rozpocząć się w lipcu. Remont ma potrwać do końca października przyszłego roku. Nowy premier Węgier, Peter Madziar w Polsce, wczoraj odwiedził Kraków, dziś będzie w Warszawie i Gdańsku. Z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem będzie rozmawiał o wzajemnych relacjach, bezpieczeństwie oraz Unii Europejskiej. Jest przygotowany także na rozmowę o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze. Oskarżany o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, polityk PiSu jednak go ubiegł tuż przed zaprzysiężeniem. Madziara uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Czeskie Ministerstwo Transportu przedłużyło do końca roku pilotażowy projekt na jednej z autostrad, gdzie zwiększono limit prędkości ze standardowych 130 do 150 km na godzinę, a powodem jest potrzeba zebrania większej liczby danych o wypadkach. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9. Zapraszam.
10: W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotnie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni, na barometrze 999 hektopaskali, a więc ciśnienie rośnie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut do godziny 9. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, a tę część naszego spotkania rozpoczynamy od Kaśki Sochackiej.

0: 20 minut do godziny 9 słuchamy Radia Łódź, audycji Porannej, a przed nami jeszcze jeden temat, o którym wspominaliśmy zresztą w naszych serwisach. Mieszkańcy regionu łódzkiego częściej niż w innych częściach kraju jeżdżą bez biletu. Województwo łódzkie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem zadłużenia wynikającego z jazdy właśnie na gapę. Zadłużenie mieszkańców łódzkiego to ponad 1/3 wszystkich takich zaległości w naszym kraju. Na kolejnych miejscach znajdują się Wielkopolska i Mazowsze. Czy mieszkańcom Łodzi zdarza się jeździć bez biletu? O to pytała Janna Karp.
1: Czy zdarzyło się pani kiedyś jechać bez biletu?
2: No nie, bo ja już jeżdżę bez biletu.
1: A wcześniej?
2: Wcześniej? Może nieraz. Trzeba młodych spytać, bo ja stara to już jeżdżę bez biletu legalnie.
3: Ja jeśli jeżdżę, to na ogół z biletami, a jeśli już naprawdę jeżdżę bez biletu, to tylko jeden przystanek.
4: Tak, zdarzyło mi się, ale nie celowo. To znaczy zazwyczaj jeżdżę na migawce, więc kiedyś się skończyła i jechałam niestety na gapę.
1: Ale celowo nie.
4: Nie. Staram się tego unikać, bo lepiej wydać te kilka złotych na bilet niż później na mandat, więc staram się nie.
5: Tak, zdarzyło mi się, ale to dawno już było i to po prostu się zagapiłem i musiałem zapłacić.
6: Piotr Wasiak z biura prasowego łódzkiego MPK zaznacza, że Łódź jest dużą aglomeracją z rozbudowaną komunikacją miejską, co przekłada się na większy ruch i liczbę kontroli.
7: Myślę, że też ta liczba, jeśli chodzi o kwotę wpisaną do Krajowego Rejestru Długów, to wynika ona też trochę z lat wcześniejszych, że ten dług się za tymi osobami ciągnie i tak naprawdę jest to część osób, która tego długu albo nie ma się rozpłacić, albo po prostu nie zamierza. Natomiast z ostatnich takich danych, raportów wiemy, że ta liczba osób podróżujących bez ważnego biletu spada i to dość znacząco. I to spada mimo utrzymania liczby kontroli. W 2023 dla przykładu mieliśmy około 82 tysięcy wystawionych opłat dodatkowych, natomiast w 2025 roku było to już niecałe 58 tysięcy.
6: Jak zaznacza Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów, mimo podobnej liczby osób zadłużonych, skala zadłużenia różni się znacząco między regionami. Na Mazowszu wynosi około 45 milionów złotych, podczas gdy w Łódzkiem sięga 123 milionów złotych.
8: Widać, że tutaj jest spora różnica, natomiast tu od razu też chciałbym uspokoić, to niekoniecznie znaczy, że Łodzianie są mniej rzetelni, czy mniej uczciwi, czy częściej jeżdżą bez biletu. To może też być efekt tego, że na przykład przewoźnicy z Łodzi po prostu bardziej energicznie, bardziej skutecznie dochodzą zaległości od tych, którzy jeżdżą, a nie płacą. Niekoniecznie są to długi, które powstały w Łodzi, czy w województwie łódzkim, bo my identyfikujemy dłużnika po pierwsze po PESEL-u, a po drugie przypisujemy go do województwa, w którym ma stały adres zameldowania. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład zameldowany jest w Łodzi, ale pojedzie do Warszawy i tam nie zapłaci za bilet, no to przypisem jest do Łodzi.
7: Warto też dodać, że od tego roku działa również taryfa przystankowa. Być może kiedyś osoby pomyślały sobie, a chcę przejechać 2-3 przystanki, nie będę kasował biletu 20-minutowego, bo to mi się nie opłaca. Spróbuję, przyjadę na gapę. No teraz, mając tą taryfę przystankową, no wystarczy, że zapłacimy tam 1,50 zł, 2 zł za te 2-3 przystanki, więc to naprawdę są niewielkie kwoty, a nie ryzykujemy tym, że natrafimy na kontrolerów i dostaniemy taką opłatę dodatkową, która wynosi 504 zł, więc no tutaj naprawdę nie warto ryzykować.
0: Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu coraz częściej skutkują wpisem do rejestru dłużników i późniejszymi problemami finansowymi. Taki wpis może utrudniać m.in. korzystanie z usług bankowych czy zakupów na raty.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
15: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie, pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie, już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się godzina 9, czas na raport drogowy. Jada Murzyński.
20: Korki na drogach dojazdowych do Łodzi w końcu się rozładowały. Poza skrzyżowaniem w Nowosolnej, tu na drodze z kierunku Brzezin poczekamy kilka minut. W samej Łodzi wciąż mocno korkują się okolice Manufaktury i Stare Miasto. Kilkanaście minut stracimy na zachodniej, na Wojska Polskiego i na północnej. Do tego jeszcze poczekamy 10 minut przed rondem Solidarności i przy Palmiarni. Kierowcy jadący z Sieradza do Zduńskiej Woli przez Starą Krajówkę powinni zwolnić w okolicach Górki Woźnickiej. Tam mamy straż pożarną i samochód osobowy, który się zapalił. W tej okolicy jest też przejście dla pieszych przy drodze w kierunku elewatora i tam też trzeba uważać. O sytuacji na drogach informujemy na naszej antenie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
21: Wyrzucony z PiSu Radosław Marzec nie składa broni. Łódzki radny zapowiada odwołanie od decyzji partyjnego sądu. Minister Sprawiedliwości zapowiada działania, które mają doprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed polski wymiar sprawiedliwości. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Nowa sala widowiskowa dla dzieci z Fundacji Kolorowy Świat. W otwarciu uczestniczyli także piłkarze UKS-u. Miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna dzisiaj do 22 stopni. Wyrzucony z partii łódzki polityk PiS nie składa broni. Radny Radosław Marzec chce się odwołać od niedawnej decyzji sądu partyjnego, który wykluczył go z szeregów ugrupowania. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby takie odwołanie było skuteczne. Podobnie jak w przypadku innych wyrzuconych z ugrupowania lokalnych działaczy. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z radnym Marcem. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, jestem. Słyszymy
21: się. Czy całe
2: się?
21: To zamieszanie z wyrzucaniem lokalnych polityków oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpada?
2: No aż tak daleko chyba pójść nie można, choć rzeczywiście w lokalnym PiSie, podobnie jak w krajowych strukturach partii, trzeszczy. Radny Marzec wyraźnie ma żal przede wszystkim do szefowej łódzkich struktur, czyli poseł Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom. Jego zdaniem na pewno nie stanął przed sądem przez zaniedbywanie swoich obowiązków.
11: Tutaj zadecydowały jakieś inne względy.
2: Czyli jednak chyba walka frakcji, bo jest pan przecież wiązany z Janiną Goc, czyli dawną szefową łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która, jak wiemy, popadła w niełaskę u prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
11: W każdej partii znajdują się frakcje i te frakcje między sobą się ścierają.
2: Wszystko więc wskazuje na to, że tu w Łodzi również mamy walkę frakcji. Podobnie jak w Warszawie na Nowogrodzkiej, tylko że w mniejszej skali.
21: Dziękuję za informację. A czy radny Marzec zamierza przystąpić do innego ugrupowania? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Minister Sprawiedliwości zapowiada podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych, aby Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro na początku maja opuścił Węgry i przebywa obecnie w USA. Waldemar Żurek powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że jest gotowy wniosek ekstradycyjny, a MSZ prowadzi działania ze stroną amerykańską, by poznać okoliczności i przyczyny pomocy Ziobrze w dotarciu do Stanów Zjednoczonych.
22: Mam nadzieję, że my pokażemy dokonania Ziobry także w Ameryce i on się stanie z czasem kłopotem. Tak jak stał się kłopotem dla Orbana, to myślę, że ci, którzy udzielili mu tej ochrony, no będą jeszcze tego żałować.
21: Wiadomo, że Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy administracji Donalda Trumpa. Możliwe, że wkrótce między Warszawą a Łodzią pociągi będą kursować co 30 minut. To dzięki spółce CPK, która planuje przetarg na zakup pociągów Aeroexpress jeszcze w tym roku. To właśnie te pociągi mają być podstawą komunikacji na trasie Warszawa Wschodnia, nowe lotnisko Łódź-Kaliska. Jak informuje Agnieszka Stefańska-Krasowska z Portu Polska, w związku z dużym zapotrzebowaniem pociągi będą kursować co 15 minut między Warszawą a nowym lotniskiem i co pół godziny między Warszawą a Łodzią.
23: Propozycja nasza w zakresie rozkładu jazdy jest taka, żeby pociągi zatrzymywały się m.in. na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź-Widzew oraz na wszystkich przystankach w tunelu średnicowym między Łodzią Fabryczną a Łodzią Kaliską.
21: Podróż z Warszawy Centralnej na nowe lotnisko ma zająć około 20 minut, do Brzezin około 50, a do Łodzi Fabrycznej nieco ponad godzinę. Pociągi Aeroexpress mają być wygodne, niezawodne i pomieścić od 400 do 600 pasażerów w każdym składzie. Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat ma nową salę widowiskową. Jej remont został sfinansowany dzięki darowiźnie Dariusza Melona, większościowego właściciela i głównego akcjonariusza Łódzkiego Klubu Sportowego. Dla placówki było to nieocenione wsparcie, podkreśla Izabela Jachim-Kubiak, prezes zarządu fundacji.
24: Stąpamy po parkiecie, który po 70 latach zobaczył po raz kolejny lakier. Postaraliśmy się w miarę możliwości o wyciszenie tej sali. Wisienką na torcie było to, żeby ściany znowu uzyskały nowy biały połys.
25: To wszystko działo się naprawdę szybko. Nieraz to wszystko ciągnie się i ciągnie. My tu byliśmy tak naprawdę przed świętami i proszę bardzo, zaraz po następnych świętach jesteśmy po raz kolejny.
21: Dodaje Dariusz Melon. W inauguracji wzięli udział również piłkarze UKS-u Piotr Głowacki i Mateusz Wysokiński. Główną atrakcją wieczoru były występy fundacyjnego chóru Kolorowe Nutki oraz małego chóru Wielkich Serc. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
19: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
26: Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez w drugiej rundzie turnieju na zimnych kortach w Strasburgu. Mecz trwał blisko 3 godziny. To był pierwszy pojedynek tych tenisistek. Przypomnę, że na inaugurację w

0: 34 roku, by zostać numerem 1 w światowym tenisie, a w całej karierze triumfowała w 39 wielkich turniejach, a w 73 roku odniosła historyczne zwycięstwo nad Bobem Riggsem w słynnej bitwie płci. King pomogła stworzyć obecny profesjonalny cykl turniejowy dla kobiet, jednocześnie walcząc o zwiększenie puli nagród i szans dla tenisistek. A piłkarze Manchesteru City zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1-1 w przedostatniej kolejce Premier League, a ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. Kanonierzy będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace. Czekali na triumf od sezonu 2003-2004. Drużyna trenera Arsena Wengera nie poniosła wtedy żadnej porażki w lidze, notując 26 wygranych i 12 remisów, co dało jej w sumie 90 punktów. Arsenal 14 raz został mistrzem Anglii, zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: A przed nami jeszcze wiadomości pogodowe. Teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia ta temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Za radiowym oknem sporo słońca, a w prognozie pogody sporo chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Na barometrze 999 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. Siedem minut po godzinie 9:00. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a w studiu Monika Borysow-Dodowicz. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, zupełnie nieprzygotowana na deszcz dzisiaj, ponieważ nie spodziewałam się, przyznam szczerze, nie zaglądałam ostatnio do prognozy pogody i proszę bardzo, wstaje dzisiaj piękne słońce.
1: A to tutaj będzie delikatne kap, kap, kap.
2: Na tym też problem polega, ponieważ jak już pada, to powinno padać, a nie lunąć. Jakiś tam kap, kap. Co to jest takiego kap, kap, prawda?
1: No takie oparapę.
2: Takie kap, kap, kap.
1: No właśnie, kap. Dobrego dnia.
2: Buziaki.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

I już 15 minut po godzinie 9. Jak to dzisiaj będzie? Czy dzisiaj wiosna buchnie majem? To jest bardzo dobre pytanie. Są na to szanse i czekamy na prawdziwe lato w pogodzie. Coś w tym chyba jest, ale opady deszczu też by się przydały i o tym też będziemy pamiętać. Jakie plany na to, co dziś w środku dnia? Będzie dzisiaj kilka niespodzianek. Wrócimy do tego, co działo się w Radiu Łódź w miniony weekend. Także będzie tutaj okazja do pewnych wspomnień, ale na razie to będzie niespodzianka, chociaż sprawa wyjaśni się dosłownie już za moment. Będą dzisiaj zaproszenia na wydarzenia kulturalne, także zdecydowanie polecamy się. Do słuchania.

0: 22 minuty po godzinie 9, to wracamy jeszcze na chwilę do soboty w radiu, tak, ponieważ ja Państwu obiecałam podczas radiowej nocy muzeów, nasi goście mierzyli się z wierszykami na dykcję. Pora wrócić do tej historii. Byli dzielni, bardzo, nawet nie trzeba zapowiadać.
1: Drodzy Państwo, było sobie trzech Japońców. Ja hece, dra hece, droni.
2: Gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, krębacz stęka zęby, dreść, sierp, sierść, zgiełek i giełka len, kiełki giełda hen, pełki mgiełka serc, perć tędy.
1: To jednak mam łatwiejsze. Dziękuję. Były sobie trzy Japonki. Cepka, cepka, drepka, ropopomni.
2: To jest mój wyraz troski o spółgłoski, o ojczysty język polski. Mozolna mustrza słów, by język zdrów, bezbłędnie moje słowa niósł ze sceny, estrady, ekranu i stąd wargowo, zębowo, eliminując błąd więc.
0: O, proszę bardzo, więc serdeczne pozdrowienia. Tak przy okazji ja dodam tylko tyle, to nie koniec występów na dziś, także będą jeszcze takie historie.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
8: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już 22 maja w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
9: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: 9.30 za nami. Ja już widzę, że pewien wątek bardzo się spodobał. W planie dzisiaj jeszcze ćwiczenia dykcyjne do tego tematu i do Państwa występów w radiu. Wrócimy tuż po godzinie 10. Najpierw magazyn Masz Głos. Dzisiaj temat protestów związanych z domaganiem się zwiększenia nakładów na naukę oraz stabilnego finansowania publicznego szkolnictwa. Zapraszam już za kilka minut w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Skarbek-Kazanecki, koordynator do spraw nauki i edukacji w Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej, a także adiunkt Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o proteście przeciwko głodzeniu nauki. Ten protest odbędzie się już wkrótce. O co chodzi?
2: Dopowiem, że nasz protest nosi tytuł zatytułowany jest 3% dla nauki, 100% dla Polski. Główny postulat dotyczy finansowania nauki publicznej w Polsce. W tej chwili w perspektywie PKB nie wynosi to nawet 1,5%, co jest skandalem w perspektywie europejskiej, co wiąże się z szeregiem problemów rozwojowych Polski. Dać wspomnieć przykład na przykład Korei, od której kupujemy sporo sprzętu, także odwołując się do pewnej narracji czy dyskursu, który usłyszeć możemy ostatnio, widzimy skutki niedofinansowania nauki, między innymi w stagnacji czy braku jakiejś strategii rozwojowej dla Polski. Natomiast nasz protest dotyczy także sytuacji pracowniczej na uniwersytetach. Zwracamy uwagę na trudną sytuację bardzo wielu pracowników, pracownic uniwersytetu. Nasze hasła nie dotyczą tylko i wyłącznie finansowania badań, w tym względzie także sytuacji, codziennej sytuacji wielu osób, które zmuszone są pracować na śmieciówkach w instytucjach publicznych, które bardzo często pracują w projektach grantowych, tym samym wyłączone są z wielu benefitów, z możliwości bardzo często uczestniczenia w życiu akademii, ale także z podwyżek, które systematycznie mimo wszystko na które systematycznie możemy liczyć. Także polska nauka cierpi w konsekwencji jej niedofinansowania, a my chcemy głośno wykrzyczeć to przed Sejmem 27 maja, czyli w kolejną środę.
1: Nie jest to temat nowy. Już podejmowaliście działania zmierzające do tego, żeby zwrócić uwagę na trudną sytuację naukowców w Polsce.
2: Ten temat faktycznie pojawia się, przy czym bardzo często są to pojedyncze głosy, które przeczytać możemy na przykład w czasopismach akademickich. Tymczasem nasz protest jest próbą zjednoczenia całego środowiska, jest testem solidarności także, niezależnie od naszych afiliacji, niezależnie od roli, jaką pełnimy w kadrach akademickich, doświadczamy podobnych problemów, o tym chcemy mówić. Mam takie wrażenie, że po raz pierwszy mamy do czynienia z tak szerokim protestem. Już w tej chwili możemy mówić o 16, przepraszam, nie sprawdzałem w tej chwili, ale chyba 16 tysiącach podpisów pod petycją, która towarzyszy tej akcji. Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do wizyty na stronie internetowej akcji, czyli 3%dlanauki.pl i podpisania petycji. Wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnej dominującej polityki finansowej związanej z edukacją wyższą w Polsce.
1: Wcześniej próbowaliście zwrócić uwagę również pisząc petycję, właśnie zwracając uwagę na trudną sytuację. Z tymi pismami mogli zapoznawać się różni decydenci niejednokrotnie, przyznając wam rację, natomiast nic z tego nie wynika.
2: W tym względzie możemy zastanawiać się w ogóle nad skutecznością takiej strategii lobbingowej. Wizyt w ministerstwie, chodzenia za politykami, wydaje mi się, że jest to coś nowego w naszym środowisku, ta właśnie oddolna mobilizacja, której chcemy pokazać swoją jedność i chcemy pokazać, jak wielu osób ten problem dotyczy. Ale chcemy także skorzystać z tego protestu, demonstracji, aby opowiedzieć o szczegółach związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem w uczelni. Wspomniałem śmieciówki. To jest jeden z problemów, który dotyka bardzo wielu osób i przekłada się także na problemy samych instytucji. Myślę teraz o umowach cywilnoprawnych, poprzez które realizowane są cele dydaktyczne. To oznacza, że część załogi, pewne osoby, które mijam codziennie w swojej pracy na korytarzu, pracują bez stabilności, bez zabezpieczenia, bez możliwości planowania przyszłości, bez pewnego zakorzenienia w samej instytucji. Tym samym mamy pewne dystynkcje, mamy pewną strukturalną niesprawiedliwość wpisaną w te instytucje. Myślę o uniwersytetach publicznych w Polsce. I to jest teraz dla nas ważne. Właśnie opowiedzieć o tym, głośno mówić o naszych problemach, ale także zwrócić uwagę na to, że uniwersytety to nie tylko badania naukowe, ale także studenci, także osoby doktoryzujące się, także pracownicy administracji, pracownicy techniczni, bibliotekarze, bibliotekarki itd.
1: Chciałabym na moment zatrzymać się właśnie przy studentach i doktorantach, bo myślę, że wiele osób z tego sobie nie zdaje sprawy, ale apelujecie właśnie o urealnienie progów dochodowych, stypendiów socjalnych, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury socjalnej. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tanie publiczne stołówki, remonty domów studenckich, budowa nowych. Nie od dziś wiadomo, że studenci głównie w tej chwili mieszkają i muszą szukać poza osiedlem studenckim jakiegoś lokum na czas studiów.
2: Zgadza się, to jest powszechny problem w całej Polsce. Brak miejsc w akademikach, ale także cena tych akademików. Bardzo często ceny za pokoje w tej właśnie infrastrukturze publicznej, która ma pomagać, w założeniu ma pomagać osobom studiującym i niwelować różnice, dając szansę także tym, którzy na wejściu nie mają takich możliwości finansowych. Ta infrastruktura nie tylko nie spełnia podstawowych standardów, ale jest po prostu bardzo droga. Okazuje się, że często nie jest konkurencyjna względem tak zwanego rynku prywatnego. Także uniwersytetom nie udaje się dzisiaj spełnić tej misji. To jest jeden z kluczowych postulatów kół młodych, czy też inicjatywy pracowniczej naszego związku i struktur młodzieżowych, wraz z którymi działamy na rzecz poprawy sytuacji Polskiej Akademii. Inna rzecz to publiczne stołówki. Bardzo często właśnie w...
1: Uniwersytet Łódź ma stołówkę w ogóle dla studentów na osiedlu uniwersyteckim?
2: Nie mamy takiej publicznej stołówki.
1: Przez lata była, prawda?
2: Przez lata była. Z tym kojarzyły się, prawda? Uniwersytety, osiedla akademickie.
1: Centralnie na osiedlu właściwie.
2: Oczywiście
1: tak.
2: Uniwersytet Łódzki ma swoją specyfikę. Wiemy, że jest wpisany w miasto. Być może byłoby to nieco trudniejsze niż w innych miejscach. Zapewnienie jednej stołówki dla wszystkich. Natomiast ceny stołówek prywatnych, z którymi spotykamy się na uniwersytetach, często przekraczają możliwości studentów, ale nie tylko studentów, także osób młodych stażem, które pracują, które uczą albo które doktoryzują się. Uniwersytety starają się spiąć swój budżet, ja też to rozumiem, i tym samym udostępniają własne przestrzenie, szukają pieniędzy poprzez właśnie tego rodzaju oszczędności, poprzez użyczanie sal, poprzez wynajem powierzchni pod prywatne bufety. Kończy się to tak jak niedawno na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w BUF, w Bibliotece Głównej, pojawiła się stołówka premium z obiadami w cenie 50 zł plus. To przekracza możliwości większości studentów, doktorantów i osób młodych, stażem, które współtworzą nasze kadry.
1: Kolejna grupa to z kolei doktoranci. Też te stypendia doktoranckie nie są wystarczające.
2: Nie są wystarczające. Nie są też konkurencyjne względem rynku pracy. Dla osób młodych, które mają ambicje akademickie, bardzo często w perspektywie tego stypendium, stałego stypendium, które podkreślmy, przez pierwsze 2 lata do tak zwanej oceny śródokresowej wynosi 2000 zł, to też waha się zależnie od instytucji. To są pieniądze, które nie wystarczają na przeżycie, a to oznacza, że osoby, które aspirują, które mają nadzieję na wejście w świat akademicki, które chcą realizować swoje pasje, muszą godzić to z pracą zarobkową. Możemy sobie wyobrazić, jak wpływa to na ich możliwość startu. Decyduje to także o tym, że polska nauka przestaje być konkurencyjna.
1: Kolejny postulat dotyczy tego, że badacze muszą mieć za co prowadzić badania naukowe. Tutaj też, jak rozumiem, te środki są niewystarczające na to, żeby być konkurencyjnymi.
2: Są niewystarczające. Ograniczony budżet programów grantowych sprawia, że wszyscy rywalizujemy ze sobą. Każdorazowo, kiedy przygotowujemy takie wnioski, zdając sobie sprawę, że jest to forma loterii. W wypadku tak wielu wybitnych naukowców, jakich możemy spotkać na polskich uczelniach i zarazem tak niewielkich budżetów, oznacza to ciągłą niepewność, oznacza to wpisaną w nasz zawód rywalizację. Rywalizujemy ze sobą wzajem o te drobne czasami kwoty, które pozwalają nam pracować, które pozwalają nam się rozwijać, które pozwalają nam prowadzić badania. Tym samym to tracimy na tym wszyscy. Nie jesteśmy w stanie nie tylko zaplanować w dłuższej perspektywie swoich badań, ale także bardzo często wydać ich za granicą. Nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym badaniom ciągłości. Tym samym pieniądze na badania, zwłaszcza z perspektywy tego głównego dyskursu, który koncentruje się właśnie na stanie badań konkurencyjności polskiej nauki, ten stan finansowy polskich uczelni czy całego systemu pokazuje problemy, z którymi wiąże się dziś polska nauka.
1: Przypominając o proteście, który 27 maja będzie miał miejsce o godzinie 13 pod pomnikiem Armii Krajowej.
2: Zapraszamy.
1: Przy Sejmie, tak?
2: Tak, pod Sejmem.
1: Zapraszacie wszystkich chętnych, ale chciałabym zwrócić jeszcze na to uwagę, że prowadzona jest taka kampania informacyjna w social mediach, gdzie po prostu prezentujecie sylwetki polskich naukowców, studentów, doktorantów, którzy opowiadają o swoich badaniach.
2: Tak, podkreślę, że jest to akcja oddolna. Osoby współtworzące polską naukę opowiadają o swoich własnych badaniach, swoich własnych aspiracjach, problemach, których doświadczają na co dzień. Wyrażają poparcie dla akcji, ale także pozwalają osobom zainteresowanym zobaczyć, na czym polega ich codzienna praca. Koncentrując się przy tym, dodam, przede wszystkim na tej pracy badawczej, a musimy pamiętać, że tej pracy badawczej towarzyszy zawsze praca dydaktyczna, nauka, praca organizacyjna na rzecz instytucji, także bardzo wiele niewidocznych z perspektywy wyników, aktywności, obowiązków, zadań. Zachęcam do odwiedzenia strony i zapoznania się z tym, jak na co dzień pracujemy i jakie są nasze cele.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan Skarbek-Kazanecki, koordynator do spraw nauki i edukacji w Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej, a także adiunkt Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, był dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję.

Gra cudnie, to prawda. 9 minut zostało nam jeszcze do godziny 10, a tuż po godzinie 10 jeszcze jedna próbka Państwa możliwości. Tak, wrócimy do ćwiczeń na dykcję, czy też do słów, które na przykład sprawiały Państwu trudności z wymową w dzieciństwie, ponieważ na ten temat też chciałabym sobie dzisiaj porozmawiać. I tak w ogóle, jak to było? Na przykład takie regularne zmienianie, tak żeby było łatwiej po prostu wypowiedzieć. I moja młodsza siostra mówiła legimitacja i dizonaur. To takie przykłady właśnie. studio@radiowłodzi.pl. Czekam na Państwa opowieści. No i czekamy przede wszystkim na radiowe występy.

0: Reklama.
1: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
2: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
3: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
10: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
9: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
11: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
12: Łódź szykuje się do rejestrowania jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą. Litewskie wojsko rozesłało alerty po wykryciu nieznanego obiektu przy granicy. W Piotrkowie Trybunalskim rusza nabór projektów do budżetu obywatelskiego 2027. Temperatura maksymalna dzisiaj do 22 stopni, wiatr słaby. Łódź szykuje się do rejestrowania jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą. To po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak nie wszystkie samorządy w łódzkiem chcą takie małżeństwa rejestrować. Niedawno prezydent Bełchatowa, Patryk Marian, zapowiedział, że nie zamierza nic w tej sprawie robić. To słuszna decyzja, ocenia dzisiejszy poranny gość Radia Łódź, łódzki radny Radosław Marzec.
13: Jeśli chcielibyśmy doprowadzić, żeby byłyby legalizowane związki homoseksualne, powinniśmy najpierw zmienić konstytucję.
14: No tak, tylko my nie jesteśmy od interpretacji konstytucji. Ani pan radny, ani ja, ani na przykład prezydent Bełchatowa Patryk Marian. I rozumiem, że w takim razie można ignorować na przykład orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
13: Panie redaktorze, ale tu nie trzeba wyższej szkoły prawniczej, żeby przeczytać konstytucję.
12: Z Radosławem Marcem rozmawiał Maciej Trojanowski. Dopisanie jednopłciowego związku do rejestru stanu cywilnego daje małżonkom m.in. dostęp do informacji medycznej oraz prawo do wystąpienia o rentę rodzinną, zasiłek opiekuńczy czy pogrzebowy. Takie małżeństwa zostały już zarejestrowane na przykład w Warszawie. A cała rozmowa z porannym gościem Radia Łódź na naszej stronie www oraz w aplikacji mobilnej. Litewskie wojsko wysłało alerty do mieszkańców wschodnich regionów kraju po wykryciu przy granicy z Białorusią obiektu przypominającego drona. Zamknięto także przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Dla części regionów ogłoszono żółty, a dla rejonu wileńskiego czerwony poziom zagrożenia lotniczego. Mieszkańców wezwano do zachowania ostrożności i unikania podejrzanych obiektów. W Piotrkowie Trybunalskim rusza nabór projektów do budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy po raz kolejny będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. To okazja, by przedstawić pomysły, które poprawią jakość życia mieszkańców, mówi Radio Łódź prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
0: Możemy zgłaszać pomysły w tych samych kategoriach, czyli projekty szkolne i przedszkolne, projekty ogólnomiejskie, projekty rejonowe oraz ogrody działkowe. W tym roku przeznaczamy na budżet obywatelski 4 miliony złotych, a nabór wniosków startuje 25 maja.
12: Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty dotyczące sportu, rekreacji i kultury, edukacji i oświaty, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dróg, ulic i organizacji ruchu, czy na przykład infrastruktury miejskiej oraz remontów.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: FIFA zamierza zakazać podczas Mistrzostw Świata flagi z lwem i słońcem, która do czasu rewolucji islamskiej była symbolem Iranu. Obecnie używają jej przeciwnicy reżimu, zwłaszcza ci domagający się powrotu monarchii. Dla Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej lew i słońce to zakazany regulaminem symbol polityczny. Dla irańskiej diaspory, której spora część mieszka w Los Angeles, gdzie mają być rozegrane dwa mecze reprezentacji Iranu, ważny element tożsamości i sposób okazania solidarności z przeciwnikami reżimu walczącymi w Iranie. O szczegółach mówi Milena Rashid-Shahab.
16: Prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj spotkał się ostatnio z sekretarzem generalnym FIFA Matiasem Grafstromem, by przedstawić listę warunków, od których jego kraj uzależnia start w mundialu. Są na niej m.in. gwarancje bezpieczeństwa oraz właśnie poszanowanie państwowych symboli Republiki Islamskiej. Udział reprezentacji Iranu w imprezie od dawna budzi emocje. Irańczycy wciąż nie otrzymali wiz do USA. Sekretarz stanu Marco Rubio sygnalizował, że o ile piłkarze pewnie je dostaną, to personel techniczny prawdopodobnie nie. Po 7 tygodniach przerwy irańska reprezentacja wróciła do treningów, ale nie cała. Piłkarze, którzy nie okazali reżimowi absolutnej lojalności, zostali wyrzuceni z kadry i poddani represjom. Zapowiedzenie głośno o brutalnym stłumieniu styczniowych protestów antyreżimowych, były bramkarz Rashid Mazahery jest przetrzymywany w więzieniu w trudnych warunkach, a napastnikowi Sardarowi Azmunowi skonfiskowano majątek. Jest on też obiektem nagonki w irańskich mediach.
12: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszy mecz Irańczycy rozegrają 15 czerwca w Los Angeles, gdzie spotkają się z drużyną z Nowej Zelandii. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
6: A przed nami prognoza pogody i podstawowe pytanie, czy od tych zmian pogody też trochę nam wszystkim kręci się w głowie ostatnio? Trochę tak. To jakie niespodzianki dzisiaj? Już mamy 17 stopni w Łodzi na termometrach. Nieco niższa jest temperatura odczuwalna, około 12 stopni. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, ale chwilami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone burze. Temperatura maksymalna w Łódzkiem do 22 stopni. Wiatr słaby. Jeszcze informacja dla alergików. Trawy zaczynają pylić.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik. Witamy wspólnie. Za chwilę kilka

0: I już 9 minut po godzinie 10, czy już można? Zdecydowanie tak. Ja wiem, że Państwo na to czekają. Przesyłka dotarła, została rozpakowana i jest już pełna radości. Wracamy dzisiaj jeszcze na chwilę do Nocy Muzeów w Radiu Łódź. Miałam przyjemność spotkać się z Państwem w sobotę, tuż po godzinie 17. Zajrzeliśmy m.in. do studia nagrań i niektórzy mogli spróbować swoich sił. Teraz pytanie, jak poszło?
1: Po dźwięku powstawanie to wprawianie z powietrza cząstek drganie. Poprzez nasadę krtań, gdzie źródło drgań, aż w końcu poprzez dwie z trzech jam, gardłowa, nosowa i ustna, ha, ha, ha. W tej jamie zaranie artykulacja ma.
2: Było sobie trzech Japońców. Ja chcę, drachce, ja chcę, drachce, drachce droni. Były sobie trzy Japonki. Cepka, cepka, drepka, rompomponi. Poznali się. Ja chcę z cepką, ja chcę drachce z cepką, drepką. Ja chcę drachce, drachce droni z cepką, drepką, rompomponi.
3: Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, stęka, zęby, treść, sierp, sierść. Zgiełk, igiełka, len, kiełki, giełda, hen, pchełki, mgiełka, serc, perć, tędy.
4: Mieli dzieci. Ja chcę z cepką, mieli szacha. Ja chcę drachce z cepką, drepką, mieli szacha, szarsza, racha. Ja chcę drachce, drachce droni z cepką, drepką, rompomponi. Mieli szacha, szarsza, racha. Fuji fajkę, kto powtórzy całą bajkę.
0: Kto powtórzy całą bajkę? Jak poszło? Świetnie, prawda? Miałam takie refleksje, że chyba wszyscy ćwiczyli wcześniej te wierszyki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ja powiem tylko tyle. Przecież my jeszcze planujemy takie radiowe spotkania, także proszę zachować czujność w tej sprawie.

18 minut po godzinie 10. Ja dzisiaj zapytałam, jakie słowa, jakie wierszyki w dzieciństwie to były takie prawdziwe łamańce językowe, jak to brzmiało w naszej wersji. Dizonaur, legimitacja. Pani Ania wspomina stół bez nóg. To ten oczywiście z powyłamywanymi nogami zawsze był połamany w moim wykonaniu. Jola lojalna. Aż sama musiałam się nad tym zastanowić. Klasyka gatunku. Tutaj pani Iwona wspomina, dla mnie nie do przejścia. Jakie jeszcze historie mają państwo na swoim koncie? Studio Radiouciek.pl. Czekam dzisiaj na takie opowieści i dla mnie to też będzie takie dodatkowe zadanie, wyzwanie, bo trzeba będzie to przeczytać. Także proszę o łagodny wymiar kary. Życzę dobrej zabawy i przypominam, studio@radiouciek.pl. Można też nagrać głosówkę i pokazać, jak to powinno przepięknie brzmieć. Tak przy okazji, jeżeli chodzi o głosówki, to polecam tutaj naszą stronę radiouciek.pl. Specjalna zakładka, od razu ją widać. Nagraj głosówkę.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
8: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: 29 minut po godzinie 10, a my przed południem już za moment wrócimy do historii Krzysia Dymińskiego i jego rodziców Agnieszki i Daniela. Krzyś wyszedł z domu o poranku, prawie 3 lata temu. Od tamtej pory rodzice apelują, szukają, mierzą się z różnymi sytuacjami. W magazynie Świat Mediów Bez Tajemnic to właśnie rodzice opowiedzą o roli mediów społecznościowych w poszukiwaniach syna oraz o ich negatywnej stronie. A tutaj niestety w tym przypadku jest o czym opowiadać. Więcej na ten temat Joanna Karp już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 21 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Państwo dymińscy, Pani Agnieszka i Pan Daniel.
3: Dzień dobry.
2: 27 maja mijają 3 lata od zaginięcia Krzyśka Dymińskiego, czyli syna Państwa Dymińskich, naszych gości. Ja myślę o tym, że internet, mimo tego, że mówi się, że jest dla młodych zagrożeniem, to chyba w Państwa przypadku jest takim narzędziem, które Państwu pomaga. Jaką rolę te media pełnią?
4: Media społecznościowe i w ogóle internet ma też dobre swoje cechy. Natomiast, co jest istotne, ogromne big techy, które stoją za utrzymaniem tych wszystkich social mediów, niestety powinny ponosić odpowiedzialność za błędy działające w ich algorytmach, albo właśnie nie błędy, tylko specjalnie przystosowane te algorytmy tak, żeby dostarczać młodym osobom treści, które są dla nich nieodpowiednie. I w mojej ocenie te duże big techy powinny za to płacić odpowiednie kary, które później pieniądze byłyby przeznaczone na wsparcie i predykcje dla młodzieży. Także tutaj nie można powiedzieć zero-jedynkowo, że coś jest dobre, czy coś jest złe. Bez internetu, bez mediów społecznościowych, bez sztucznej inteligencji obecnie się teraz nie da żyć, natomiast musimy w odpowiedni sposób tym zarządzać. My nie jesteśmy administratorami, ani pani, ani ja, ani nasz tutaj rząd, nie jesteśmy administratorami Facebooka, ani Mety. Oni są administratorami. Oni mają tylko i wyłącznie władzę nad tym, co tam jest i co można z tego usunąć. Dlaczego treści, które są związane z samookaleczeniem, z samobójstwem, czy pokazujące te rzeczy, one są dostarczane dla młodzieży? No tak nie powinno być.
2: Problemem jest właśnie nie to, co my lajkujemy, tylko to, co nam właśnie podsuwają te algorytmy. Ja sama wiem, jakie ja treści lajkuję. Czasem one się wydają śmieszne, a czasem właśnie bywają triggerem. A ta dobra strona mediów w Państwa przypadku?
3: Przede wszystkim kontakt z ludźmi, których nie znamy, czyli wspieranie nas w poszukiwaniu syna, w nagłaśnianiu zaginięcia Krzyśka, w tym, że opowiadamy naszą historię i możemy w pewnym sensie pokazać, z czym się mierzy rodzina i dać do myślenia, spróbować zapytać, jakie też problemy mają inni, ponieważ w związku z zaginięciem Krzysztofa mieliśmy kontakty od innych rodzin, a te rodziny wiedziały, co my czujemy, co my przeżywamy, więc one dokładnie opowiadały nam swoje historie, wiedząc, że my rozumiemy, z czym oni się mierzą na co dzień. A te rodziny się mierzą właśnie z hejtem, mierzą się z wykluczeniem ze środowisk, w których żyją. I to jest naprawdę bardzo trudne, żeby taka rodzina się odnalazła.
4: To, co pani pytała, jakie są dobre te strony, to przede wszystkim to jest możliwość dotarcia do szerokiego grona osób jakby z informacją. I z jednej strony to jest bardzo dobre, natomiast z drugiej strony też potem są pewne jakby konsekwencje tego, gdyż rodzina się otwiera, mówi o tym problemie, no i pojawiają się ludzie, którzy, no to jest oczywiście margines tutaj naszego społeczeństwa, który zaczyna jakby w pewnym sensie hejtować tą rodzinę. A co się tam musiało dziać? O, co tam ta rodzina wyprawiała z tym dzieckiem? Ale widzieliście tam na tym zdjęciu, jak w naszym przypadku było, pani Agnieszka ma poukładane książki zgodnie z kolorami, czyli pewnie ma nerwice natręctw. To są też te złe strony, ale bez tego się teraz obecnie nie da. Nie da się dotrzeć do szerokiego społeczeństwa dzięki mediom. My pozyskaliśmy bardzo dużo wolontariuszy. Przede wszystkim osoby, które nam po prostu pomagają, miały na naszej stronie oficjalnej dymiński.pl możliwość wypełnienia formularza i dołączenia się do różnych grup ze swoimi zdolnościami. I to jest też tego potęga internetu, tylko trzeba umieć z niego korzystać i mieć po prostu empatię w tym całym gąszczu tej dżungli internetowej. To, co Agnieszka powiedziała, są bardzo dobre rzeczy, ale są też te negatywne, no nie ma co się oszukiwać. I za to są odpowiedzialne, moim zdaniem, w mojej ocenie, właśnie te duże korporacje, które mają miliardy dolarów, a my, zwykli ludzie, nie mamy tych możliwości z nimi po prostu walczyć.
3: Ale też wielu osobom się wydaje, że w internecie mogą powiedzieć wszystko, oceniać, hejtować i że to jest bezkarne. No, to dokładnie tak nie jest, bo tak naprawdę nikt nie jest anonimowy, a poza tym, jeśli chcesz mi powiedzieć, co o mnie myślisz, to proszę, przyjdź i mi powiedz. Trzeba mieć odwagę, moim zdaniem, ale tak naprawdę, jakbym to podsumowała, to trzeba żyć w zgodzie z własnym sumieniem, czyli wiedzieć, co się mówi, być odpowiedzialnym za swoje słowa i zachować kulturę osobistą, bo to obowiązuje nie tylko w realu, ale tak naprawdę tak jak się wypowiadasz i jaką masz kulturę osobistą, to widać i w twoich wpisach, które poczyniasz z poziomu kanapy.
4: To bardzo warto, Agnieszka powiedziała, to też ludzie niektórzy posuwali się do takich czynów, można powiedzieć, taka pani Aneta aż przerabiała nasze zdjęcia, żeby udowodnić swoją tezę, że my się rozwodzimy, że nie trzymamy się za rękę, nasze ręce były obcięte, specjalnie przerobione zdjęcie, żeby pokazać, że faktycznie Dymińscy już nie są ze sobą. No więc do takich sytuacji nawet niektórzy się posuwają i to jest właśnie to, co Agnieszka powiedziała. Musisz żyć ze swoim sumieniem.
3: Tak, ale do końca nie rozumiem, jaki ludzie mają w tym cel, bo rozumiem, że zrzeszają się, żeby pomóc. Natomiast, prawda? Żeby zrzeszać grupę ludzi, bo ta pani zrzeszała grupę ludzi, tworząc grupy na Facebooku, próbowała mówić w imieniu naszego syna zaginionego, twierdząc, że ona, jakby, że my rodzice mamy coś na sumieniu, więc dlatego przerabiała te zdjęcia i próbowała budować jakąś historię, jakąś taką negatywną narrację na temat naszej rodziny, żeby co? Żeby co osiągnąć? Ja się nad tym zastanawiałam, czemu ma służyć tego rodzaju narracja? Poklaskowi czy popularności? No nie ma mojej zgody na to, żeby pomawiać naszą rodzinę i przede wszystkim mojego zaginionego syna, który nie ma możliwości wypowiedzenia własnego zdania. A mówienie w jego imieniu jest po prostu nie na miejscu.
5: Czy ta osoba działała pod swoim nazwiskiem?
3: Najpierw tak, później zaczęła tworzyć fikcyjne profile, ale chyba też zapominała, z którego profilu się wypowiada, bo udało mi się też zachować takie screeny, że sama sobie lajkuje te swoje wypowiedzi.
5: Państwu to tylko dokładało, wyobrażam sobie, bólu i cierpienia. A to może już na koniec zapytam, skoro rozmowa poszła, myślę, że w bardzo dobrą stronę. Co państwo by powiedzieli tym wszystkim osobom, które właśnie nie pomagają, a właściwie szkodzą jeszcze w takiej sytuacji tym wszystkim hejterom?
3: Myślę, że jedno, że jeżeli nie chcesz pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj. A jeżeli masz coś do powiedzenia, to zastanów się, czy powiedziałbyś to samo osobie w twarz, kiedy siedziałaby naprzeciwko ciebie. To samo, co jesteś w stanie napisać. Mi się bardzo podobało to, co zrobiła pani Dorota Wellman. Nie wiem, czy pani słyszała. Była hejtowana przez osobę i znalazła tę osobę. Pojechała do zakładu pracy, do miejsca pracy, w której była ta osoba i rozdała wydrukowane treści, które ten pan, z tego co zrozumiałam, to był chyba mężczyzna, wypowiadał na temat pani Doroty i po prostu zapytała to środowisko, czy państwo wiecie, z kim pracujecie. Zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce ocenić, jak wyglądam, czy jak mówię, proszę bardzo, ale z całym szacunkiem proszę, żeby nie oceniać mnie, jaką byłam mamą dla Krzyśka. Bo to jest krzywdzące, bo nie wiecie państwo po prostu, jaką byłam mamą, a starałam się być najlepszą mamą, jaką bym chciała
4: być. Najlepszą mamą.
3: Bo my na to po prostu nie zasługujemy, bo nic złego nie zrobiliśmy, nam po prostu zaginął syn.
5: Dziękuję państwu. Dziękuję
3: bardzo.

Dorota Miśkiewicz w Radiu Łódź. 8 minut mamy jeszcze do godziny 11. Ja mam nasze łamańce językowe już od państwa, od pani Ani. Wiadomość w sprawie słów przekręcanych w dzieciństwie. Moja siostra długo nie potrafiła wymówić słowa lokomotywa i mówiła, żebym tylko ja teraz czegoś nie pomyliła. Kolomotywa. Mgła to była mgła. Z kolei u nas w domu było wesoło. Mamy w rodzinie Laurę. To już pani Agnieszka. I kiedyś był problem z wymawianiem przez małego Antosia tego imienia. I tak powstała najpierw Laula, a potem Raura. I było to wtedy bardzo zabawne, ale w końcu jest poprawna wymowa, także wszyscy bardzo się cieszymy. Na takie wiadomości dzisiaj czekam od państwa. studio@radiołódź.pl, ponieważ pewnie każdy z nas w dzieciństwie miał taką sytuację, kiedy pojawiło się takie słowo, z którym po prostu trudno było sobie poradzić. Jakie słowo potem powstało? To też są bardzo ciekawe historie. Czekam na więcej. studio@radiołódź.pl, a o godzinie 11:00 najważniejsze wiadomości. Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: To będzie Radio Nocą podwyższonego ryzyka. W studiu usiądą naprzeciwko siebie kibice łódzkich klubów piłki nożnej, wymienię alfabetycznie ŁKS-u i Widzewa, aby z wzajemnym szacunkiem porozmawiać o swoich klubach, wzajemnych relacjach, o tym, co to znaczy być kibicem. Będą z nami także pomysłodawca tego Radio Nocą, stały słuchacz Jarosław Michalak oraz wieloletni dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w Radiu Nocą w czwartek 21 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
14: A w serwisie utrudnienia MC-Razu po pożarze auta. Kolejny duży remont drogowy w Łodzi i ćwiczenia obrony powietrznej, które zaskoczyły mieszkańców Hrubieszowa. W regionie w tej chwili słonecznie i coraz cieplej. Na termometrze mamy już 19 stopni. Pożar auta na wjeździe do Sieradza, są utrudnienia w ruchu. W godzinach porannego szczytu strażacy z Sieradza otrzymali zgłoszenie o pożarze przy ulicy Sienkiewicza na wjeździe do miasta. Na miejscu zastali palący się samochód osobowy, mówi o tym starszy kapitan Krzysztof Ignaczak.
15: Działania polegały na ugaszeniu pożaru. Całe szczęście w zdarzeniu osób poszkodowanych nie odnotowano. Na czas działań droga krajowa 83 była zablokowana. Na obecną chwilę trwają utrudnienia ruchu związane z usunięciem pojazdu.
14: Na fakcie gaszenia wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej z Sieradza. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w komorze silnika. Kolejny duży remont ważnej trasy w Łodzi. Łódzkie inwestycje ogłosiły przetarg na modernizację ulicy Wróblewskiego od Jana Pawła II do Alei Politechniki wraz z remontem sieci wodociągowej. Z powodu zakresu robót nie obędzie się bez utrudnień, mówi o tym nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Ulica Wróblewskiego znajduje się w centrum Łodzi. To przy tej trasie w XX wieku wybudowano elektrociepłownię EC2, a dziś znajduje się tam wiele mieszkań. Wróblewskiego łączy centrum z jednym z największych łódzkich ośrodków. osiedli, czyli z Retkinią. Ulica pozostawia wiele do życzenia, a po remoncie mają z niej zniknąć przedwojenna kostka oraz pozostałości po dawnej linii tramwajowej, w miejsce których pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Remont Wróblewskiego od Jana Pawła II do Politechniki w Łodzi powinien zostać zrealizowany do końca tego roku. Rozpoczęło się spotkanie Petera Madziora z Donaldem Tuskiem. Po tym spotkaniu szef węgierskiego rządu uda się do Belwederu na rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Potem będzie rozmawiał jeszcze z marszałkiem Sejmu, a po południu Peter Madzior pojedzie też do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. W warszawskiej prokuraturze krajowej rozpoczęło się przesłuchanie prezesa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Sakiewicz ma jako świadek odpowiadać na pytania związane z ucieczką Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnieniem byłego ministra sprawiedliwości w tej telewizji. Dzięki temu Zbigniew Ziobro przed wjazdem do USA miał otrzymać wizę dziennikarską, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
1: Pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która jest zawodowym posłem, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest zwany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
14: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja. Do Stanów Zjednoczonych przyleciał rejsowym samolotem z Mediolanu. Przed prokuraturą, dodajmy, zebrało się grono zwolenników telewizji Republika, którzy głośno wspierają Tomasza Sakiewicza. Dzisiaj drugi dzień ćwiczeń systemu obrony powietrznej w powiecie chrubieszowskim. Wczoraj działania wojska wywołały w Chrubieszowie spore zamieszanie, bo mieszkańcy miasta nie zostali o nich uprzedzeni. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, zadanie poinformowania mieszkańców nie należało do wojska.
7: Wszystkie obowiązki, które mieliśmy do spełnienia, zostały spełnione. Natomiast tutaj trzeba zadać pytanie władzom lokalnym, dlaczego nie było przekazane lokalnej ludności o tym, że ćwiczenie się odbędzie.
14: O ćwiczeniach poinformowane zostało starostwo powiatowe, ale ta informacja nie została przekazana mieszkańcom. Chrubieszowski starosta tłumaczy teraz, że informacja miała charakter poufny. Tyle w tym serwisie, a w kolejnym powiemy o policyjnej akcji wymierzonej przestępców uchylających się od kary więzienia.
13: A w Radiu Łódź czas na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie dzisiaj niewykluczone burze, także proszę uważać, obserwować sytuację na niebie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni w Łódzkiem. Wiatr słaby, jeszcze ciśnienie 999 hektopaskali.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 11:00 przyda się jeszcze jedno przedpołudniowe. Dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik. Witamy serdecznie.

0: Czas na kulturę.
1: 9 minut po godzinie 11, a skoro czas na kulturę, to Anna Grublińska razem z nami.
2: Dzień dobry,
1: Aniu. Czyli kilka wydarzeń do polecenia. Od czego zaczynamy?
2: A zaczynamy od wydarzenia, na które już nie zapraszam, bo się rozpoczęło o godzinie 9, ale warto wiedzieć, że lalkowe spotkania teatralne odbywają się w Domu Kultury 502 w filii Miejskiej Strefy Kultury. To jest ulica Sacharowa 18. Gdybyś ktoś chciał jeszcze zajrzeć, mają charakter konkursu i noszą imię znakomitego aktora i przyjaciela dzieci, czyli Waldemara Presi. No i 29 maja będzie finał tego wydarzenia, także odnotowujemy lalkowe spotkania teatralne po raz 20 w Łodzi. Jarniewicz i Świerkocki pytają. To jest bardzo ciekawy cykl. Jerzy Jarniewicz i Maciej Świerkocki zapraszają raz na jakiś czas do Pałacu Bidermana. Ciekawe postaci. Tym razem bohaterką spotkania będzie profesor Urszula Zajączkowska, która rozmawia z roślinami i rozumie zamkniętą w ich budowie mowę, do czego jest znakomicie przygotowana jako botaniczka, profesorka nauk leśnych, ale też nagradzana poetka. A poza tym jeszcze mnóstwo innych funkcji pełni. Wszystkich nie będę wymieniać, bo chcę powiedzieć, że o godzinie 18 to spotkanie rozpocznie się w Pałacu Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 i przejść pragnę do następnych wydarzeń. Jacek Malczewski, demiurg symbolizmu w młodej Polsce. To w Muzeum Pałac Herbsta dzisiaj takie spotkanie się odbędzie. Wykład o godzinie 17, a Jacek Malczewski przez całe swoje malarskie życie zmuszał oglądających jego płótna do domysłów i spekulacji, co oznacza offset na jednym z autoportretów. Dlaczego znów na innym umieścił budleje, czyli gatunek krzewu, który przyciąga motyle i tak dalej, i tak dalej. O godzinie 17, ulica Przędzalniana 72. To spotkanie, skoro jesteśmy przy Pałacu Herbsta, to przypomnijmy, że trwają senioralia i w ramach tego cyklu odbywają się także po Pałacu Herbsta bezpłatne oprowadzania. Dzisiaj o godzinie 17 takie oprowadzanie i oto jest kilka wolnych miejsc. Także śmiało. Przypomnę, Przędzalniana 72, godzina 14. Na jutrzejszej kolejne oprowadzanie już miejsc nie ma. Senioralia, a zatem Orientarium Zoo Łódź, warto przypomnieć, ma propozycję. Osoby od 60 roku życia mają zapewniony bezpłatny wstęp do obiektu, a w dodatku jeszcze edukator będzie czekał na grupy o godzinie 13.30, 15.30 do końca tego cyklu senioralia, czyli do najbliższej niedzieli. Takie dwa spacery dziennie właśnie proponuje łódzkie Orientarium. Ale wracamy do spraw plastycznych, bo nie tylko o tym symboliście wielkim Malczewskim dziś będzie mowa, ale w jakiejś mierze Aleksandra Kwapiszewska, jak najbardziej żyjąca artystka łodzianka, też jest symbolistką

0: Ona maluje zwierzęta, przygląda im się wnikliwie i to są prace przedstawiające, ale tak jakby chciała trochę zajrzeć pod podszewkę rzeczywistości. I czarne tło robi robotę, prawda? Pytam koleżankę Monikę, bo tu przyniosłam wydruk takiej pracy.
1: Ja już tutaj widzę pelikany, prawda?
0: Pelikany przepiękne. To się nazywa, wyobraź sobie, w sierpniowym słońcu. Ale dziwnie to wygląda, ponieważ...
1: To słońce od pelikanów się odbija i to zdecydowanie widać. I właśnie to ciemne tło jeszcze dodatkowo jakby uwypukla całą tę historię.
0: O czym można przekonać się, odwiedzając Galerię Politechnika dzisiaj o godzinie 15.30 wernisaż. No i wystawa zatytułowana jest Patrzą, a patrzeć będą oczy bardzo różnych zwierząt, bo i ptaków, i ssaków, i gadów patrzeć będą rozmaicie. Proszę zwrócić uwagę również na tytuły prac, a dodatkowo tam jeszcze będzie poliptyk, czyli same oczy namalowane, ale bardzo różnych zwierząt i zestawienie takich prac bardzo ciekawie. To oczywiście tylko niektóre spośród dzisiejszych wydarzeń.
1: Ale polecamy, pięknie dziękujemy. Anna Grobińska.
0: Dziękuję.

0: 19 minut po godzinie 11, a czy będą dzisiaj zaproszenia?
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czyli już chyba wszystko jasne, prawie. Zaproszenie dwuosobowe, ważne do 7 dnia czerwca. Dowolnie wybrany seans filmowy. I teraz jakie będzie dzisiaj zadanie, bo to będzie zadanie. Ja poproszę o dokończenie pewnej historii w stylu łamaniec językowy. Kto zna taką historię? I tutaj pytanie ode mnie, i co było dalej? Bzy czy bzyk znad bzury, zbzikowane bzdury. studio@radiowłodzi.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
6: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
7: 29 minut po godzinie 11, a my zanim po raz kolejny połamiemy sobie język na rymowankach, to jeszcze dopytamy o dzisiejszy temat naszej dyskusji tuż po godzinie 12. Iza Berkowska będzie dzisiaj mogła spotkać się z Państwem i za chwilę zapowiedź programu. To jest temat.

0: 24 minuty zostały nam jeszcze do godziny 12 i pora porozmawiać o tym, co po godzinie 12 w Radiu Łódź dziać się będzie, a będzie się działo, jak zawsze. Iza Berkowska razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Izo, jaki temat dzisiaj po 12?
1: Chciałabym porozmawiać z Państwem dzisiaj o bonie senioralnym. Zapadła decyzja, że taki bon, to takie nowe świadczenie będzie realizowane jeszcze w tym roku. Bodajże we wrześniu będzie można składać wnioski. To jest taki bon, który wprawdzie jest uzależniony od dochodów. Tutaj już pewnie pojawią się kontrowersje, bo no, nie każdemu przysługuje, ale jednocześnie nie jest świadczeniem pieniężnym, także będzie trzeba sobie wyjaśnić właściwie jaką formę ma mieć, komu będzie przysługiwał. Co nieco sobie wyjaśnimy, no i mam nadzieję, że spróbujemy ustalić z Państwa udziałem, czy taki bon jest właśnie tym, czego seniorzy, ich rodziny, które się nimi opiekują, potrzebują, czy jest wystarczający? No bo to ma być taka odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Ja już wiem, że jeden z naszych gości, profesor Piotr Szukalski, nie dostrzega tutaj jakiejś takiej, wiesz, linii jednoznacznej między starzeniem się społeczeństwa a tym bonem senioralnym. Nie jest to zapewne rozwiązanie idealne. No i jest sporo wad, ale będę chciała z Państwem omówić wszystko po kolei.
0: Czyli temat będzie do omówienia tuż po godzinie 12.
1: Do pozastanawiania się.
0: Tak,
1: wspólnie.
0: Ale jeżeli już mają Państwo jakieś spostrzeżenia, ewentualnie pytania, to zapraszamy. studio@radiouc.pl. Po godzinie 12 będzie można też zadzwonić bezpośrednio do nas tutaj, do studia.
1: No to podajemy numery.
0: Oczywiście.
1: 606-787-7878.
0: A ja 42-678-7878. Tuż po godzinie 12 Iza Berkowska.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszamy.

0: I 14 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja przez cały czas pamiętam o tym, że obiecałam zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy, ale przede wszystkim najpierw rymowanka, czyli tak zwany łamaniec językowy, bo poprosiłam o to, żeby dokończyć bzyczy bzyk znad bzury, zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad bzurą w bzach bajdurzy. Czy tyle wystarczy? Nie, można jeszcze oczywiście. Bzyczy bzdury, bzdur nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Dla pani Alicji dzisiaj podwójne zaproszenie do kina. Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

I już tylko 6 minut zostało nam do godziny 12. O 12 najważniejsze wiadomości Radia Łucia. Powiemy w nich m.in. o remoncie ważnej ulicy w pobliżu Zgierskiego Targowiska. Więcej na ten temat już za moment, a potem także prognoza pogody. I tutaj przyda się jeszcze ważna informacja, ponieważ, szanowni państwo, dzisiaj mogą pojawiać się burze w regionie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
12: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Minęła godzina 12.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
18: W serwisie policyjna akcja wymierzona w osoby uchylające się przed karą więzienia. Remont ważnej ulicy w pobliżu Zgierskiego Targowiska i zatrzymanie trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. W regionie dzisiaj pogodnie, dużo słońca i już naprawdę ciepło. Na termometrze mamy 20 stopni. Sukces policyjnej akcji i kilkudziesięciu zatrzymanych. Policjanci z województwa łódzkiego przeprowadzili dwudniowe działania mające na celu odnalezienie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali w sumie 70 osób, w tym trzech obywateli innych państw, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
19: 15 osób ściganych listami gończymi oraz 43 osoby zatrzymane na podstawie wydanych nakazów. Dodatkowo ustalono miejsca pobytu 12 innych osób. W wyniku działań funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który blisko 9 lat ukrywał się przed organami ścigania.
18: Akcja przeprowadzana była na terenie całego regionu, a w działaniach brali udział funkcjonariusze z różnych wydziałów policji. Kolejna ulica w Zgierzu przejdzie modernizację. Drogowcy rozpoczynają pracę na ulicy Chorzej. Droga zyska nową nawierzchnię, co ma poprawić jakość przemieszczania się w tej części miasta. To jest kluczowa ulica położona w sąsiedztwie Zgierskiego Targowiska i łącząca pobliskie osiedla z ulicą Aleksandrowską. W związku z remontem na kierowców czekają utrudnienia, zapowiada Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu.
20: Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu. Zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z północy na południe. Prace będą wykonywane etapowo z zajęciem jednego pasa ruchu i z podziałem na poszczególne odcinki, żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom i osobom, które się po prostu tamtędy przemieszczają.
18: Ulica Chorza od dawna wymagała remontu. Droga jest w kiepskim stanie. Miasto przewiduje, że pracę uda się zakończyć w ciągu 3 miesięcy, jeśli planów nie pokrzyżuje pogoda.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Zatrzymani to 3 Polacy, mówi o tym więcej Witold Banach.
3: Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, w tym polegających między innymi na rozpoznaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terenie Polski. Witold Banach, Polskie Radio.
18: Zatrzymani nie przyznają się do szpiegowania dla Rosji. Sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące. W Warszawie rozpoczyna się właśnie protest Solidarności przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Uczestnicy manifestacji mówią, że chcą pokazać swoje niezadowolenie, a ich protest spowoduje w najbliższych godzinach duże utrudnienia ruchu w centrum stolicy. I na koniec kolejny sukces Bartka Ziemskiego w Himalajach. Polski ski alpinista zjechał z Mount Everestu na nartach i zrobił to zaledwie tydzień po zdobyciu i zjechaniu na nartach ze szczytu Lhotse. Bartek Ziemski przyznaje, że miał dużo szczęścia, bo prognozy mówiące o silnym wietrze spowodowały, że w stronę wierzchołka Everestu tym razem nie zmierzał tłum uczestników komercyjnych wypraw.
21: Cieszę się, że udało się być tam samemu. Praktycznie byliśmy we trójkę na szczycie. W sensie był jeszcze jakiś klient i szerpa. Jak na Everest, to myślę, że udało się super. Zjazd całkowicie sam byłem, więc super. Natomiast no, sama góra no jest straszna, jest absolutnie straszna. No, nie ma w niej nic ciekawego, jest multum ludzi, którzy chcą się pokazać na najwyższej górze świata.
18: Bartek Ziemski, podobnie jak w przypadku Lhotse, zdobył Everest bez pomocy szerpów i wspomagania tlenem. A my w serwisie za godzinę będziemy mówili o tym, dlaczego Łódź zajmuje 2 miejsce w Polsce pod względem liczby wypadków.
16: A jakie niespodzianki szykuje dziś dla nas pogoda? W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, ale chwilami duże. Miejscami także przelotny opad deszczu. Przypominamy o tym, że lokalnie niewykluczone burze dzisiaj także. Temperatura maksymalna w Łódzkiem do 22 stopni, wiatr słaby, ciśnienie 999 hektopaskali. Pięć minut po godzinie 12:00 już za moment rozpocznie się program. To jest temat dzisiaj. Iza Berkowska poruszy temat bonu senioralnego. Czy będzie mieć wpływ na życie seniorów? Co Państwo o tym sądzą? studio@radiouci.pl. Będzie można też zadzwonić do studia 42678778 606787878. Zachęcamy Państwa do dyskusji. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Oto jest temat.
1: Zapadła decyzja o nowym świadczeniu dla seniorów. Chodzi o bon senioralny, który nie jest świadczeniem pieniężnym, ale jest uzależniony od dochodów. Za chwilę spróbujemy wyjaśnić, jaką ma mieć formę i komu będzie przysługiwał. A jak sobie już wyjaśnimy co nieco, to chętnie spytam Państwa, czy taki bon jest właśnie tym, czego seniorzy potrzebują. Może są inne potrzeby. Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy 606-787-8778, 42-678-7878 i nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. A w rozmowie pomoże dzisiaj Igor Marczak z Fundacji Senior Up, do ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witaj.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I telefonicznie demograf Piotr Szukalski. Bardzo długo, Igorze, trwa rozmowa o bonie senioralnym. I co ciekawe, tak się zmienia wszystko, że chyba nikt już nie wie, o co chodzi.
2: Niestety tak. Muszę to z przykrością potwierdzić.
1: Bo mamy 2026-2024. To jest ten moment, kiedy chyba zaczynamy o tym mówić, tak?
2: No już w 2023 roku bon senioralny znalazł się na liście 100 kluczowych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach parlamentarnych pojawił się taki pomysł. Był to jeden z wpisanych w KPO kamieni milowych. Więc no, walczymy z tematem, jak widać, dość długo już. No i tak na dobrą sprawę w tym roku okazało się, że wszystko zostało wywrócone do góry nogami.
1: No miało być na przykład 75 lat, a będzie 65 plus.
2: Tak, będzie 65, miało być 75, a tak naprawdę to miało być na początku 80 i w latach kolejnych działania, tak, miał być ten wiek jakby rozszerzany osób, które miałby skorzystać z tego świadczenia.
1: No i 65 to twoim zdaniem dobre trafienie?
2: Ach, wiesz co, patrząc z perspektywy kogoś,
1: mnóstwo ludzi jest w doskonałej kondycji w wieku 65 lat.
2: Tak, zgadza się, ale patrząc z perspektywy kogoś, kto zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych, to tak na dobre.

0: dobrą sprawę ten wiek no nie ma znaczenia. No, jeżeli celujemy faktycznie w grupę senioralną, przyjmując założenie, że już od tego 65 roku życia mówimy o seniorach, to okej. Okay. Jeżeli takie przyjmujemy założenie, to uważam, że ma to absolutnie sens, ale tak jak mówisz, myślę, że 65-latkowi w znacznej większości nie chcą siebie jeszcze nazywać seniorami.
1: A właśnie. No to jest wiek. Oprócz tego kontrowersji jest więcej, bo przede wszystkim mówiło się o tym, że to ma być wsparcie dla rodzin. I teraz pytanie, czy jest? Czy będzie wsparciem dla rodzin, które opiekują się
0: zakładając,
1: z seniorami?
0: Zakładając, że senior prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, no to dla niego będzie to wsparciem, no i dla rodziny poniekąd również, ale jeżeli...
1: A już, jeżeli rodzina mieszka z seniorem?
0: No to już się zaczynają schody, dlatego że kryteria dochodowe, które nam tutaj wpadną, no uniemożliwią nam na dobrą sprawę skorzystanie.
1: Aha, bo to wtedy będzie przeliczenie całości, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Tak jak właściwie przy przyznawaniu wszelkich...
1: Czyli jeśli ja bym się kimś zajmowała, to trzeba by przeliczyć dochody osoby, którą się zajmuje i moje dochody, tak?
0: Tak, jeżeli wyłączy was jakiś tam stosunek rodzinny, tak, to tak. To rzeczywiście tak jest. Natomiast tutaj bardziej mówimy też o osobach, które z jakiegoś względu nie mogą wykonywać pracy zarobkowej, w związku z tym muszą się, albo nie mogą wykonywać pracy zarobkowej i zajmują się w związku z tym kimś w rodzinie, osobą starszą. Natomiast generalnie jednak pomyślane jest to tak, żeby to dotyczyło osób samotnie zamieszkujących, czyli jednak nie ma kogoś na stałe, kto ze seniorem zamieszkuje w jednym pomieszczeniu, w jednym mieszkaniu.
1: A jakie to ma być wsparcie dla rodzin? Bo cały czas mówi się, że to jest wsparcie dla rodzin.
0: No wiesz, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma przyznanych świadczeń, jakichkolwiek innych opiekuńczych, wspomagania, czy jakichś dodatków, no to rzeczywiście będzie to dla niego wsparciem, bo mimo wszystko zrealizowanie usług różnych na poziomie 2150 zł miesięcznie będzie niewątpliwie odciążeniem budżetu domowego. Natomiast to nie są pieniądze w formie gotówki, które trafią do seniora i niekoniecznie w takiej wysokości. Więc tutaj,
1: właśnie,
0: jeżeli
1: wysokości,
0: chodzi...
1: to my jeszcze nic nie powiedzieliśmy.
0: Tak, no jeżeli chodzi o tak naprawdę o wysokość tego, to jest maksymalny pułap, może tak. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość tego świadczenia, de facto będą ostateczną decyzję podejmować urzędnicy.
1: A na razie mówiliśmy o kwocie, bo ja już teraz, to było 2000...
0: Mniej więcej 2150 zł miesięcznie.
1: Tak, 2150 zł w formie niepieniężnej, czyli w formie usług. Jeżeli pozwolisz, to zajrzymy do maila studio@radioloc.pl. Wszelkiego rodzaju bony senioralne, pani Agnieszka napisała, to pozbawianie emerytów prawa wyboru. Bon senioralny za pomoc w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy organizacji kontaktów społecznych, przy czym emerytów, którzy mają świadczenie nie większe niż 3410 zł brutto, dodajmy, jest kolejnym uderzeniem w godność człowieka i prawa do samostanowienia o sobie, chyba dla ubezwłasnowolnionych taki prezent. Zresztą, jeżeli ludzie dostają w dzisiejszych czasach emerytury poniżej 4000 zł i tak nie mają na leki i jedzenie i inne podstawowe potrzeby. Są wykluczeni zawodowo, jeżeli chorują przewlekle, a przede wszystkim społecznie, bo nie mają ochoty na socjalizację, jeżeli brakuje im na wszystko.
0: Bardzo dobry głos, bardzo mocny. Poniekąd w dużej części się z nim zgadzam. Natomiast myślę, że mimo wszystko, patrząc na nasz system opieki społecznej, który jest mimo wszystko właśnie dość skomplikowany, zarządzany niejednolicie, bo mamy do czynienia ze świadczeniami typowo zdrowotnymi, które są w gestii Ministerstwa Zdrowia NFZ-u. Z drugiej strony mamy usługi opiekuńcze, usługi wsparcia różnego rodzaju, które są zarządzane przez Ministerstwo Rodziny, no to w którymś momencie się zaczynają te rzeczy nam rozjeżdżać. I teoretycznie w nowej propozycji ustawy zostaje powołane takie ciało koordynatora, powiatowego koordynatora opieki. I załóżmy, że rzeczywiście do tego dojdzie, no to jest szansa na to, że będzie to ktoś taki, kto faktycznie będzie w stanie lokalnie spiąć ze sobą różnego rodzaju świadczenia dla konkretnych beneficjentów, dla konkretnych
1: osób. Te potrzeby
0: są
1: bardzo różne. Niektóre gminy są bardzo małe. Teraz pytanie, czy będą wydolne? Czy znajdziemy specjalistów od wszystkiego?
0: No to też jest bardzo dobre pytanie i jednocześnie bardzo duży problem w naszym kraju, dlatego że no, tutaj posłużę się statystykami. Około 2300 gmin w Polsce, z czego już w tej chwili wiemy, że przynajmniej 300 nie świadczy w ogóle usług opiekuńczych, mimo tego, że ciąży na nich taki ustawowy obowiązek. Mhm. To i tak jest mniejsza liczba. Ja podejrzewam, z czego ona wynika, bo jeszcze dosłownie 2 lata temu to 30% gmin nie realizowało tego obowiązku. Więc to jest skala olbrzymia. W tej chwili około 900 gmin w Polsce ma mniej niż 10 podopiecznych. Więc teraz ja sobie wykombinowałem, że ten odsetek gmin w ogóle nie realizujących spadł dlatego, że nagle pojawił się jeden beneficjent albo dwóch w takiej gminie, którym przyznano jakieś świadczenia związane z opieką. No to statystycznie wygląda to zdecydowanie lepiej. No i taka gmina się może pochwalić, że w końcu coś zrobiła w tym kierunku.
1: No ale są takie gminy, które nie zrobiły wiele.
0: Nie zrobiły wiele, powodów jest oczywiście bardzo dużo, to jest bardzo złożony problem.
1: Pytanie, czy zrobią teraz, bo dlaczego miałyby zrobić? No, nie zrobiły do tej pory, to dlaczego teraz podstawowa miałyby coś
0: rzecz,
1: zrobić?
0: Podstawowa rzecz, o której możemy tutaj mówić, to oczywiście pieniądze. Więc nie wszystkie gminy stać na to, żeby w ogóle świadczyć takie usługi, bo nie mają za co tego robić. Tutaj powiedzmy w przypadku bonu, no to będą celowane pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa, więc to nie będą pieniądze, które są z budżetu miasta, z budżetu gminy, tylko przejdą z zewnątrz. Więc teoretycznie będzie jakaś tam kwota zagwarantowana na to, żeby takie usługi świadczyć. Ale patrząc na to, jak wygląda obsługa tego ze strony samorządów, no to tu się rzeczywiście zaczynają schody. To zadanie ma być celowane do OPS-ów, czyli do ośrodków pomocy społecznej, czy to gminnych, czy miejskich, to już nie ma większego znaczenia, czy CUS-ów, bo też takie się za chwilę będą pojawiać, dlatego że mamy jakby ustawową propozycję zmian w takim kierunku właśnie, żeby ośrodki pomocy społecznej przekształcać na CUS-y. Też są zwolennicy i przeciwnicy tego.
1: Centrum Usług Społecznych.
0: Tak, są przeciwnicy i oczywiście klakierzy, którzy mówią, że to jest super ekstra. Ja szczerze mówiąc nie mam stanowiska w tej sprawie. Natomiast dalej drążąc temat zarządzania.
1: Pytanie, co by to miało zmienić, tak ogólnie rzecz biorąc, poza nazwą?
0: Parę pomysłów jest bardzo ciekawych i parę rozwiązań rzeczywiście już funkcjonuje w kraju, między innymi w Warszawie, ten największy chyba CUS w Polsce. Całkiem dobrze sobie radzi i rzeczywiście wygląda to całkiem dobrze. Wracając do zarządzania i do finansowania. No, zwykle projekty rządowe w takiej sytuacji przewidują finansowanie na zarządzanie projektem od 1 do 3%. Na początku, przy pierwszej propozycji ustawy o bonie senioralnym, było to 6%. Więc całkiem, patrząc na ogół, całkiem przyzwoita kwota. No i teraz patrząc rzeczywiście na środki, które może otrzymać gmina, czy też miasto, no to porównując sobie Łódź z mniejszym ośrodkiem, no daleko nie trzeba szukać, niech to będzie Głowno w naszym województwie, no to dysproporcje są olbrzymie. I w ilości mieszkańców, w ilości świadczonych usług, organizacji ośrodka pomocy społecznej i tak dalej, i tak dalej. No więc patrząc rzeczywiście tak zupełnie czysto na pieniądze, jeżeli od każdej złotówki tylko 30 groszy ma być przeznaczone na zarządzanie tą złotówką, no to jeżeli w jednej gminie będzie trzech podopiecznych, którzy otrzymają największą kwotę dofinansowania, niech to będzie to 2150 zł razy 3 miesięcznie, to mamy raptem 6,5 tysiąca złotych, to ile trafi do gminy? Łatwo sobie policzyć na zarządzanie. No i teraz trzeba zrobić wywiad środowiskowy, trzeba przewalić, brzydko mówiąc, papiery, trzeba mieć odpowiednie narzędzia, żeby tym wszystkim zarządzić. Trzeba mieć kadrę, która wykona tę usługę, trzeba tę kadrę rozliczyć.
1: Aha, i to
0: tak
1: wszystko
0: dalej,
1: mamy zrobić
0: tak
1: do września, bo we wrześniu będzie można już składać wnioski.
0: No, trzymam kciuki, żeby tak można było.
1: Rząd przekonuje, że bon senioralny jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa. Profesor Piotr Szukalski, w pana odczuciu bon jakoś znacząco zmieni sytuację?
2: Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, bez wątpienia mamy do czynienia z bardzo szybkim rozrostem zapotrzebowania na różne typy wsparcia osób niesamodzielnych. Musimy sobie zdawać sprawę, że zwłaszcza w przyszłości czeka nas tak naprawdę pod tym względem coś niewyobrażalnego. Mianowicie liczba 80-latków w ciągu kilkunastu lat wzrośnie 80%. W związku z czym problem bez wątpienia istnieje. Natomiast można się z oczywistych względów zastanawiać, na ile projekt, który przewiduje relatywnie nieduże pieniądze i zakłada tak naprawdę krótkoterminowe wsparcie, rozwiązuje takie problemy. Oczywiście niektóre z problemów rodzin opiekujących się, które z uwagi na, nie wiem, chęć wyjazdu na wakacje, jakieś obciążenia zawodowe, to może rozwiązać w obecnej postaci, nieprawdaż, ten bon senioralny. Natomiast to jest odejście od pewnej propozycji, która była propozycją wyjściową, która mówiła o opiece długoterminowej, o długofalowym wspieraniu, zwłaszcza osób, znaczy wtedy w tej pierwotnej wersji było osób w wieku 75+. Natomiast bez wątpienia trzeba bardzo pozytywnie ocenić to, że priorytetem ma być wspieranie tych gmin, tych samorządów lokalnych, które de facto nie oferują żadnej opieki czy żadnego wsparcia dla osób starszych, osób niesamodzielnych.
1: To z jednej strony tak, to możemy uznać na plus. Z drugiej strony tak myślę, że w takich gminach, które niczego nie oferują, nawet dysponując takim bonem, znalezienie wykwalifikowanego opiekuna na rynku, który się podejmie pracy, no może być niewykonalne.
2: Nie do końca. Proszę zwrócić uwagę, że jak uczą nas sprawozdania kierowane przez samorządy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, te samorządy, które nie oferują póki co takiej opieki, to są przede wszystkim samorządy leżące na peryferyjnych obszarach wiejskich. To są te najmniejsze gminy wiejskie, gdzie z drugiej strony nie za bardzo jest jak znaleźć pracę dla zwłaszcza kobiet starszych. Możliwe zatem, że dzięki pojawieniu się takiego rozwiązania, o ile pojawią się dofinansowane ze środków publicznych kursy umożliwiające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, podniesie się troszkę nam zatrudnienie kobiet, zwłaszcza tych kobiet 50+, które świadczyć będą właśnie usługi opiekuńcze.
1: Panie profesorze, trzynastki, czternastki, bony senioralne to jest w ogóle rozwiązanie naszych problemów? Czy my powinniśmy na coś innego postawić? Jak się panu wydaje?
2: Bardzo źle się stało już prawie 20 lat temu, kiedy obniżano składkę na ubezpieczenia rentowe, że nie przeniesiono części tej składki, o którą obniżono, na ubezpieczenia pielęgnacyjne. Wówczas nie było jeszcze aż takiego zapotrzebowania na tego typu usługi, natomiast można było odłożyć trochę środków po to, aby właśnie w nadchodzących latach, kiedy drastycznie zwiększać się będzie zapotrzebowanie na opiekę, aby takie środki zgromadzić. Ja bardzo się boję, że rozwiązania takie, jakie są obecnie proponowane, że środki mają iść bezpośrednio z budżetu państwa, no niestety, patrząc na sytuację tego budżetu, nie rozwiąże problemu. Zresztą widzimy to i w tym bonie, który przecież uzyskał zdecydowanie bardziej ograniczoną postać, niż była mowa, kiedy na początku przedstawiano ten pomysł.
1: No i tyle na razie od profesora Piotra Szukalskiego, demografa, a z nami pan Leszek. Witamy, panie Raszku.
3: Witam serdecznie. Poruszę dwie kwestie. Pierwsza to w ogóle nie zgadzam się z panem profesorem, który stwierdził, że to nie jest problem znaleźć osobę do opieki nad osobą starszą. Może w dużym mieście, w którym pan profesor mieszka. Polecam, żeby pojechał niedaleko za swoje miasto, w którym mieszka, 20-30 kilometrów, i spróbował znaleźć opiekę dla osoby starszej, która potrzebuje pomocy, żeby się nią zaopiekować troszeczkę. Graniczy z cudem. I tu nie chodzi o pieniądze nawet. Po prostu takich osób nie ma, bo takie osoby nie chcą, bo to jest duży problem. Problem jest systemowy, bo należy przede wszystkim zmienić sposób myślenia o osobach starszych. Należy już w tej chwili zacząć kształcić tak zwanego opiekuna, nazwijmy to osoby niepełnosprawnej, żeby to była normalna, zwyczajna, bardzo dobrze opłacana praca. Ja powiem ze swojego doświadczenia, jak wyglądają pewne rzeczy. Otóż tak naprawdę taki senior, który jest sam i z racji swojego wieku oczywiście on nie ma czy to pełnej sprawności fizycznej czy intelektualnej, on nie potrzebuje, żeby go wyręczać w pewnych rzeczach. Im dłużej on jest samodzielny i potrafi zrobić pewne rzeczy, tym lepiej dla niego, bo ta degradacja nie postępuje. Ta osoba, która miałaby być z tym seniorem w przeciągu tych powiedzmy 8 godzin, kiedy jego rodzina pracuje i nie jest w stanie w tym czasie z nim być, to ten senior potrzebuje tej osoby przede wszystkim do tego, żeby mu wskazać pewne rzeczy, przypomnieć, że ma zrobić to, to i to i to, ale on powinien samodzielnie to robić, tak jak ten 2 czy 3-latek, którego też nie powinniśmy ubierać, tylko on te rzeczy powinien sam robić, lepiej lub gorzej. I ten senior potrzebuje, żeby ktoś z nim był, porozmawiał, poszedł z nim na spacer, po prostu żeby była druga osoba. Bo w naszych realiach to jest tak, że często jak, jeżeli jeszcze są 2 osoby, 2 seniorów, to oni sobie jakoś tam w miarę radzą. I to nie chodzi o pieniądze, jaką oni tą emeryturę mają. Oni sobie poradzą. Jak zaczyna brakować tej jednej osoby, to ten senior tak naprawdę zostaje sam i nie ma nawet do nikogo buzi otworzyć. Tu chodzi przede wszystkim o takie rzeczy. A sprawy opieki nad nim, prawda, jakiejś higieny, przygotowania posiłków, wyprania, posprzątania, to ja uważam są tak naprawdę sprawami drugorzędnymi. Bo jeżeli ta osoba, ten senior będzie miała z kim przebywać, z kim porozmawiać, to ona jak najdłużej będzie samodzielna, bo ona będzie my nie mamy wyręczać tej osoby. My mamy jej wskazać i pomóc, nie robić za nią. Jak ta osoba usiądzie przed telewizorem, to ta degradacja takiej osoby nastąpi w przeciągu pół roku czy roku. Tu chodzi, żeby ta opieka była taka, żeby jak najdłużej utrzymać tą osobę sprawności fizycznej, dokładnie tak, intelektualnej. Popatrzmy na Japończyków, jak oni to robią. Dlatego uważam, że ten bon senioralny, który być może miał być takim, to nic nie da. Bo on i tak nie trafi do tych osób. Ja nie wierzę w to, że nagle znajdzie się armia, tak jak pan profesor mówił, tych 50-letnich kobiet, które rzucą się do pomocy, żeby się opiekować. Nic takiego nie będzie. Ja przez 2 lata próbowałem znaleźć osobę do opieki nad moim tatą i mi się to nie udało. Z różnych względów. Nie będę tu na antenie mówił jakich, bo to nie w tym rzecz. I tak to wygląda. Ta pomoc powinna być systemowa, ukierunkowana i dobrze przemyślana. A tak to będzie znowu tak, że rząd jakiś program stworzył, no tak jest, my coś robiliśmy, ale jak wyszło? No tak jak zwykle. Proponuję naprawdę porozmawiać z osobami, które opiekują się osobami starszymi. To wtedy będzie prawdziwy obraz sytuacji. To, czego te osoby naprawdę tak potrzebują, jakiego wsparcia. Kłaniam się do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy, panie Leszku. Zapraszamy państwa do kontaktu 606-788-7878, studio@radioloc.pl i drugi numer telefonu 42-678-78-78. No, zdaniem pana Leszka, bo on nie spełni swojej roli. Chociaż bon jest, zdaje się, elementem szerszej całości, szerszego spojrzenia na to pomaganie Igorze.
0: Tak, w momencie, kiedy w ogóle pojawił się pomysł bonu, to mowa była o tym, że to ma być tylko jeden z elementów całego większego systemu. Jak ten system jest skonstruowany i czy on dobrze działa, to już jest inna sprawa. I na szczęście trwają prace nad tym, żeby tę sytuację poprawić zdecydowanie, żeby do tego no jednak przyłożyć trochę inaczej. I tutaj mogę zapewnić, że osoby, które pracują nad takimi rozwiązaniami, czy to ze strony Ministerstwa Rodziny, czy też ze strony już w tej chwili nie pani minister, ale pani pełnomocnik rządu do spraw osób starszych, pani Marzeny Okuł-Drewnowicz. To są osoby z bardzo dużym doświadczeniem w pracy, w pomocy, w opiece społecznej. Mhm. Więc ja myślę, że tutaj nie można im odebrać prawa do tego, że nie wiedzą, co robią, albo nie mają doświadczenia w tym, co robią. Rzeczywiście spojrzenie może być nieco inne, chociaż wiem też, że w tych zespołach, które pracują, są osoby, które pracowały w mniejszych ośrodkach, no ale i też w bardzo dużych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to też się absolutnie nie zgodzę z panem profesorem, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia i osób, które będą w tej branży pracować, bo ja nie pamiętam, czy wspomniałem, ale jeżeli nie wspomniałem, no jeżeli nawet to zrobiłem, to jeszcze raz powiem.
1: Wsparcie dla kobiet tak w wieku, powiedzmy, tak do 10 lat przed emeryturą.
0: Tak, tak, no ale generalnie my oceniamy jako NGOsy, które się zajmują tematem, że w Polsce brakuje około 120 tysięcy rok do pracy w usługach opiekuńczych. Więc to jest olbrzymia armia ludzi i oczywiście to, że ktoś przyjeżdża do nas z różnych stron świata i te usługi chce świadczyć, to tylko bardzo dobrze, bo rzeczywiście w jakiś sposób tę dziurę zakupujemy. Natomiast to i tak ciągle jest za mało. A jeszcze dodatkowo obostrzenia, które się będą pojawiać i też to rozumiem, bo chodzi nam o to wszystkim, żeby ta jakość tych usług, która jest świadczona, była na jak najwyższym poziomie, no będzie wymagało do tego, żeby ta kadra, która świadczy te usługi, była w jakiś sposób przeszkolona. My w Łodzi zabiegamy bardzo mocno o to w przypadku naszych własnych opiekunek, których mamy w armię 200 ponad, więc my je regularnie szkolimy. Dzisiaj też takie szkolenie się odbywa i to z różnego zakresu czynności opiekuńczych, trochę psychologii, trochę bezpieczeństwa, pierwsza pomoc i tak dalej, i tak dalej. Tych działań jest naprawdę sporo, ale my sobie zadaliśmy trud przed przygotowywaniem się własnym do szkolenia naszych opiekunek, żeby popatrzeć sobie, jak wyglądają kursy online bycia opiekunem. No to jest po prostu dramat, bo za 300 zł można sobie taki kurs wykupić, przelecieć, brzydko mówiąc, kilka godzin, albo nawet i nie godzin, materiału, który tam jest zamieszczony, nie mając absolutnie żadnej praktyki.
1: No ale i gorzej, jak można zostać
0: dyplom.
1: Można zostać
0: psychologiem,
1: terapeutą. Terapeutą. Bo zdaje się
0: Na szczęście też będzie to, mam nadzieję, uregulowane, więc...
1: No, wszystko ma zostać uregulowane, wszystko trwa. I pani Maria napisała, w 2024 roku miałam przyjemność, tu cudzysłowie, słów, zetknąć się z działaniem instytucji, które miały mi pomóc w opiece nad rodzicami 90 lat i proszę mi wierzyć, że była to droga wyboista. Odsyłanie bez wskazania ścieżki, bez empatii, bez zrozumienia i tak dalej. Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, to może do tej pory stałabym jak koń w piachu. Działania muszą być zintegrowane, a osoba potrzebująca pomocy lub jej bliscy powinni wiedzieć co i kto oraz jak to zrobić prosto i w miarę łatwo. I pani Maria dopisuje, obym nigdy nie stała się beneficjentką opieki społecznej. No właśnie, same właściwie takie gorzkie słowa i gorzkie spostrzeżenia. Być może ta reforma tutaj opieki takiej długoterminowej zmieni tę sytuację, bo tutaj no rzeczywiście mówimy o szerszym projekcie. Ten bon to jest tylko element całej układanki.
0: Tak, no tutaj rzeczywiście trzeba do tego kompleksowo...
1: No bo bez reformy z tym bonem się to po prostu nie uda, no nie oszukujmy się.
0: To prawda i nawet bon nie rozwiązuje większości problemów. No on jest oczywiście tylko jakąś tam, brzydko mówiąc, atrapą pewnych rozwiązań, no bo też nie wszyscy z tego bonu będą mogli skorzystać i tutaj mówię bezpośrednio o seniorach.
1: Powinniśmy
0: nie
1: o wszystkie tym kryterium, samorządy... nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym kryterium dochodowym, tak?
0: Mówiliśmy o tym.
1: Mówiliśmy.
0: Tak. Więc nie wszyscy seniorzy, nie wszystkie rodziny. Kolejna też ważna rzecz to to, że te osoby świadczące usługi w ramach bonu senioralnego, to nie będzie tak, że pani Zosia wskaże swoją sąsiadkę, która może takie usługi świadczyć, bo w sumie fajnie by było, bo jest najbliżej i jest na każde zawołanie i tak naprawdę pewnie by się skończyło tak, że limit przyznanych godzin byłby zdecydowanie przekroczony. Tak? I więc za przysłowiową złotówkę ta pani by była w stanie zrealizować jakieś tam rzeczy na rzecz właśnie swojej sąsiadki. I tutaj też nawiążę jeszcze do tego telefonu pana, bo faktycznie to nie chodzi o to, żeby wyręczać seniorów. Tu jest wyraźnie wskazane, wyraźnie napisane, że chodzi o wsparcie, natomiast pomoc w przygotowaniu, utrzymywanie porządku, ale pomoc w tym utrzymywaniu porządku, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomoc przy podstawowej opiece higieniczno-pielęgnacyjnej, pomoc w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz aktywizację intelektualną i społeczną. I to jest ten bardzo ważny punkt.
1: Ale to wszystko trzeba umieć, trzeba się przeszkolić.
0: No, wypadałoby. No właśnie,
1: nie powiedzieliśmy takie... o tym, że członkowie rodziny też się muszą przeszkolić, że to nie jest tak, że...
0: To znaczy akurat w tym wypadku niekoniecznie, no bo oni nie mogą świadczyć w ramach tej usługi pomocy członkowie rodzin.
1: No ale jakieś warunki muszą być spełnione, tak? Oni muszą być w jakiś sposób przeszkoleni, zdaje się.
0: Znaczy osoby wykonujące usługi w ramach bonu senioralnego, tak. Natomiast właśnie zmierzałem do tego, że to na gminie będzie spoczywać obowiązek zatrudnienia odpowiednich osób. W pierwszym wskazaniu, czy w pierwszym projekcie ustawy było tak, że to osoba jakby ubiegająca się o bon senioralny mogła wskazać osobę, która na jej rzecz będzie tego typu usługi wykonywać. Mhm. Oczywiście kwestia formalna, podpisania odpowiedniej umowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym rozwiązaniu, które mamy aktualnie, to na gminie będzie spoczywał ten obowiązek. Więc formalnie, z punktu widzenia gminy, łatwiej będzie zatrudnić realizatora takich usług, firmę, NGO-sa, whatever, żeby takie usługi świadczyła, niż by pojedyncze osoby fizyczne, z którymi będzie musiała podpisywać umowy zlecenia. No, właśnie tutaj wracamy do tej buchalterii, która jest związana z utrzymywaniem, z obsługą bonu.
1: Mhm. I zajrzymy jeszcze raz do maila studio@radioloc.pl. Pani Elżbieta napisała: obawiam się, że bon senioralny to są kolejne pieniądze, które będą służyły biurokracji i mieleniu państwowych pieniędzy. Proszę przyjrzeć się pracy opiekunów MOPS. Nie generalizuję, ale większość z nich pomaga w znikomy sposób, jeżeli w ogóle. Zazwyczaj to są osoby, które nie mają kompetencji, a jeżeli nawet, to system nie pozwala im na przykład na podanie chorób osobie leków. Profesjonalni opiekunowie już dawno wyjechali do Niemiec, do Anglii i tak dalej. Pan profesor wspomniał o zatrudnieniu kobiet 50+. To jakaś dziwna kalkulacja, bo trzeba brać pod uwagę możliwości fizyczne tej grupy, co jak wiemy w opiece nad seniorami ma znaczenie niebagatelne. Nie znam odpowiedzi, jak pomóc seniorom, ale bon senioralny chyba nie jest tą drogą. No kolejny głos na nie.
0: Ciekawe, mam nadzieję, że wypowie się jakiś senior.
1: No, zachęcamy do kontaktu. Pytanie cały czas pozostaje też o tą dostępność usług, o poziom skomplikowania całego działania tego również bonu senioralnego. Co państwo na to? 606-78-78-78, 42-678-78-78. Na ile państwa zdaniem jest to rozwiązanie potrzeb seniorów? Komu taki bon senioralny pomoże? A może pomysł nie jest trafiony. Pani Anna jest z nami. Witamy Pani Anno.
4: Panie redaktor, może zacznę króciutko i powiem tak. Chciałabym, żeby jest spora grupa, mówię inaczej, spora jest grupa osób, która by chciała dostawać 4000 na rękę. Jest naprawdę, jest bardzo wiele ludzi, których dochody są poniżej tego pułapu, o którym żeśmy tutaj wspomnieli i chcieliby dostawać taką sumę. Natomiast nie bardzo rozumiem, że to jest, znaczy wiem, że to musi być odpowiednio zweryfikowane, to ten, muszą być odpowiednie badania. Wszyscy popełniamy błędy, ale ponieważ budżet no jest taki, jaki jest, brakuje na przykład, przepraszam, nie chcę powielać stereotypów na służbę zdrowia, w związku z tym należałoby się bardzo rozsądnie to nad tą projektem zastanowić. Natomiast, przepraszam, może włączyłam za późno. Czy bon to znaczy, że będzie jakieś kryterium dochodowe dla danej rodziny czy danej osoby? Proszę przypomnieć pułap. I czy to będzie nie pieniążek dostany do osoby, która świadczy usługi opiekuńcze, tylko inne rzeczy. To tyle w temacie. Dziękuję.
1: Już wszystko nadrabiamy. Rzeczywiście bardzo dziękujemy, pani Anno. Czyli tak, program ma być skierowany do osób po 65 roku życia.
0: Tak.
1: Wartość tego bonu senioralnego to jest 2150 zł w formie usług, czyli to nie są pieniądze. No i jednym z kluczowych kryteriów jest dochód, średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł brutto.
0: Zgadza się.
1: Także myślę, że to jest...
0: Oczywiście próg ma podlegać waloryzacji w tym czasie trwania projektu, ale myślę też warto powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę długofalowy projekt. bo on został zaplanowany w ten sposób.
1: Na 3 lata?
0: Na 3 lata, tak. Mhm. Do końca 2028 roku. Finansowanie, które jest w tej chwili potwierdzone i zapewnione, to na ten rok, powiedzmy, że na ten 4. kwartał, około 100 milionów złotych. Na 2027 400 i na 2028 500 milionów złotych. No i teraz znowu byśmy się musieli pobawić w statystykę i tak po prostu w matematyków. I tak naprawdę, że wyszłoby, że mimo tego, że 2150 zł to jest ta kwota, która miałaby być w ramach, bo ma maksymalna, to statystycznie nam wyjdzie, że to będzie 2086 chyba, gdyby tak wziąć pod uwagę zapotrzebowanie, które w tej chwili gdzieś tam zostało ocenione.
1: A tam jest zliczane też jakieś te dodatki pielęgnacyjne w tym wszystkim, tak?
0: No to czy generalnie osoby,
1: to wszystko,
0: które...
1: Wszystko
0: razem 3000 to...
1: Nie może przekroczyć.
0: 3410 zł to jest kwota tego średniego dochodu, w związku z tym wszystkie inne świadczenia są uznawane jako dochód.
1: No a teraz jeszcze to ta jedna sprawa, że wsparcie ma trwać maksymalnie 2 tygodnie. Co to znaczy? Bo tak jak się czyta, to nie wiadomo właściwie o jakie 2 tygodnie chodzi. Czy w ogóle 2 tygodnie, czy 2 tygodnie miesięcznie. Liczę na to, że jednak miesięcznie.
0: Nie, to,
1: choć
0: oczywiście.
1: To słowo pojawia się bardzo rzadko. Jak się szuka tych informacji, to cały czas jest wsparcie trwające 2 tygodnie. No to można pomyśleć, że to trochę jak przy bonie turystycznym, że dostajemy jeden bon, prawda? I sobie tam radzimy. Mamy te 500 zł dodatkowo, tak?
0: No nie, oczywiście nie, to tak nie jest. Mhm. To chodzi o to, że ta kwota 2150 zł jest przyznawana na miesiąc. Mhm. Z tą koniecznością składania wniosków w zasadzie co roku. Więc w przypadku tego roku tak naprawdę tylko 1 miesiąc będziemy mieli na to, żeby taki, jeżeli wszystko będzie dobrze, oczywiście, jeżeli ten projekt wejdzie w życie, tylko 1 miesiąc na to, żeby te wnioski złożyć i będą brane pod uwagę dochody z ostatnich 3 miesięcy, czyli tak naprawdę z czerwca, lipca i sierpnia, bo dochody, znaczy, bo wnioski będą możliwe do złożenia tylko we wrześniu. Mhm. Natomiast w przyszłym roku ten okres ma być na początku roku, tak mniej więcej pomiędzy marcem a czerwcem, z tego co pamiętam. Więc jakby wydłużony ten okres, natomiast to też nie jest tak, że to będzie jakby otwarte okienko transferowe na składanie tych wniosków. Tam będą określony czas. No chyba, że ktoś nagle będzie potrzebował takiej pomocy, więc osoby, które już raz dostały te takie świadczenie, będą mogły w odpowiednim czasie w roku następnym składać wniosek o przyznanie kolejnej puli tych pieniędzy na kolejne świadczenia. No i to oczywiście podlegać będzie waloryzacji. Nie wiem jeszcze w jakim stopniu i dokładnie, czy się kryteria będą zmieniać. Niewykluczone, dlatego że zapisy tego projektu ustawowego są takie w tej chwili, że to jest bardzo ramowa sprawa. Tam jeszcze dojdzie do tego, podejrzewam, mnóstwo przepisów wykonawczych, które się muszą pojawić. I bardzo wiele spadnie na miejscowe prawo, czyli na to, jakie będą uchwały poszczególnych gmin, miast i tak dalej, już bezpośrednio związane z wykonywaniem tych usług. Bo też myślę, że warto przypomnieć, że te świadczenia przyznawane są na bardzo różnym poziomie w różnych miastach. Różne świadczenia są przyznawane. Kryterium dochodowe w zasadzie jest to samo, natomiast no, wysokość świadczeń jest różna. I odpłatności na przykład za te świadczenia są różne, więc no tak jest.
1: Czyli
0: wiele składowych.
1: Czyli ten bon będzie bonowi nierówny w tym przypadku?
0: Będzie bonowi nierówny, dlatego że to jest tak, znowu, to teoretycznie każda, będzie obowiązek ustawowy realizacji tego bonu, ale de facto to gminy będą się zgłaszały do wojewodów o przyznanie określonych środków na podstawie jakiegoś tam własnego oszacowania, ile będą potrzebować na to pieniędzy. I teraz jeżeli dana gmina oszacuje za dużo i nie będzie w stanie wykorzystać tych środków, to wojewoda będzie mógł je przesunąć do innej gminy, do takiej na przykład, która ma większe potrzeby, się nagle okazało. Mhm. Więc z jednej strony mamy coś w rodzaju obowiązku, ale z drugiej strony mamy coś w rodzaju pewnego rodzaju, może nie dowolności, ale takiego, uciekło mi słowo, bardzo subiektywnej oceny.
1: Aha, rozumiem. Pojawiło się tutaj też pytanie, czy o kryterium dochodowe. Dlaczego w ogóle uwzględniamy kryterium dochodowe, skoro na przykład przy programie 800+ nie mamy kryterium dochodowego?
0: Świetne pytanie. Też tego nie wiem.
1: No właśnie. A na ile sprawdza się takie wsparcie niepieniężne? Czy to się w ogóle sprawdza? Czy my w ogóle umiemy z tego korzystać? Tak w twojej opinii?
0: Mam wrażenie, że sprawdza się, dlatego że gro naszych podopiecznych naprawdę nie stać na to, żeby płacić za usługi opiekuńcze, czy też za jakieś inne świadczenia, które dostają. I to z bardzo wielu przyczyn. Też są dziwnie na różnym dziwnym poziomie ustawione kryteria. No taki przykład dotyczący na przykład dodatków mieszkaniowych. Mhm. Wystarczy, żeby mieszkanie miało 1 metr za dużo i senior nie jest w stanie uzyskać dodatku do mieszkania, tak? Mhm. Więc to teraz pytanie, skoro idziemy w deinstytucjonalizację i tak nam bardzo zależy na tym, żeby seniorzy pozostawali w swoich środowiskach naturalnych, w swoich mieszkaniach, mhm. to znaczy, że co, że mamy takiego seniora nagle przeprowadzać do dużo mniejszego mieszkania na 3 lata, powiedzmy, przed jego może odejściem z tego świata tylko dlatego, żeby otrzymał dodatek mieszkaniowy, a nie stać go na leki. No więc jakby, no to jest właśnie ten problem systemów, bo my tu mówimy o tym, że potrzebny jest system, bo on niewątpliwie jest potrzebny, bardzo szeroko pomyślany, rozsądnie, ale z drugiej strony każdy system ma jakieś ograniczenia i musimy się później sztywno trzymać pewnych ram. No bo jeśli się ich nie będziemy trzymać, to będzie anarchia i wolna Amerykanka.
1: No dobrze, cały czas rozmawiamy o takiej w gruncie rzeczy szerszej reformie opieki długoterminowej. Równolegle, tak jak ty też wspominałeś, trwają prace nad uporządkowaniem takiego wsparcia seniorów właściwie w całym kraju, w całej Polsce. No ale to, co mnie absolutnie zaskoczyło, to że my między innymi musimy stworzyć definicję opieki długoterminowej, bo my nie wiemy, co to jest. Że tej definicji nie ma.
0: No nie ma.
1: No to zajmujemy się opieką długoterminową, my nie wiemy, co to jest?
0: No tęgi głowy nad tym pracują, więc wiesz, no to jest rzeczywiście temat bardzo ciekawy, bo to wchodzimy w jakiś relatywizm zawsze. No. Co to oznacza ta opieka długoterminowa? Mhm. Czy mówimy tylko o takim wsparciu, no właśnie, społecznym, mentalnym?
1: Zanim
0: czy wchodzimy...
1: zaczniemy rozmawiać o katalogu usług i świadczeń, to najpierw musimy w ogóle powiedzieć, o czym my rozmawiamy. No to jeśli my nie mamy definicji opieki długoterminowej, no to trudno, żebyśmy rozmawiali o jakichś konkretnych rozwiązaniach. A gdzieś na końcu tej drogi jest dopiero ten bon senioralny.
0: Człowiek.
1: A już o człowieku w ogóle nie wspominając. No dobrze, to tak myślę, że już kończąc pytanie o nadzieje i oczekiwania na podsumowanie, coś dobrego przyniesie nam bon senioralny. Jeszcze raz profesor Piotr Szukalski.
2: Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok ku tak naprawdę budowie bardziej wydolnego systemu wspierania osób niesamodzielnych i zwłaszcza w przypadku tej naprawdę długoterminowej opieki.
1: A na razie rozumiem, że ten system nie jest wydolny.
2: Nie jest wydolny z różnych względów. Jest i za mało środków, ale paradoksalnie coraz częściej problemem stają się nie środki, ale przede wszystkim kadra, która miałaby wykonywać tego typu usługi.
1: Mhm. Czyli kształcenie przede wszystkim być może na początek.
2: No tak, i... zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, te wymagania od opiekunów, one nie są jakieś, to nikt nie wymaga studiów, nie, prawda? Nikt nie wymaga rocznego kursu. Mhm. W związku z czym one nie są jakieś bardzo, bardzo wybujałe. I tu jest ta szansa, o której wcześniej mówiłem, nie, prawda? Że być może, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie mamy do czynienia z wyższym bezrobociem, z trudnością ze znalezieniem pracy przez te panie, powiedzmy w ostatnich 10-15 latach przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może się to dla właśnie takich osób okazać wręcz szansą na wypracowanie odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego, czy zwyczajnie w świecie wypracowanie godnej emerytury.
1: No to tego będziemy sobie życzyć. Bardzo dziękuję profesor Piotr Szukalski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze gościa w studiu zapytam o oczekiwania Igor Marczak, może jakieś pozytywne akcenty, może jakieś nadzieje, no nie wiem, coś dobrego. Patrzysz na ten, i na reformę, i na bon senioralny?
0: Ja się cieszę, że w ogóle zaczęto dostrzegać ten problem na takim poziomie. Więc to już jest jakaś tam jaskółka, tak? Jeżeli już głośno o tym mówimy, dyskutujemy i rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad demografią, nad tym, co nas spotka za kilka lat, a niestety nas to spotka, bo to nie to czy, tylko, znaczy nie czy nas to spotka, tylko kiedy, bo tak naprawdę to tylko kwestia czasu. To dobrze. No i ja cieszę się, że powstają takie pomysły, takie projekty, bo mimo wszystko są jakimś uzupełnieniem systemu. Na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, na pewno wymaga wiele pracy jeszcze i spojrzenia od strony po pierwsze samego człowieka, ostatecznej osoby, która miałaby z tego skorzystać, z systemu, w jaki sposób ma być przydzielony, w jaki sposób ma być to zarządzone. A poza tym, no niestety od strony pieniędzy to jest podstawowy chyba problem, że jednak ciągle niedoszacowane jest to, w jaki sposób funkcjonuje opieka społeczna w ogóle w Polsce, jakie ma zadania, co powinna robić.
1: No i z głosów państwa, zarówno telefonicznych, jak i mailowych, wynika, że rzeczywiście tu jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o opiekę.
0: Jest bardzo dużo. Ja też współpracując z wieloma ośrodkami pomocy społecznej w Polsce, widzę, że te podejście się też bardzo zmienia samych ośrodków i ludzi, którzy tam pracują. Stara kadra się wymienia, wchodzą nowe osoby, które mają trochę inne doświadczenia. I tutaj też no, widać, że to są osoby, które mają zupełnie inne podejście do tematu.
1: O, wyszło ku dobremu. Igor Marczak, Fundacja Senior Up, ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, telefonicznie także demograf profesor Piotr Szukalski. I ja dziękuję także za uwagę, Iza Berkowska. Program wraca jutro w południe.
0: Dziękuję. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Reklama.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
6: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
12: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
11: Tak wcześnie?
12: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
11: I co powiedzieli?
12: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
11: Bezcenne.
12: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
13: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
14: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
10: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Jarosław Turek.
16: A w serwisie niechlubne drugie miejsce Łodzi pod względem wypadków na drogach, ustalenia co do śmierci maturzysty w Mazurskim Jeziorze i początek związkowego protestu w Warszawie. W regionie do wieczora dużo słońca i ciepło na termometrze już ponad 20 stopni. Łódź zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby wypadków. Gorzej jest tylko w Krakowie. Na trzecim miejscu znalazła się Warszawa. Takie wnioski płyną z najnowszej analizy przeprowadzonej przez Rankomat.pl, która porównuje wszystkie miasta wojewódzkie. W ubiegłym roku w Łodzi doszło do prawie 900 wypadków, w których ponad 400 osób odniosło ciężkie obrażenia i to jest najwyższy wynik w całym zestawieniu. Zdaniem łodzian taka sytuacja na naszych drogach jest wynikiem nieostrożności, braku doświadczenia u wielu kierowców i brawury.
0: Mamy jakieś niezdrowe ambicje, żeby się wyprzedzać, żeby zajeżdżać drogę.
17: Uważam, że właśnie młodzież bardzo szybko dostaje prawo jazdy bez doświadczenia i dobry samochód, więc można przycisnąć pedał i ile fabryka dała i wtedy jedziemy.
18: Kierowcy jeżdżą na ślepo, nie patrzą na znaki.
16: Dodajmy, że w Łodzi odnotowano również drugą najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych. Życie na drogach straciło 15 osób. I pozostańmy jeszcze przy drogowych zagrożeniach, bo na ulicy Wojska Polskiego w Sieradzu brakuje pasów dla pieszych. To jest fragment bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 83. Znajdująca się przy niej jednostka wojskowa już wystąpiła o sprawdzenie, czy na ulicy da się wyznaczyć dodatkowe przejście. Teraz żołnierze, pracownicy, ale także mieszkańcy często przechodzą w miejscu nieoznakowanym, bo tak jest krócej. Obecnie dwa najbliższe przejścia oddalone są od siebie o prawie 700 metrów.
19: Tak, zgadzam się. Powinny być jakieś dodatkowe pasy. Tym bardziej, że dosyć spora odległość od pozostałych.
20: Mając na uwadze potrzeby wyznaczenia nowego przejścia, przeanalizujemy możliwość jego wyznaczenia.
16: Tak mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W styczniu na tej drodze doszło do wypadku z udziałem pieszego. Dodatkowe przejście poprawiłoby bezpieczeństwo na ulicy Wojska Polskiego. Są wstępne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim. Wczoraj utonął tam 18-letni maturzysta z województwa mazowieckiego. Według informacji policji czterech młodych mężczyzn przyjechało na Mazury po egzaminach maturalnych. Podczas wyprawy po jeziorze rowerem wodnym chcieli zamienić się miejscami i doszło do wywrotki. O szczegółach mówi aspirant Rafał Syczew, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
21: Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu, jeden zniknął pod wodą, a ostatni z nich złapał się wywróconego roweru i został wydobyty na brzeg przez straż pożarną. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, mężczyźni nie korzystali z kapoków, a trzej z nich, którym udało się wydostać na brzeg, znajdowali się pod działaniem alkoholu.
16: Według policji w tej sprawie jest jeszcze kilka niejasności. Odpowiedzi na pytania ma dać sekcja zwłok 18-latka. Solidarność rozpoczyna protest przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Zwołana przez Związek Zawodowy manifestacja właśnie rozpoczęła się w Warszawie na Placu Zamkowym i stamtąd protestujący przejdą przed Sejm. Uczestnicy manifestacji mówią, że chcą pokazać swoje niezadowolenie.
22: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostu cen energii, huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć.
23: Jestem przeciwna temu, co się w kraju dzieje.
22: Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy.
24: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
16: W związku z manifestacją związkowców część ulic w centrum Warszawy zostało zamkniętych. Marsz związkowców powoli przemierza pod gmach Sejmu. A w naszym serwisie za godzinę atak dronów na infrastrukturę kopalni i elektrowni Bełchatów. Na szczęście symulowane. Nareszcie można powiedzieć, że jest ciepło, od 20 do 21 stopni w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim. Taka temperatura aktualnie do wieczora. Zachmurzenie małe i miarkowane, tylko chwilami duże, czy miejscami przelotnie popada deszcz. Być może lokalnie niewykluczona także burza. Maksymalnie dziś w regionie do 23 stopni, ale jak będzie burza, to wiatr może być porwisty.
25: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Nie czekamy, zaczynamy w środku tygodnia. Kuba Janik, Marcin Mendelbaum. Dzień dobry, hej, hej.

Nie bez przyczyny na samym początku powiedziałem hej, hej, bo taki jest tytuł tej piosenki. Daria Zawiało w Radiu Łódź. Ja tak spoglądam, czy to będą krótkie momenty z dobrą pogodą, czy trochę dłuższe. No i na razie widzę, że jest nieźle. W niedzielę nawet w regionie łódzkim do 24 stopni, a na zachodzie Polski to jakby ktoś chciał bardzo mocno, to 27 nawet może się pojawić. Później się lekko ochłodzi, ale nie spadnie poniżej 20 stopni. Takie są przewidywania synoptyków na najbliższe dni. Czy to się sprawdzi? Bo jak wiadomo, prognoza pogody na jakieś tam 5-6 dni to takie trochę już wróżenie sposób. Zobaczymy, jak będzie. Na razie się cieszmy tym, co jest. 20-21 stopni w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim.

0: Kolejny element hej od samego początku, bo najpierw Daria Zawiałowa, teraz James Brown, to można powiedzieć hej Filipie.
1: Hej Stachowicz,
0: redakcja Nowych Mediów i to, co dzieje się w internecie. A co dziś na stronie radiołódź.pl?
1: Dzisiaj na stronie Radio Łódź troszeczkę piszemy niechlubnie o Łodzi, ponieważ Łódź znalazła się na drugim miejscu w takim niechlubnym rankingu, jeśli chodzi o liczbę wypadków. To niemal 900 wypadków, które zauważyliśmy na łódzkich drogach. Wyprzedza nas tylko Kraków, niestety. A bardziej dokładne statystyki można zobaczyć na radiołódź.pl. Kto jest na przykład trzeci? No nie wygląda to kolorowo w każdym razie.
0: No nie wygląda to kolorowo. Trzeba uważać na łódzkich ulicach, bo rzeczywiście tych wypadków jest sporo. Pytanie, dlaczego do nich dochodzi? I czy kierowcy w Łodzi jeżdżą aż tak niebezpiecznie w porównaniu z innymi w kraju?
1: Nasz reporter pytał naszych słuchaczy między innymi, więc odpowiedzi też można szukać na naszej stronie.
0: Na naszej stronie radiołódź.pl. Polecamy bardzo serdecznie. Kacper Józefowicz zajmuje dzisiaj tym tematem.
1: Tak jest.
0: Zdjęcia dość takie widowiskowe.
1: Na pewno obrazujące.
0: Obrazujące. Co tam jeszcze ciekawego?
1: Zostaniemy na drogach, ponieważ będzie kolejny fragment Wróblewskiego w Łodzi remontowany. Miasto już ogłosiło przetarg. To będzie fragment od Alei Jana Pawła II do Alei Politechniki.
0: A, czyli ten najbardziej taki zapomniany fragment.
1: Tak, tak. Ma zostać tam wymieniona ta stara jeszcze kostka i ma zostać wylany tam asfalt. Na razie to jest wszystko na początku, ponieważ
0: ekipy,
1: dopiero przetarg.
0: Ekipy filmowe ucierpią na tym dość mocno, bo tam bez większej zmian w scenografii można było kręcić filmy, nie wiem, z II wojny światowej.
1: To prawda, tak, ta kostka jest dosyć wiekowa, no ale przyszedł chyba na nią koniec. Zobaczymy na razie przetarg i zobaczymy, co będzie dalej.
0: To, co bardzo polecamy, żeby zaglądać na stronę radiołódź.pl.
1: Bardzo polecam, a jeszcze wspomnę może na koniec o Jarmarku Wojewódzkim, on
0: tak,
1: się zbliża wielkimi krokami. Można.
0: Zaskakujące pytanie było.
1: Tak, tak. Jarmark Wojewódzki już za ile? Za 11 dni, tak? 31 maja się odbędzie.
0: Co miałeś na maturze?
1: Co
0: zdawałeś na maturze?
1: A różnie, polski, angielski, historię.
0: A matematyki nie było?
1: Matematyki nie
0: no
1: było.
0: Właśnie.
1: Rozszerzony przynajmniej, bo podstawowa oczywiście była. I co na tym jarmarku? Będzie można zjeść, będzie można się pobawić, ponieważ ten jarmark wojewódzki w manufakturze będzie łączony z Wojewódzkim Dniem Dziecka, więc na pewno najmłodsi też znajdą coś dla siebie na rynku manufaktury za 11 dni.
0: No, jak najmłodsi znajdą sobie coś na rynku manufaktury, czy w ogóle gdziekolwiek, to kto będzie płacił? Ci trochę starsi.
1: No, młodzi chyba jeszcze nie zarabiają.
0: No, ale to jest Dzień Dziecka i Wojewódzki Dzień Dziecka i Jarmark Wojewódzki. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. O atrakcjach także można poczytać na stronie radiołódź.pl, a zapraszam na naszą stronę Filip Stachowicz.
1: Cześć, dzięki.

0: Oczywiście polecamy także nasze media społecznościowe, bo przed chwilą polecaliśmy stronę radiołódź.pl, ale polecamy zaglądać na media społecznościowe i komentować, zostawiać komentarze właśnie dotyczące tego wszystkiego, co tam wrzucamy, co tam zamieszczamy. No bo sporo także artykułów, które pojawiają się na stronie, można odnaleźć również na naszych mediach społecznościowych i tam pojawia się naprawdę mnóstwo komentarzy, a dzisiaj ten temat numer jeden to więcej wypadków na ulicach tylko w Krakowie, Łódź druga w niechlubnym rankingu. Czy rzeczywiście w Łodzi jest tak niebezpiecznie? Czy jak to bywa z tymi wszystkimi rankingami? Gdzieś jest ukryte drugie dno, ale z drugiej strony no to są po prostu twarde liczby, mówiące o liczbie wypadków i liczbie zdarzeń, które mają miejsce na drogach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można poczytać, można pokomentować w naszych mediach społecznościowych.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
3: To będzie Radio Nocą podwyższonego ryzyka. W studiu usiądą naprzeciwko siebie kibice łódzkich klubów piłki nożnej, wymienię alfabetycznie ŁKS-u i Widzewa, aby z wzajemnym szacunkiem porozmawiać o swoich klubach, wzajemnych relacjach, o tym, co to znaczy być kibicem. Będą z nami także pomysłodawca tego Radio Nocą, stały słuchacz Jarosław Michalak oraz wieloletni dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w Radio Nocą w czwartek 21 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest Galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
11: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny!
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
2: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: No i bardzo w środku dnia, to jest środowe popołudnie już, bo 13.30 na zegarach to jest popołudnie z Radiem Łódź. Bardzo polecamy się do słuchania. Teraz chłopcy z Placu Broni. Do 14.00 jeszcze między innymi pojawi się Dziwna Wiosna. I to nie chodzi wcale o to, co jest za oknem.

Za 23 minuty będzie godzina 14. Kto się jeszcze nie zapisał na bieg? Oj, bo sprawdzę, już sprawdzam, kto już się zapisał. Są różne sztafety zapisane. Przypomnę ten bieg jubileuszowy z okazji 95-lecia Radia Łódź 21 czerwca w parku imienia Baden-Powella. To będzie bieg sztafetowy, czyli 5 osób w sztafecie, w tym jedna kobieta. Taki jest wymóg, taki jest obowiązek, a do pokonania każdy z zawodników będzie miał kilometr z lekkim hakiem i proszę się tym hakiem zupełnie nie przejmować, bo naprawdę będzie to lekki hak, a przede wszystkim liczymy na dobrą zabawę uczestników. Tak spoglądam, jakie ciekawe nazwy pojawiają się wśród drużyn, które już się zapisały, już są na liście. Na przykład jest taki zespół, taka grupa, coś bez nazwy. To znaczy, to jest nazwa, takie coś bez nazwy. Więc na pewno będziemy mocno kibicować wszystkim, ale sprawdzam jeszcze, któż to taki się tutaj, jak tu się wymigać. I to są trzy teamy aż pod tym hasłem się zapisały. Kocury, bambury, o tym już kiedyś wspominałem. Piechotą po schodach, czy na przykład środowi wojownicy. I co zrobią środowi wojownicy w niedzielę? Sprawdzimy 21 czerwca. Cały czas się można zapisywać na jubileuszowy bieg Radia Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie. Nagrody i jeszcze raz nagrody. Przypomnę, za pierwsze miejsce każdy z członków zwycięskiej drużyny otrzyma podwójny bilet na koncert Lenego Krawica. Za drugie miejsce każdy z uczestników sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert Mroza. Za trzecie miejsce każdy z uczestników sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert zespołu Europe. Naprawdę warto, a to nie będą jeszcze wszystkie nagrody.

Tu Radio Łódź w środku dnia na 14 minut przed godziną 14. Pan Damian pyta, czy będę miał coś do teatru. Proszę pana, ja do teatru zawsze mam. Można tam iść spokojnie i obejrzeć jakiś ciekawy spektakl. A jeśli chodzi o zaproszenia, to proszę słuchać, być może coś do 16 się pojawi. Można także z nami nie tylko mailowo się kontaktować, ale na przykład przez głosówkę. A głosówkę najlepiej nagrać na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
11: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
12: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
13: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
1: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości, Jarosław Turek.
16: A w serwisie atak dronów na instalacje energetyczne w Bełchatowie. Zatrzymanie trzech Polaków podejrzanych o szpiegostwo i austriackie śledztwo w sprawie strzelania do ludzi za pieniądze. W regionie do wieczora pogodnie i ciepło. Teraz mamy na termometrze 21 stopni. Atak dronów na instalacje kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia powstałe w wyniku ataku bezzałogowych statków powietrznych. I to są pierwsze tego typu ćwiczenia na terenie kopalni i elektrowni, mówi Radio Łódź wiceprezes spółki PGGJK Wiktor Płóciennik.
17: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Niestety sytuacja za naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne, takie jak mamy w tej chwili.
16: W ćwiczeniach wzięły udział Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja i Straż Pożarna. Na naszym portalu już można obejrzeć zdjęcia z tych
1: więcej
16: ćwiczeń.
1: Więcej na radiołódź.pl.
16: To, że mamy stan podwyższonego zagrożenia, potwierdza też zatrzymanie trzech osób podejrzanych o szpiegostwo. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech Polaków podejrzanych o działanie szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Dariusz Aleksandrowicz z Biura Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych powiedział w TVP Info, że akcję przeprowadzono 12 maja. Trzej mężczyźni, którzy nie przyznają się do współpracy z rosyjskim wywiadem, trafili do aresztu na 3 miesiące, a mogą im grozić kary od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Niebawem do konsultacji trafi rządowe rozporządzenie w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada, że od nowego roku szkolnego większość lekcji z tego przedmiotu ma być obowiązkowa i dodaje, że zachowane zostają treści wcześniej objęte tym przedmiotem, gdy był nieobowiązkowy.
0: Te komponenty zostają w tym samym mniej więcej kształcie, poza zdrowiem seksualnym, który będzie realizowany w ramach zajęć nieobowiązkowych. Natomiast oczywiście rozporządzenia już niedługo trafią do konsultacji. Natomiast tutaj nie ma dużych zmian merytorycznych.
16: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa już od 4 klasy szkoły podstawowej przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych, a udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym będzie wymagał pisemnej deklaracji rodziców. Austriacka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie płatnego strzelania do ludzi w Bośni. Podejrzanym jest Austriak, który w latach 90. w czasie wojny na Bałkanach miał płacić za możliwość strzelania do cywilów. Mówi o tym Adam Kurczewski.
6: Informacje o śledztwie podano w odpowiedzi na parlamentarne pytanie posłanki opozycji. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że od kwietnia zajmuje się sprawą 2 osób, które miały być w Bośni w 1992 roku i za opłatą strzelać do tamtejszych cywilów. Dochodzenie dotyczy Austriaka. Tożsamość drugiego podejrzanego na razie nie jest znana. Resort nie ujawnia szczegółów, ale nie jest to dochodzenie wstępne, lecz już przeciwko osobom, co oznacza, że podejrzenie jest uprawdopodobnione. W Mediolanie toczy się inne śledztwo przeciwko 4 Włochom, którzy w latach 1992-95 działali w szeregach Armii Republiki Serbskiej i strzelali do mieszkańców. Austria zaprzecza, że ich sprawa łączy się z włoską. Adam Górczewski, Polskie Radio.
16: A podczas prawie 3-letniego oblężenia Sarajewa zginęło 11 tysięcy ludzi, 50 tysięcy zostało rannych. Wróćmy na koniec do naszego regionu, bo rusza remont ulicy Chorzej w Zgierzu. To jest jedna z kluczowych dróg obok targowiska miejskiego i łącząca pobliskie osiedla z ulicą Aleksandrowską, a w dni targowe jest na niej całkiem spory ruch. Droga od dawna wymagała remontu, nawierzchnia jest w opłakanym stanie. Będą więc utrudnienia, ale zgierzanie mówią naszemu reporterowi, że remont był konieczny.
18: No dużo w Zgierzu jest zaniedbanych ulic. Jasne, że dobrze, że się coś robi. Mam 75 lat i jak idę ulicami, to niektóre widzę, jakbym widziała w swojej młodości.
19: Ja tu często chodzę. Jeszcze wieczorami, to wie pan, człowiek się boi, nie? Może się przewrócić, czy jak? No, różnie to bywa.
20: To bardzo dobrze. Dobrze, że się to wszystko zmienia, tak? Dobrze, że robią, no. Jestem z tego zadowolony.
21: To nie będzie utrudnienia. Można przejechać zawsze, wszędzie.
16: Drogowcy powinni rozpocząć pracę w ciągu kilku dni. Remont spowoduje utrudnienia w ruchu samochodów, ale jeżeli pogoda pozwoli, powinien się zakończyć w 3 miesiące, a więcej informacji z Łodzi regionu na bieżąco na radio.łódź.pl.
15: Cały czas od 20 do 21 stopni w regionie łódzkim. Najcieplej teraz w Lesznie w Polsce, 22 stopnie, najchłodniej w miejscowości Hel. Stopni 12. Co nas czeka do końca dnia? Zachmurzenie umiałe i umiarkowane. Chwilami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Może popadać, może pojawić się również burza, a w czasie burzy porwisty wiatr. Dziś maksymalnie w regionie łódzkim do 23 stopni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Przyszła Jola i teraz muzycznie i dźwiękowo będzie czarować. Jolanta Kozłowska, Marcin Mendelbaum. Dzień dobry w drugiej godzinie.

Można pisać studio@radiusz.pl, można także nagrywać głosówki, bardzo polecamy głosówki. Można je nagrać, jak automatycznie ona do nas dociera. A tak swoją drogą to ciekawe, czy ktoś z Państwa jadł już nasze radiościowe ciastko. Jak smakowało? Może ktoś w głosówce chciałby podzielić się tym smakiem? Zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście szczegóły dotyczące ciastka na stronie radiouć.pl. Ciastko radiościowe, a to wszystko z okazji 95-lecia Radia Łódź. Adel teraz.

0: Dawid Podsiadło, piosenka Sezon, w studiu Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wydawczyni programu Słuchasz i Wiesz, który dzisiaj o 16 startuje. Na co teraz jest sezon?
1: Teraz jest sezon na takie dronów.
0: Nie, na truskawki. Teraz jest sezon na truskawki.
1: Tak?
0: I tego się trzymajmy.
1: Jeszcze nie widziałam. Dronów, co prawda, też nie. Nie, właśnie w ogóle nie widziałam.
0: Ja widziałem dzisiaj, gdzieś tam ktoś sprzedawał od samego rana i zastanawiałem się, czy zakupić, czy też nie. A co tam w programie? O, właśnie.
1: To ja do tych dronów jednak wrócę. Właśnie. Atak dronów na infrastrukturę kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładają dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby będą testowały reagowanie na zagrożenia powstałe właśnie w wyniku takiego ataku.
0: Czyli przygotowania.
1: Nasz reporter wszystko sprawdzi, czy jesteśmy przygotowani, to nam powie dzisiaj po godzinie 16:00. Nie wiem, czy to dla Państwa zaskoczenie, czy może jest to przewidywalne. Łódź drugim miastem co do liczby wypadków w Polsce. Okazuje się po Krakowie, że rankomat.pl przebadał polskie miasta pod względem kolizji i wypadków. Najwięcej ciężko rannych, poszkodowanych jest w wypadkach w Łodzi. W Łodzi jest też najwięcej śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Mimo wszystko to chyba jednak są zaskakujące statystyki. Dzisiaj będziemy je analizować.
0: Mamy twarde liczby, tak?
1: Tak.
0: Jak gdyby nie można ich podważać.
1: Dyskutować tak nie ma z czym. No i będziemy wracać do historii jednego z torów tramwajowych przy krańcówce na ulicy Północnej, który ma być wyłączony z użytku po zakończeniu remontu. To chodzi o ten tor najbliżej położony budynku Izby Architektów, bo obecnie to właśnie Izba Architektów zawiaduje krańcówką.
0: Jeśli dobrze rozumiem, tak, tor został wyłączony po tym, jak jeździły po nim ostatnio tramwaje i teraz nie będzie wyłączony, a został wyremontowany, jest nowy, tyle, że sobie po prostu będzie tam istniał.
1: Po prostu będzie. No właśnie.
0: A może
1: nie będzie. W każdym razie mam takie wrażenie, że Izba Architektów nie bardzo wie, co zrobić i z tym torem, i z budynkiem, którym się mieści. I nie ma tutaj jakiegoś porozumienia, tak samo z MPK. A przypomnę, że wydane zostały grube pieniądze na ten remont.
0: Że jeśli jest to krańcówka tramwajowa, to tam przede wszystkim
1: Powinny być tramwaje.
0: Ale może mi się tylko tak wydaje.
1: No i myślę, że może mieszkańcy też woleliby, żeby tam jednak były tramwaje, byłoby im wygodniej.
0: Nasza reporterka to sprawdza,
1: a Państwa też prosimy o udział w programie. W takim razie po godzinie 16:00 można do nas dzwonić i pisać i wyrażać własne opinie.
0: I można nagrywać głosówki. Agata Zielińska, dziękuję bardzo.
1: Proszę.

27 minut po godzinie 14 w środku dnia polecam głosówki do nagrywania. Polecam adresy studiomałparadiuć.pl.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
5: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już 22 maja w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
6: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
7: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: W środku słonecznego dnia i tego się trzymajmy, bo może w końcu wiosna się rozkręca, tak żeby było ciepło i żeby nie trzeba było ubierać się na cebulkę. To jest program W środku dnia. Za pół godziny będzie 15.

To teraz historia prosto z Francji. Będzie film o włamaniu do Luwru. Tak, tak, to spektakularne włamanie, które miało miejsce w ubiegłym roku. Zaledwie 7 miesięcy po tym wydarzeniu trwają już prace nad filmem o tak zwanej kradzieży stulecia. Było to najbardziej dotkliwe włamanie w historii paryskiego muzeum, w wyniku którego Francja utraciła narodowe skarby. No a teraz wiadomo już, że powstanie film. Scenariusz ma opierać się na książce francuskich dziennikarzy. Ta książka ma ukazać się wkrótce. Na razie nie ujawniono ani tytułu filmu, ani daty premiery, ale wiadomo, kto stanie za kamerą. I to jeśli o informacje wiadomo wszystko. Natomiast przypomnę, że 19 października ubiegłego roku włamywacze dostali się do Luwru od strony ulicy, korzystając z podnośnika. W ciągu zaledwie 7 minut zdołali wejść do muzeum, przeciąć gabloty piłą tarczową, zabrać biżuterię i uciec na motocyklach. Łupem złodziei padło 8 cennych klejnotów z kolekcji cesarskiego rodu Bonaparte, wartych kilkadziesiąt milionów euro. Pytanie, ile zarobi ten film, który powstanie całkiem niedługo, jak czytamy. Za 23 minuty będzie 15.

Uwaga pasażerowie MPK, uwaga kierowcy podróżujący przez Złotno. Zatrzymanie ruchów autobusu na ulicy Borowej przy Siewnej w kierunku Dorombieńskiej, a to wszystko właśnie z powodu zdarzenia drogowego. Autobusy linii 83 są kierowane objazdem od skrzyżowania Solec-Borowa, jadą ulicami Solec-Wieczność i Siewną. A ruch ma zostać wznowiony za zgodą służb miejskich. Przypomnę, dotyczy to autobusów linii 83 jadących w kierunku pętli Cmentarz Szczecińska na Borowej przy Siewnej. Doszło do wypadku.

0: To Rolling Stone się w Radio Łódź. Za 4 minuty będzie godzina 15, o 15 wiadomości Radio Łódź. A w nich między innymi o tym, co węgierski premier mówi o poszukiwanym Marcinie Romanowskim, a także o obławie na przestępców uciekających przed policją. To wszystko w Radio Łódź o 15.
1: Radio Łódź. Reklama. Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
6: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. Atlasarena.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
12: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
15: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
16: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
15: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiadomości, Jarosław Turek.
17: A w serwisie obława na przestępców uciekających przed policją. Niezagrożona dalsza obecność amerykańskich wojsk w Polsce i węgierski premier o poszukiwanym Marcinie Romanowskim. W regionie do wieczora pogodnie z niewielkim zachmurzeniem, na termometrze 21 stopni. Kilkudziesięciu poszukiwanych w rękach policji. Taki jest efekt dwudniowej akcji przeprowadzonej na terenie całego województwa łódzkiego. Jedna z zatrzymanych osób była poszukiwana od wielu lat. Mówi o tym więcej nasz reporter Seweryn Potentas.
18: Akcja trwała dwa dni. W tym czasie funkcjonariusze zatrzymali 70 osób.
19: W akcji zaangażowani byli funkcjonariusze różnych pionów policji. Zatrzymali 15 osób ściganych listami gończymi oraz 43 osoby zatrzymane na podstawie wydanych nakazów. Dodatkowo ustalono miejsca pobytu mordu 12 innych osób.
18: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wśród zatrzymanych był 66-latek, który przez blisko 9 lat uciekał przed więzieniem.
19: Wiedząc, że jest poszukiwany, zerwał kontakt z rodziną oraz często zmieniał miejsce zamieszkania, posługując się fałszywymi danymi.
18: Mężczyzna w więzieniu spędzi najbliższych 10 miesięcy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: Wśród 70 zatrzymanych jest 3 obywateli innych państw. Są utrudnienia w centrum Łodzi. Na ulicy Zachodniej przy Manufakturze trwa przebudowa przystanków autobusowych. Zrywana jest nawierzchnia jezdni, przez co ruch został zwężony do jednego pasa w obu kierunkach zachodniej. Mówi o tym Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
13: Wylane są zresztą takie betonowe płyty, na których autobusy będą się zatrzymywać tak, aby nie dochodziło do odkształceń w nawierzchni. Jednocześnie te prace skoordynowane są z budową krótkich odcinków dróg rowerowych. Po jednej stronie będzie to ciąg pieszo-rowerowy tam przy parku, natomiast po drugiej stronie też fragment nowej drogi rowerowej, czyli po stronie manufaktury.
17: Na utrudnienia na zachodniej potrwają do nocy z piątku na sobotę. Cały remont przystanków potrwa do końca czerwca. Kierownictwo resortu obrony po konsultacjach ze stroną amerykańską uspokaja, nie ma zmniejszenia obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest tylko czasowa. Taką informację przekazał jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, czyli Christopher Mahoney, który jest wiceprzewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Mówi o tym więcej Agnieszka Drążkiewicz.
20: Amerykanie zapewniają, że chcą być nadal nad Wisłą i nie planują redukowania liczebności swoich wojsk w naszym kraju. A jeśli mówią o wstrzymanej rotacji, to tylko na pewien czas. Na jak długo? Tego na razie nie zdradza szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
21: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania.
20: Wiadomo też, że redukcja wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy dotyczyć będzie Niemiec, bo, jak przypomina minister obrony, kilka razy zapowiadał to sam prezydent Donald Trump. A jeśli chodzi o Polskę, i to także wiele razy zapewniano, to jest rozważana nowa odsłona obecności amerykańskich oddziałów. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
17: Teraz Amerykanie stacjonują w Polsce rotacyjnie, ale minister obrony liczy, że niedługo to może być ich stała obecność. Sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego była jednym z tematów rozmowy Donalda Tuska z premierem Węgier. Jak mówił Peter Madzior, wiadomo, że Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale także, że na Węgrzech nie ma już ściganego w Polsce byłego zastępcy Ziobry Marcina Romanowskiego. Węgierski premier przekazał informację, że Romanowski opuścił Węgry i wyjechał w kierunku Serbii. No i nie wiadomo, gdzie teraz przebywa, choć niektóre prawicowe media podawały, że jest także w USA. I na koniec o tym, że uczniowie szkół specjalnych z Łodzi i województwa wzięli udział w 4. integracyjnym turnieju piłki nożnej. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport z integracją dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A dyrektor zespołu szkół specjalnych nr 2 w Łodzi, organizator całego wydarzenia, Sebastian Ziekiński, mówi, że akurat w tym turnieju wynik nie jest najważniejszy.
22: Swoje relacje, kiedy nie tylko piłka nożna jest formą sportu, ale również terapii, edukacji, wychowania, współdziałania. Nie mówię tu o rywalizacji, bo ta rywalizacja zawsze występuje.
23: Nie pada, jest słoneczko, tylko strasznie ciepło i to męczy.
24: Ale lepiej, żeby było ciepło niż zimno, wiał wiatr i padał deszcz.
23: Tak, to też racja.
17: No mądrego to zawsze warto posłuchać. W imprezie na boisku łódzkiego Mosiru wzięło udział 14 zespołów z Łodzi i województwa. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
0: Teraz w regionie od 20 do 22 stopni. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone burze. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni. W czasie burz trzeba uważać na porwisty wiatr.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 po 15, 3 godzinę w środku dnia rozpoczyna grupa Queen.

Radio Łódź oczywiście można słuchać na żywo, ale gdyby ktoś chciał wrócić do tego, co już było na naszej antenie i posłuchać jakiejś audycji, to zapraszamy na stronę radiołódź.pl. Sporo naszych audycji właśnie tam można odsłuchać po premierze, że tak powiem. I na przykład polecam audycję Marcina Pośpiecha, a więc wojna, czy Stany Zjednoczone opuszczą Polskę. Taki jest tytuł tej audycji ze znakiem zapytania. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby posłuchać ważnych spraw dotyczących międzynarodowej polityki, to zapraszam na stronę radiołódź.pl. Gdyby ktoś chciał posłuchać na temat kryptowalut, to także można o tym posłuchać. Ekonomiczna migawka jest dostępna na naszej stronie. No i polecamy także mieszkańcom Sieradza ich sprawy, lokalne sprawy, czyli wieczór samorządowy prosto z Sieradza, również można odsłuchać na stronie radiołódź.pl. To oczywiście nieliczne z audycji, które są dostępne. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Jest też oczywiście na sportowo.

18 minut po godzinie 15. To jest program W Środku Dnia z poglądem na naszą stronę internetową radiołódź.pl. W wiadomościach o 15 była mowa o przebudowie przystanków autobusowych na zachodniej przy Manufakturze. Są utrudnienia w ruchu, bo tworzą się korki. No i jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak ta przebudowa wygląda, jak długo potrwa, do kiedy trzeba liczyć się z utrudnieniami, to zapraszam na stronę radiołódź.pl. Tam wszelkie wyjaśnienia właśnie na ten temat. Wiem, godziny szczytu, może ktoś teraz nie pojedzie ulicą Zachodnią przy Manufakturze, tylko że z drugiej strony jest to jeden już z nielicznych objazdów dla zamkniętej ulicy Franciszkańskiej. I tutaj po raz kolejny mamy kumulację jakichś prac, remontów, zamknięć ulic. No nie jest łatwo.

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: To będzie radio nocą podwyższonego ryzyka. W studiu usiądą naprzeciwko siebie kibice łódzkich klubów piłki nożnej, wymienię alfabetycznie ŁKS-u i Widzewa, aby z wzajemnym szacunkiem porozmawiać o swoich klubach, wzajemnych relacjach, o tym, co to znaczy być kibicem. Będą z nami także pomysłodawca tego radio nocą, stały słuchacz Jarosław Michalak oraz wieloletni dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w radio nocą w czwartek 21 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
11: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już 22 maja w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: W Radiu Łódź sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a sprawdza Seweryn Potentas.
15: Zaczynamy od utrudnień na łódzkim Zdrowiu. Na ulicy Borowej przy skrzyżowaniu z Solcem doszło do kolizji. Ruch blokuje się w obu kierunkach, przez co objazdami kierowane są autobusy linii 83. W tej okolicy problemy z płynnym ruchem pojawiły się też na wszystkich okolicznych ulicach. Solcu, Biegunowej, Krakowskiej i Siewnej. Pierwsze popołudniowe utrudnienia także na WZ-ce. Blokować zaczyna się wyjazd z tunelu w kierunku Retkini. Uwaga też na Rokicińskiej, bo przy skrzyżowaniach z Hetmańską i Gajcego blokuje się trasa w kierunku Andrespola. Na koniec uwaga na Krajowej 74 pod Paradyżem. W miejscowości Trojanowice trwa naprawa jezdni. Wprowadzono ruch wahadłowy, a przejazd blokuje się w obu kierunkach. Kolejny raport z dróg już za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wiadomości, Jarosław Turek.
16: Łódź zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby wypadków. Wskazuje na to analiza przeprowadzona przez ranking.pl, która porównuje wszystkie miasta wojewódzkie. W ubiegłym roku w Łodzi doszło do prawie 900 wypadków, w których ponad 400 osób odniosło ciężkie obrażenia i to jest najwyższy wynik w całym zestawieniu. W Łodzi odnotowano również drugą najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych. Życie na drogach straciło 15 osób. Kierownictwo resortu obrony po konsultacjach ze stroną amerykańską uspokaja, nie ma zmniejszenia obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest tylko tymczasowa. Taką informację przekazał jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, Christopher Mahoney, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Niebawem do konsultacji trafi rządowe rozporządzenie w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Od nowego roku szkolnego większość lekcji z tego przedmiotu ma być obowiązkowa. Tylko zajęcia poświęcone zdrowiu seksualnemu będą nieobowiązkowe. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa już od 4 klasy szkoły podstawowej i przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych. Udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym będzie wymagał pisemnej deklaracji rodziców. Austriacka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie płatnego strzelania do ludzi w Bośni. Podejrzanym jest Austriak, który w latach 90. w czasie wojny na Bałkanach miał płacić za możliwość strzelania do cywilów. Wiadomo, że austriackie śledztwo dotyczy jeszcze jednego takiego przypadku. A podczas prawie 3-letniego oblężenia Sarajewa zginęło 11 tysięcy ludzi, 50 tysięcy zostało rannych. Mieliśmy atak wrogich dronów na instalacje kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak wspólnie reagować na zagrożenia powstałe w wyniku ataku bezzałogowców. W działaniach wzięły udział Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja i Straż Pożarna. A zdjęcia z ćwiczeń można obejrzeć na naszym portalu radiołódź.pl.
14: Prawie 22 stopnie na termometrach w regionie łódzkim. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. We Wrocławiu najcieplej 23 stopnie. To tam maksimum temperatury obecnie, jeśli chodzi o Polskę. Do końca dnia zachmurzenie mało umiarkowane, tylko chwilami duże i miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niewykluczona jest lokalnie burza, a w czasie burz porwisty wiatr.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Za 27 minut będzie godzina 16:00.

bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Czas biegnie 20 minut do godziny 16 i czas biegnie także do naszego biegu jubileuszowego na 95 lat Radia Łódź, 5 do setki i do przebiegnięcia 5 kilometrów z niewielkim hakiem i to jeszcze sztafetowo, czyli każdy ma do przebiegnięcia kilometr z niewielkim hakiem. 21 czerwca ten bieg w parku Baden-Powella, czyli całkiem niedaleko Radia Łódź, z biegu Małachowskiego i Konstytucyjnej. Zapraszamy bardzo serdecznie, można się zapisywać, czekamy na sztafety pięcioosobowe, w tym co najmniej jedna kobieta w takiej sztafecie. Zapraszamy. Nagrody już czekają za pierwsze miejsce. Każdy uczestnik sztafety z pierwszego miejsca otrzyma podwójny bilet na Lenego Grawica, za drugie miejsce bilety na koncert Mroza, a za trzecie bilety na koncert zespołu Europe. No to polecamy. Można brać udział, można się zapisywać, później wspólnie bawić się właśnie 21 czerwca w niedzielę. Trasa, jak przebiega, można zobaczyć na stronie radiołódź.pl. Jest specjalna mapka i jest też harmonogram. Co po kolei, o której godzinie, bo wcześniej oczywiście będą jeszcze biegi dla dzieci. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie do zapisywania również dzieci, by uczestniczyły w tym biegu. Kilometr z niewielkim hakiem przypada na zawodnika, a sztafeta ma do pokonania 5 kilometrów. Też z niewielkim hakiem.

10 minut pozostało do godziny 16, o 16 w Radiu Łódź wiadomości. Ja polecam naszą stronę radiołódź.pl. Już teraz można sprawdzić, co dzieje ciekawego się w Łodzi i regionie. Można być na bieżąco. Po 16 popołudniowy program Słuchasz i Wiesz, a w Radiu Łódź gramy po łódzku. Elsztat.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
7: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: W Radiu Łódź czas na informacje z dróg. Seweryn Potentas.
15: Zakorkowało się już łódzkie rondo Solidarności. Uwaga na trasie od Kopcińskiego, bo ruch blokuje się już na wiadukcie. Co najmniej 5 minut więcej zostawić trzeba też na dojeździe od Alei Palki i ulicy Źródłowej. Coraz gęściej też przy Parku Śledzia. Najwięcej stracą kierowcy jadący północną od Sterlinga. Poza tym na trasie od centrum stoją ulice Wschodnia i Kilińskiego. Problemy czekają też na Górnej. Przy rondzie lotników doszło do kolizji. Blokuje się przez to dojazd od Alei Politechniki. Coraz trudniejsze popołudnie już także w Piotrkowie. W centrum blokują się Aleje Kopernika i 3 Maja oraz ulica Sienkiewicza. Nawet o kilkanaście minut wydłuża się też trasa w kierunku Sulejowa. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. Czas na wiadomości. Jarosław Turek.
16: W serwisie nadzór ministra sprawiedliwości nad sprawą Sebastiana M., sprawcy tragicznego wypadku pod Piotrkowem. Łódź krajowym wiceliderem w rankingu wypadków. I dawno oczekiwany, ale uciążliwy remont ulicy Wróblewskiego w Łodzi. W regionie do wieczora pogodnie, na termometrze około 21 stopni. W nocy ochłodzenie, ale tylko do plus 11. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że Sebastian M. nie uniknie odpowiedzialności i będzie mieć sprawiedliwy proces. Chodzi o sprawcę tragicznego wypadku na autostradzie pod Piotrkowem, w którym zginęły 3 osoby. I dotyczącego medialne doniesienia, bo do sieci wyciekły kulisy jednego z widzeń oskarżonego z bliskimi. Według ustaleń portalu Tlen Sebastian M. miał twierdzić, że pod koniec roku trafi pod nadzór elektroniczny w Niemczech, argumentując to posiadanym niemieckim obywatelstwem. Minister Waldemar Żurek powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że przestępstwo zostało popełnione w Polsce, więc to polski sąd będzie oceniać całą sytuację prawną.
17: Mam nadzieję, że sprawca nie uniknie odpowiedzialności i będzie miał sprawiedliwy proces, taki, że wszyscy będą mówić na końcu, ten wyrok nas satysfakcjonuje. Będę się tej sprawie przyglądał, bo to była bardzo głośna sprawa i wszyscy żyliśmy dramatem tej rodziny.
16: Do tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem doszło we wrześniu 2023 roku. Według ustaleń śledczych oskarżony miał poruszać się bardzo dużą prędkością i uderzyć w pojazd osobowy marki Kia. Na miejscu zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska, w tym kilkuletnie dziecko. W Łodzi odnotowano najwięcej wypadków w Polsce, których były ciężko ranne osoby. Miasto jest też niechlubnym wiceliderem pod względem liczby wszystkich wypadków. Tak wynika z najnowszej analizy rankomatu.pl, który porównał dane z wszystkich miast wojewódzkich. Na łódzkich drogach doszło do prawie 900 wypadków. Ciężko rannych zostało ponad 400 osób, a 17 straciło życie. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ta ponura statystyka może wynikać z tego, że remonty w mieście są źle planowane. Denerwują kierowców, a ci przez to jeżdżą dużo szybciej niż powinni.
18: Remonty, które są prace i zmiany organizacji ruchu, powinny być robione w sposób rozsądny i przewidywalny dla kierowców, żeby nie było takich sytuacji, jak jest w Łodzi często, że zamknięte jest kilka równoległych ulic, bo to powoduje a korki, b frustrację kierowców.
16: Dodajmy, że najniebezpieczniejszą łódzką ulicą w tym rankingu okazała się Aleja Włókniarzy, gdzie doszło do prawie 500 zdarzeń drogowych, w tym prawie 40 wypadków.
4: Więcej na radiołódź.pl.
16: Węgry nie dadzą azylu ściganym w Polsce przestępcom. Taką deklarację w Warszawie złożył węgierski premier. Podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem Peter Modzior powiedział, że już podczas swojej kampanii wyborczej przewidywał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister Marcin Romanowski opuszczą Węgry jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na premiera. Więcej o tym Przemysław Lis.
19: Jak mówił w Warszawie Peter Madziar, wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy. Druga osoba, według otrzymanych przeze mnie informacji, opuściła Węgry w kierunku Serbii. Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację współpracy w sprawie ściganych.
20: Problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji.
19: Pod rządami Viktora Orbana Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Przemysław Lis, Polskie Radio.
16: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski ma odpowiadać za nieprawidłowości przy dysponowaniu funduszami, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Jeszcze o tym, że będzie kolejny duży remont w centrum Łodzi. Łódzkie Inwestycje ogłosiły przetarg na modernizację ulicy Wróblewskiego, łączącej Śródmieście z jednym z największych osiedli w mieście, czyli z Retkinią. Wróblewskiego to jedna z najbardziej zniszczonych ulic w Łodzi, tak mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
1: Mamy tam cały czas jeszcze bruk, mamy zniszczone tory i podkłady tramwajowe, więc to wszystko oczywiście zostanie zerwane. Po zakończeniu inwestycji ulica Wróblewskiego będzie jezdnią z nawierzchnią asfaltową, z chodnikami po jednej, po drugiej stronie, będzie także ciąg pieszo-rowerowy.
16: Przetarg potrwa do połowy czerwca, prace obejmą też modernizację sieci wodociągowej. Remont będzie prowadzony od wakacji do końca roku, ale to zależy m.in. od stanu podziemnych instalacji. Pewne jest, że prowadzone prace będą powodowały duże utrudnienia dla kierowców w tej części miasta. Piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
14: No to w takim razie teraz parę słów o pogodzie. 22 stopnie na termometrach w regionie łódzkim. Wrocław dalej najcieplejszy, 23 stopnie. A gdyby ktoś pragnął się ochłodzić, to zapraszamy do Ustki, tam stopni 13. W nocy w regionie łódzkim będzie od 9 do 12, ale wcześniej przed nocą do wieczora zachmurzenie mało umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczona burza. Jutro na termometrach ma być od 20 do 22 stopni. Sześć minut po godzinie 15, 16, 17, Proszę sobie wybrać prawidłową odpowiedź. Ostatecznie wybieramy, że jest to godzina 16. Monika Czerska w studiu. Dzień dobry,
21: witam Państwa. Aż się boję, bo w prognozie pogody byliśmy i w Łodzi, i w regionie, i we Wrocławiu, i w Ustce.
14: Ja jeszcze mogę coś
21: nie
14: podać.
21: Nie wiem, czy damy radę przeskoczyć ten poziom, panie
14: Zakopane Marcinie. 16. Szczecin 20.
21: O, to mają cieplutko, ale my też nie możemy narzekać. Ja zapraszam na popołudniówkę.
14: A ja uciekam.
21: Radia Łucia, Marcin Mendelbaum ucieka.
22: Słuchasz i wiesz.
21: Magazyn reporterów Radia Łódź. Zapraszamy do słuchania jak zwykle do godziny 17. Ja zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej, która jest dzisiejszym wydawcą, Jolanty Kozłowskiej, która odpowiada za realizację tego programu. Ja nazywam się Monika Czerska i będziemy razem prawie godzinę. O czym w programie? No na pewno powiemy o tym, że Łódź jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby wypadków. Przed nami jest tylko Kraków. Rankomat.pl przeanalizował polskie miasta pod względem kolizji i wypadków i wychodzi na to, że to w Łodzi mamy najwięcej ciężko rannych, ale też najwięcej śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. A dlaczego tak się dzieje?
23: Ludzie zdają prawo jazdy, robią za skrzynkę sałaty, no to tak jeżdżą jak jeżdżą. No.
24: Mamy jakieś niezdrowe ambicje, żeby się wyprzedzać, żeby zajeżdżać drogę.
25: Uważam, że właśnie młodzież bardzo szybko dostaje prawo jazdy bez doświadczenia i ile fabryka dała i wtedy jedziemy.
21: Tylko w ubiegłym roku w Łodzi doszło do niemal 900 wypadków. Ciężko rannych zostało ponad 400 osób, a 15 straciło życie. O tej sprawie szerzej już dosłownie za kilka chwil. Spróbujemy też wyjaśnić, dlaczego jeden z torów tramwajowych na krańcówce przy ulicy Północnej w Łodzi ma być wyłączony z użytku, mimo że został wyremontowany za niemałe pieniądze. Chodzi o ten tor najbliżej budynku Izby Architektów.
26: Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza.
27: To jest pętla i tramwaj może zawrócić, to jest bardzo korzystne. A ile torów jest do tego potrzebne, to ja nie wiem.
28: Tramwaje MPK Łódź na krańcówce Północna mogą korzystać z każdego z torów.
21: To mogą czy nie mogą? Na to pytanie odpowiemy jeszcze przed godziną 16.30. Dodam tylko, że w ostatnim czasie pojawiło się pytanie, czy tor tramwajowy przy Izbie Architektów nie stanie się już niebawem po prostu zwykłym parkingiem. Jeszcze kilka lat temu ataki dronowe wydawały nam się nierealne, teraz są czymś dobrze znanym, chociażby zza naszej wschodniej granicy. Dziś pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów wzięli udział w symulacji właśnie takiego ataku dronów na infrastrukturę tego strategicznego kompleksu energetycznego.
29: Atak dronowy, 5 osób poszkodowanych w budynku, 1 osoba uciekła w stanicę.
30: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter.
31: To są strategiczne zakłady nie tylko powiatu bełchatowskiego, ale całego województwa.
32: W ramach reagowania kryzysowego razem współdziałamy z innymi służbami.
21: Relacja z tych wyjątkowych ćwiczeń w popołudniówce Radia Łódź po 16.30. A na koniec programu będziemy przypominać, że pszczoły to najważniejsze zapylacze na świecie. Dzięki ich działaniom rośliny mogą wydawać plony, a my możemy delektować się miodem. Pretekstem do podjęcia właśnie tego tematu jest przypadający

0: Niby energicznie, ale jednocześnie kojąco to Alanis Morissette w Radiu Łódź. 13 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łódź jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby wypadków. Przed nami uplasował się tylko Kraków. Rankomat.pl przeanalizował polskie miasta pod względem liczby kolizji i wypadków i wychodzi właśnie na to, że to w Łodzi mamy najwięcej ciężko rannych, ale też najwięcej śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku w blisko 900 zdarzeniach drogowych rannych zostało, poważnie rannych zostało ponad 400 osób, a życie straciło 17. Zdaniem mieszkańców Łodzi taka sytuacja na drogach jest w dużej mierze efektem brawury kierowców.
2: Kierowcy jeżdżą na ślepo, nie patrzą na znaki. To uważam, jak jadę taksówką, czy jadę swoim, to widzę, jak jeżdżą.
3: Układy ulic są dziwnie zarysowane, że ciężko jest odczytać, jak się na przykład jedzie tam pierwszy raz. Jak na przykład też nie jesteś z Łodzi, to możesz nie znać niektórych rzeczy, że tutaj jest na przykład tramwaj i nie powinieneś jechać tutaj, tylko bardziej w inną stronę. No czasem się tak zdarza. Na przykład przy Wojska Polskiego jest dziwnie tak zaznaczone, że można w każdej chwili wjechać na torowisko dla tramwajów. Nie wiesz, czy się zatrzymać, czy nie zatrzymać.
4: Mamy jakieś niezdrowe ambicje, żeby się wyprzeć, żeby zajeżdżać drogę, żeby może ta sekunda, żeby komuś wjechać przed, to jest właśnie ta decydująca, a tak się robi bardzo często, ja to obserwuję.
5: Uważam, że właśnie młodzież bardzo szybko dostaje prawo jazdy bez doświadczenia i dobry samochód, więc można przycisnąć pedał i ile fabryka dała i wtedy jedziemy.
6: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powodów może być

0: Bardzo dużo. Po pierwsze, niestety łudzi z miastem permanentnych remontów od wielu lat. Niestety te remonty są oznakowane często w sposób taki, który daje dużo do myślenia i wielu kierowców po prostu nie potrafi przez te miejsca przejechać. To jest jeden z powodów, który może powodować wypadki. Drugi powód jest taki, że przez to, że jesteśmy bardzo zakorkowanym miastem, bo w niektórych rankingach nawet jesteśmy na trzecim miejscu na świecie pod względem najbardziej zakorkowanych miast, powoduje to, że kierowcy są sfrustrowani, chcąc ominąć korek, wciskają pedał gazu i niestety to jest szybkość. Szybkość, która zabija.
1: To co mogliby zrobić na przykład włodarze miasta, żeby bezpieczniej było na tych naszych drogach?
0: To jest rzecz, o którą my cały czas postulujemy, że remonty, które są prace i zmiany organizacji ruchu powinny być robione w sposób rozsądny i przewidywalny dla kierowców, żeby nie było takich sytuacji, jak jest w Łodzi często, że zamknięte jest kilka równoległych ulic, bo to powoduje a korki, b frustrację kierowców, a tak jak wspomniałem, to za tym idzie wypadki.
2: Najniebezpieczniejszą ulicą w Łodzi według analizy jest Aleja Włókniarzy. W ubiegłym roku odnotowano tam niemal 500 zdarzeń drogowych oraz prawie 40 wypadków. Kierowcy, którzy często korzystają z Alei Włókniarzy, twierdzą, że sama ulica nie stanowi problemu. To raczej pośpiech kierowców jest główną przyczyną niebezpiecznych sytuacji.
3: Duży ruch na pewno, tak naprawdę. Ale ludzie też jeżdżą szybko, nieostrożnie tutaj.
1: To może przydałoby się więcej fotoradarów, żeby trochę to Włókniarzy zwolnić?
3: Nie, fotoradarów na pewno nie. Nie.
4: Przede wszystkim z pośpiechu ludzi.
1: Z pana perspektywy jako taksówkarza, dlaczego na tej ulicy akurat dochodzi do tak dużej liczby wypadków?
5: Bo ludzie nie umieją jeździć. Ulica jest w porządku. Tylko jak ludzie zdają prawo jazdy, robią za skrzynkę sałaty, no to tak jeżdżą, jak jeżdżą. No. A przede wszystkim instruktorzy są bardzo słabi.
2: W ubiegłym roku w całym województwie odnotowano nieznaczny wzrost liczby zdarzeń drogowych. Jednak liczba najtragiczniejszych wypadków spadła. Na drogach w województwie łódzkim życie straciło niemal 130 osób. Jest to o kilka mniej niż w 2024 roku. Jak podkreśla komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, warto jednak pamiętać, że nie jest to tylko statystyka, ale przede wszystkim dramat dla bliskich oraz lokalnej społeczności.
6: Mimo poprawy sytuacji nadal konieczne są zdecydowane działania. Jeżeli chodzi o główną przyczynę zdarzeń drogowych w roku 2025 roku, to nadmierna prędkość. Policjanci ujawnili 2046 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W konsekwencji tych wykroczeń zatrzymano 1857 uprawnień do kierowania pojazdami i to pokazuje właśnie skalę problemu i potrzebę dalszych stanowczych działań kontrolnych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego.
7: No nie jest dobrze, drodzy kierowcy, nie jest dobrze. Myślę, że każdy z nas może się uderzyć w pierś. Z analizy rankomatu.pl jasno wynika, że na łódzkich drogach nie jest bezpiecznie. To była relacja przygotowana przez Kacpra Józefowicza.
8: Słuchasz i wiesz.
7: A za kilka minut w programie spróbujemy wyjaśnić, dlaczego jeden z torów tramwajowych na krańcówce przy północnej w Łodzi ma być wyłączony z użytku, mimo że został wyremontowany za niemałe pieniądze.

0: So Easy to taka podpowiedź dla tych, którzy wracają z pracy do domu. Radio Łódź, magazyn reporterów, 22 minuty po godzinie 16. Gdyby ktoś z Państwa chciał skomentować chociażby ten temat wypadków drogowych, to bardzo proszę. 606-78-78-78 to telefon do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A u nas historia pewnego torowiska. Za miliony wyremontowano torowisko na ulicy, na krańcówce przy ulicy Północnej, ale okazuje się, że jeden z torów został po prostu wyłączony z ruchu. Chodzi o ten tor przy budynku dawnego dworca, dziś należący do Izby Architektów. A powodem ma być przeznaczenie tego terenu na parking. Jak mówi jeden z mieszkańców Łodzi, grunt, żeby torowisko spełniało swoje zadania.
2: To jest pętla i tramwaj może zawrócić. To jest bardzo korzystne. A ile torów jest do tego potrzebne, to ja nie wiem.
3: Jak wskazuje radny Kosmanykiel, powodem wyłączenia toru mają być obawy o bezpieczeństwo zabytkowego obiektu i planowane przeznaczenie tego miejsca pod parking.
4: Doszliśmy tutaj do absurdalnej sytuacji, gdzie miasto pada ofiarą swojego własnego zaniechania. Bo w momencie, kiedy przekazywano architektom krańcówkę w Parku Śledzia, to przekazano ją całą, łącznie z torami. Zamiast dzielić budynek dawnej poczekalni i tylko ten budynek, który zresztą tylko interesował architektów, w taki sposób zabezpieczyć swoje interesy miasta, interesy pasażerów. I kolejna sprawa jest taka, że architekci chcą parkować swoje samochody na jednym z torów. Nie jestem przekonany, czy na pewno jest to najlepsze wykorzystanie torowiska tramwajowego, które, jakby nie patrzeć, było droższe ze względu na ulokowanie jednego z torów w tym właśnie miejscu. Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza. Natomiast w sytuacji, kiedy miasto ma prawo korzystać z całości torowiska, gdyż umowa na to wskazuje, gdyż służebność na to wskazuje, no to również tramwaje powinny mieć dowolność, bo jednak torowisko jest dla tramwajów, a nie dla samochodów.
3: Przed oddaniem inwestycji pojawił się konflikt między architektami a radnymi i mieszkańcami Łodzi, ponieważ architekci parkowali na torze. Jak podkreślał radny Marcin Hęcz, ten tor ma służyć tramwajom jako objazd w czasie awarii.
5: Taką funkcję do zawracania tramwajów pełnił Plac Wolności, tylko decydując się na likwidację ruchu okrężnego na Placu Wolności, miasto miało w głowie to, że wyremontuje krańcówkę w Parku Śledzia i to ona będzie pełniła funkcje awaryjne. W takim przypadku jakby nie mogła pełnić, to tak naprawdę tramwaje w centrum nie mają gdzie zawrócić, są zmuszone jechać na odległe krańcówki.
3: Z pisma, które dotarło do redakcji Radia Łódź i które miało zostać wystosowane przez ZDIT do MPK, wynika, że ruch prowadzony jest tylko dwoma torami. Jak czytamy, po wjeździe tramwajów na pętlę północną wymiana pasażerska zostanie przeprowadzona na podwójnym przystanku wzdłuż peronu południowego. Regularne wyjazdy prowadzone będą torem wewnętrznym, czyli środkowym. Tor zewnętrzny pozostaje do wykorzystania. Miasto jednak zaprzecza, mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Tramwaje MPK Łódź na krańcówce północna mogą korzystać z każdego z torów. Aktualnie dojeżdża tam linia tramwajowa 19, a podróżni mają dostępny w pełni zmodernizowany peron przystankowy, na którym mogą zarówno wsiąść, jak i wysiąść. Przebudowana krańcówka północna to jeden z elementów metamorfozy, jaką przeszła zarówno ulica Północna i Ogrodowa, a także Park Staromiejski.
0: To można czy nie można korzystać z tego toru? Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z przedstawicielami Izby Architektów, ale do tej pory nie doczekaliśmy się komentarza w tej sprawie. Wiemy natomiast, że już jutro tematem wyłączonego z ruchu toru tramwajowego przy Północnej zajmą się radni z Komisji Transportu Łódzkiej Rady Miejskiej. A my wysłuchaliśmy relacji przygotowanej przez Joannę Karp.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Polecam także głosówki. Wystarczy wejść na portal radiolodz.pl, ewentualnie skorzystać z naszej aplikacji. Przycisk czerwony włączamy, nagrywamy i wysyłamy bezpośrednio do studia. 26 minut po godzinie 16. Niebawem u nas raport z dróg i skrót najważniejszych informacji.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Sytuację na drogach monitoruje dziś Seweryn Potentas.
2: Zaczynamy od poważnych utrudnień na zdrowiu. Lepiej omijać okolice Manii, bo na Borowej między Siewną a Solcem doszło do kolizji. Ruch blokuje się w obu kierunkach, a objazdami pokierowano autobusy linii 83. Uwaga też na wszystkich okolicznych ulicach prowadzących w kierunku Złotna, bo w korku stracić można na nich nawet do 15 minut. Coraz większe problemy sprawia już także przejazd Aleją Włókniarzy w kierunku Radogoszcza. Uwaga też na ulicach przecinających trasę WZ. Co najmniej 10 minut zabierają ulice Przędzalniana, Kopcińskiego i Niczerniana. Na koniec uwaga na Krajowej 60 pod Łęczycą. Na trasie między Topolą Królewską a Witonią trwa wycinka drzew. Droga jest zwężona, a ruch odbywa się wahadłowo. A na kolejne informacje z dróg zapraszam minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź na zegarach 16.30. U nas czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
3: Minister Sprawiedliwości obejmie nadzór nad procesem Sebastiana M., który doprowadził pod Piotrkowem do potrójnie śmiertelnego wypadku. Sprawca odpowiada przed sądem za śmierć trzyosobowej rodziny w potrąconym przez niego samochodzie. Reakcja ministra Żurka to jest odpowiedź na medialne spekulacje, że Sebastian M. mógłby uniknąć odpowiedzialności w Polsce ze względu na to, że ma również obywatelstwo niemieckie. Waldemar Żurek powiedział Radio Łódź, że do tego nie dopuści. Kilkudziesięciu zatrzymanych w policyjnej akcji poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości przez dwa dni policjanci na terenie województwa łódzkiego zatrzymali w sumie 70 osób poszukiwanych, w tym trzech obywateli innych państw. 15 osób było ściganych listami gończymi. Jeden z zatrzymanych to mężczyzna, który skutecznie ukrywał się przed policją przez ostatnich 9 lat. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Zatrzymani to trzej Polacy. Prokuratura przedstawiła im zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu i przygotowań do działań o charakterze dywersyjnym. Sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące, a grozi im od 8 lat więzienia, nawet do dożywocia. Są wstępne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim. Wczoraj utonął tam 18-letni maturzysta. Czterech młodych mężczyzn przyjechało na Mazury po egzaminach maturalnych. Podczas wyprawy po jeziorze rowerem wodnym chcieli zamienić się miejscami i doszło do wywrotki. Jeden z nich utonął, płynąc do brzegu. Wiadomo, że trzej uratowani byli pod wpływem alkoholu. Tyle informacji w skrócie, a więcej w naszym serwisie za pół godziny.
1: Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i tam, gdzie będzie duże, możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także niewykluczone burze. Ale wygrzewamy się dziś w ciepełku. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. Wiatr dziś słaby, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. Jeżeli chodzi o noc, to minimalnie 9-12 stopni, a jutro bardzo podobna pogoda do tej dzisiejszej. Znowu na termometrach około 22 stopni.
4: Słuchasz i wiesz.
1: 606-787-878 studio@radiolodz.pl to kontakt do nas w każdej sprawie. Zachęcam do telefonowania i pisania, a my w programie za kilka chwil przeniesiemy się do Bełchatowa, bo pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów wzięli udział w wyjątkowych ćwiczeniach.

0: Za kilka chwil przeniesiemy się do Bełchatowa, ale wcześniej wróćmy jeszcze na krańcówkę przy ulicy Północnej w Łodzi. Jak informowaliśmy, jeden z torów tramwajowych, świeżutko wyremontowany za niemałe pieniądze, został wyłączony z ruchu. Niektórzy mówią, że ma być po prostu parkingiem dla osób przyjeżdżających do Izby Architektów. W tej sprawie dozwonił się pan Andrzej.
1: Ja myślę, że takie rozwiązanie tymczasowe proponuję. Wprowadzić strefę płatnego parkowania na tym torze. Cena 50 zł za godzinę. No, poczekamy, zobaczymy, może problem sam rozwiąże.
0: 606-787878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolódź.pl.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Atak dronów na infrastrukturę kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia powstałe w wyniku ataków bezzałogowych statków powietrznych. Scenariusz ćwiczeń zakładał atak dronów na obiekty elektrowni i kopalni, m.in. na zbiorniki z kwasem solnym, a także na inne budynki.
3: Działania ratowniczo-gaśnicze na budynku oddziału RS-6, atak dronowy, 5 osób poszkodowanych w budynku, 1 osoba uciekła w stanicę. Chodzi o działania ewakuacyjne, 1 osoba została ewakuowana, była reanimowana, 2 osoby były z drobnymi urazami, 2 osoby też były bezurazowe, w lekkim szoku.
4: Jako Zakład Infrastruktury Krytycznej mamy wszelkie plany sytuacyjne, ewentualnościowe opracowane. Niemniej jednak zawsze musimy w praktyce przećwiczyć to, co jest zapisane w dokumentach. Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Tego typu ćwiczenia służą właśnie zapoznaniu się, czy te procedury, które mamy opracowane, działają, co w nich trzeba poprawić, bo oczywiście zawsze jest tak, że mogłyby one być w pewnych punktach lepsze. Również chcemy wypracować sobie pewne nawyki w działaniu z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Wojsko Obrony Terytorialnej, Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.
5: Rola żołnierzy w dzisiejszych ćwiczeniach ma na celu pokazanie współdziałanie z innymi służbami na reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych. Pułkownik Mrok, dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. I takim ćwiczeniem jest właśnie tutaj organizowane w Bełchatowie, gdzie przy zagrożeniu infrastruktury krytycznej są powiadamiane służby i w ramach reagowania kryzysowego razem współdziałamy z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna, Policja, Żandarmeria Wojskowa.
6: To są strategiczne zakłady nie tylko powiatu bełchatowskiego, ale całego województwa. Jacek Zatorski, starosta bełchatowski. Elektrownia Bełchatów, kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. To są miejsca, nazwijmy to krytyczne, które trzeba chronić w sposób szczególny. I takie ćwiczenia są niezbędne, są potrzebne po to, żeby służby, które reagują na wszelkie zagrożenia, działały sprawnie.
7: Jest to taki element i takie miejsce, które jest dla nas jako zabezpieczenie systemu militarnego niecodziennym miejscem. Podpułkownik Tomasz Hamerski, oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. Atak na infrastrukturę krytyczną kopalni będzie bezzałogowymi statkami powietrznymi pochodzenia wojskowego. Zadanie Żandarmerii Wojskowej jest w takim przypadku takie, żeby przyjechać, zabezpieczyć zarówno procesowo, jak i prewencyjnie i przekazać miejsce po naszych działaniach zarządcy, czyli administratorowi, czyli kopalni.
4: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Niestety sytuacja za naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne, takie jak mamy w tej chwili. Oczywiście one jest połączone również z działaniem grupy dywersyjno-rozpoznawczych, które również będą tutaj w scenariuszu uwzględnione. Natomiast na tą skalę ze współpracy z wojskiem, dokładnie z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, są to pierwsze tego typu ćwiczenia.
3: 00 do 82.
8: 00 na odbiorze.
3: Zakończyliśmy działania. Wszystkie jednostki będą wracały do bazy PSP.
8: Przyjąłem.
0: Myślę, że takie ćwiczenia są bardzo ważne. O ile jeszcze kilka lat temu ataki dronowe wydawały nam się zupełnie nierealne, to teraz są czymś dobrze znanym, chociażby za naszej wschodniej granicy i warto być przygotowanym. W dzisiejszych ćwiczeniach w Bełchatowie udział wzięło kilkadziesiąt osób. Warto dodać, że od ubiegłego roku nad obiektami kompleksu energetycznego obowiązuje całkowity zakaz lotu dronami. Za złamanie tego przepisu grozi wysoka kara pieniężna. A relacje z wyjątkowych ćwiczeń w kopalni i elektrowni Bełchatów przygotował reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Pozdrawiamy wszystkich kierowców stojących w korkach, bo to właśnie szczyt korkowy w Łodzi na pewno mamy. Zresztą podobnie jest w innych miastach naszego regionu. Pozdrawiamy kierowców w Piotrkowie, w Tomaszowie, chociaż tam problem jest zdecydowanie mniejszy. A co w naszej popołudniówce jeszcze przed 17? Ha! Będziemy przypominać, że pszczoły to najważniejsze zapylacze na świecie, a okazją do tego jest przypadający dziś Światowy Dzień Pszczół.

0: To mrozu w piosence nie ma miejsca jak dom. Przyznam szczerze, że bardzo lubię głos i energię tego pana. 14 minut do 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Pszczół i ma przypominać o kluczowej roli owadów zapylaczy w przyrodzie i w gospodarce. Pszczoły to najważniejsze zapylacze na świecie. Dzięki ich działaniom rośliny mogą wydawać plony. Około 75% gatunków roślin uprawnych na świecie przynajmniej częściowo zależy od zapylania przez owady, głównie przez pszczoły. Jak mówi Urszula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia i edukatorka przyrodnicza, pszczoły są jedynymi zwierzętami, które potrafią gromadzić zapasy pokarmu na zimę.
2: Pierzga to jest ukiszony pyłek. Pyłek z kwiatów, które zbierają i przynoszą do ula, mieszają z swoimi enzymami, ubijają w komórkach, no i właśnie te enzymy powodują fermentację, no i mają taką właśnie źródło probiotyków.
0: Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale na świecie jest około 20 tysięcy gatunków pszczół, w Polsce 480, a wśród nich także trochę pomijane pszczoły niemiodne, dodaje pszczelarka z Bytomia.
2: Najbardziej popularne są murarki, które bardzo często są w naszych ogrodach już w tej chwili, ale do takich niemiodnych sensu stricte zaliczamy na przykład czmiele, które robią niewielkie zapasy miodu na swoje własne potrzeby, no ale my nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać.
0: To jeszcze jedna ciekawostka. Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić miliony kwiatów i pokonać łącznie dystans porównywalny z kilkukrotnym okrążeniem Ziemi. Jak podkreślają pszczelarze i naukowcy, to na pszczole opiera się świat. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Jak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
3: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
0: Niestety działalność człowieka szkodzi pożytecznym pszczołom.
3: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
0: I przez takie właśnie działania liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też zmiany klimatu, stosowanie pestycydów czy rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. Ale są tacy, którzy się nie poddają i działają, mimo że pszczelarstwo nie jest dochodowe. Daje za to wiele satysfakcji, mówi właściciel pasieki na olsztyńskich Likusach Jan Pleszkun.
4: Dzisiaj biznes w pszczelarstwie żaden, bo trudno jest sprzedać miód, mało chętnych jest. Było lepiej w innych okresach. Ba, sprowadzają miody z Chin, chińskie miody. Są tańsze, kupują za bezcen, ale ponieważ ja jestem pszczelarzem od x lat, jednak nie chcę zrezygnować. Pasjonuję się tym, mam przyjemność.
0: Proszę pamiętać, pszczoły to najważniejsze zapylacze na świecie. Dzięki ich działaniom rośliny mogą wydawać plony, a my możemy się delektować pysznym miodem.
1: Słuchasz i wiesz.

0: 5 minut do godziny 17 to już wszystkie tematy w popołudniówce Radia Łódź w magazynie Słuchasz i Wiesz, ale nie wszystkie tematy, którymi zajmowali się od rana reporterzy Radia Łódź. Więcej spraw na portalu radiołódź.pl gorąco polecam. Tam między innymi można przeczytać, że Sebastian Bergier został ukarany po meczu z Koroną Kielce. Ale tylko finansowo, szczegóły w artykule, albo też dowiedzieć się, że szykuje się kolejny fragment Wróblewskiego do remontu. Można przeczytać, co się zmieni. Radiołódź.pl. Za kilka minut w naszym programie kolejne wiadomości.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: To jest temat.
3: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
4: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
5: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
6: Dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
3: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
9: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
12: To jest teatr, komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Seweryn Potentas.
15: Tym razem sama Łódź, bo dużo się dzieje. Nie znikają problemy z łódzkiej trasy WZ. Tunel w kierunku Redkini blokuje się na wysokości Gdańskiej. Cały czas uwaga także w okolicy Parku Śledzia. Korkuje się skrzyżowanie zachodniej z Ogrodową, a także dojazd północną od ulicy Sterlinga. Cierpliwość przydaje się też na Alei Włókniarzy. Kilka zmian świateł poczekać trzeba przy skrzyżowaniach z Legionów i Lutomierską. Uwaga także na zdrowiu. Utrzymują się utrudnienia po kolizji na ulicy Borowej. Choć ruch w tym miejscu już przywrócono, to cały czas korkują się ulice Siewna, Biegunowa i Krakowska. Będąc na zdrowiu, warto omijać także Konstantynowską. Dziękuję i do usłyszenia.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
0: Tu Radio Łódź, minęła 17. Zapraszamy na kolejne wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
16: W serwisie ćwiczebny atak dronów na instalacje energetyczne w Bełchatowie, kontrowersyjny parking na torowisku przy ulicy Północnej w Łodzi i reaktywacja polsko-węgierskich relacji. W regionie do wieczora pogodnie, całkiem ciepło, 22 stopnie, w nocy ochłodzenia, ale tylko do plus 11. Atak dronów na instalację kopalni elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia ze strony bezzałogowców. Tym ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
17: Scenariusz zakładał uderzenie dronów w zbiorniki z kwasem solnym, ich rozszczelnienie oraz konieczność ewakuacji, mówi Wiktor Płóciennik, wiceprezes PGE GiEK SA.
18: Sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne.
17: Ćwiczenia miały sprawdzić procedury reagowania i współpracę wszystkich służb, mówi pułkownik Zenon Mroch, dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
19: Razem współdziałamy z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna, Policja, Żandarmeria Wojskowa.
17: Starosta bełchatowski Jacek Zatorski tłumaczy, że kopalnia i elektrownia to obiekty kluczowe nie tylko dla województwa łódzkiego.
20: Miejsca krytyczne, które trzeba chronić w sposób szczególny.
17: Były to pierwsze ćwiczenia w kompleksie energetycznym na taką skalę z udziałem łódzkich terytorialsów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: W dzisiejszych ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt osób od ubiegłego roku. Nad obiektami elektrowni i kopalni obowiązuje zakaz lotów dronami. Za jego złamanie grozi wysoka kara pieniężna.
21: Więcej na radiołódź.pl.
16: Za miliony złotych wyremontowano torowisko, ale jeden z torów na krańcówce przy ulicy Północnej w Łodzi ma zostać wyłączony z ruchu tuż po uruchomieniu. Chodzi o tor przy budynku dawnego dworca, należącego dzisiaj do Izby Architektów. Jak mówi radny Kosma Nykiel, oficjalnie powodem mają być obawy o bezpieczeństwo zabytkowego obiektu i planowane przeznaczenie tego miejsca na parking. Przed wznowieniem ruchu tramwajowego teren był faktycznie wykorzystywany przez architektów jako miejsce postojowe.
22: Architekci chcą parkować swoje samochody na jednym z torów. Nie jestem przekonany, czy na pewno jest to najlepsze wykorzystanie torowiska tramwajowego, które było droższe ze względu na ulokowanie jednego z torów w tym właśnie miejscu. Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza.
16: Po likwidacji pętli na Placu Wolności, pętla przy Północnej jest istotnym elementem układu tramwajowego. Ma działać m.in. jako miejsce awaryjnego zawracania. Ewentualne ograniczenie jej funkcji wywołuje dyskusję na temat sensu całej inwestycji. Zapytani przez nas przedstawiciele miasta twierdzą, że nie wiedzą na razie nic o tej sytuacji. Czekamy na odpowiedź. Nowy węgierski premier składa w tych dniach wizytę w Polsce i jest już jasne, że to oznacza nowe otwarcie we wzajemnych stosunkach. Obaj premierzy, Donald Tusk i Peter Modziar, mówią, że po miesiącach uśpienia trzeba odnowić Grupę Wyszehradzką, w skład której wchodzą jeszcze Słowacja i Czechy. Przypomina o tym Sylwia Białek.
23: Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Przez lata było to miejsce wypracowywania wspólnego stanowiska tej części Europy na forum unijnym. Agresja Rosji na Ukrainę, stosunek do władz w Moskwie i kwestia pomocy Kijowowi członków V4 na tyle podzieliły, że szefowie rządów nie widzieli potrzeby spotykania się przy wspólnym stole. Kwietniowe wybory na Węgrzech to zmieniły.
24: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
23: Tak mówił premier Donald Tusk. Peter Madziar poinformował o reaktywowaniu grupy i zaprosił szefa polskiego rządu na czerwcowy szczyt. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
16: A węgierski premier chce włączyć do grupy także inne kraje regionu, m.in. Rumunię i Austrię. Teraz organiści, ale rozumiani inaczej, wsiedli na rowery, aby promować ideę transplantologii. Podczas rajdu między Łodzią a Poznaniem członkowie Fundacji Organiści zamierzają przekonać jak najwięcej osób, także młodych, że podejmując czasami trudną decyzję o przekazaniu innym organów swoich albo bliskich, możemy uratować komuś życie, czasem nawet kilka. Uczestników rajdu w Zduńskiej Woli spotkał nasz reporter Sławomir Cybulski.
2: Gdy 13 lat temu Bartek, syn pani Jolanty, zmarł tragicznie, podjęła decyzję, by jego organy przekazać do transplantacji. Uratowała dzięki temu 6 żyć. Teraz uświadamia innych.
3: Ziarno zasiane zawsze da jakiś efekt. Niech jedna osoba zdecyduje się na 100, to już jest jakiś sukces.
2: W jej grupie organistów jest pan Kamil. Z przeszczepioną nerką żyje już 2,5 roku.
4: Kiedyś musiałem 3 razy w tygodniu na prawie 5 godzin być w szpitalu, być podłączony do maszyny. Maszyny, która oczyszczała tą krew. Bez tego nie byłbym w stanie funkcjonować. Teraz wystarczy, że biorę leki 2 razy w ciągu dnia i jakby można normalnie żyć.
2: Na ponad 300-kilometrowej trasie rowerowego rajdu z Łodzi do Poznania organiści przejadą również przez Kalisz, Konin i Gniezno.
16: A informacje z Łodzi regionu na bieżąco zawsze można znaleźć na naszym portalu radio.pl.
0: Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, tam gdzie będzie duże, możliwe są przelotne opady deszczu, a synoptycy IMGW nie wykluczają także burz. Ciepło, grzejemy się dzisiaj, temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, wiatr słaby, północny i północno-zachodni, w czasie burz wiatr porywisty. W nocy temperatura spadnie do 9-12 stopni, a jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to całkiem 20-22 stopnie, ale w prognozach mamy więcej opadów.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut już prawie po godzinie 17. Jolanta Kozłowska program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Środa, 20 maja i na termometrach 20, nawet 21 stopni. Wreszcie mamy jakąś konsekwencję, jeśli chodzi o korelację kalendarza z pogodą, oby jak najdłużej. Do 19 natomiast nasze spotkanie, które rozpocznie zespół Stereo MCs.

roku przeszedł jednak bez echa. Wtedy jej mentor, Jean McDaniels, doradził jej powrót do Europy. Niemiecki oddział wytwórni CBS uznał jednak, że imię i nazwisko Heidi Stern brzmi zbyt lokalnie i mało gwiazdorsko. Przekonano ją do zmiany personaliów i tak narodziła się Jennifer Rush. W 1984 roku 24-letnia Jennifer pracowała nad swoim debiutanckim albumem z niemieckim producentem. Słowa do piosenek pisała sama lub z pomocą Mary Susan Applegate. Jeden tekst był wyjątkowo osobisty. Jennifer napisała go z myślą o swoim ówczesnym chłopaku Stevenie. Chciała przelać na papier uczucie bezgranicznego oddania i bezpieczeństwa, jakie czuła w jego ramionach. Piosenka miała być intymnym wyznaniem, a nieoczekiwanie stała się hymnem miłości na całym świecie. Kiedy w 1984 roku wydano album Jennifer Rush, ludzie z wytwórni uznali, że utwór The Power of Love jest zbyt wolny i patetyczny. Nie chciano wydać go na singlu. Zamiast tego promowano szybsze, bardziej dyskotekowe piosenki. W dodatku The Power of Love trwała 6 minut, co również uznano za minus przy promocji. Utwór stał się jednak hitem w Niemczech, ale prawdziwy przełom nastąpił w Wielkiej Brytanii. Piosenka została tam wydana dopiero jako 5. singiel z płyty. Szef londyńskiego CBS, Paul Russell, usłyszał Jennifer śpiewającą na żywo podczas zjazdu branżowego na Hawajach. Zachwycony jej potężnym głosem, uparł się, by wydać singiel na rynku brytyjskim. Miał nosa, utwór powoli, ale konsekwentnie wdrapywał się na sam szczyt tamtejszej listy przebojów. W 1985 roku nie było chętniej kupowanego singla w Zjednoczonym Królestwie od The Power of Love. Piosenka przepadła jednak w Stanach Zjednoczonych, chociaż kilka lat później swoją wersję nagrała Celine Dion. Ta z kolei podbiła już listę Billboardu. Jennifer Rush nie miała innego wielkiego przeboju, ale utwór The Power of Love na zawsze zapisał się w historii muzyki. Posłuchajmy. The

0: Autopromocja. Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą. Autopromocja. Reklama.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już 22 maja w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
5: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
8: Minęła 17.30. Radio Łódź, czas na najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Łodzi odnotowano najwięcej wypadków w Polsce, w których były ciężko ranne osoby. Miasto jest też niechlubnym wiceliderem pod względem liczby wszystkich wypadków. Tak wynika z najnowszej analizy Rankomat.pl, który porównał dane z wszystkich miast wojewódzkich. Na łódzkich drogach doszło do niemal 900 wypadków. Ciężko rannych zostało ponad 400 osób, a 17 straciło życie. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ta statystyka może wynikać z tego, że remonty w mieście są źle planowane, denerwują kierowców, a ci przez to jeżdżą dużo szybciej niż powinni.
10: Remonty, które są prace i zmiany organizacji ruchu, powinny być robione w sposób rozsądny i przewidywalny dla kierowców, żeby nie było takich sytuacji, jak jest w Łodzi często, że zamknięte jest kilka równoległych ulic, bo to powoduje a korki, b frustrację kierowców.
9: Najniebezpieczniejszą łódzką ulicą okazała się Aleja Włókniarzy, gdzie doszło do prawie 500 zdarzeń drogowych i niemal 40 wypadków. Atak dronów na instalacje kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia powstałe w wyniku ataku bezzałogowych statków powietrznych. To pierwsze tego typu ćwiczenia na terenie kopalni i elektrowni. Wzięły w nich udział żandarmeria wojskowa, WOT, policja i straż pożarna. Na naszym portalu już można je obejrzeć na zdjęciach. Nowy węgierski premier składa wizytę w Polsce i jest już jasne, że to oznacza nowe otwarcie we wzajemnych stosunkach. Obaj premierzy mówią, że po miesiącach uśpienia trzeba odnowić Grupę Wyszehradzką, w skład której wchodzą jeszcze Słowacja i Czechy, a węgierski premier chce włączyć do grupy także inne kraje regionu, m.in. Rumunię i Austrię. Kolejna ulica w Zgierzu przejdzie modernizację. Drogowcy rozpoczynają pracę na ulicy Chorzej. Droga zyska nową nawierzchnię, co ma poprawić jakość przemieszczania się w tamtej części miasta. To kluczowa ulica, położona w sąsiedztwie zgierskiego targowiska i łącząca pobliskie osiedla z ulicą Aleksandrowską. W związku z remontem na kierowców czekają utrudnienia. O szczegółach piszemy na radiowłódź.pl, a pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
8: Za radiowym oknem słonecznie, w dalszym ciągu popołudnia i wieczorem zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, chwilami duże. Miejscami, gdzieniegdzie wystąpią przelotne opady deszczu. Synoptycy mówią również, że lokalnie niewykluczona jest nawet burza. Jeśli chodzi o to, co czeka nas nadchodzącej nocy, to zachmurzenie małe i umiarkowane, niekiedy tylko duże. Możliwe zanikające słabe przelotne opady deszczu. Miejscami może pojawić się mgła, która będzie ograniczać widzialność do około 500 metrów, a temperatura nocą, no i to wreszcie są jakieś wartości takie naprawdę solidne, od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i umiarkowane. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z możliwym gradem, głównie na północy regionu. Temperatura przewidywana na jutro od 20 do 22 stopni.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
8: 26 minut pozostało do godziny 18. Już teraz posłuchamy piosenki w wykonaniu Grahama Coxona.

Za 19 minut będzie godzina 18 w Radiu Łódź, dziś bez pośpiechu, czyli w środę. Słówko teraz o wydarzeniu, które dopiero we wrześniu, ale w gruncie rzeczy to wcale nie jest aż tak odległy termin, jeżeli ktoś planuje sobie z jakimś wyprzedzeniem, czy to wyjazdy, czy właśnie to, że chciałby być obecny na jakimś koncercie, to bez wątpienia informacja o tym, kto pojawi się chociażby na festiwalu Great September w Łodzi we wrześniu, może mieć dla niego znaczenie. A wśród ogłoszonych artystów ostatnio pojawiło się nazwisko, które jeśli chodzi o mnie, również wzbudziło spore emocje, ponieważ jest to znakomity irlandzki młody twórca, tak zwany songwriter i wokalista, który w grudniu minionego roku wydał swój debiutancki album zatytułowany Blizzard. Ja wtedy prezentowałem piosenki z tej płyty, zachwycony nie tylko emocjonalnością samych piosenek, ale także tym, jak niezwykły głos posiada Duff Ellis, głos, w którym gdzieś stapiają się ze sobą barwy Jeffa Buckley'a i Tima Buckley'a i trochę Toma Yorka z grupy Radiohead pobrzmiewa w głosie Duff Ellisa, ale przede wszystkim jest to bardzo oryginalny, młody, utalentowany człowiek, którego warto obserwować i warto zobaczyć jego występ, więc czekamy tym bardziej niecierpliwie. Posłuchajmy, jak Duff Ellis śpiewa, to kompozycja Little Left Hope.

To był zespół The Jesus and Mary Chain, oczywiście z udziałem Hope Sandoval z grupy Mazzy Star w utworze Sometimes Always, lata 90, a przed chwilką także Dove Ellis, Little Left Hope, artysta, którego we wrześniu zobaczymy w Łodzi. Na zegarze 10,5 minuty do godziny 18, teraz Misia Furtak.

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: To będzie radio nocą podwyższonego ryzyka. W studiu usiądą naprzeciwko siebie kibice łódzkich klubów piłki nożnej, wymienię alfabetycznie ŁKS-u i Widzewa, aby z wzajemnym szacunkiem porozmawiać o swoich klubach, wzajemnych relacjach, o tym, co to znaczy być kibicem. Będą z nami także pomysłodawca tego radio nocą, stały słuchacz Jarosław Michalak oraz wieloletni dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w radio nocą w czwartek 21 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest galanta ulica.
3: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
10: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
11: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
12: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
13: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
14: Jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
15: Czarna statystyka dróg. Łódź wiceliderem rankingu wypadków w Polsce. Peter Modzior w Polsce. Donald Tusk mówi o historycznej zmianie w Budapeszcie. Powiemy też o zbliżającym się jarmarku wojewódzkim. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu. Łódź zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby wypadków. Takie wnioski płyną z najnowszej analizy przeprowadzonej przez Rankomat.pl, która porównuje wszystkie miasta wojewódzkie. W ubiegłym roku w Łodzi doszło do prawie 900 wypadków, w których ponad 400 osób odniosło ciężkie obrażenia. To jest najwyższy wynik w całym zestawieniu. Zdaniem łodzian taka sytuacja na naszych drogach jest wynikiem nieostrożności, braku doświadczenia u wielu kierowców i brawury.
1: Mamy jakieś niezdrowe ambicje, żeby się wyprzedzać, żeby zajeżdżać drogę.
7: Uważam, że właśnie młodzież bardzo szybko dostaje prawo jazdy bez doświadczenia i dobry samochód, więc można przycisnąć pedał i ile fabryka dała i wtedy jedziemy.
16: Kierowcy jeżdżą na ślepo, nie patrzą na znaki.
15: W Łodzi odnotowano również drugą najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych. Życie na drogach straciło ponad 15 osób.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Będzie kolejny remont w centrum Łodzi. Łódzkie Inwestycje ogłosiły przetarg na modernizację ulicy Wróblewskiego, łączącej Śródmieście z jednym z największych osiedli w mieście, czyli z Rytkinią. Przetarg potrwa do połowy czerwca. Prace obejmą też modernizację sieci wodociągowej. Remont będzie prowadzony od wakacji do końca roku, ale to zależy m.in. od stanu podziemnych instalacji. Pewne jest, że przeprowadzone prace będą powodowały duże utrudnienia dla kierowców w tej części miasta. Premier Węgier w Gdańsku, Péter Modzior, wylądował wczoraj w Polsce i rozpoczął swoją pierwszą oficjalną wizytę. To znak wiosny w Europie, ocenił premier Donald Tusk. Po przejściu z węgierskim liderem ulicami miasta, szef rządu podkreślał znaczenie zmiany władzy w Budapeszcie.
18: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
15: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku spotkali się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie Péter Modzior rozmawiał również z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wczoraj w Krakowie szef węgierskiego rządu spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Lekarze ze szpitala w Tarnowskich Górach usunęli 47-letniej pacjentce 25-kilogramowy guz jajnika. Rzecznik placówki Sławomir Głaz mówi, że wyjątkowo trudną operację wykonano na oddziale ginekologiczno-położniczym.
19: Kobieta ta do szpitala trafiła w ciężkim stanie. Po przeprowadzonej diagnostyce okazało się, że zmiana, która uciskała narządy i praktycznie uniemożliwiała oddychanie, to właśnie guz. To już kolejna historia, która niesie za sobą bardzo ważne przesłanie. Pani Justyna otwarcie przyznała, że żałuje, że ze strachu nie zgłosiła się do szpitala już rok temu, wtedy kiedy były takie wskazania.
15: Kilka dni po zabiegu pacjentka mogła wrócić do domu. Zbliża się święto regionu. Folklor i setki tradycyjnych potraw wypełnią rynek łódzkiej manufaktury, gdzie 31 maja odbędzie się jarmark wojewódzki. Na odwiedzających czekać będzie m.in. ponad 150 wystawców i koła gospodyń wiejskich, zapowiada marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
20: Tam będzie biło serce województwa łódzkiego. Występy 10 zespołów ludowych na głównej scenie, ale oprócz tego oczywiście też twórcy ludowi i rękodzielnicy. Będzie oczywiście też strefa zdrowia.
15: Jarmark będzie połączony z Wojewódzkim Dniem Dziecka, dlatego znajdą się tam także atrakcje dla całych rodzin. A Jarmark Wojewódzki to także święto producentów żywności. Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs na najlepszy produkt i potrawę regionu łódzkiego. Zwycięzcy obu kategorii będą reprezentować województwo łódzkie w organizowanych w Poznaniu targach Smaki Regionów, gdzie nagrodzone zostaną najlepsze potrawy z całej Polski. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź kolejne o 19.00.
14: Poglądam przez nasze radiowe okno, a tam słonecznie, niebo, co prawda nie bezchmurne, ale nie są to chmury, które zapowiadałyby deszcz, chociaż synoptycy delikatnie nam sugerują, że dziś w nocy tu i ówdzie może popadać, a nawet jeszcze dziś wieczorem również mogą pojawić się lokalnie burze. W tej chwili na termometrach 21 stopni, wiatr jest słaby, północny i północno-zachodni. Natomiast nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na wschodzie regionu początkowo małe. Możliwe też zanikające słabe przelotne opady deszczu, miejscami mgła, która będzie ograniczać widzialność do około 500 metrów. Nocą na termometrach minimalnie od 9 do 12 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z możliwym gradem, głównie na północy naszego regionu. Temperatura, którą przewiduje się na jutro, od 20 do 22 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: W Radiu Łódź w środę 20 maja do godziny 19 nasze spotkanie. Program realizuje Jolanta Kozłowska, przed mikrofonem Marcin Tercjak. W tej części między innymi kolejny odcinek z naszej płyty tygodnia. Natomiast zaczniemy od Bruno Marsa.

Trio TLC przypomniało jeden ze swoich wielkich przebojów w lat 90. No Scraps, trio pochodzące z Atlanty, wtedy właśnie odnosiło swoje największe sukcesy, czyli w latach 90. A my wcześniej słuchaliśmy Bruno Marsa, który w tym roku wydał swoją zupełnie nową płytę. I to właśnie z tego krążka pochodzi nagranie On My Soul, które rozpoczęło drugą część naszego środowego spotkania w Radiu Łódź bez pospiechu. Zespół Mlecze to grupa młoda i wydająca właśnie swoją drugą płytę. Niedawno zagrali koncert w Łodzi, w bardzo niezwykłym miejscu, które nosi nazwę Cyrk pod Zielonym Księżycem. I słyszałem od, bo nie byłem na tym koncercie, ale następnym razem, kiedy przyjadą, pewnie się wybiorę, bo słyszałem bardzo dużo, bardzo dobrych opinii na temat również tego koncertowego wcielenia zespołu Mlecze. Bo to, że możemy usłyszeć także na antenie Radia Łódź ich piosenki i one są bardzo no, ciekawe, przyjemne, interesujące, to jedno, ale okazuje się, że na koncertach też radzą sobie świetnie. Zatem Mlecze już za chwilkę na antenie Radia Łódź i już niebawem też kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Look for Your Mind, czyli najnowsza płyta zespołu The Lemon Twigs. To jest nasz album, którego słuchamy w tym tygodniu. Płyta dosyć obszerna, chociaż piosenki, jak to zwykle bywa w przypadku zespołu The Lemon Twigs, są krótkie. To jednak trwa ponad 40 minut i to beztroskie brzmienie lat 60., takie charakterystyczne dla zespołu The Lemon Twigs, tym razem no, jest dość podobnie, ale chociażby w warstwie tekstowej coraz częściej pojawiają się tematy zdecydowanie bardziej poważne. Zresztą muzycy sami mówią o tym, że bardzo mocno przeżywają to wszystko, co dzieje się wokół, odczuwają różnego rodzaju absurdy i z przerażeniem obserwują rzeczywistość, która otacza ich i bliżej, i dalej. I to też ma swoje odzwierciedlenie w tekstach piosenek. Tak więc można powiedzieć, że tym razem tym radosnym na ogół melodiom towarzyszą nieco poważniejsze teksty. A dziś posłuchamy utworu zatytułowanego Fire and Gold.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
6: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
9: 29 minut po godzinie 18. Radio Łódź w naszym kąciku z płytą tygodnia. Słuchamy co prawda płyty nowiutkiej, która ukazała się 8 maja. Jej okładka, zwłaszcza ta winylowa, jeszcze pachnie farbą drukarską, ale muzyka na tej płycie to, można powiedzieć, nieustający hołd oddawany brzmieniom wspaniałych zespołów i artystów, którzy nagrywali w latach 60., 70. Tam ewidentnie tkwią korzenie i biją źródła inspiracji muzyki zespołu The Lemon Twigs, zespołu tworzonego przez braci Briana i Michaela Daddario. Jeśli chodzi o piosenkę, która zabrzmi już za moment, to z kolei jest to utwór sprzed bardzo wielu lat, bo pochodzi z roku 1990. I wtedy był to zespół, który prezentował dosyć nowatorskie brzmienie. Na muzycznej scenie Manchesteru pojawiło się wielu fantastycznych artystów, ale też pojawiło się wielu świetnych producentów. My jesteśmy w Łodzi, a więc w takim mieście, w którym od wielu lat odbywa się też festiwal producentów muzycznych Sound Edit, więc od czasu do czasu warto i na ten aspekt muzycznej twórczości rzucić okiem i zwrócić uwagę. Przy piosence, której posłuchamy za moment, Kinky Afro, to wielki przebój zespołu Happy Monday z tamtych czasów. Płyta ukazała się dokładnie w roku 1990. Pracowali między innymi Steve Osborne i Paul Oakenfold. Obaj wtedy jeszcze u progu, można powiedzieć, swojej producenckiej drogi i przed każdym z nich stała wielka, wspaniała kariera. Paul Oakenfold między innymi ma na swoim koncie współpracę chociażby z takimi artystami jak U2, jak Madonna, jak Moby, Britney Spears czy zespół Massive Attack. Ta lista jest naprawdę bardzo długa, bo nie chodzi tu tylko o stricte produkcję przy nagraniach studyjnych, ale też Paul Oakenfold bardzo często dokonywał remiksów wielkich przebojów najróżniejszych artystów, ale no, jest też kilka takich bardzo poważnych jego prac producenckich, między innymi właśnie z Madonną, które niewątpliwie przeszły do historii muzyki rozrywkowej. Więc posłuchajmy, jak brzmiał zespół Happy Mondays w nagraniu, przy którym obaj panowie pracowali, czyli Paul Oakenfold i Steve Osborne, rok 1990. Kinky Afro, taki tytuł nosi ta piosenka.

Za 21 minut będzie godzina 19. Jan Majewski zaśpiewał to utwór zatytułowany Psychoza, jedna z naszych muzycznych nowości, nowych piosenek polskich artystów. Wcześniej sięgnęliśmy do klasyki manchesterskiego brzmienia początku lat 90., czyli do utworu w wykonaniu zespołu Happy Mondays. Przed nami teraz jeszcze jedna wycieczka, i to solidna wycieczka w muzyczną przeszłość, bo sięgniemy do debiutanckiej płyty zespołu Steely Dan. To był rok 1971. Donald Fagen, Walter Becker i jeszcze cała gromada znakomitych muzyków zadebiutowali krążkiem Can't Buy a Thrill i z niego za chwilę posłuchamy jednego nagrania. Co ciekawe, Donald Fagen i Walter Becker nieco wcześniej umieścili jedną swoją piosenkę na płycie, choć nie na swojej oczywiście, bowiem jeśli dobrze pamiętam, to w roku 1969 ukazała się płyta Barbra Streisand, która wtedy postanowiła nagrać właśnie taką płytę trochę w duchu tamtych czasów, a więc nie musicalową, nie płytę z piosenkami z któregoś z filmów, w którym Barbra Streisand zagrała, bo już w latach 60. przecież była wielką hollywoodzką gwiazdą. Postanowiła nagrać płytę, która właśnie będzie trochę w duchu końca lat 60., a więc będzie na niej trochę klimatów takich około hipisowskich, rockowych, folkowych. I tam znalazło się nagranie, które stworzyli dla właśnie Barbra Streisand, a być może po prostu ona poprzez swoich agentów na tę piosenkę gdzieś trafiła. Właśnie nagranie, które napisali Donald Fagen i Walter Becker, zanim jeszcze świat usłyszał o grupie Steely Dan. Taka ciekawostka, być może nikomu do niczego niepotrzebna. A my posłuchamy już teraz zespołu Steely Dan, to będzie kompozycja Only a Fool Would Say That. I żeby w tym klimacie muzyczno, takim też związanym z różnymi legendami pozostać, to sięgniemy chwilę później po utwór w wykonaniu duetu The Bird and the Bee. W tym duecie obok Grega Kirstina występowała Ainara George, córka też legendarnego muzyka związanego z amerykańską formacją Little Feat. A duet The Bird and the Bee, oprócz tego, że wykonywał własne utwory i nagrywał płyty z własnym repertuarem, to od czasu do czasu również sięgał po twórczość innych artystów, między innymi zespołu Van Halen. I jedną z piosenek z wielkich przebojów zespołu Van Halen, w jakże odmiennym, ale jakże też niezwykłym wykonaniu The Bird and the Bee usłyszymy chwilę po tym, jak zaśpiewa i zagra grupa Steely Dan.

Ain't Talking About Love zespołu Van Halen, tu w opracowaniu duetu The Bird and the Bee. Za 11,5 minuty będzie godzina 19. Kończymy powolutku nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. Jeszcze słowo o tym, co dziś wieczorem w naszym programie. To może dzisiaj, zaczynając od końca, po 23:00 mocne nocne, czyli mapa zbrodni Agaty Zielińskiej o łódzkim gangsterze zwanym Popeliną, dziś po 23:00 na naszej antenie. Między 21:00 a 23:00 oczywiście audycja autorska Bartosza Florczaka, Muzyka jest najlepsza, a po godzinie 20:00 o tym chcemy rozmawiać z Anną Groblińską. Tym razem tematem jest książka, właściwie książki, a dobrostan przed konferencją w MEMO, biblioterapia jako działanie w zamierzeniu terapeutyczne i przy okazji. O tym z gośćmi rozmawiać będzie Anna Groblińska, natomiast między 19 a 20, czyli już niebawem, tuż po serwisie informacyjnym w Radiu Łódź Studio reportażu. Tak wygląda nasz radiowy wieczór w środę 20 maja w Radiu Łódź. A na koniec Element z Patrycją Hewczyńską, a później jeszcze zespół Arctic Monkeys. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Reklama.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
3: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Miliony wydane na remont, a nowy tor wyłączony z ruchu. Kontrowersje wokół krańcówki przy Północnej w Łodzi. Sebastian M. nie uniknie kary. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ucina spekulacje. Powiemy też o zbliżającym się jarmarku wojewódzkim. Po południu wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotny opad deszczu. Za miliony wyremontowano torowisko, jednak jeden z torów na krańcówce przy ulicy Północnej został wyłączony z ruchu. Chodzi o tor przy budynku dawnego dworca, dziś należącego do Izby Architektów. Tory to jednak własność Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Powodem mają być obawy związane z planowanym przeznaczeniem tego terenu na parking, mówi radny Kosmanykiel. Przed wznowieniem ruchu tramwajowego teren był już wykorzystywany przez architektów jako miejsca postojowe.
8: Architekci chcą parkować swoje samochody na jednym z torów. Nie jestem przekonany, czy na pewno jest to najlepsze wykorzystanie torowiska tramwajowego, które jakby nie patrzeć, było droższe ze względu na ulokowanie jednego z torów w tym właśnie miejscu. Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza.
9: Tramwaje MPK Łódź na krańcówce Północna mogą korzystać z każdego z torów, a podróżni mają dostępny w pełni zmodernizowany peron przystankowy, na którym mogą zarówno wsiąść, jak i wysiąść.
7: Wyjaśnia Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta Łodzi. Mimo że miasto zaprzecza, do redakcji Radia Łódź przesłano pismo wystosowane przez DIT do MPK. Z dokumentu wynika, że ruch prowadzony jest dwoma torami, środkowym i zewnętrznym. Nie uwzględniono tam trzeciego toru.
10: Więcej na radiołódź.pl.
7: Minister Sprawiedliwości zapewnia, że Sebastian M. nie uniknie odpowiedzialności i będzie mieć sprawiedliwy proces. Chodzi o sprawcę tragicznego wypadku na autostradzie pod Piotrkowem, w którym zginęły trzy osoby i dotyczącego medialne doniesienia. Do sieci wyciekły kulisy jednego z widzeń oskarżonego z bliskimi. Według ustaleń portalu TLEN Sebastian M. miał twierdzić, że pod koniec roku trafi pod dozór elektroniczny w Niemczech, argumentując to posiadanym niemieckim obywatelstwem. Minister Waldemar Żurek powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że przestępstwo zostało popełnione w Polsce, więc to polski sąd powinien oceniać całą sytuację.
11: Mam nadzieję, że sprawca nie uniknie odpowiedzialności i będzie miał sprawiedliwy proces, taki, że wszyscy będą mówić na końcu, ten wyrok nas satysfakcjonuje. Będę się tej sprawie przyglądał, bo to była bardzo głośna sprawa i wszyscy żyliśmy dramatem tej rodziny.
7: Do tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem doszło we wrześniu 2023 roku. Według ustaleń śledczych oskarżony miał poruszać się z bardzo wysoką prędkością i uderzyć w pojazd osobowy marki Kia. Na miejscu zginęła 3-osobowa rodzina, w tym kilkuletnie dziecko. Niebawem do konsultacji trafi rządowe rozporządzenie w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada, że od nowego roku szkolnego większość lekcji z tego przedmiotu ma być obowiązkowa i dodaje, że zachowane zostają treści wcześniej objęte tym przedmiotem, gdy był nieobowiązkowy. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa już od 4 klasy szkoły podstawowej i przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych. Udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym będzie wymagał pisemnej deklaracji rodziców. Uczniowie szkół specjalnych z Łodzi i województwa wzięli udział w 4. integracyjnym turnieju piłki nożnej. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport z integracją dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A dyrektor zespołu szkół specjalnych nr 2 w Łodzi, organizator Sebastian Ziekiński, mówi, że akurat w tym turnieju wynik nie jest najważniejszy.
12: Rozwijamy swoje relacje, kiedy nie tylko piłka nożna jest formą sportu, ale również terapii, edukacji, wychowania, współdziałania. Nie mówię tu o rywalizacji, bo rywalizacja zawsze występuje.
13: Nie pada, jest słoneczko, tylko strasznie ciepło i to męczy.
14: Ale lepiej, żeby było ciepło niż zimno, wiał wiatr i padał deszcz.
13: Tak, to też racja.
7: W imprezie na boisku łódzkiego Mosiru wzięło udział 14 zespołów z Łodzi i województwa. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 20, a teraz zapraszam na prognozę pogody. A ta dość optymistyczna. Aktualnie mamy 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 12. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, miejscami mgła, a jutro też ciepło.
15: Studio reportażu i dokumentu.
16: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj przed nami 2 reportaże. Supernowa to o metamorfozie, jaką przeszła łodzianka na oczach całej Polski, a drugi reportaż to Dom Lalek. I od tego reportażu zaczniemy. Dzisiaj już wiadomo, że Muzeum Lalki na Księży Młynie zamyka się wraz z końcem czerwca. Dlatego przypomnimy sobie, jak ważne dla Julii Pierzchały były lalki, które gromadziła od lat, a teraz będzie je można oglądać w Pabianicach. Posłuchajmy reportażu Dom Lalek.

0: I on porusza też rączkami.
1: Tak, tak, porusza troszkę główką, rączkami, ma tutaj smyczek, pod ręką drugą ma skrzypce. I on czasami, wydaje się, że do końca wygrał swoją piękną melodię. Ja wchodząc tutaj do tego pomieszczenia, nie wiem, czy to drgania podłogi, czy coś, i on mi 2-3 nutki zagra, jakby na dzień dobry. Jest to bardzo miłe. Czasami wręcz oczekuję, zagra, czy nie zagra. To jest jak zajrzenie przez dziurkę od klucza w daleką historię lalek. Skończę. A później może się jeszcze odezwie. Nigdy nie wiadomo. Odzywają się osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy mieliśmy takie przesyłki, co było bardzo miłe, bardzo sympatyczne, że gdzieś tam o tym małym muzeum już słychać i przynoszą swoje zbiory, swoje ukochane lalki, z którymi czasami bardzo trudno się rozstać. Są lalki, które przychodzą w stanie idealnym, ale to są bardzo rzadkie sytuacje, bo wiadomo, że im starsza lalka, no tym więcej jej dokucza. To tak jak u człowieka, im człowiek starszy, to więcej stęka. I lalką takim trzeba często coś naprawić, jakiś paluszek przykleić, gumki wymienić, przede wszystkim umyć, bo często są one chowane gdzieś na jakichś strychach i wychodzą z tego strychu w stanie wskazującym na to, że dawno się nie kąpały. No i oczywiście trzeba uczesać, później patrzę, czy ona miała strój swój, taki oryginalny, czy jakąś składankę taką podziecięcą, to wtedy staramy się ją ubrać albo w te ubranka, które mamy już od innych ludzi, którzy przynoszą same ubrania, albo sama szyję. Najczęściej chyba to jest tak, że ja szyję ubranie. Później jak już jest ładna, elegancka, to myślę, że jest gotowa na to, żeby pokazać się gościom, którzy przychodzą do muzeum. Są takie dwie grupy. Jedna grupa to są najczęściej współmałżonkowie, którzy mówią, a wie pani, to lalka po mojej żonie, ja już nie mam co z nią zrobić. Natomiast druga grupa to są właśnie ci właściciele, którzy mają olbrzymi sentyment do tych lalek, którzy mają wielkie emocje z tymi lalkami związane, opowiadają różne historie związane z tymi lalkami i czasami jest tak, że ja nie wiem, czy ta lalka zostanie, czy jednak wyjdzie z właścicielką, bo nie jest w stanie jeszcze się pożegnać z nią. Raz tylko mieliśmy taką sytuację, kiedy pani stwierdziła, że jeszcze jednak nie jest gotowa. Jedną lalkę zostawiła, drugą zabrała jednak ze sobą, powiedziała, że ona musi dojrzeć do tego. Też takie historie, że pani opowiadała, jak cały dzień tuliła tą lalkę, żeby się z nią pożegnać. Ale widziała, że jak się z nią teraz nie pożegna, to kiedyś może być taka sytuacja, że ta lalka znajdzie się w koszu na śmieci, a tego by nie chciała.
2: Tutaj mają dom, tak? I można nawet przyjechać i odwiedzić.
1: Tak, można przyjechać, odwiedzić, zobaczyć. Co prawda, mieliśmy takie śmieszne sytuacje. Pani przyszła i mówi, że ona tu zostawiła lalkę. Myślę, dobrze, ale którą, jaką? Bo tych lalek jest w tej chwili naprawdę bardzo dużo. I ona tak chodzi i mówi, Boże, nie widzę mojej lalki. Mnie wtedy tak smutno. I ja mówię, dobrze, to proszę mi opisać, a może ma pani jakieś zdjęcie? Pani pokazuje zdjęcie, ja już wiem, gdzie ta lalka jest. Oczywiście jest już po umyciu, po uczesaniu, w nowym stroju. I ja mówię, to jest tak niemożliwe. A ona była już taka zniszczona, teraz ładnie wygląda. No jest to dla mnie bardzo miłe, że jest to zauważane, że ktoś to docenia, co ja robię. Bo ja tego nie robię dla siebie, chociaż zrobiło się z tego olbrzymie hobby moje. Ja robię to chyba trochę dla tych właścicieli, dla tych lalek.
3: Nazywam się Ewelina Augustyniak. Moja lalka z dzieciństwa, którą otrzymałam, jak miałam 8 miesięcy, nazywa się Antanek. Nazwę nadał tej lalce mój syn, który potem odziedziczył tę lalkę po mnie i również się nią bawił, jak był troszkę mniejszy. To był prezent od dziadka, który już nie żyje, więc jest też sentymentalnym skarbem i upominkiem. To był prezent z okazji tego, że powiedziałam pierwszy raz dada. Mam bardzo dużo wspomnień, czasami też takich bardzo nieoczywistych, ponieważ bardzo lubiłam się bawić moją lalką. pielęgnować, przebierać, karmić. Taka typowa zabawa w domu i mamę. Ale pamiętam przez mgłę taki urywek, gdzie przyszła sąsiadka do mojej mamy i ona przyszła z takim noworodkiem malutkim swoim urodzonym i tak trzymała to dzieciątko na ręku, on zasnął w którymś momencie i ja zaproponowałam, że ona może odłożyć swoje dziecko do mojego wózka. Więc lalka musiała ustąpić miejsca małemu sąsiadowi. To takie miłe wspomnienie, które zawsze ilekroć widzę tę lalkę, przechodzi mi na myśl. Ale naprawdę nigdy przez myśl nie przeszło mi to, żeby można było podarować ją komuś obcemu, żeby wyszła z naszych rodzinnych rąk. Myślę, że właśnie te uczucia związane z historią rodzinną i z tym, że tych dziadków już nie ma, są na tyle silne i mocne, że one są w sumie najbardziej cenne, tak? O wiele cenniejsze niż ta lalka. I jednak przywołuje ta lalka na myśl te wszystkie chwile, momenty, te osoby. I to pewnie byłoby bardzo trudne rozstać się z tą lalką, bo to jednocześnie trzeba było się rozstać z tymi emocjami, z tymi uczuciami, które towarzyszą całej tej historii, tej lalki.
1: To jest tak zwana lalka kaliszanka, czyli z kaliskiej fabryki lalek, zrobiona z celuloidu. To jest taki plastik tworzony z celulozy, z dawnych takich szmatek różnych bawełnianych. Był to plastik bardzo delikatny, kruchy, wrażliwy na słońce, wodę i nie wiem na co jeszcze, czyli bardzo, bardzo wrażliwy na wszelkie zewnętrzne bodźce. Jest to lalka z lat takich 60. To jest coś naprawdę wyjątkowego, bo te lalki, które są przynoszone, ta akurat jest z Katowic. Pani nie poznałam, pani przeczytała o mnie artykuł i napisała list, czy ja nadal przyjmuję lalki, bo ona ma takie stare, stare lalki. I ja mówię, że oczywiście, jak najbardziej przyjmuję, to ona ją wyśle. I rzeczywiście pięknie zapakowana, jak największy dar. Z listem, czy na pewno doszła cała, że ona prosi o kontakt telefoniczny, bo ona się martwi, czy tą podróż przeżyła, jeżeli to tak można powiedzieć o lalkach. No oczywiście zadzwoniłam, powiedziałam, że lalka w całości jest, czekają tylko jeszcze wymiana gumeczek, ale już jest pierwsza przymiarka ubrania i myślę, że w tym stroju będzie pokazana w muzeum. Jeżeli jest taka możliwość, staram się ubrać ją tak, jak była kiedyś ubierana lalka z danego okresu. Jeżeli takiej możliwości nie ma, albo lalka mnie czymś zaintryguje, zafascynuje, a mamy takie lalki, to zmieniam ich charakter trochę. Dostaliśmy taką lalkę dużą z lat 50. ze Stanów Zjednoczonych, prawie pozbawioną włosów. Pani opowiedziała o tej lalce, że jak jest ciemno, to te oczy fosforyzują. Lalka ma intrygującą buzię. Ja tak pomyślałam o tych fosforyzujących oczach i o dosyć znanym filmie o lalce Chucky. Więc od razu wyobraziłam ją sobie w rudej peruce. Nie miałam takiej peruki. Przesympatyczna łódzka przewodniczka pani Justyna mówi, ja załatwię. No i rzeczywiście przywiozła tą perukę. No jak założyłam tą perukę, to stwierdziłam, nie, to na pewno jest Chucky, tylko ona jeszcze, ta lalka, o tym nie widziała do tej pory. Ubraliśmy całą lalkę, brakuje nam tylko budzików, bo lalka Chucky miała czerwone tenisówki albo adidasy. No nasza chodzi w różowych kapciach jeszcze. Ale mam nadzieję, że nam się uda takie tenisówki gdzieś tam zdobyć. I w tej chwili jest to sensacja wielka, jak ktoś przychodzi, lalka Chucky. Czyli jednak rzeczywiście ona wiedziała, kim powinna być, tylko jeszcze nie miała stroju.
2: Zobaczymy ją?
1: Oczywiście, zapraszam. No i jesteśmy w takiej części, gdzie jest Muzeum Lalki. Tu w tym momencie jest około 900 lalek. Jak wejdziemy głębiej i spojrzymy tam na górę, to dopiero widać faktycznie ilość tych lalek jest olbrzymia. Na górze mamy lalki, które może nie są jakieś bardzo, bardzo stare, bardzo, bardzo wartościowe, ale są to lalki, które pokazują w piękny sposób dawną modę. Modę, jeżeli chodzi o fryzury, o stroje. No, są to rzeczywiście takie, nie wiem, historia naszej mody troszkę, pokazana przez lalki. Mamy tutaj lalki rzeźbione w drewnie. No oczywiście Barbie. Tu jest kolekcja 150 lalek w typie Barbie na 150-lecie Książego Młyna. No i kto? No i obok stoi Chucky w dżinsach, w sweterku, w paseczki. Ma przyjaciela malutkiego, który też jest tak w tym stylu ubrany. Także jak widać, ta lalka dostała współczesne ubranie. Natomiast są takie lalki, które staramy się, żeby jednak ten strój był taki jak oryginalnie. Jedną z takich lalek to jest taka parka krakowska i ona rzeczywiście jest piękna. To jest lalka z lat, myślę, takich koniec 60. Kiedy dostaliśmy tą parkę, okazało się, że ubranie jest przejedzone. Nie to, że nadjedzone, ale przejedzone przez mole. Pod światło wyglądały jak durszlak. Na bazie starego ubioru trzeba było zrobić nowy. Udało nam się odzyskać w całości bluzeczki z haftami. To są już oryginalne te bluzki. No, wyprać, wybielić, bo to było już takie w nie najlepszym stanie. Pan dostał nowy kubraczek z nowymi cekinami i tak dalej. Porcięta również dostał nowe, bo były trochę dziurawe. Natomiast dziewczyna też jest w oryginalnej bluzce. Zapaskę ma oryginalną, bo była w dobrym stanie. Natomiast sama spódnica, to wykorzystałam pasek aksamitny z haftem ze starej spódnicy. Reszta jest już nowa. No, oczywiście główka była umyta, całość właściwie była umyta, ale włosy by trzeba było umyć, bo one były szare. W tej chwili jest piękna biel. Pan ma tylko niezrobiony kapelusz, tak? Podchodzę do niego, chyba go zostawię w takim stanie, jaki jest, bo jest cały, tylko widać na nim taki mały zrąb czasu. Natomiast czasami lalka mnie też zainspiruje, że a może poszaleje, a może coś w niej zmienię. I tak dostaliśmy przepiękną lalkę hiszpańską, blondynę z niesamowitym kobiecymi kształtami.
2: Brigitte Bardot.
1: I biuścik, i talia, i bioderka. To wszystko jest tak pięknie, proporcjonalnie ta lalka zrobiona, że musiałam ją ubrać w sukienkę taką bardziej sexy, ze skórki, obcisła, z futerkiem. I ona rzeczywiście, no jest bardzo kobieca ta lalka. Bo niektóre to, no lalki jak lalki. No, są to widać, że dziewczynki albo chłopca. Ta jest ewidentnie kobieta.
3: Nazywam się Kasia Brzozowska i moja lalka z dzieciństwa to Anastazja. Ma ona około 100 cm wysokości i mąż zawsze, no szczerze mówiąc, bał się tej lalki. Miał wrażenie, że na niego patrzy, więc zawsze prosił, żeby ją jakoś odwrócić. Być może była to jakaś tam historia związana z filmami, które gdzieś oglądał. Lalka jest jak najbardziej przyjazna, bo ma jasne włosy, jest uśmiechnięta, jest kolorowa, więc nie powinna nic złego przypominać, a jednak coś tam mojemu mężowi przypominała. Dość śmieszna historia, teraz wszyscy się z tego śmiejemy. Wcześniej myślę, że dla męża był to jakiś taki troszkę trudniejszy temat. Ja miałam ją jako taką swoją koleżankę, siostrę, ponieważ jestem jedynaczką, więc bawiłam się z nią, ubierałam ją, malowałam, czesałam. Jak już mój starszy syn miał około 3 lat, wtedy stała się jego koleżanką, jego siostrą, dopóki nie pojawił się jego prawdziwy brat. Jeżeli coś jedzą, to dają jej talerzyk i też jej kładą tam jakiś kawałek ciasta czy kanapkę z czymś tam. Jeżeli idą do piaskownicy, to sadzają ją sobie obok i w rękę tam widziałam na zdjęciach, bo już tego nie pamiętam. Mam cały czas na zdjęciach, jak ta lalka ma łopatkę w ręku i sobie siedzi z tą łopatką, a oni we dwóch w tej piaskownicy rzeczywiście tymi innymi łopatkami się bawią. Więc myślę, że rzeczywiście ją tak traktują jak taką kumpelę dobrą. Nie wiem, ile ona przetrwa, chociaż mam wrażenie, że te materiały te 30 lat temu były na tyle solidne, że naprawdę tej lalce nic nie jest. Jest pomalowana markerami, ma powycinane włosy, a jednak to się nic nie psuje.

0: lalkom nie rosną. Bawiąc się w fryzjera, bo trzeba coś podciąć, przyciąć, no bo przecież odrośnie, potem jest wielkie zdziwienie, jak to nie odrasta. No i te lalki trafiają czasami z takim wręcz jeżykiem na głowie, bo było równanie i równanie tego równania. No i niewiele co zostawało na tej głowie. No jak przestały rosnąć, no to już przestała być atrakcyjna lalka. Poprzez częste nieprawidłowe czesanie kołtuniły się te włosy. Jest na to jakiś tam sposób. Ja jak otrzymuję taką lalkę, staram się najpierw przede wszystkim wymyć te włosy normalnie szamponem, takim jak my myjemy, w bardzo gorącej wodzie. Następnie na to nakładam odżywkę, bardzo dużo tej odżywki. Jest to odżywka do włosów plączących się, do włosów trudno rozczesujących. One mają taką później, ja wiem, półgodzinną, godzinną maseczkę z tej odżywki, żeby to rzeczywiście dostało się w każdy zakamarek. I mam skradzioną od kotów, ale przebaczyły mi, szczotkę. I tą kocią szczotką od koniuszków, coraz bliżej głowy, powolutku rozczesuję te włosy. Jak już uda mi się rozczesać, płuczę pod gorącą wodą. No i dochodzą do jakiegoś tam wyglądu. No, większość z tych lalek wygląda całkiem nieźle, a wyglądały różnie. Tutaj możemy zobaczyć na te nasze najstarsze trzy lalki. Też są zamykane oczy. No to są lalki między 130 a 150 lat, czyli wtedy również robiono mechanizm zamykania oczu. Ja myślę, że to wszystko była kwestia fabryki. Jakie miała w danym momencie lalki? Bo ta jest kaliszanką i ta jest kaliszanką, tylko to są zupełnie z innego okresu.
1: Czy to są oryginalne włosy?
0: Te tutaj? Nie, nie. Niestety żadna z tych lalek nie ma swoich oryginalnych włosów. Tutaj robiliśmy blond loki, sugerując się zdjęciem, bo mamy zdjęcie małej dziewczynki właśnie z tą lalką. To jest zdjęcie z 1910 roku. Więc wiedzieliśmy, że miała białą sukienkę, przynajmniej jasną sukienkę i pani opowiedziała, że miała blond loki. No były jedyne loki, które mieliśmy. Bardzo trudno mi było zdobyć loki takie naturalne. Jak zobaczyłem, mówi, bardzo podobne te loki były w oryginale. To już nam było troszeczkę łatwiej, ponieważ pani, która nam podarowała, to jest nie ten sam okres, powiedziała, że tu były lekko falujące się włosy. No to było łatwiej wykonać to. Natomiast tą francuską lalkę nie reperuję, nic z niej nie zmieniam, bo chcę pokazać młodszemu pokoleniu, że lalki tak jak ludzie się starzeją, że trzeba o nie dbać, bo jak się nie dba, to one mają krótszy żywot. No i przy okazji można zobaczyć, jak jest ona zbudowana. Niektórzy jak widzą porcelanową buzię, to uważają, że to już całość jest porcelanowa. A nie, tu jest korpus, nogi, ręce drewniane, pokrywane papier-maché, czyli taką masą papierową i wielokrotnie lakierowane. Nie wiem, może wzmocnienie to dawało na pewno i taki szlachetniejszy wygląd. Ale porcelanowa była tylko główka. Te, co tutaj są, to są oryginalne. Tu jest sukieneczka, pani powiedziała, uszyta zaraz po II wojnie światowej. Tylko doszyła mi futerko, bo stwierdziłam, zima idzie. Trzeba o nie zadbać. To jest sukienka już uszyta teraz. Natomiast to wszystko, ubrania, które są obok, to są ubrania oryginalne. Z pięknej bawełny, naprawdę pięknie wykończona. Koroneczki, nie koroneczki. No jest to, widać, kunszt inny. Tutaj na przykład z tej francuskiej laleczki były takie dłuższe majtki, takie galotki. Tu jest pod spodem koszulka, na to była halka i sukienka z haftem krzyżykowym. No piękne są te stroje. Fajnie, że są w takim stanie, w jakim są, że to można jeszcze pokazać, że to można wyprać i nie zniszczyć. Bo niektóre ubrania przychodzą już w takim stanie, że strach to wyprać. Nie wiadomo właściwie, jak to wyczyścić. Bo jak wypiorę tak, jakbym chciała, to mogę już nic nie wyjąć. Oprócz nitek jakichś pojedynczych. A szkoda, żeby coś takiego się zepsuło. W dniu otwarcia przyszły dziewczynki z jednej szkoły, z jednej klasy, razem z panią. Nie

0: czy to była nauczycielka, czy któraś mama, i powiedział, że na dzień otwarcia każda z nich chce podarować taką lalkę. I jak po całym szale otwarcia muzeum wszyscy sobie poszli, to ja postanowiłam, że skoro dziewczyny były z jednej klasy, to trzeba lalkom też dać klasę. I tak powstała klasa dla lalek, inspirowana troszkę moimi wspomnieniami, bardzo zatartymi, bo coś takiego mi się gdzieś kojarzyło, że było. No i moją ukochaną książką Ania z Zielonego Wzgórza. I tak powstała klasa. Sama lalka jako lalka to nie pobudza tak wyobraźni, jak wstawienie ją w jakąś scenerię. Tu mamy przedszkole dla lalek, jakieś domki, tu lalki bawią się lalkami. No, chciałam zawsze pokazać te lalki, że one, oczywiście w cudzysłowie, ale jednak żyją. Chciałabym, żeby te lalki najstarsze tutaj jednak trafiały, żeby to młodsze pokolenie mogło zobaczyć te lalki. Miałam taką sytuację, kiedy pani przyniosła lalkę bardzo zniszczoną, taką miała bledziutką buzię i dziewczynki stwierdziły, ojej, jaka ona jest okropna, jaka ona jest straszna. Mówię, dziewczyny, tutaj nic nie mówcie, zobaczymy za tydzień, co powiecie. No i właśnie zrobiłam z tej bledziutkiej, anemicznej lalki krakowiankę. W warkoczyki, wianuszek z kwiatów, a dziewczyny tak powiedziały, to na pewno nie jest ta sama lalka. Tamta była straszna, a ta już nie. No i tak staram się. Fajnie to wygląda. Moje serce kupiły do dzisiaj. Jest to pan Łukasz. Łukasz jest lalką niesamowitą. Przedstawia oczywiście, jak to Łukasz, faceta. Co jest w nim charakterystyczne? Jest tak owłosiony.
1: Kędzierzawy.
0: Kędzierzawy. Chłopak, który robił tą lalkę, zwrócił uwagę właśnie na zarost nóg, klatki piersiowej, na wąsy. Zupełnie inaczej spojrzał na lalkę, niż by to zrobił taki typowy projektant zabawek. Spojrzał tak jak na człowieka. Tutaj drugą mamy Justynę. Jest pięknie zrobiona lalka, a jakże w różnym stylu. To robiły osoby niesłyszące lub niedosłyszące. I ta wystawa trwała miesiąc, wzbudzała duże zainteresowanie, bo mimo, że nikt wcześniej z tych osób nie robił lalek, zrobił każdy wspaniałą. I tutaj znów mamy też w bardzo dobrym stanie, ale już widać zupełnie inna uroda lalki, które dostaliśmy z Holandii po pani właśnie Gerdzie Koppert. Jeżeli dobrze wymawiam oczywiście to nazwisko, bo nie wiem, czy tak jak się czyta, czy jeszcze inaczej, ale te lalki widać, że są buzie inne, pełniejsze. W porównaniu z tymi lalkami to są jakby z innej rodziny. Lalki zawsze były z myślą o dzieciach robione. Najpierw uważano, że lalka powinna być dla dziewczynek, ponieważ każda dziewczynka powinna marzyć o tym, żeby zostać mamą, i to było ten dzidziuś taki. Taki przełom w dzidziusiowatych lalkach, to tak naprawdę to jest Barbie, kiedy przedstawiała lalka kobietę. Kobietę elegancką, kobietę kosmonautkę czy księżniczkę. Każda z dziewczynek mogła sobie wyobrazić siebie w innej roli. Co prawda nie tylko ta firma robiła takie lalki, ale tu był taki rzeczywiście olbrzymi przełom, że lalka jest niekoniecznie atrybutem macierzyństwa w późniejszego, nauką tego macierzyństwa. Lalka zawsze była dla dzieci, tylko dzieci kiedyś inaczej się bawiły. W tej chwili dziecko potrafi w złości rzucić tą lalką kogoś uderzyć, o ścianę uderzyć. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo ona była jedna, nie może się zniszczyć. Ona była chłubiona, kładziona właśnie na tapczaniku. Pewnie, że się bawiły dziewczynki i w rodzinę, i w jakieś sytuacje dorosłych osób, bo przecież mimo, że nie zawsze miały prawo głosu, ale zawsze obserwowały. I później ta zabawa to była obserwacja, jakby odzwierciedlenie tego, co obserwowały wśród dorosłych.
2: Nazywam się Hanna Szurczak, mieszkam w Legnicy, ale korzenie mam łódzkie.
1: Ta lalka należała do mojej babci i w rodzinie jest od 1956 roku, bo tak mniej więcej datowała moja mama zdjęcie, na którym jest z tą lalką. Pamiętam tą lalkę od zawsze. Lalka zawsze siedziała u niej na łóżku. Pamiętam też, jak babcia lalce malowała paznokcie, jak babcia czesała jej włosy. I po śmierci babci rodzina zdecydowała, że ponieważ jestem najstarszą córką, najstarszej córki, to ta lalka trafi do mnie. No i w związku z tym od wielu, wielu lat ta lalka jest w moim domu. I okazało się, że lalka odkryła swoją tajemnicę, ponieważ na karczku ma taki napis Ideal Doll W18. To pozwoliło nam znaleźć jej faktyczne pochodzenie. To jest amerykańska lalka, która powstała prawdopodobnie w takiej amerykańskiej firmie zabawkarskiej, która istniała od 1907 roku. Od 1932 roku zaczęły powstawać lalki i to były serie. To była seria lalek Revlon albo lalek chodzących. Lalka ma około 40 cm wzrostu, jest dosyć ciężka, z takiego ciężkiego, grubego plastiku. Chociaż buzia bardzo mocno imituje, według mnie nawet porcelanę, ale ona nie jest porcelanowa. Ma ruchome stawy, nóżki i rączki można nimi poruszać, a nóżki mają takie ciężkie, stąd mój pomysł, że to może być ta lalka chodząca. Nóżki poruszają się na takim bolcu i w związku z tym one są bardzo bezpiecznie ruchome. Można nimi poruszać tak jak u człowieka w takim zakresie. Niestety moja laleczka straciła, pamiętam już z dzieciństwa, że miała buciki i skarpetki, ale nie ma tych elementów. O dziwo, lalka, którą moja babcia zmarła w 91 roku, lalka nadal pachnie perfumami, które babcia skrapiała jej włosy. Nie umiem powiedzieć, czy te włosy są naturalne, czy nie. Ma twarz niezwykle ujmującą. Lekko otwarte usteczka, taki wyrazisty nosek, ładne oczka. I taka to jest historia lalki, która tak naprawdę nigdy nie służyła do zabawy. Jeżeli to nie była właśnie niemiecka lalka z Łodzi, to może to była lalka z Unry. Także na pewno były paczki ze Stanów. W tej paczce przypłynęła pewnie do Polski i trafiła do Legnicy. Znaczy, ja stałam się taką powierniczką różnych rodzinnych pamiątek. Zaopatrzyłam ją w jakieś takie ręcznie uszyte ubranka i pewnie będzie miała jakieś swoje takie miejsce znaczące w pokoju, który ma być tak przygotowany właśnie głównie z myślą o pamiątkach.
0: Jak przychodzą tutaj dzieciaki, ja czasami zadaję im pytanie, czy dużo macie lalek, zabawek? I oni mówią, tak, dużo, a nie za dużo. Jest taka chwila ciszy, no może za dużo. Dzieciaki same stwierdzają, że możliwe, że mają za dużo. Więc ja im wtedy opowiadam o lalkach, których nie wolno było dotknąć, mimo że były jedyne w domu. Lalki, które były jak taki, ja wiem, prestiż podnoszący mieszkania, domu, właścicieli. Jak ktoś wchodził do domu i ta lalka gdzieś na poduszkach albo za szkłem siedziała, to było, o, wy macie tą lalkę. I tej lalki nie wolno było dotykać. Ona była tylko do patrzenia, wycierania kurzu ewentualnie i postawienia z powrotem na swoje miejsce poduszkowe. Dzieciaki nie wierzą w to. No jak to jest? Lalka i nie można się bawić. Ja mówię, no nie można. Była tak droga, tak delikatna, że nie wolno było się tą lalką bawić. Były jakieś inne szmacianki czasami, a czasami tego nawet nie było. Rodzina 5-7-10-osobowa i jedna lalka, której nie wolno dotknąć. Przecież to jest straszne dla nas, dla naszych dzieci, wnuków, dla teraźniejszych dzieci. Dla nich to jest nie do pomyślenia. Jedna lalka i nie wolno się bawić. To czym oni się bawili? A mieli komputer? Mówię, nie było komputera, często nie było telefonu. Dostawało się łyżkę, garnek, szło się na podwórko i piaskiem bawiło się, wyobrażało sobie, że ma się dom, kuchnię, Patyczek ubierało się w jakieś szmatki i było lalką. Były takie czasy, niestety. Nie wiem, czy było lepiej, czy było gorzej, ale na pewno było inaczej. Tutaj mam też takie lalki bardzo dla mnie ciekawe, bo lalka, która ma dwie twarze na jednej głowie. Z jednej strony ona płacze, z drugiej strony śpi. Ja tą lalkę dostałam i ona miała na jednej główce czepeczek. Siedzi tu w koszyczku, wtedy ładnie spała. Ja nie byłam świadoma tego, że ona ma dwie twarze. Zdjęłam ten czepeczek, sukienkę, wyprałam, wyprasowałam i zupełnie nie myśląc, gdzieś tam daleko myślami byłam, zaczęłam ją ubierać. I jak założyłam czapeczkę, ja wiem, to są tylko lalki, ale miałam chwilę takiego dziwnego uczucia, ponieważ lalka zmieniła grymas twarzy. Oczywiście po wdechu stwierdziłam, to tylko lalka, pamiętaj, to tylko lalka. I zdjęłam czapeczkę. Wtedy dowiedziałam się, że ona ma dwie twarze. Ja w tej chwili się z tego śmieję, ale był moment takiego zwątpienia we wszystko, w co wierzę. I wiem, że są lalki z trzema twarzami, z czteroma. Takich jeszcze nie mamy, chociaż widziałam je, a to na aukcji, a to gdzieś zdjęcie. Marzy mi się coś takiego. Może kiedyś trafi. Ja zawsze mówię, że trzeba głośno marzenia artykułować, bo wtedy mają większe szanse na zrealizowanie. A jak do tej pory jakoś moje marzenia się spełniają, muzeum istnieje i coraz więcej lalek jest, coraz więcej osób przychodzących i jest to fajna sprawa. Dużo lalek tu przychodzi z bardzo dużymi emocjami, z pięknymi historiami. Jest tu lalka, która... Pani ją dostała jako dziewczynka. To jest ta biała z kwiatuszkami w dłoni. Później ją ubrała, sama uszyła jej strój ślubny i siedziała na samochodzie, jak był kiedyś zwyczaj, wiozła tą panią do ślubu. I całe życie ta lalka była w jej życiu. I doszła do takiego momentu, i co dalej z tą lalką będzie? Jeżeli mnie zabraknie, to wyrzucą ją na śmieci. A przecież to jest całe moje życie, cała moja historia. I ta pani przyszła z tą lalką tak tuląc, że nie byłam pewna, czy ona z tą lalką wyjdzie, czy ją zostawi. Ma w tej chwili przyjaciółki, druhny albo też panne młode, nie wiem, ale lalki ubrane na biało, które już nie mają historii. Znaczy nie, źle mówię. Mają, ale ja ich nie znam. I myślę, że dobrze się tu czuje ta lalka. Uważam, że nie ma brzydkich lalek. Są tylko lalki, które kochamy i są zadbane. I te, które są już niekochane, gdzieś tam leżą, brudne, zapomniane. Lalki ciemnoskóre tutaj, z lat takich 60. Murzynek, tak wtedy te lalki nazywano. Lalka ma ruchome oczy. Dla nas w tej chwili te ruchome oczy, dla dzieciaków teraz, to są, no, przyklejają wszędzie, gdzie się da i gdzie się nie da. Natomiast wówczas to było wow! Ruchome oczy, nie to, że zamykane. To były ruchome oczy, które były w jakiejś tam plastikowej, przezroczystej, prawda, powierzchni i można było ruszać tymi oczami. To była cała seria takich zabawek. Były jamniki, były misie i tam coś jeszcze. Ale bardzo się cieszę, że ta lalka tutaj trafiła. Tutaj jest malutka laleczka polska, która trafiła też przez zupełny przypadek, bo pani powiedziała, wie pani co, ja to jeszcze miałam takie małe, ale ja je wyrzuciłam. Ja mówię, jak to pani wyrzuci? No tak, bo kto chce takie małe? Ja mówię, błagam, niech pani jeszcze poszuka w tym koszu na śmieci. No i tak uratowana przyszła tutaj, jeszcze w swoim stroju. Bardzo jest to sympatyczne. Tu jest lalka, która pani powiedziała, że miała na imię Kiki. Siedziała w starym, bardzo starym Fordzie i pan jadąc gdzieś w podróż zawsze sprawdzał w lusterku, czy Kiki jest na miejscu. Kiki przynosiła mu szczęście podobno. Samochód został kolekcjonerowi sprzedany i Kiki została bezdomna. Więc przyszła tutaj, zrobiła jej tylko na podstawie starego ubrania w identyczny sposób nowe. No i Kiki ma nowy dom. Lalki, które w latach... Początek 70. chyba lata to były marzeniem niejednej dziewczynki. Pamiętam, że przez krótki czas też miałam taką lalkę i byłam bardzo z niej dumna. Jedną rączkę można było do pewnego momentu podnieść, ona się blokowała i wtedy prowadząc tą ręką lalkę, ona kroczyła. No oczywiście to jest takie w dużym cudzysłowiu, że kroczyła. Właścicielka musiała się nieźle namęczyć, żeby ona chodziła, ale chodziła i to był ten wow. Te są lalki w strojach oryginalnych. Jedna jest przepiękna, ma takie koraliki ponaszywane, druga jest bardziej skromna, ale są to stroje oryginalne, więc już tutaj nic nie zmieniałam. Jak ktoś pierwszy raz mnie spytał o moją lalkę, pierwszym moim odruchem było, ja nie miałam lalek. Ja marzyłam o samochodzie strażackim, o misiu, ale z czasem przypomniałam sobie, że miałam właśnie takiego wtedy murzynka, tak to nazywaliśmy te lalki, czarną maleńką laleczkę. I dla tej lalki moja dużo starsza, bo jestem w moim pokoleniu najmłodsza, dużo starsza kuzynka, szyła ze wstążek ubranka. Takie mam wspomnienie tej małej, ciemnoskórej, czarnoskórej właściwie lalki. Natomiast tu jest jedna lalka, którą ja uszyłam. Jest takim patronem całego muzeum. Jest to lalka uszyta kilka lat temu, anioł. I ten anioł tu czuwa nad całością. No tak starałam się, żeby była dumna z tego, jak wygląda i żeby mogła tutaj czuwać nad wszystkimi lalkami, nad gośćmi, którzy tutaj przychodzą, żeby po prostu miała swoje miejsce.
2: To był reportaż zatytułowany Dom lalek, a teraz Supernowa, reportaż o pewnej metamorfozie.
3: Boję się, że Marcin zemdleje z wrażenia, powie nie, nie chcę takiej Małgosi, idę sobie. O, takie mam teraz wrażenia. Puszczajcie mnie już, bo zemdleję.
4: Na szczęście emocje już opadły. I teraz mogę ocenić na spokojnie to, co obejrzałam. Sama też się wzruszyłam, może nawet bardziej oglądając kasetę niż wtedy, kiedy byłam w zamęcie i w wirze tego, co się działo.
5: Przede wszystkim strach i stres. Myśleliśmy o drugiej stronie, jak Małgosia zareaguje na nas. Małgosia bała się, jak my zareagujemy na nią.
6: No właśnie, a kiedy pan już zobaczył Małgosię, to co pomyślał sobie?
5: Że to jest ta sama osoba, tyle że piękniejsza. Piękniejsza od tej Małgosi, która wyjeżdżała z domu.
4: Reakcja najbliższych była zaskakująca, bo najpierw była burza braw, a potem nagle była cisza. Idąc tam po tej scenie, robiąc minę do złej gry w pewnym momencie, stwierdziłam, że albo jest to taki szok zachwytu, albo są tak przerażeni, że coś jest nie tak, ale później okazało się, że to było zaskoczenie pozytywne. I kiedy schodziłam już ze sceny, kiedy Marcin podał mi rękę i wszyscy wstali, zaczęli śpiewać mi 100 lat, no to już wiedziałam, że na pewno jest to pozytywna reakcja. No i także byłam zaskoczona reakcją Marcina, który oświadczył mi się na tym pokazie. Ja chciałam go zaskoczyć bardziej, ponieważ wystąpiłam w sukni ślubnej i myślałam, że to będzie taka niespodzianka. Natomiast on
6: panią przebił.
4: Tak, on mnie przebił, ponieważ się oświadczył. Trochę to wyglądało jak spełnienie baśni w rzeczywistości. No nie przyjechał co prawda na białym koniu, nie musiał mnie wydostawać z wieży, ale reszta się zgadza. I jest to nadzieja dla wszystkich, że miłość w każdym wieku jest ważna, że jest piękna i że tak naprawdę najważniejsza jest w życiu ona, miłość.
5: Myślałem o oświadczynach w trakcie programów, natomiast myślałem też o tym, żeby wszystkich podtrzymać w niepewności, w pewnym napięciu, Dlatego do końca zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł z oświadczynami akurat w finale. I powiem szczerze, że do momentu zejścia Małgosi po tych schodach na scenie, ja podejmowałem tę decyzję, czy to ma być teraz, czy odłożyć to na później, czy robić właśnie, upubliczniać taką decyzję. A tak to było bardziej spontanicznie i widać było emocje, chociażby po reakcji Małgosi, której ręka drżała, podobnie jak moja.
4: No zerknąć możemy, muszę ją staszczyć z góry.
7: To jest już tak zapakowana, bo nie chciałam, żeby się ubrudziła. Jest, myślę, bardzo elegancka i taka typowa dla stylistyki pani Minge, z, jak ona to nazywa, z naleśnikami i plackami, tak to mówi, o tych, nie wiem nawet jak to nazwać dokładniej fachowo. W każdym razie no, jest tutaj taki gorsecik, który jest bardzo opięty z perełkami, no i właśnie to szaleństwo na dole, które przechodzi w tren. No myślę, że jest tak niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, a przede wszystkim uszyta jest na mnie specjalnie. Myślę, że nigdzie nie dostałabym tak malutkiej sukni ślubnej. Po to do tego programu poszłyśmy, żeby właśnie ten finał przeżyć, żeby przez chwilę przynajmniej poczuć się jak gwiazdy filmowe, żeby zabłysnąć w świetle reflektorów. No, poczułyśmy się właśnie, ja także, jak osoba ważna, potrzebna, która no, za chwilę właśnie rozbłyśnie jak taka supernowa. No i faktycznie drżenie rąk jest, bicie serca jest, ale to jest takie bardzo przyjemne. Nie spodziewałam się nawet, że aż tak będę drżała na tej scenie, że to takie emocje będą ogromne, ale bardzo byłam szczęśliwa, że mogłam się tam pokazać, wyjść i wszyscy mnie oklaskiwali, z biciem serca na to czekałam. Niedługo mam wyjść za mąż, za mojego partnera Marcina, który jest ode mnie młodszy o lat 19 i na ślubie chciałam wyglądać jak prawdziwa panna młoda, a nie jak napisałam w liście do programu, jak matka swojego przyszłego męża i babka dla swojego dziecka, ponieważ nasz syn ma teraz rok i 4 miesiące. A powiesz nam, jak karetka pogotowia robi? Pięknie, a jak samolot? A samolot, helikopter jak robi? No a kotek jak robi kotek? No piękny, śpiący jesteś, synku, tak chodź. Słonko, chodź do nas. Marcin nigdy mi nie powiedział, że ma jakieś zastrzeżenia co do mojego wyglądu, ponieważ akceptował mnie taką, jaką byłam. Ale każda kobieta jest nieco próżna i chciałaby w każdym wieku wyglądać pięknie. Pięknie, młodo, kwitnąco, promiennie. To była taka szansa na to, żeby spełnić swoje marzenia o tym, żeby ciągle wyglądać atrakcyjnie. Częściowo był to taki żart, bo nie sądziłam, że akurat ja dostanę się do tego programu ze względu na to, iż myślałam, że będą tam brane pod uwagę kobiety, które rzeczywiście mają jakieś problemy ze swoim wyglądem, że muszą to być jakieś wyraźne wady fizyczne, które by je kwalifikowały do tego. Natomiast ja nie czułam się jakoś specjalnie zakompleksioną. Jedynym powodem było właśnie to, że chciałam rzeczywiście wyglądać młodziej, żeby no, na ulicy nas nikt nie wytykał palcami, co się czasami zdarzało do tej pory. No zawsze byłam drobniutka i szczuplutka, to taka genetyczna moja, nie wiem, czy zasługa, czy dobrodziejstwo natury. A poza tym jest to także wynik tego, że ja przez całe życie, od 5 roku życia tańczę, uprawiałam gimnastykę artystyczną, aktywnie ćwiczę, jestem instruktorem aerobiku, więc dbałość o ciało jest no, takim imperatywem kategorycznym, który zawsze gdzieś tam we mnie drzemał. Więc jeżeli chodzi o figurę, no to faktycznie nie mogę sobie niczego zarzucić. Natomiast upływ czasu no, pojawia się w pewnym momencie na twarzy. I kiedy poznałam Marcina 4 lata temu, kiedy zaczęliśmy być ze sobą, to nie odczuwałam żadnych widocznych zmian fizycznych. Natomiast rzeczywiście z upływem czasu zaczęłam zauważać takie zmiany, które mnie zaczęły troszkę denerwować, że już są takie widoczne.
4: Nie jest tak, że przez cały czas stoję przed lustrem, czy stałam przed lustrem i analizowałam swój wygląd, ponieważ napisałam kiedyś taki wiersz, że wolę przeglądać się w oczach Marcina niż w lustrze, ponieważ widzę się tam nierealnie piękna i młoda. I odbiciem tej mojej sylwetki zawsze są oczy Marcina. Ja w nich zawsze byłam piękna i atrakcyjna. Natomiast rzeczywiście czasami, kiedy rano wstawałam i szłam do łazienki, to z przerażeniem patrzyłam, matko boska, jakaś obca kobieta tam stoi, to nie ja. Ale nie było to, nie był to wynik jakichś ogromnych kompleksów czy przerażenia tym wyglądem. Faktycznie zaczęłam zauważać jakieś zmiany, które się pogłębiały. Ja myślałam, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie lifting. Natomiast lekarze stwierdzili, że przy mojej drobnej buzi, przy cienkiej, delikatnej skórze lifting byłby zbyt drastyczny. I najlepszym rozwiązaniem będzie wszczepienie mi w policzki mojego własnego tłuszczu, co też uczyniono. Następnie dokonano plastyki górnych i dolnych powiek, trochę zmniejszono mi nos, chociaż nie jestem do końca z tego zadowolona, dlatego że doktor stwierdził, że mam garbek malutki, który jest tak uroczy, że należy go zostawić, ale teraz sądzę, że widać tylko ten garbek. I nie mogę na razie się jeszcze do tego przyzwyczaić. Następnie powiększono mi usta. No i w zasadzie, no jeszcze oczywiście praca nad uśmiechem, czyli nad zębami, to była zupełnie osobna historia. I to w zasadzie była cała, wszystkie zabiegi, których dokonano na mnie. Chciałam bardzo mieć powiększone piersi, ale ze względów medycznych, ze względu na to, że przestałam karmić piersią dopiero po wejściu do programu, nie można takiego zabiegu przeprowadzić, ponieważ musi minąć od zakończenia laktacji rok, żeby można jakąkolwiek ingerencję medyczną uczynić. Także jeżeli będę chciała takiego zabiegu dokonać, to niestety już na własny koszt, a nie jest to koszt mały niestety.
6: I jaki? Teraz pewnie pani jest zorientowana.
4: No troszkę się orientuję. Mówię o warszawskich cenach, to troszkę inaczej wygląda pewnie niż w Łodzi, ale to jest w granicach 14-15 tysięcy razem z implantami. Coś takiego występuje, że zaczyna człowiek myśleć o tym, co mógłby sobie jeszcze poprawić, ale myślę, że trzeba mieć chyba nieograniczone fundusze, żeby myśleć o tym tak obsesyjnie. I w moim przypadku chyba tak nie jest. Oczywiście, jeżeli będę mogła, będzie mnie na to stać, to bardzo chętnie poddam się jeszcze jakimś zabiegom upiększającym, zwłaszcza, że wbrew temu, co się mówi i pisze, one wcale nie bolą. I straszenie społeczeństwa tym, że jest to takie bolesne, dramatyczne, jest po prostu przesadzone. Natomiast po pewnym czasie to jest ponoć zupełnie normalne, że każda kobieta czy każda osoba, która przechodzi operację plastyczną, ma taki moment braku akceptacji tego nowego wizerunku. I to mimo iż wiedziałam, że tak będzie po zdjęciu tych opatrunków, wiedząc, że jeszcze jestem opuchnięta, że są zasinienia, że musi minąć dużo czasu, bo przecież dopiero za pół roku efekt będzie taki prawdziwy, czyli jeszcze trochę czasu upłynie, to mimo wszystko przeżyłam taką drobną depresję, że wyglądam gorzej niż wcześniej, ponieważ człowiek przez wiele lat przyzwyczajony jest do swojego widoku i tu nagle zmiana, która wydawała mi się niekorzystna, ale to oczywiście mija po jakimś czasie, także to jest zupełnie normalne, naturalne, jeżeli ktoś jest na to przygotowany, to łagodnie przez to przechodzi. Nasza codzienność wygląda tak jak codzienność każdej rodziny. Nie zawsze jest słodko i różowo. Oczywiście są również jakieś konflikty, które staramy się rozwiązać w różny sposób. No, dzielimy się obowiązkami, jeżeli chodzi o wychowanie naszego syna. Staramy się mu zapewnić wszystko, co tylko może od nas otrzymać. Chodzimy na przykład z nim na angielski czy na basen, mimo że jest jeszcze taki malutki. Oprócz tego, że może my jesteśmy trochę szaleni i nie spędzamy tak w domatorski sposób wolnego czasu, tylko staramy się spędzać go właśnie i ćwicząc, i tańcząc, i turystycznie gdzieś tam jeżdżąc. Chociaż rzeczywiście Dzidzia spowodowała, że bardziej zakotwiczyliśmy się domowo.
6: Jak państwo się poznaliście?
4: Wiedziałam, że to pytanie padnie, chociaż niechętnie o tym mówię ze względu na może jakiś odbiór ogólny, społeczny, który może być nie taki, jakbym chciała. Poznaliśmy się w szkole, ponieważ ja jestem nauczycielką i Marcin był moim uczniem, ale tak naprawdę zaczęliśmy być ze sobą dopiero kiedy on ukończył szkołę, kiedy przygotowywał się na studia i poprosił mnie właśnie o pomoc. Wtedy dopiero poznaliśmy się tak prywatnie, bo poprzednio to były tylko układy służbowe. Myślę, że mam takich znajomych, którzy są raczej szczerzy i kibicowali mi pozytywnie. Nie spotkałam się z żadną negatywną reakcją. Raczej właśnie z sympatią, z tym, że będą trzymać za mnie kciuki, że podziwiają mnie za odwagę. No, pewnie jakaś to tam odwaga była, zwłaszcza, że publicznie się pokazywałyśmy. Także raczej przychylne to były opinie. Może trochę inne są teraz, kiedy już program się zakończył, ale jawnej niechęci od nikogo nie zaznałam. Może niektórzy są zawiedzeni tym, że są to zbyt małe zmiany. Naoglądali się być może edycji Łabędziem Być, gdzie zmiany były rzeczywiście totalne. Ja uważam, że moja zmiana... Tak, to jest licencja amerykańska. No moja zmiana jest subtelna, ale myślę, że zachowałam swój wygląd, a wyglądam po prostu trochę młodziej. Taki miał być efekt przecież tych zabiegów.

0: Wysłuchaliśmy dzisiaj reportaży zatytułowanych Dom Lalek i Supernowa. Są dostępne na naszej stronie internetowej. A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj, Agata Zielińska.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
4: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
5: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
6: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
14: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
13: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
15: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Atak dronów na elektrownię Bełchatów. Służby postawione w stan gotowości w ramach wyjątkowych ćwiczeń. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. Powiemy też o remoncie ulicy Chorzej w Zgierzu. Wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu. Atak dronów na instalacje kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia powstałe w wyniku ataku bezzałogowych statków powietrznych. To pierwsze tego typu ćwiczenia na terenie kopalni i elektrowni, mówi Radiu Łódź wiceprezes spółki PGG Wiktor Płóciennik.
17: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Niestety sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenia typowo militarne, takie jak mamy w tej chwili.
16: W ćwiczeniach wzięły udział żandarmeria wojskowa, WOT, policja i straż pożarna. Na naszym portalu już można obejrzeć zdjęcia. Polscy wiceministrowie obrony w Stanach Zjednoczonych. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
11: Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
16: Wiceministrowie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Zatrzymani to 3 Polacy, a relacjonuje Witold Banach.
18: Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, w tym polegających między innymi na rozpoznaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terenie Polski. Witold Banach, Polskie Radio.
16: Zatrzymani nie przyznają się do szpiegowania dla Rosji. Sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące. 48 miliardów na tanie mieszkania. Marszałek Sejmu odwiedził sierot. Podczas otwartego spotkania dla mieszkańców Włodzimierz Czarzasty mówił o rządowym programie mieszkaniowym. Tani wynajem ma oznaczać mieszkania 50-metrowe za 600 zł miesięcznie. Na spotkaniu Włodzimierz Czarzasty wraz z Lewicą dyskutowali też o kryzysie demograficznym i potrzebie budowy mieszkań, mówi marszałek Sejmu.
19: Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W szczególności przeciwdziałają bezdomności. To jest słynna historia pod tytułem Mieszkanie jest prawem, nie towarem.
16: Program tanich mieszkań na wynajem ma wpływ na nasz region. W województwie łódzkim to już kilkadziesiąt inwestycji na ponad 1800 mieszkań. Rusza remont ulicy Chorzej w Zgierzu. To jedna z kluczowych dróg obok targowiska miejskiego i łącząca w pobliskie osiedla z ulicą Aleksandrowską. Dni targowe jest na niej bardzo duży ruch. Droga od dawna wymagała remontu. Nawierzchnia jest w opłakanym stanie. Będą utrudnienia, ale zgierzanie mówią naszemu reporterowi, że remont był konieczny.
20: No dużo w Zgierzu jest zaniedbanych ulic.
21: Jasne, że dobrze, że się coś robi. Mam 75 lat i jak idę ulicami, to niektóre widzę, jakbym widziała w swojej młodości.
22: Ja tu często chodzę i jeszcze wieczorami, to wie pan, człowiek się boi, nie? Może się przewrócić, czy jak? No, różnie to bywa.
23: To bardzo dobrze. Dobrze, że się to wszystko zmienia, tak? Dobrze, że robią. No, jestem z tego zadowolony.
24: To nie będzie utrudnienia. Można przejechać zawsze, wszędzie.
16: Drogowcy powinni rozpocząć pracę w ciągu kilku dni. Remont spowoduje utrudnienia w ruchu, ale jeżeli pogoda pozwoli, powinien się zakończyć w 3 miesiące. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Ucie 21, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe. Studio obok mnie Michał Malinowski. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór. Maja Sztork zostaje w Budowlanych. Atakująca siatkarskich mistrzyń Polski będzie występowała w Łodzi także w przyszłym sezonie. Szwajcarka z polskimi korzeniami była jedną z liderek drużyny, która po raz pierwszy w historii klubu sięgnęła po złote medale. Teraz powalczy o obronę tytułu. Sebastian Berger z karą finansową. Napastnik Widzewa Łódź będzie mógł zagrać w sobotnim meczu o życie przeciwko Piastowi Gliwice. Po meczu w Kielcach Berger wykonał wulgarny gest w stronę kibiców Korony. Komisja Ligi ukarała go jedynie finansowo, choć piłkarzowi groziły surowsze kary. Berger zapłaci za swoje zachowanie, za które przeprosił w mediach społecznościowych, 10 tysięcy złotych. Przed nami pierwszy z finałów europejskich pucharów. Dzisiaj poznamy triumfatora Ligi Europy. W Stambule zmierzą się niemiecki SC Freiburg i angielska Aston Villa. O nastrojach panujących u naszych zachodnich sąsiadów opowiada Adam Górczewski.
26: W Bundeslidze SC Freiburg ugruntował w ostatnich latach swoją pozycję tuż za ścisłą czołówką, a teraz podbija Europę. To byłby pierwszy tytuł w naszej historii, coś naprawdę szczególnego. Zrobimy wszystko, żeby spełnić to marzenie dla klubu, dla kibiców, dla nas samych. To największy mecz w naszej karierze. Zapowiada Christian Günther, zawodnik Freiburga od 20 lat. Nie tylko on pamięta jedyny dotąd finał, którym zagrali piłkarze spod granicy z Francją. 4 lata temu Puchar Niemiec nie został zdobyty po porażce 2-4 z Lipskiem. Nie mamy nic do przegrania, a wszystko do wygrania, ogłosił klub w mediach społecznościowych. Publiczna CDF podkreśla wyjątkowy team spirit, który narodził się w tej drużynie. Kicker zwraca uwagę, że Freiburg musi przed wieczornym meczem przywrócić dynamikę.
25: A o to, by to nie przyniosło Niemcom skutku, ma zadbać m.in. Mety Cash, który wybiegnie w podstawowej jedenastce drużyny z Birmingham. Obrońca może być 17. Polakiem, który sięgnie po europejski puchar. Początek meczu w Stambule o 21.00. Poldi zostanie właścicielem Górnika. Rada Miasta Zabrze jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika holdingowi Lukasa Podolskiego, znanego zawodnika tego klubu. Decyzję radnych potwierdził prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Nowy właściciel ma dokapitalizować klub kwotą ponad 12 milionów złotych w ciągu 3 lat. Samorząd zagwarantował sobie pozostawienie złotej akcji, która zapewnia miejsce w Radzie Nadzorczej. Słodko-gorzkie tenisowe wieści ze stolicy Francji. Maja Chwalińska awansowała do finału kwalifikacji wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W półfinale Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0 i 6-1. W spotkaniu o udział w turnieju głównym Polka zagra z Holenderką Suzanne Lammens. W drugiej rundzie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa, która uległa Amerykance Claire Liu 3-6 i 0-6. I na koniec siatkówka. Reprezentacja Polski mężczyzn przegrała z Serbią 2-3 w swoim pierwszym meczu w tym sezonie. Spotkanie rozegrano w Sosnowcu, a zagrali w nim m.in. zawodnicy PGE Giekskry Bełchatów, Maksym Kędzierski, Mateusz Nowak i Bartłomiej Lemański. To tyle teraz, a kolejny serwis sportowy po godzinie 22. Zapraszam.
16: Osiemnaście stopni na naszych termometrach. Lokalnie jeszcze w niektórych miejscowościach w naszym województwie może być burza. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie też umiarkowane. Możliwe zanikające, słabe, przelotne opady deszczu i miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów. A jutro w ciągu dnia do 24 stopni.
0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Czy czytanie albo pisanie książek może wpływać na nasz dobrostan? O biblioterapii będzie mowa już niebawem, bo 28 maja w Mediatece Memo w Łodzi i to jest konferencja ogólnopolska, którą organizuje Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne Koło Łódzkie, ale też Uniwersytet Łódzki i inni partnerzy, a Radio Łódź, patronat radiowy, nad całością sprawuje. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozmawiać o książkach i o dobrostanie. Wcale to nie jest takie oczywiste. Czytanie książek równa się dobrostan, bo też te książki przecież są różne, czy prozatorskie, czy poetyckie, które czytamy i które piszemy. A z nami są, panie pozwolą, że Agę Janiszewską przedstawię jako pierwszą, panią doktor, która z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego jako adiunkta Wydziału Nauk o Wychowaniu tę konferencję współorganizuje. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję.
1: I z nami jest także Joanna Guzik, czyli poetka, animatorka życia literackiego i kulturalnego w ogóle, która pisała wiersze między innymi siedząc w fotelu Wisławy Szymborskiej i za chwilę znów w tym fotelu usiądzie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I kobieta niezwykła, podobnie jak Marzanna Kołodziej, nasz kolejny gość. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: No właśnie, ten tytuł Kobiety Niezwykłej przyznany za działalność pani Marzanno wokół literatury, ale taką działalność, która ma nieść dobro innym. A pani to chyba tylko satysfakcja i w tym sensie to jest dobre dla pani, z tego czerpie.
5: W życiu nie zawsze wartości materialne są najważniejsze. Dla mnie satysfakcja jest czymś, co pozwala żyć, pozwala patrzeć lepiej na świat, nawiązywać lepsze kontakty z dorosłymi i z dziećmi.
1: Tutaj bardzo dużo pani ciekawych działań, ale między innymi udział w projekcie, w ramach którego wiersze wyświetlane są na ścianie Pałacu Potockich przy ulicy Brackiej 1 w Krakowie. To ciekawe chyba doświadczenie, widzieć wiersze na ścianie wyświetlane.
5: Tak, to doświadczenie zostaje na długo i niesie ze sobą wiele ciekawych skojarzeń. Ja często przytaczam taką sytuację, kiedy wybrałam się do Krakowa i to był taki zbieg okoliczności, bo tego samego dnia było spotkanie poetyckie, więc wybiegłam z tego spotkania, żeby zobaczyć, czy ludzie czytają jeszcze wiersze. Czy faktycznie jest taka potrzeba, bo ja przez wiele lat przecież nie pisałam, uważałam, że poezja no już taka jest troszkę anachroniczna i dzisiaj świat dąży gdzieś, czy gna nawet, bo nie dąży, bo gna, gdzieś ku zupełnie innym sferom. I okazało się, że stał przy tej ścianie, przy kamienicy, przy tablicy młody chłopak, który czytał wiersz. Czytał to, oczywiście mnie uskrzydliło i dało nadzieję, że są jeszcze ludzie, którzy wiersze czytają. A jak są ludzie, którzy wiersze czytają, to wiersze można pisać.
1: I te wiersze właśnie istnieją w tomach poetyckich, ale czasem także na ścianach, czasem w postaci wyświetlanej, czasem w postaci murali. Przeróżne cytaty poetyckie pojawiają się w przestrzeniach miejskich, albo pojawiają się poetomaty na przykład, czyli takie automaty z poezją. To wszystko, aby przekonać, że literatura i poezja to nie jest tylko taka nisza, to nie jest tylko rzecz dla osób, nie wiem, niezwykle uduchowionych i gdzieś tam z głową w chmurach, tylko że to jest rzecz, która może towarzyszyć nam na co dzień, podobnie jak książka. Agnieszko, jeden z przedmiotów, które ty prowadzisz w ramach swojej działalności uniwersyteckiej, związany jest właśnie z biblioterapią jako elementem arteterapii.
3: Tak jest, tak jest. Biblioterapia, czyli no, można powiedzieć leczenie książką, tak dosłownie, nie biblią. Także tutaj trzeba uważać na tą etymologię. No i jest to piękna metoda, która pozwala właśnie zauważyć, jaką moc mają słowa. No ja bardzo dużo tekstów ze studentami przerabiam na tym przedmiocie, o którym wspomniałaś, natomiast można wspomnieć o prostym przykładzie brzydkiego kaczątka, baśni starej z 1843 roku Hansa Christiana Andersena, którą czytamy na świeżo, tak? Czytamy w oryginale, znaczy nie językowym, tylko no nie w żadnej przeróbce disneyowskiej, tylko po prostu tę baśń. No i ona robi znowu tą robotę, to wrażenie, ten wpływ na nas tu i teraz jakiś jest zauważalny i to jest dla mnie niezwykłe i to jest jeden z wielu przykładów, które można podać. No, jaką moc mają opowieści. Nasza kultura oparta jest o opowieści i niektóre z nich potrafią przemieniać nas, tak? I wzmacniać ten dobrostan nawet z dziesiątki lat od momentu, kiedy powstały. No i potem dyskutujemy sobie skąd moc tej chociażby baśni. No i
1: można, tej baśni, która tak mówi o tym, która może zachęcić do wiary w siebie, że nawet jeśli ktoś jest źle odbierany, jest tym brzydkim kaczątkiem, to przychodzi moment, kiedy w czymś może być świetny, prawda? Bo to nie chodzi o to, że stanie się piękny nagle, tak jak tam kaczątko nam wyrasta na łabędzia, ale że w czymś będzie piękny, prawda? Że w czymś będzie świetny.
3: Tak, to daje nadzieję, to tak jak tu Marzanno powiedziałaś, nie tylko te wartości materialne, czy nie tylko to piękno fizyczne, tak? Ale gdzieś jakiś sens mojego działania, mojego życia, może jeszcze nie jest jasny teraz, ale warto szukać. No tam jest dużo wątków, tak? I ja myślę, że ta baśń konkretnie tak bardzo do nas przemawia i z nami rezonuje, bo każdy w jakimś punkcie życia no, czuje się odrzucony, czuje się niedopasowany, więc czytamy to z takim poczuciem swojskości, tak? Mimo, że przecież to jest metafora, to jest łabędziątko, tak? Jak to ma się do mojego życia, a tutaj...
1: A to ma się.
3: No właśnie.
1: A czy bywa tak, że po lekturze, teraz się zwracam do pani Anny i Marzanny, że po lekturze wierszy tomiku na przykład podchodzą czytelnicy, a zakładam, że częściej czytelniczki, bo częściej w takich sprawach kobiety się komunikują i mówią, że przejrzały się w tym wierszu, coś odnalazły o sobie, coś im pomogło.
4: Na pewno tak i myślę, że to nie tylko kobiety, ale mężczyźni
1: to
4: również.
1: To Joanna Guzik mówi.
4: Tak jest. Poezja jest takim sposobem na zatrzymanie się, taka trochę joga dla umysłu. I dzisiaj żyjemy w takich czasach ciągłych bodźców, krótkich informacji, ekranów, pośpiechu, scrollowania. I poezja właśnie daje taki, wymaga ciszy, skupienia, daje taki moment refleksji nad życiem. I uważam to za taką moc poezji. I ta poezja właśnie nie konkuruje z hałasem świata, ona tworzy obok niego małą przestrzeń i ciszy, do której oczywiście zachęcam.
1: I to jest czasem taka cisza, która skłania do zastanowienia, bo wiele z pani wierszy to nie są takie oczywiste opowieści, że rzucimy okiem i już, ale zatrzymujemy się, tak jak pani mówi, aha, tu jest taka metafora, tu jest takie porównanie, tu jest taka analogia do czegoś, to też na tym polega.
4: Dokładnie tak, literatura nie leczy w prosty sposób, ona pomaga przeżywać rzeczy bardziej świadomie.
1: Pani Marzanno, bywa tak, że ktoś deklaruje, że pani tekst pomógł w czymś?
5: Powiem tak, w związku z tym, że byłam na maturach w innej szkole, podszedł do mnie historyk, z którym rozmawiałam kilka dni wcześniej, nawiązaliśmy kontakt i on powiedział, pani Marzanno, ja już wiem, że poezję trzeba czytać. Zapadły mi w głowie pani takie słowa z wiersza Biguni, który jest nawiązaniem do twórczości Olgi Tokarczuk, z rękami ciężkimi od wzruszeń. I powiedział, że ta metafora do niego po prostu przemawia i przypomina sobie ojca, który właśnie taką postawę przyjął. Takich sytuacji mam wiele. Niektórzy do mnie telefonują i mówią, przeglądam się w twojej poezji. Lub piszą, czytam kolejny raz twój tomik i teraz odnajduję coś innego. Wcześniej nie zwróciłam uwagi na to, że on jest taki ułożony, taki przemyślany. Także chyba tak jest.
1: Tak.
5: No, to może tylko cieszyć, bo jak powiedziałam, wiele lat się przed poezją zbraniałam, sądząc, że słowa może nie mają aż tak wielkiej mocy, zwłaszcza słowa poetyckie, bo pracuję z młodzieżą i wiem, że często młodzież niechętnie sięga do tekstów poetyckich. Przyczyną może być oczywiście to, że teksty w podręcznikach są już wyselekcjonowane i one są naprawdę czasami trudne. Może gdyby były łatwiejsze, młodzież częściej by do nich sięgała. Ale też powiem, że prowadzę takie zajęcia, które mają zachęcić młodzież do pisania, do czytania. No między innymi Joasia Guzik też była na takich warsztatach, ale są to i warsztaty i poetyckie, i prozatorskie, żeby jednak uczulić młodzież na słowo, które jest ważne.
1: Ale chyba też tak jest, że jak samemu próbuje się pisać, to też lepiej się trochę rozumie to, co się czyta, prawda? Bo to jest wtedy takie doświadczenie rozwijające.
5: Na pewno tak. No ja jestem jakby od zawsze w poezji i ona dla mnie była zawsze ważna. I zawsze ważne było słowo. Żeby pisać, no trzeba mieć jednak odwagę. Zwłaszcza poezję. No dla mnie poezja była święta, więc ona nie była taką poezją uliczną, tylko poezją Herberta, poezją Różewicza.
1: No tak, jak napisali Herbert Różewicz, to gdzie ja mam pisać, tak?
5: Tak. To więc to dla mnie było w pewien sposób takie, to był szczyt nie do zdobycia. Natomiast poezja jakby upomina się o tych, którzy no chyba muszą tworzyć, tak mi się wydaje, jest ten imperatyw.
4: Oczywiście, ja mam z kolei zupełnie inaczej, bo poezja jest ze mną od dzieciństwa i ja nie potrafię tych światów rozdzielić, ani nawet...
1: No tak, o świecie podwodnym w wieku lat 9 pani napisała na przykład.
4: Tak, a w tym roku mija 25 lat od wydania pierwszego tomu poetyckiego Miłość z wczorajszym oddechem, więc to już też troszeczkę lat za nami. Ale to, o czym Marzanka powiedziała, właśnie te wieczory poetyckie, autorskie, to daje też moc. To jest nie tylko to pisanie w samotności. Literatura jest dla mnie takim właśnie doświadczeniem wspólnym, choć czytanie wydaje się być bardzo samotne. Natomiast literatura buduje wspólnotę, ludzie odnajdują się w tekstach, podobne emocje, podobne doświadczenia. Także ja te wieczory autorskie i spotkania, warsztaty z czytelnikami też bardzo lubię.
1: Czyli to jest też wspólnotowe. To nie jest tylko pokazanie swojego ja, tylko to jest też budowanie wspólnoty wokół
4: troszeczkę
1: literatury.
4: Troszeczkę czasami bywa jak terapia. Takie wspólne doświadczenia, wspólne pasje, wspólne lęki, radości.
3: Tu idziemy w bardzo dobrym kierunku, bo to warto podkreślić, że jeżeli mówimy o arteterapii, o biblioterapii, to my rzeczywiście mówimy o takim oddziaływaniu dzieła sztuki, czy też w naszym przypadku tekstu literackiego, które ma za zadanie właśnie coś nam pokazać, uświadomić nas, doprowadzić do tego większego poczucia dobrostanu. Tam ten cel nie jest estetyczny. Tak? Taka jest różnica między arteterapią a innymi choćby zajęciami z użyciem środków artystycznych.

0: Niewartościować.
1: Tak, dokładnie, nie wartościować, bo jeżeli chwalę, no to już wprowadzam jakiś element wartościujący. Pochwaliłam jedną osobę, no to może dlaczego nie pochwaliłam drugiej, ona już może poczuć się gorzej. Więc tu chodzi o to, co dla ciebie to znaczy, co dla ciebie znaczy ten wiersz, tak? Dla Marzanny, dla Asi, dla mnie jakiś tekst prozatorski i co on oznacza dla osoby, która go czyta, natomiast tą właśnie estetykę, ona może się zadziać, te wiersze mogą być piękne i często są, tak? Ale to nie jest ten element, który nas interesuje w biblioterapii.
0: Mówimy o tym obszarze biblioterapii, to nie znaczy, że tak. Rozlewamy tę sytuację na całość literatury.
1: Jasne,
0: to znaczy,
1: jasne.
0: Że każdy może napisać wiersz i wszystkie wiersze
1: jasne,
0: są równie piękne. Jasne, że to jest subiektywne. Zawsze ocena wiersza jest subiektywna. No ale jednak nie może być tak, że cokolwiek ktoś wypuści w internecie, to my musimy się nad tym pochylić. Piękne.
1: Jasne,
0: no może być banalne, może być głupiutkie, prawda? Tak. I tak dalej. Ale w obszarze arteterapii celem nie jest napisanie bardzo dobrego wiersza, tylko ważnego może w ten sposób. Tak,
1: tak? Osobiście ważnego.
0: Niekoniecznie wiersza, tak. Bo prozę też można pisać w ramach
1: biblioterapii. Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Ale chcę jeszcze przypomnieć tutaj, że ty, Agnieszko, jesteś sama autorką książek, a jedna z nich nawet ma taki podtytuł, że to jest powieść terapeutyczna, czyli tak, Syrena ma taki podtytuł.
1: Tak, zgadza się. Znaczy, szczerze mówiąc, ja tego podtytułu nie zaproponowałam. On wyszedł od wydawcy, a wyszedł dlatego, że moja poprzednia powieść Woda Księżycowa została uznana za terapeutyczną przez jakieś tam osoby, którym oczywiście dziękuję za te opinie, recenzje i myślę, że na fali tego wydawnictwo tutaj chciało podkreślić ten element w mojej prozie. No ja się z tym zgadzam, bo dla mnie to był taki proces, oczywiście nie tylko terapeutyczny, no bo też było poszukiwanie tej estetyki i oryginalności w języku, ale w dużej mierze też ekspresji swoich emocji poprzez metaforę, poprzez symbole. Także tak, Syrena została nazwana powieścią terapeutyczną, z czego się cieszę. Myślę, że jest to jakiś taki fajna nisza.
0: Nie broniłaś się rękoma i nogami przed tym.
1: Ja uznałam, że jak to przyszło, tak samo z Wodą Księżycową było dużo rzeczywiście takich opinii. Tu profesor Krzysztof Schmidt napisał taką recenzję, pedagog twórczości, że Woda Księżycowa powinna być wstępem do właśnie kursów psychologii pozytywnej. No i myślę, że na kanwie tego gdzieś to zostało tak określone.
0: A ty też
1: tak
0: jesteś coachem, prawda? Też jesteś trenerką personalną. Zatem takie kwestie rozwoju osobistego i właśnie budowania tego poczucia pewności siebie, wartości swojej też są dla ciebie ważne. Własnej wartości i wartości innych ludzi, z którymi pracujesz na przykład.
1: Tak, tak. No ja myślę, że dla mnie jest istotne. Dla mnie ja tak widzę życie jako taki ciągły proces rozwoju, więc dobrze jak ten rozwój idzie w kierunku naszego zwiększonego dobrostanu, który jest tu słowem kluczem naszej rozmowy. Dobrostan.
0: Oczywiście skoro mówimy o biblioterapii, i o dobrostanie wynikającym z kontaktu różnego z literaturą, to nie możemy pominąć dziecięcego odbiorcy. Pani Marzanno, jak się pisze dla dzieci? To jest chyba niełatwe zadanie.
2: To prawda. Zadanie nie jest to łatwe, ale niezwykle wdzięczne. Odbiorca dziecięcy jest wymagającym odbiorcą. Ja przytoczę taką historię. Kiedyś zaproszono mnie, żebym przygotowała taki walentynkowy wieczór i napisała krótką historię. Więc ja tę historię napisałam. Nie była zbyt długa, bo miała być niewyczerpująca dzieci. No i się okazało, że dzieci po wysłuchaniu czekały na więcej.
0: Proszę co dalej?
2: Pani, proszę pani, ale ta historia jest krótka. Więc ja cóż, mogłam zaproponować im inną moją historię, inną bajkę, a nawet była to chyba baśń. I faktycznie te dzieci później czekały i miał mnóstwo pytań, ale nie do tej przygotowanej, tak powiem, na prędce historyjki o walentynkach, tylko do baśni. I to też doszłam do wniosku, że ja nie mogę pisać na zamówienie pewnej historyjek, bo one muszą wynikać tak naprawdę ze mnie.
0: Ale też ta formuła baśni jest angażująca, prawda?
2: Tak.
0: Malutkie dzieci lubią rymowanki, żeby się rymowało. A właśnie nieco starsze lubią te baśnie, które bywają tajemnicze, w których pojawia się zło. Zresztą uczą dziecka w ogóle tego podziału na dobro i zło. I jak to czasem wcale nie tak jest oczywiste, że to dobro zaraz zwycięży, choć na to liczymy, żeby jednak w finale tak się stało. Ta formuła baśni jest bardzo angażująca. I żeby tam były... A to na przykład trzy przeszkody.

0: do pokonania.
1: Albo tak,
0: trzy atrybuty, albo tak, podział na siedem, za siedmioma górami, tak? Muszą być te liczby magiczne.
1: Tak, są liczby magiczne, są rymowanki czasami. No oczywiście jest jakiś potwór albo zły czarnoksiężnik, ale zdarza się, że jest fałszywy przyjaciel. Przyjaciel, mówię fałszywy, czyli to on nie jest przyjaciel, czyli ktoś, kto udaje przyjaciela. I tak dzieje się w tej ostatniej mojej baśni, Kwiat wiśni. Ona jest inspirowana troszkę taką japońską kulturą, żeby dzieci miały też możliwość poznawania innych kultur. I tam jednym z bohaterów jest przebiegły czarnoksiężnik, który przybiera postać oczywiście człowieka i jest przemiły aż do momentu osiągnięcia swojego celu. Nie będę zdradzać, bo oczywiście baś można przeczytać. Także ja w baśniach staram się zachować ten klasyczny jednak podział na dobro i na zło.
0: Ale też i zło czasem może udawać dobro. To też musi być uwzględnione.
2: Ja poszłam w zupełnie inną przestrzeń i nie chcę powiedzieć, że na swoim koncie mam, ale powiem tutaj w liczbie mnogiej mamy na swoim koncie bajki, a to dlatego, że wspólnie z dziećmi z Domu Dziecka i z Fundacji piszemy bajki i wtedy te tematy...
0: Z Fundacji Dom w Łodzi?
2: Z Fundacji Dom w Łodzi. Wspólnie też je później czytamy, więc te tematy od magii po rośliny, zwierzęta, szkoły, chmury, co przychodzi dzieciom do głowy wspólnie piszemy takie historie i rymowane, i nierymowane. I wychodzą z tego bardzo fajne fragmenty, powieści, książki, opowiadania, poezja również.
0: Bywa, że zaskakuje panią to, co w głowach dzieci?
2: Bardzo i nawet myślę też, przyznam się, że wykorzystuję też w poezji niektóre stwierdzenia dzieciaków.
0: A wracając jeszcze do działań biblioterapeutycznych, to one mają bardzo różnorodną formułę, Agnieszko, prawda? Mogą się odbywać poprzez pisanie, poprzez czytanie.
3: Tak, oczywiście możemy mieć. Najczęściej to są warsztaty grupowe, natomiast w literaturze też spotykamy taką formułę jak takie sesje, prawda? Jak terapeutyczne mamy sesje, możemy mieć taką sesję biblioterapeutyczną. Myślę, że w praktyce częściej spotyka się, że terapeuta, psychoterapeuta, który zna, może ma właśnie kurs skończony z biblioterapii, no korzysta z tej metody, kiedy ona jest poręczna, tak? Raczej nie spotkałam się, żeby cały taki proces psychoterapeutyczny był oparty tylko na książce, ale raczej jako rzecz komplementarna. Najczęściej, tak jak powiedziałyśmy, są to warsztaty. No i właśnie w ramach tej konferencji, o której wspomniałyśmy, będzie szereg takich aktywności. Prelekcje, wystąpienia, tak, wykłady, ale też rzeczy praktyczne i tam będzie też taki przegląd z całej Polski projektów biblioterapeutycznych.
0: I to jest ciekawa formuła, bo ciekawe. To jest 10 wystąpień w formule 10 minut.
3: Tak, w tym komitecie organizacyjnym tej konferencji mówiliśmy o tym szoty, natomiast gdzieś to zostało w kuluarach, żeby się źle nie kojarzyć, ale takie szoty właśnie 10-minutówki, 10 slajdów, 10 minut, no żeby się za bardzo, prawda, nie rozgadywać, tylko przekazać esencję, co zostało zrobione w danej bibliotece lub czym się zajmuje dana osoba, członek, członkini Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Także to myślę będzie bardzo ciekawa
0: A ty szykujesz też spacer uważnościowy.
3: Tak, ja te spacery robię w różnym czasie, powiedzmy, tak? Czasem to są 2 godziny, czasem mam pół godziny, no w zależności gdzie to praktykuję. No i wtedy czasem piszemy, tutaj myślę, nie będzie czasu na pisanie, no więc będzie czas jedynie na takie przeżywanie tu i teraz w parku, tak? I tak zwana metodyka kontemplacji, to jest też zaczerpnięte z nauk socjologicznych pojęcie, tak? Czyli bądź tu i teraz, no tak jak mamy mindfulness, ale też tam zawarłam elementy biblioterapeutyczne, treningu kreatywności. No to jest moja taka autorska formuła, o której mogłabym dużo mówić, natomiast wydaje mi się, że ona na tej konferencji odgrywa taką rolę pewnego też przerywnika, bo my będziemy dużo czytać, słuchać, tak? I to będzie takie doświadczenie napakowane słowami, co jest wspaniałe i co jest najważniejsze, ale no będzie też potrzebny oddech, tak? W plenerze.
0: Ja sobie wyobrażam, pani Joanno, że dla osoby piszącej a szczególnie dobrze piszącej, to właściwie każdy spacer jest spacerem uważnościowym. Co pani na to?
2: Każda chwila jest uważnościowa, nie tylko spacer, ale myślę, że też nie o terapię i nie psychoterapię chodzi w literaturze, ale też o taką dobrą rozrywkę. O tym też pisała Szymborska, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. I myślę, że każda chwila, którą przeżywamy, da się przekuć w poezję, w dobre słowo i w coś, co nas dotyka.
0: A proszę opowiedzieć jeszcze o tym, panie udziale. To są takie programy stypendialne, tak?
2: Tak, właśnie. Nagroda Rezydencji Poetyckich Wisławy Szymborskiej. Mm-hmm. Spędziłam tam miesiąc, gdzie właśnie pracowałam nad książką Skup butelek. W tym roku już za tydzień zagoszczę ponownie w mieszkaniu po raz trzeci, gdzie będę pisała, w zasadzie to już domykała na ostatni guzik, nową książkę, nowy tom poetycki, który ukaże się już we wrześniu.
0: I jakie to jest uczucie, proszę nam powiedzieć?
2: Bardzo osobliwe. To jest takie doświadczenie obecność, nieobecności drugiego człowieka. I dla mnie najbardziej wzruszające to jest, kiedy idę na cmentarz Wisławy Szymborskiej, a następnie otwieram drzwi jej mieszkania. I to są takie momenty chyba, które wzruszają mnie najbardziej.
0: Czyli pani tam się gospodarzy, pani ma klucz i po prostu pani tam urzęduje.
2: Urzęduję do tego stopnia, że pozwoliłam sobie w przyszłym tygodniu zaprosić serdeczną przyjaciółkę Wisławy Szymborskiej, panią Elżbietę Pindel, z którą wypijemy kawę, porozmawiamy o tym, jak przychodziła do Szymborskiej, a w przyszłym tygodniu przyjdzie do mnie.
0: Proszę bardzo. I to wszystko potem owocuje wierszami. To jest bardzo ważne, aby dostarczać sobie dobrego pożywienia dla duszy, żeby potem właśnie były tego efekty. A co jest, pani Marzanno, dla pani dobrym pożywieniem, dla pani duszy?
1: Skoro już Jasia wspomniała o osobach, których nie ma z nami, to ja też odwołam się do Różewicza, który nie tylko mnie zamknął, ale i otworzył. Kiedy byłam w tamtym roku jesienią, już chyba 2 lata temu, bo czas biegnie nieubłaganie w górach. No i cóż, okazało się, że grób Różewicza nie jest tam, gdzie ja sobie wyobrażałam. Po prostu nie wiedziałam o tym. I kiedy schodziłam w Karpaczu ze Śnieżki, pewien pan po prostu mnie zapytał, czy pani wie, że w świątyni Wang tutaj jest pochowany Różewicz. I ja mówię, nie, no byłam przed chwilą, ale nie widziałam. No i ten pan pożegnał się ze mną i odszedł. Więc szybko poszłam na cmentarz i okazuje się, że tak, Różewicz jest pochowany na tym cmentarzu świątyni Wang. I tam są takie bardzo znamienne słowa, że poeta to ten, który odchodzi i odejść nie może. Więc ja, dreszcze miałam prawie, więc dopisałam, poeta to ten, który odchodzi, odejść nie może, że poeta istnieje dzięki innemu poecie. Jest ta więź, która łączy, tak, w jakiś, dla mnie niezwykły sposób i nawet kiedy się wzbraniamy, to czasami wyjścia nie mamy, tak. To jest takie właśnie, można powiedzieć, bardzo mistyczne doświadczenie, którego się w ogóle nie spodziewałam w tamtym momencie. Także na pewno takie zjawisko, na pewno ludzie, na pewno inna literatura, na pewno proza, którą czytałam i mam nadzieję, że będę czytać, bo wiemy, że z wiekiem wzrok słabnie, ale są dzisiaj takie środki, które pozwalają na to, żeby słuchać, jeżeli już nie czytać, to słuchać, bo słowo, ważne słowo jest istotne.
0: I żeby właśnie karmić duszę i karmić w sobie tego dobrego wilka, bo każdy człowiek, jak to mawiają, ma w sobie 2 wilki, tego złego i tego dobrego. No i właśnie temu dobremu dostarczajmy przeróżnego pokarmu, a zatem czerpanie inspiracji ze świata, ale i czerpanie, pani Joanno, inspiracji z samego słowa, bo i język jest całym światem i w samym języku można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy do odkrycia.
2: Tak, i czytając właśnie też innych poetów, mnie najbardziej fascynuje poezja chociażby Szejmusa Chinego czy Doroty Koman, jeśli chodzi o polskich poetów czy poetki. I czytając właśnie innych poetów, można się zainspirować słowami, tym, co przeżywają, jak przeżywali, to inspiruje.
0: język poetycki jest tak zróżnicowany, jeśli chodzi o różnych autorów, że mam wrażenie, iż ludzie, którzy dzisiaj mawiają, och, poezja współczesna, ona jest taka trudna i nie wiadomo, o co tam chodzi, to że po prostu trochę za mało przeczytali, bo jest taka rozpiętość.
2: Chciałam powiedzieć, najpierw sięgnij po książkę i przeczytaj, tak, a dopiero później powiedz, że jest niezrozumiała, bo myślę, że większość osób, które twierdzą, że poezja jest niezrozumiała, nie dla nich. Jak kiedy się zapytamy, a kiedy ostatnio czytałaś poezję? No chyba w podstawówce albo w liceum. Więc warto naprawdę sięgać po współczesnych poetów, ale nie tylko oczywiście sięgać do historii.
0: Ale też i bywa tak, że ten niedomiar, że tak powiem, lektur powoduje, iż młodzi, początkujący poeci wyważają otwarte drzwi i piszą rzeczy takie oczywiste, które im się wydają wielkim odkryciem, a po prostu troszkę za mało przeczytali, pani Marzanno. To chyba też jest bardzo ważne, aby debiutantom zalecać, żeby dużo czytali.
1: To niezwykle cenna uwaga, naprawdę, ale dzisiejsza młodzież jest wychowywana troszkę w innym duchu niż my. Oni nie cenią jakby historii, nie cenią przeszłości, uważają, że świat należy do nich. I to, co mówią, stanowi dla nich najważniejszą wartość. No oczywiście niektórzy przyjmują wskazówki jak najbardziej i te lektury można im podsuwać, chociaż sądzę, że dzisiejszy świat bardziej skierowany jest na obraz niż na słowo pisane. Młodzież dzisiaj nie czyta gazet, nie kupuje gazet, książek. Uważają, że to już jest takie anachroniczne. Raczej posługują się innymi środkami, które, no, ja nie generalizuję, nie chciałabym tego, prawda? Są też dzieci, dla których książka taka tradycyjna jest istotna, ale myślę, że już są te inne nośniki.
0: Już podążają, które, za różnymi podcastami, za blogami, za influencerami, których śledzą.
2: Ale myślę, że to też nie jest, nic złego, bo na przykład takie wieczory poetyckie w formie teatralnej to też jest super opcja, bo na przykład właśnie czego nie doczytasz wcześniej, to posłuchasz. Jeżeli nie posłuchasz, to zobaczysz. Jeżeli nie zobaczysz, to odczujesz. Więc takie formy przekazu też poezji, literatury są jak najbardziej właściwe.
1: Jak najbardziej, bo dzisiaj jakby jest wiele narzędzi, czy wiele bodźców, które wpływają na młodych ludzi. My byliśmy może troszeczkę ograniczeni do słowa, w związku z tym to słowo, tylko słowo jest dla nas niezwykle ważne, natomiast młodzi ludzie chcą czegoś jeszcze, tak, żeby to było bardziej atrakcyjne. No i może jak najbardziej mają rację, żeby do słowa dodać obraz, do obrazu dźwięk,
2: tkaniny,
1: fotografie, żeby to słowo dodatkowo wzbogacić.
0: Czy biblioterapia to są zajęcia skierowane również do dzisiejszych młodych ludzi?
3: Tak, no zdecydowanie myślę, że no ja przynajmniej nauczam biblioterapii, arteterapii do studentów, kieruję moje zajęcia.
0: I oni nie mówią czegoś takiego, że nie, bo to się nie sprawdzi, bo my tylko chcemy treści różnych internetowych.
3: No nie mówią, aczkolwiek no oczywiście są różne reakcje.
0: Nie wiadomo, co sobie myślą.
3: Tak, nie wiadomo, co sobie myślą. Ale myślę, że nie jest może tak źle, aczkolwiek wszystko, co powiedziałyście, jest bardzo trafne i oczywiście mamy kulturę opartą na słowie, ale też jeżeli chodzi o wskaźniki czytelnictwa, na obrazie, już myślę o słowie, są całkiem niezłe wskaźniki czytelnictwa wśród młodych ludzi. Może już nie chcę teraz jakieś liczby poddawać, bo mogłabym, może nie zapamiętałam dokładnie, ale nie ma takiej aż tragedii i rzeczywiście ja, pytając osoby studiujące, spotykam się często z różnymi relacjami z tego, co czytali. Oczywiście to nie jest Różewicz, tak? To nie są jakieś wielkie nazwiska, to czasem jest young adult i te takie mniej górnolotne pozycje, ale no jednak mają kontakt z tym słowem. Ja uważam, że to jest dobre, tak? Niech zaczną od prostych rzeczy. My też może jakieś romanse się czytało w młodości, to nie jest samo w sobie złe, tak? Ważne, żeby ten kontakt ze słowem był, a później może te gusta gdzieś się rozwiną z czasem, tak? Nie wszystko od razu i uważam, że czytanie właściwie czegokolwiek jest już jakimś tam dobrym tropem.
0: Także. Ja myślę, że ta literatura jak adult często niesie wartości bardzo potrzebne dzisiaj młodym, bo chociaż oni są tacy przekonani, że właśnie to, co mówią, to jest wartość, że nie potrzeba im jakichś punktów odniesień, ale z drugiej strony często trochę im tak naprawdę gdzieś w środku brakuje wiary w siebie, nie mają takiego poczucia sprawczości, raczej bardziej starają się udowodnić coś światu, niż czują się tak pewnie we własnej skórze, a te powieści jak adult często niosą im coś takiego właśnie, skoro mówimy o biblioterapii, to niosą takie treści, które pozwalają uwierzyć w siebie. Czy to jest fantasy powieść, czy to jest po prostu współczesna, obyczajowa. Jest jakiś bohater, ma trudności, nie wierzą w niego. Ojciec król mówi, o, to nie jest najdoskonalszy z moich synów, źle włada mieczem, ale okazuje się, że to on wygra bitwę ze względu na spryt i taktykę. Albo jest jakiś chłopiec, który odbiega od innych i nie chce się usocjalizować z klasą. Woli gdzieś indywidualnie. A tu coś się takiego dzieje, że przeżywa dzięki temu fajną przygodę.
3: Tak, ja myślę, że to też jest bardzo ważne, co tu mówimy. I w ogóle jest taka teoria, która jest bardzo ciekawa. Josepha Campbella, może panie słyszałyście, Podróż bohatera. I wedle tej teorii, tego literaturoznawcy, my w ogóle sięgamy po książki, ale też po filmy, dlatego, że szukamy tam odbicia naszych trudności życiowych, naszych wyzwań. Tak? Ona osadza się na takim przekonaniu, że właśnie wszystkie historie, jakie sobie opowiadamy i to w kulturach na całym świecie, czy to są baśnie, bajki, powieści, czy właśnie już filmy i inne środki narracyjne, są oparte o pewien rdzeń, o taką matrycę. Mamy bohatera, który wyrusza w podróż, tak? Czyli on jest w świecie takim znanym, oswojonym, w jakiejś rzeczywistości, gdzie czuje się bezpiecznie. No i mamy wezwanie do przygody. I to wezwanie może być pozytywne, ale najczęściej jest to jakiś kryzys, trudność, jakiś dyskomfort, tak? No i rozpoczyna się ta podróż, tam mamy sojuszników, mamy wrogów, mamy tutaj, Marzenno, mówiłaś o osobie, która gdzieś bohaterze, który udaje dobrego, a jest zły, no to jest postać trickstera prawdopodobnie i szereg tych innych archetypowych postaci, figur, które w tej teorii są zawarte. No i my po prostu przeżywamy te opowieści, dlatego, że tego typu charakter ma nasze życie, tak? Ono ciągle nas wzywa do jakiejś zmiany i poprzez te opowieści my się właśnie terapeutyzujemy, więc ta biblioterapia się na tym opiera.
0: Harry Potter to modelowa opowieść wedle tego właśnie modelu, o czym sztandarowa, można by powiedzieć, wedle tego modelu właśnie, który tutaj nam zarysowałaś, ale żeby te książki miały dla nas znaczenie, to jak mi się wydaje, muszą nam towarzyszyć i to jeszcze zanim sami umiemy czytać, to kiedy nam są czytane. Czy tak było w pani domach, pani Marzanno?
1: Oczywiście tak, nie mogło być inaczej. Ja zacznę od mamy, która kochała książki, kocha do dzisiaj i na pewno dzięki niej mogę pisać, mogę mieć tę wyobraźnię, ale też dzięki niani. Ta ostatnia, no tak się odwołuje do tej ostatniej baśni, Kwiat Wiśni, to jest historia wyniesiona z dzieciństwa od mojej niani, która wieczorami, jak to no, w bajkach bywa, tak, siadała i opowiadała nam o tym, co jest dobre, co jest złe, wymyślała te postacie. I ja później okazuje się, że robiłam to samo. Więc nie dość, że małym dzieciom wszędzie na koloniach, później w rodzinie wszystkim było takie kółko, dzieci siadały koło mnie i ja opowiadałam historię. I to były opowieści, które snuły mi się, czyli jakby w mojej naturze jest opowiadanie. Natomiast zapisaniem już było troszeczkę trudniej, w związku z tym, że jestem polonistką, więc trzeba było zważać na każde słowo, na każdą kropkę i każdy przecinek. Ale to prawda, na pewno dom jest tym miejscem, które pozwala nam czytać, rozwijać się i rozwijać naszą wyobraźnię i jakby mówić innym, jakie czytanie jest ważne, bo oswaja lęki.
0: Tak. Pani Joanno, jak było w pani dzieciństwie?
2: U mnie w domu chyba górowała jednak poezja. Było mniej bajek, a więcej poezji, ale to dlatego, że każdy z nas opowiadał, co w tym wierszu widzi. Czyli budował taki świat, trochę taki film tworzyliśmy, który później przekładaliśmy na takie papierowe figurki z opakowań po zapałek, z gazet. Tworzyliśmy to, co widzimy w wierszu.
0: Super zabawa.
2: Tak. I czasami właśnie ten jeden wiersz potrafi nazwać coś, czego sami nie umieliśmy wcześniej wypowiedzieć i to dawało u nas w domu i myślę, że to do tej pory daje takie poczucie ulgi i bycia zrozumianym. I myślę, że to kreowaliśmy sobie ten świat, a każdy z nas widział ten świat zupełnie inaczej.
0: Proszę bardzo. Wspólnotowość mimo tych różnych interpretacji, ale każdy ma poczucie bycia zrozumianym. To jest świetne.
2: Nie było podane na tacy tak jak film, że jest góra, widzimy tę samą górę, te same postaci, tylko właśnie każdy z danego wiersza kreował swój własny świat.
0: No to jest po prostu świetne doświadczenie. Może i dla ciebie, Agnieszko, jako prowadzącej zajęcia inspirujące.
3: Na pewno, na pewno.
1: Dla mnie też. A ty zajęcia.
0: Świetnie, doskonale. A ty też wzrastałaś wśród książek, Agnieszko?
3: Tak. Ja czytałam już, kiedy mogłam sama czytać, bardzo dużo. Też jestem wdzięczna tu mamie, dziadkom od strony mamy, że też mnie z tą książką zapoznawali. No i wrzucę tu też z tej mojej działki przy okazji tego wątku z pedagogiki twórczości, że właśnie no, żeby dziecko było zainteresowane kulturą, tak, żeby chciało czytać. To ważne jest tak zwane środowisko kreatogenne i to oznacza właśnie kontakt, takie bodźcowanie z tymi wytworami kultury, no bo im wcześniej nabędziemy takiego nawyku, będziemy otoczeni książkami, ale też obrazami i generalnie nasi bliscy, tak zwani ważni inni będą nam tego dostarczać, no tym większa szansa, że to z nami zostanie. No i to, co my tutaj powiedziałyśmy, chyba to po prostu potwierdza.
0: I potwierdzi to na pewno konferencja, która odbędzie się 28 maja. Ale na zakończenie, a propos mocy słowa. Kiedyś wyobrażałam sobie, wtedy kiedy zaglądałam do różnych poradników, ciekawa, czy mogę je polecić słuchaczom, czy nie, to często znajdowałam tam takie zalecenia, żeby zrobić sobie listę. Czy listę priorytetów w życiu. Czy listę na przykład zarzutów do partnera, ale i zalet tego partnera. Czy listę podejrzeń wobec siebie, że ja coś mogę być niedoskonała. I ja mówię, te listy to takie amerykańskie, ale któregoś razu w przypadku jakichś trudności spróbowałam to zrobić i okazuje się, że wtedy, kiedy człowiek w konkretne słowa myśl ubiera, to sobie wszystko w głowie porządkuje.
1: Na pewno tak. Zapisanie słów powoduje, że my inaczej patrzymy też na rzeczywistość. Przede wszystkim porządkujemy logicznie to, co jest, jeżeli mówimy o wartościowaniu, to, co jest dobre, to, co jest może mniej dobre albo zupełnie niewłaściwe, uczy nas różnego spojrzenia, to, o czym powiedziała Joasia, że nie ma jednej prawdy, tak? Bo nam się czasami wydaje, że tylko to, co my myślimy albo to, co my odczytujemy w tekście, jest prawdziwe. Okazuje się, że nie, że każdy człowiek ma prawo odczytać tekst tak, jak on sobie to wyobraża, czy w którym momencie życia jest, bo ten sam wiersz, ta sama historia, nawet ta sama baśń, czy napisana, czy odczytana później, czy opowiedziana, możemy z niej wyłowić inne treści, na coś innego zwrócić uwagę. Także no to jest moc słowa, to jest ta możliwość interpretacji wielorakiej, prawda, która no, często pozwala nam samemu zrozumieć i siebie, i otaczający świat.
0: Ja bym tylko chciała dodać, że to, o czym powiedziałam, nie oznacza, że stałam się nagle fanką amerykańskich poradników. Poradnik poradnikowi nierówny.
2: Ja chciałam powiedzieć, że listy listą nierówne.
0: Listy listom też nierówne, tak, jasne. Ale też i pani Joanno, tak mi się wydaje, że to jest dla twórcy słowa, a szczególnie dla poezji, która bywa właśnie nasycona tak bardzo znaczeniami, bo w poezji o to chodzi, że nazywamy to w ten sposób, w takich paru wersach i to zawiera takie rzeczy, które musielibyśmy 3 godziny komuś opowiadać, a potrafimy to w kilku wersach zawrzeć. Ale to też chyba jest duża nauka dla autora, że właśnie ludzie różnie mogą to odczytać i gdzieś ta świadomość, co ja tak naprawdę przekazuję, to też świadczy o dojrzałości autora, bo często młodym się wydaje, to jest oczywiste, co ja tutaj mam na myśli, prawda? A te odczytania mogą iść w ogóle w cały świat.
2: Tak, dokładnie w poezji jest tak, że na co poezja potrzebuje krótkiego wiersza, to proza tak naprawdę potrzebuje do tego 2 rozdziałów, żeby to przedstawić. I to słowo zapisane, czy też mówione właśnie ma ogromną moc, otwiera wyobraźnię, nie ogranicza. Dlatego ja też tak kocham listy, ale może nie listy z poradników, a listy pisane na przykład pomiędzy 2 osobami. Wtedy też możemy się dowiedzieć dużo więcej. To jest dla mnie osobiście dużo bardziej znaczące niż biografia, którą przeczytam, bo w listach można się dowiedzieć więcej i można znowu wykreować ten swój własny świat, dopowiedzieć do tego własną interpretację tej historii 2 osób.
0: A pani też pisze listy?
2: Już nie, ale niektórzy mówią, że z moich SMS-ów moglibyśmy też napisać książkę jak za dawnych lat listy, więc myślę, że może coś w tym jest.
0: A sporo osób wciąż pisze listy, choć mają one może formę maili na przykład, albo jakichś bardzo długich SMS-ów, ale ludzie wciąż listy piszą.
3: Tak, a ja się tu wpiszę w ten nurt poradników amerykańskich i wystąpię jako taka adwokatka diabła, bo chciałam, żeby może słuchaczki, słuchacze zostali z taką jedną techniką biblioterapeutyczną i ona właśnie pochodzi z poradnika kreatywności. To nie jest książka naukowa, natomiast ja czerpię z niej też nawet na moich zajęciach. Ona też są podobne techniki naukowe, więc to jest ogólnie ugruntowane empirycznie, ale najważniejsze jest to, że działa, tak? I to jest technika bardzo prosta. Mamy poradnik Droga artysty Julie Cameron i technika się nazywa Poranne strony. Polega na tym, że po wstaniu z łóżka, no w miarę możliwości rano, piszemy odręcznie w sposób no, takiego strumienia świadomości, tak? Jakby poprzez strumień świadomości wyrzucamy z siebie to, co myślimy, co czujemy, wszystko, co w nas gra. Ja tutaj takie upraszczające pytanie, jakie zadaję, to jest, co jest w tobie teraz żywe, tak? I tam, co wypłynie, to wypłynie. Nie cenzurujemy, to nie jest oczywiście żaden tekst, który będziemy publikować, no chyba, że ktoś się zdecyduje, czy że kto, nikt nie będzie tego poza nami czytał. I to niesamowicie, właśnie tak jak powiedziałaś, klaruje, tak, porządkuje nasze myśli, pomaga no, zwerbalizować to, co mamy w środku. Ja korzystałam z tej techniki i ja myślę, że ona mi w dużej mierze pomogła w ogóle zdecydować się na pisanie powieści, bo codziennie pisząc o tym, jak bardzo ważne byłoby dla mnie spełnienie tego celu, no zrozumiałam, że to jest silne marzenie. Także ja polecam Drogę artysty Julie Cameron, Poranne strony, gdyby ktoś chciał sobie zacząć działać z biblioterapią samodzielnie.
0: No bardzo dziękuję za ten podarunek, tak?
1: Tak. A ja właśnie, Agnieszko, jeżeli mogę mieć do ciebie pytanie, czy pisać odręcznie, czy należy pisać odręcznie tą starą techniką, bo dzisiaj młodzież już nie chce używać długopisów. Oni zapisują na laptopach lub smartfonach.
3: Tak, no wedle tej oryginalnej procedury Julie Cameron to mamy pisać ręcznie. Ja jak najbardziej pisałam ręcznie, natomiast jak zadaję tą technikę osobom studiującym, to oni no też jakoś dają radę. Znaczy czasem mają, prawda, też tablety z tymi ołówkami elektronicznymi, więc jakoś to działa dość podobnie. Natomiast no tu bym się nie upierała, tak? Jeżeli ktoś woli to pisać elektronicznie, ale będzie pisał i ma to ten efekt, no to myślę, że to już samo w sobie jest wartością.
0: 8 maja w Mediatece Memo w Łodzi, czyli przy ulicy Moniuszki 5, odbędzie się konferencja biblioterapeutyczna o nazwie Spotkanie w dobrostanie. I z tej okazji dzisiaj o dobrostanie i literaturze rozmawiałyśmy w kobiecym gronie z Marzanną Kołodziej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.
0: Joanną Guzik.
2: Dziękuję.
0: Z Agą Janiszewską.
3: Dziękuję serdecznie.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska i również słuchaczom dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zmasowana akcja policji w Łódzkiem. W dwa dni wpadło aż 70 poszukiwanych osób. Koniec z kolejkami w magistracie. Łódzki radny walczy o urzędomaty na wzór udanego projektu ze Zgierza. Powiemy też o kolejnym remoncie ważnej trasy w Łodzi. Wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu. Sukces policyjnej akcji i kilkudziesięciu zatrzymanych. Policjanci z województwa łódzkiego przeprowadzili dwudniowe działania, mające na celu odnalezienie osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali w sumie 70 osób, w tym trzech obywateli innych państw, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: 15 osób ściganych listami gończymi oraz 43 osoby zatrzymane na podstawie wydanych nakazów. Dodatkowo ustalono miejsca pobytu 12 innych osób. W wyniku działań funkcjonariuszy zatrzymali mężczyznę, który blisko 9 lat ukrywał się przed organami ścigania.
4: Akcja przeprowadzona była na terenie całego regionu, a w działaniach brali udział funkcjonariusze z różnych wydziałów policji. Radni chcą urzędomatów w Łodzi i innych gminach w Łódzkiem. Automat, z którego można odebrać dokumenty o dowolnej porze, działa już w powiecie zgierskim. Od kilku miesięcy starostwo daje mieszkańcom możliwość odebrania ważnych dokumentów poza godzinami pracy urzędu właśnie w powiatomacie. Ludzie najczęściej korzystają z niego po 18:00, mówi wicestarosta zgierski Sebastian Dunin.
6: Ludzie robią zakupy, wracają do domu i wtedy mogą sobie bez problemu odebrać.
7: Mamy wiele instytucji w mieście, które pracują głównie w kwestii umawiania się i wydawania różnych dokumentów, jak choćby kwestie załatwiania rejestrowania samochodów czy odbierania dowodów osobistych. I to są na przykład takie funkcjonalności, które się wydają wręcz oczywiste i najłatwiejsze do wdrożenia.
4: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz, który interpeluje do prezydent Łodzi w sprawie uruchomienia urzędomatów w stolicy województwa.
8: Więcej na radiołódź.pl.
4: Kolejny duży remont ważnej trasy w Łodzi. Łódzkie inwestycje ogłosiły przetarg na modernizację ulicy Wróblewskiego od Jana Pawła II do Alei Politechniki wraz z remontem sieci wodociągowej. Z powodu zakresu robót nie obędzie się bez utrudnień. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Ulica Wróblewskiego znajduje się w centrum Łodzi. To przy tej trasie w XX wieku wybudowano elektrociepłownię EC2, a dziś znajduje się tam wiele mieszkań. Wróblewskiego łączy centrum z jednym z największych łódzkich osiedli, czyli z Redkinią. Ulica pozostawia wiele do życzenia, a po remoncie mają z niej zniknąć przedwojenna kostka oraz pozostałości po dawnej linii tramwajowej, w miejsce których pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Remont Wróblewskiego od Jana Pawła do Politechniki w Łodzi powinien zostać zrealizowany do końca roku. Rekordowa edycja biegu ulicą Piotrkowską w Łodzi. Już w najbliższą sobotę w stolicy województwa około 13 tysięcy zawodników zmierzy się w biegu na 10 kilometrów. W tym pięknym wydarzeniu udział wezmą biegacze z całego świata, mówi organizator Jacek Chmiel.
10: Mamy zawodników z Kenii, którzy będą próbowali pobić rekord trasy. Także myślę, że to będzie rekordowa nie tylko pod względem frekwencji impreza i edycja, ale też pod względem wyników.
4: Bieg ulicą Piotrkowską wystartuje w sobotę o 19:00 z dworca Łódź Fabryczna. Utrudnienia będą odczuwalne w niemal całym centrum miasta. Szczegółowe informacje na radiołódź.pl. Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
11: nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień.
4: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku od 18 do 20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22. Siedemnaście stopni na termometrach, wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, miejscami jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, a jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na zegarze 5 minut po godzinie 21. Witamy serdecznie. Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak w tym składzie do godziny 23. Dzisiaj z nowymi płytami, ale także z płytami historycznie istotnymi i takimi, które kończą okrągłe rocznice, jeżeli chodzi o wydanie. Wszystko powiem w najbliższym czasie. Zaczniemy od nowej płyty artysty, który długo kazał czekać na swoją nową autorską muzykę i premierową płytę. Mitch Ure.

Mitch Ure, Ordinary Man w podtytule Precious Moments z nowej płyty Man of Two Worlds. To na dobrą sprawę są dwie płyty. World One, świat pierwszy, zawierający kompozycje instrumentalne, i ten drugi, Songs, zawierający 8 nowych utworów. 12 lat tyle zajęło nagranie nowej płyty Midge'owi i Ure'owi. Dzisiaj będziemy jeszcze wracać do tego albumu. Trochę jestem zaskoczony, bo też niespecjalnie wydawało mi się, że nowa płyta artysty, która nazywa się Peter Frampton, jakoś spowoduje we mnie pozytywne emocje. No, a okazało się zupełnie inaczej.

Peter Frampton, obok niego Graham Nash, razem wykonali utwór I'm Sorry L. Przeprasza swoją wnuczkę w tym nagraniu. Peter Frampton, który pobił rekord nawet Midge'a Jura, bo to jest jego z kolei pierwsza premierowa płyta od 16 lat. Carry the Light, tak jest zatytułowana na okładce. Jakaś taka dziwna postać jakby rysunkowa. Wygląda jak człowiek, ale taki pomniejszony. Gdzieś na jakiejś pustyni na plecach niesie żarówkę. Taka jest okładka. Peter Frampton to jest też bardzo ciekawa postać. Niegdyś zespół Humble Pie, obok Steve'a Mariotta, potem kariera solowa, no i ten chyba też nieoczekiwany sukces płyty koncertowej Frampton Comes Alive. Ona sprzedawała się w jakimś gigantycznym nakładzie obok Rumors Fleetwood Mac, obok Hotelu California. No to była jedna z tych płyt, które wówczas, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, sprzedawała się po prostu fenomenalnie. No i w momencie tego szczytu kariery i otwarcia wszystkich możliwych drzwi już w branży muzycznej, Peter doznał bardzo poważnej kontuzji w wypadku na Bahamach. Podnosił się z tego dłuższy czas. I tak było w jego życiu, że kilka razy zdrowie zawodziło go, ale zawsze potem wracał z nową muzyką, z nową płytą. Tak jest też w tym przypadku. Dzieli mikrofon z kilkoma świetnymi artystami na tej płycie, między innymi w nagraniu Breaking the Mold z Sheryl Crow.

Na samym początku, że dzisiaj także zajmiemy się jedną płytą, która niedawno, bo wczoraj, 19, tak, to wczoraj, jeszcze zerknę, 19 maja skończyła 40 lat. Nawet jeden utwór Państwu wczoraj prezentowałem, ale z tej podstawowej wersji. Chodzi o album Soul Petra Gabriela. Album, który sprawił, że artysta stał się z docenionego, ale jednak mimo wszystko gdzieś undergroundowego twórcy gwiazdą mainstreamu. Teledyski, MTV, gigantyczna sprzedaż, no i przeboje. To wszystko było potrzebne Peterowi, który wychodził z bardzo poważnych problemów finansowych. No, udało mu się w pewien sposób tę dziurę finansową załatać, kiedy wystąpił z kolegami z Genesis kilka lat wcześniej na takim dużym koncercie w Londynie, ale potem problemy finansowe wracały, bo Peter był zdeterminowany, aby kontynuować swoją ideę festiwalu WOMAD, czyli tego festiwalu z dźwiękami świata, no a przy okazji tworzyć swoją własną muzykę. To oczywiście nie był główny powód nagrywania nowej płyty, natomiast gdzieś wiedział, że przynajmniej fragmentami skręci w stronę muzyki pop, w stronę bardziej przystępnych dźwięków. No, jak to wyszło, wszyscy wiemy, bo ta płyta miała swoje gigantyczne przeboje. Jeden z nich teraz, ale w innej wersji niż tą, którą znamy na pamięć.

Cóż to za przedziwna wersja utworu, który znamy na pamięć. Nawet raz nie padło to słowo Sledgehammer w tej wersji. No więc już powiem, o co chodzi, bo w 2013 roku ukazało się piękne pudełko deluxe z płytą Soul. Jubileuszowo też wówczas wydano taką wersję, tam jeszcze dołączono koncert za ten. I płytkę, która nazywała się Soul DNA, czyli takie DNA wszystkich piosenek, które znalazły się na tej ostatecznej wersji. Tyle, że Peter podszedł do całej sprawy dosyć oryginalnie, bo zazwyczaj słyszymy wersję demo, czy też kolejne wersje, kolejne podejścia na tego typu wydawnictwach do jakiegoś utworu, a on zmiksował najciekawsze fragmenty jego zdaniem z kolejnych etapów tworzenia piosenek i złożył to w całość, w tym przypadku 6 minut 31 sekund, które pokazują nam jakby proces ewolucji piosenki, ale też pojawiania się kolejnych pomysłów, tekstów. To bardzo długo trwało, jeżeli chodzi o budowę całej płyty Soul. Te próby z muzykami, z Danielem Lanois, to były miesiące ciężkiej pracy, ale o tym powiem jeszcze po godzinie 22. Teraz coś z nowości. We Don't Speak.

Genesis Osu w nagraniu One for All, wcześniej Falling Both Ways. Tak słuchając początku tej piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, no to myślę sobie, że Bob Dylan mógłby tam się zgłosić, żeby go dopisać jako autora, bo takie echa gdzieś utworu Lady Lay słyszalna. Skoro Lady Lay, to lubię wracać do tej wersji.

Lay Lady Lay, Magnet i Gemma Hayes. Oczywiście kompozycja Boba Dylana w ich wersji. A trafiłem na nią przez składankę, jaką kiedyś skompilował Michael Caine, ten słynny brytyjski aktor. Pod tytułem Caine, cała ta płyta i tam mnóstwo przepięknej muzyki. Właśnie w takim nastroju, ale też trochę muzyki elektronicznej, co jest, myślę, sporym zaskoczeniem. Długo tej płyty szukałem, w końcu znalazłem. Udało się ją zamówić z daleka. Przyleciała i pamiętam, że cło było dwa razy droższe niż sama płyta. To było zastanawiające, no ale tak było. Ale płyty już dawno nie ma, jest wyprzedane, nie ma tej kompilacji też w żadnych serwisach streamingowych, więc rzecz absolutnie unikalna. Wracamy do Midge'a Ure'a, do jego nowej płyty. Posłuchajmy i trochę słuchając tych dźwięków jednak powspominajmy, bo te odniesienia do Ultravox do lat 80. są, myślę, doskonale wyczuwalne.

trochę jest w tej muzyce gdzieś echa zespołu Ultravox, oczywiście, bo to Midge Ure, jego nowa płyta Man of Two Worlds. Z niej dzisiaj jeszcze jedno nagranie Shouting to the Moon. Mamy 5,5 minuty do godziny 22, to teraz sprawdzimy, jak Ultravox po latach broni się z tej najsłynniejszej płyty Vienna i będzie 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Drony nad elektrownią i kopalnią Bełchatów. Służby ćwiczyły czarny scenariusz. Wielkie zmiany w planach lekcji. Resort edukacji szykuje rewolucję zdrowotną w szkołach. Powiemy też o pokazie mody na jednym z łódzkich dworców. Wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu. Atak dronów na instalacje kopalni i elektrowni Bełchatów. Taki scenariusz zakładały dzisiejsze ćwiczenia na terenie kompleksu energetycznego. Służby sprawdzały, jak reagować na zagrożenia ze strony bezzałogowców, a ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
9: Scenariusz zakładał uderzenie dronów w zbiorniki z kwasem solnym, ich rozszczelnienie oraz konieczność ewakuacji, mówi Wiktor Płóciennik, wiceprezes PGE GiEK SA.
10: Sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne.
9: Ćwiczenia miały sprawdzić procedury reagowania i współpracę wszystkich służb, mówi pułkownik Zenon Mroch, dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
11: Razem współdziałamy z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna, Policja, Żandarmeria Wojskowa.
9: Starosta bełchatowski Jacek Zatorski tłumaczy, że kopalnia i elektrownia to obiekty kluczowe nie tylko dla województwa łódzkiego.
12: Miejsca krytyczne, które trzeba chronić w sposób szczególny.
9: Były to pierwsze ćwiczenia w kompleksie energetycznym na taką skalę z udziałem łódzkich terytorialsów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: W dzisiejszych ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt osób. Od ubiegłego roku nad obiektami elektrowni i kopalni obowiązuje zakaz lotu dronami. Za jego złamanie grozi wysoka kara pieniężna.
13: Więcej na radiołódź.pl.
8: Więcej lokali do mieszkania. Marszałek Sejmu był dziś w Sieradzu. Włodzimierz Czarzasty mówił o tanich mieszkaniach na wynajem, które mają ułatwić życie Polaków. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kasper Rafalski.
14: Lewica zabezpieczyła już program w wysokości 45 miliardów złotych. Te pieniądze do 2030 roku rząd polski ma przeznaczyć na budynki na tani wynajem.
15: W tej chwili jest realizowany największy program dotyczący budownictwa mieszkaniowego taniego na wynajem po transformacji. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
14: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tani wynajem, jak mówi marszałek, to mieszkania 50-metrowe za 600 zł miesięcznie. Podkreśla też, że mieszkanie to prawo, a nie towar, a to gwarantuje konstytucja. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
8: Lewica dodaje, że rządowy program mieszkaniowy ma wzmacniać polskie rodziny i być odpowiedzią na jedno z największych wyzwań naszego kraju, jakim jest niska dzietność. Niebawem do konsultacji trafi rządowe rozporządzenie w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada, że od nowego roku szkolnego większość lekcji z tego przedmiotu ma być obowiązkowa i dodaje, że zachowane zostają treści wcześniej objęte tym przedmiotem, gdy był nieobowiązkowy.
16: Te komponenty zostają w tym samym mniej więcej kształcie, poza zdrowiem seksualnym, który będzie realizowany w ramach zajęć nieobowiązkowych. Natomiast oczywiście rozporządzenia już niedługo trafią do konsultacji. Natomiast tutaj nie ma dużych zmian merytorycznych.
8: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa już od czwartej klasy szkoły podstawowej i przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych. Udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym będzie wymagał pisemnej deklaracji rodziców. Łódzki dworzec zamienił się w wybieg mody. Dziś wieczorem dworzec Łódź Fabryczna stał się przestrzenią dla Trend Station. To już druga edycja wydarzenia, która pokazuje, że moda może być nie tylko efektowna, ale także świadoma, zaangażowana społecznie i przyjazna środowisku. Chodzi o to, żeby pokazać, że moda to nie tylko styl, ale też decyzje, które dotyczą jakości, trwałości i sposobu produkcji ubrań, mówi Anna Wierzbicka z Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
17: Chodzi nam o to, żeby budować pozytywne nawyki, pozytywne postawy konsumenckie, tak żeby każdy zastanowił się, że może czasem lepiej kupić czegoś mniej, coś bardziej trwałego, co nastawia się, że tak powiem, na wiele sezonów, a nie faktycznie zmieniać ubrania co tydzień, co dwa.
8: Do wydarzenia zaproszono projektantów, jak i marki. Druga edycja wydarzenia jest częścią programu poświęconego wyzwaniom klimatycznym i społecznym współczesnych miast. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
18: Grat nagród dla budowlanych. Maciej Biernat został trenerem sezonu 2025-2026 w Tauron Lidze. Nagrodę szkoleniowiec PGE Budowlanych Łódź otrzymał na trwającej właśnie gali Polskiej Ligi Siatkówki. Doceniono także atakującą Maję Sztork, która została najlepszą zagraniczną zawodniczką. Warto dodać, że Szwajcarka z polskimi korzeniami, która była jedną z liderek mistrzyń Polski, będzie grała w PGE Budowlanych także w kolejnym sezonie. A za chwilę poznamy najlepszą siatkarkę zakończonego niedawno sezonu. No i oczywiście można się spodziewać, że to także będzie przedstawicielka złotych medalistek z Łodzi. Wciąż nie znamy wszystkich uczestników pierwszoligowych baraży. Przed ostatnią kolejką piłkarskiej pierwszej ligi aż 5 drużyn może zająć ostatnie 2 miejsca w strefie baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. W tym gronie są piłkarze ŁKS-u Łódź, którzy jeśli pokonają u siebie zdegradowanego już Górnika Łęczna, zapewnią sobie miejsce w pierwszej szóstce i grę w barażach. Trener Grzegorz Szoka zdaje sobie sprawę, że decydujące może być zapanowanie nad emocjami.
19: Widać, że te zespoły czują jakiś tam ciężar na plecach i nie jest łatwo. Jak będzie wyglądał mecz z Łęczną, dużo będzie zależało od tego, jak ten mecz się ułoży. Na pewno na naszym boisku będzie nam się łatwiej grało w piłkę, ale oczywiście wiemy też, że kiedy zostaje ostatnie spotkanie i musisz wygrać, no to też te emocje wchodzą w grę.
18: Wszystkie mecze ostatniej kolejki zostaną rozegrane w niedzielę 24 maja, początek o 16:30. Relacja tekstowa z meczu ŁKS-u z Górnikiem na Radio Łódź.pl. Finał wojewódzkiego Pucharu Polski wcześniej niż planowano. 6 czerwca Widzew 2 Łódź i Pelikan Łowicz zagrają o trofeum, które jest przepustką do przyszłorocznych rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Widzewa przy Alei Piłsudskiego, o czym po awansie do finału marzył trener Pelikana Piotr Kocęba.
20: Kapitalna okazja gdzieś tam, żeby ten finał sezonu zwieńczyć. Mam nadzieję, że na ładnym obiekcie, gdzie zmierzą się 2 zespoły. Na pewno Widzew będzie faworytem.
18: Bo Widzewiacy grają w trzeciej lidze, a Pelikan w czwartej, choć Łowiczanie są bardzo bliscy powrotu na trzecioligowe boiska. Pierwotnie mecz finałowy został wyznaczony przez EUZPN na 17 czerwca, ale dzisiaj oficjalnie podano nowy termin. Czas na kolarstwo. Jonathan Narváez wygrał 11 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia z Porcari do Chiavari o długości 195 km. To trzecie etapowe zwycięstwo Ekwadorczyka w tegorocznym Giro. Na finiszu wyprzedził on Hiszpana Enrica Masa, z którym jechał w ucieczce. 11 sekund po nich na metę dotarł Włoch Diego Ulissi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Portugalczyk Afonso Eulaliu. Polacy nie startują. I na koniec zaglądamy do Stambułu, gdzie trwa finał piłkarskiej Ligi Europy. Do przerwy SC Freiburg przegrywa z Aston Villą 0-2. Obie bramki padły w końcówce pierwszej połowy. Obecnie 48. minuta spotkania. Wynik bez zmian. To tyle teraz, a po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
8: Na termometrach 15 stopni, wiatr słaby. Jutro mamy na termometrach z kolei też dość ciepło, bo od 20 do 22 stopni. Ale jeszcze zerknijmy na noc, bo w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie początkowo zachmurzenie małe. A to co ważne, to w nocy możliwe zanikające słabe przelotne opady deszczu, no i miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów, dlatego kierowcy, bądźcie ostrożni.

Tych fajerwerków na nowej płycie Petera Framptona gitarowych nie ma wcale tak wiele. No to trzeba było zaprosić gościa, który uwielbia tego typu popisy, Tom Morello. Lions at the Gate to jest nagranie, którego słuchaliśmy, Carry the Light, cała płyta Petera Framptona, ale jeszcze dzisiaj ona się pojawi. Wracamy do Petera Gabriela, który w 1986 roku, 19 maja, wydał płytę pod tytułem Soul. Album, który okazał się przełomowy dla Petera, to o tym już mówiłem, jeżeli chodzi o tę wartość komercyjną, ale też Peter zbudował bardzo solidny zespół, który potem podążał z nim już podczas także kolejnych tras i właściwie towarzyszy mu do dzisiaj Tony Levin, genialny basista, David Rhodes, fantastyczny gitarzysta, który słynie z tego, że właśnie on gra tyle, ile potrzeba i nic więcej, no i Manu Kacze na perkusji, do tego Daniel Lanois jako producent i wyszła z tego płyta absolutnie kultowa. W 2014 roku Peter przyjechał do Łodzi, by zagrać koncert i w całości zagrać właśnie materiał z płyty Soul. Posłuchamy dwóch nagrań z tego łódzkiego koncertu sprzed 12 lat i tygodnia. Jak Państwo zajrzą na mój profil na Facebooku bartoszflorczak.radio, to tam jest zdjęcie właśnie z tego koncertu. Jeszcze nie jakimś świetnym sprzętem zrobiony, jeżeli chodzi o telefon, ale udało mi się zrobić moim zdaniem jedno z lepszych koncertowych zdjęć moich na przestrzeni lat. I ono właśnie zostało wykonane podczas utworu, którego słuchać będziemy jako drugiego. A więc przenosimy się niedaleko do Atlas Areny. To jest 12 maja 2014 roku.

Dwa nagrania z łódzkiego koncertu Petera Gabriela z 2014 roku. Dead Voice Again, a po chwili We Do What We're Told, czyli piosenka, która jako pierwsza powstała z myślą o albumie Soul. Ta płyta w dużej mierze powstawała w domowym studiu Petera na farmie Ashcombe House. Tam Peter w dwóch takich, no nazwijmy to stodołach, zorganizował sobie studio nagraniowe, zaopatrując je w nowoczesny, jak na tamte czasy, sprzęt. Między innymi taki syntezator połączony z komputerem Synclaver, to była zupełna nowość. Frank Zappa z tego korzystał, za chwilę także Kate Bush. I na tym bazował, budował utwory, bardzo misternie tkając każdą właściwie tkankę takiej piosenki, bo od tych wersji podstawowych, od pomysłów, od pierwszych uderzeń automatu perkusyjnego do wersji finalnej czasami mijało kilkanaście miesięcy, i to było kilkanaście miesięcy intensywnej cały czas pracy, szukania brzmień, szukania różnych rozwiązań, no ale powstała płyta wybitna także w tym wymiarze produkcyjnym. I właśnie słuchając teraz tych nagrań z koncertu, odartych z całego tego produkcyjnego opakowania, zresztą no, fantastycznie zrealizowanego, też te piosenki się przepięknie bronią. No ale pozostaniemy jeszcze przy tym procesie twórczym. W końcu płyta Soul skończyła 40 lat, kolejna taka rocznica za lat 10, i to jest okazja, aby sięgnąć do płyty, którą bardzo rzadko wyjmuję z tego dużego pudła, czyli DNA, czyli płyty, która pokazuje kolejne etapy po prostu powstawania nagrań, które dzisiaj już są standardami. Tym razem weźmy na warsztat Mercy Street.

Mercy Street. W takiej poskładanej, polepionej wersji z czasów sesji do albumu Soul. Wszystko zaczęło się od wiersza Anne Sexton pod tytułem Mercy Street, zresztą artystki, pisarki, która popełniła samobójstwo i to zrobiło w połączeniu z jej twórczością na Peterze ogromne wrażenie. Ta historia Anne Sexton i oddał jej hołd także właśnie tym nagraniem. Słuchając tego utworu, jakoś tak powróciły do mnie obrazy, ale nie z łódzkiego koncertu z Atlas Areny, ale z tego pierwszego z Poznania, ze stadionu Lecha, bo tam no, pamiętam, że w taki naprawdę przejmujący sposób to zabrzmiało. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy pomagali Peterowi przy tej płycie, to oczywiście Tony Levin, słuchając tych wersji, takich jeszcze surowych czasami, wychodzi na pierwszy plan, ale pojawiła się w studiu także Kate Bush. Kate, która wydała chwilę wcześniej fenomenalną płytę Hounds of Love, która pracowała na podobnym sprzęcie, używała podobnych syntezatorów i która była wielką inspiracją dla Petera i też taką motywacją do dalszych poszukiwań przy albumie Soul. No a potem zaśpiewała z nim jeden z najpiękniejszych utworów wszechczasów.

Wersja z tej dodatkowej płyty DNA, Soul DNA. Peter Gabriel, Kate Bush pojawiła się na samym końcu Don't Give Up oczywiście. No i widzimy ich przytulonych, tańczących jak w teledysku do tego utworu. 40 lat minęło od wydania płyty Soul Petera Gabriela. Płyta, która wciąż brzmi fenomenalnie i wciąż porywa kolejne pokolenia fanów muzyki. Od wczoraj w Real World Studios, czyli w tych studiach w posiadłości Petera, odbywają się takie spotkania z człowiekiem, który pracował przy tej płycie, Kevinem Killenem, który tłumaczy, wyjaśnia proces powstawania płyty. Była możliwość zapisania się na takie wykłady, oczywiście pewnie w jakimś stopniu trzeba było sobie to sfinansować, natomiast Kevin na podstawie oryginalnych taśm pokazuje wszystkie detale dotyczące i historie dotyczące właśnie powstawania Soul i te chyba wykłady, tak to trzeba nazwać, w Real World Studios potrwają do 24 maja. Na pewno chętnych nie brakowało. My wracamy z roku 1986 do 2016.

Coś tam jeszcze potrafi ten Peter Frampton na gitarze. At the end of the day, na koniec dnia, wcześniej jeszcze Can You Take Me There. Przyniosłem nas do roku 2016, byliśmy 10 lat młodsi przez chwilę, ale budzimy się z tego snu, to jest rok 2026. Dzisiaj rocznica śmierci Raya Manzarka, pamiętamy o tym wybitnym muzyku zespołu The Doors. Najpierw przeniesiemy się do niewielkiego klubu London Fog w Los Angeles, gdzie Dorsi zaczynali, no a potem, skoro dzisiaj tak bawimy się różnymi znanymi utworami i słuchamy wersji niepublikowanych, no to też jeden się znajdzie. Jolanta Kozłowska, Bartosz Lorczak, kłaniamy się, do usłyszenia.

0: a na zegarach 23. Słuchają Państwo Radia Łódź, Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Łódź wiceliderem niechlubnego rankingu wypadków. Najniebezpieczniej jest na Alei Włókniarzy. Wojna o krańcówkę przy północnej w Łodzi, nowy tor za miliony, wyłączony z ruchu. Powiemy też o utrudnieniach przy manufakturze w Łodzi. Wieczorem zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu. Łódź znalazła się w niechlubnej czołówce najbardziej niebezpiecznych miast dla kierowców. Zgodnie z najnowszą analizą przeprowadzoną przez Rankomat.pl, która objęła miasta wojewódzkie, Łódź zajmuje drugie miejsce pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku, ustępując jedynie Krakowowi. Co więcej, w stolicy regionu odnotowano najwyższą liczbę ciężkich obrażeń wśród poszkodowanych, a szczegóły analizy przedstawi reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: W ubiegłym roku w Łodzi miało miejsce niemal 900 wypadków, w których blisko 400 osób doznało poważnych obrażeń. Najbardziej niebezpieczną ulicą w mieście okazała się Aleja Włókniarzy. Kierowcy regularnie poruszający się tą trasą zwracają uwagę na zbyt dużą prędkość innych uczestników ruchu.
2: Duży ruch na pewno, tak naprawdę.
3: To może przydałoby się więcej fotoradarów, żeby trochę to Włókniarzy zwolnić?
2: Nie, fotoradarów na pewno nie. Nie.
4: Przede wszystkim z pośpiechu ludzi.
3: Z pana perspektywy jako taksówkarza, dlaczego na tej ulicy akurat dochodzi do tak dużej liczby wypadków?
5: Bo ludzie nie umieją jeździć. Ulica jest w porządku.
1: W Łodzi odnotowano również drugą, najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych. Na drogach straciło życie 17 osób.
0: W zestawieniu wypadków na pierwszym miejscu znalazł się Kraków, a podium uzupełniła Warszawa. Najmniej wypadków odnotowano w Gorzowie.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Za miliony wyremontowano torowisko, jednak jeden z torów na krańcówce przy ulicy Północnej został wyłączony z ruchu. Chodzi o tor przy budynku dawnego dworca, dziś należącego do Izby Architektów. Tory to jednak własność Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Powodem mają być obawy związane z planowanym przeznaczeniem tego terenu na parking, mówi radny Kosmanykiel. Przed wznowieniem ruchu tramwajowego teren był już wykorzystywany przez architektów jako miejsca postojowe.
7: Architekci chcą parkować swoje samochody na jednym z torów. Nie jestem przekonany, czy na pewno jest to najlepsze wykorzystanie torowiska tramwajowego, które, jakby nie patrzeć, było droższe ze względu na ulokowanie jednego z torów w tym właśnie miejscu. Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza.
8: Tramwaje MPK Łódź na krańcówce Północna mogą korzystać z każdego z torów, a podróżni mają dostępny w pełni zmodernizowany peron przystankowy, na którym mogą zarówno wsiąść, jak i wysiąść.
0: Mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta Łódź. Mimo że miasto zaprzecza, do redakcji Radia Łódź przesłano pismo wystosowane przez ZDIT do MPK. Z dokumentu wynika, że ruch prowadzony jest dwoma torami, środkowym i zewnętrznym. Nie uwzględniono tam trzeciego toru. Są utrudnienia w centrum Łodzi. Na ulicy Zachodniej przy manufakturze trwa przebudowa przystanków autobusowych. Zrywana jest nawierzchnia jezdni, przez co ruch został zwężony do jednego pasa w obu kierunkach zachodniej, mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
9: Wylane są już takie betonowe płyty, na których autobusy będą się zatrzymywać tak, aby nie dochodziło do odkształceń w nawierzchni. Jednocześnie te prace skoordynowane są z budową krótkich odcinków dróg rowerowych. Po jednej stronie będzie to ciąg pieszo-rowerowy tam przy parku, natomiast po drugiej stronie też fragment nowej drogi rowerowej, czyli po stronie manufaktury.
0: Utrudnienia na Zachodniej potrwają do nocy z piątku na sobotę, a cały remont przystanków potrwa do końca czerwca. Polscy wiceministrowie obrony w Stanach Zjednoczonych. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
10: Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Wiceministrowie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, ale zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. A ta pogoda dość sympatyczna. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy możliwa miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów, dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to mamy na termometrach nawet do 24 stopni.
6: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
11: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Berger, były rzecznik łódzkiej policji. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Dzisiaj chciałabym porozmawiać o Edmundzie R., pseudonim Popelina. Można powiedzieć, że to był jeden z takich najbardziej znaczących, a oczywiście w tym negatywnym sensie tego słowa, gangsterów w latach 90. tutaj w Łodzi.
12: No, postać bardzo barwna. Ja miałem okazję go kilkakrotnie przesłuchiwać. Jeszcze w czasach mojej pracy w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Rzeczywiście robił wrażenie. Dość stylowo ubrany, no to styl taki między górniakiem a Paryżem mniej więcej, ale zwracał na siebie uwagę, nosił sygnet, w który podobno, jak legendy głoszą, kazał się swoim podwładnym całować, żeby zapewnić sobie ich lojalność. Człowiek niezwykle opanowany, z przeszłością, z legendą, którą sam sobie tworzył. I wśród wielu gangsterów, jakich wtedy przesłuchiwaliśmy, no rzeczywiście była to postać nietuzinkowa, to prawda.
11: Jak Edmund R. zaczynał swoją karierę? Mówiło się, że od sprzedawania waluty gdzieś tam przed hotelem Grand.
12: No sporo gangsterów zaczynało od handlu dolarami czy bonami. No, nie bawił się nigdy, mówimy cały czas R, tak? Dobrze, bo on, na niego w ogóle mówiło się Rysiek albo Ryszard. Najważniejsi mówili Ryszard, pseudonim wiadomo.
11: Czy po prostu Popelina może?
12: To Popelina najprościej, tak, to chyba najlepiej go zidentyfikuje. On tworzył legendę swoją, między innymi ukrywając się na starym cmentarzu wojskowym niemieckim. Budował taką o sobie opowieść, że jest absolutnie odporny na jakiekolwiek próby ze strony organów ścigania, czy jego przymknięcia, czy nakłonienia do współpracy. Myślę sobie, że jednym z jego ulubionych filmów był Ojciec Chrzestny, część pierwsza zwłaszcza. Jego zachowanie wprost taką tezę uzasadniało. On chciał być kimś więcej, potrafił nawet chrypę taką z siebie wydobyć. Mogło to być komiczne i dla mnie troszkę komiczne było, ale ja doceniam starania. Rzeczywiście, już abstrahując od tego, jak zaczynał, to jednak dość szybko na górniaku, a później w całym mieście wyrobił sobie bardzo mocną pozycję.
11: Jednak został zatrzymany.
12: Pierwszy raz to w 94. Nasze działania były skutkiem tego, że panom trochę odbiło. Mówię tutaj o gangsterach. Zaczęli do siebie strzelać. Przecież zabójstwo Jaszczuryna Naratowicza, tak to pewnie pamiętamy. I w następstwie tego zaczęło coś nam się tworzyć na kształt wojny gangów. Młode miasto, stare miasto. Młode miasto, no jego w pewnym sensie przedstawicielem był Gruby Irek. Versus to pokolenie starych bandziorów, które reprezentował Popelina. No, chcieliśmy tę sytuację uspokoić i operacyjnie. No, aż wreszcie, kiedy udało się zebrać dowody, a to na wymuszenia rozbójnicze, a to na sutenerstwo, no bo to był czas, kiedy trzeba było szukać paragrafów pod przestępców. Zmiany ekonomiczne, zmiany w ogóle w naszym państwie sprzyjały rozwojowi przestępczości zorganizowanej. Instrumentów nie było żadnych, więc trzeba było temu jakoś się przeciwstawiać. I Popelina został zatrzymany. Jednym z zarzutów, oprócz wymuszeń rozbójniczych, było sutenerstwo. Nawet się bardzo zdziwił. Był oburzony, podobnie jak Lucek Tokarski, o którym trochę się zapomniało, a to był też człowiek o liczącej się pozycji. Uzyskał po usiłowaniu zabójstwa przez Jula pseudonim Durszlak, ponieważ dostał chyba 7 kulek i przeżył. Ja byłem u niego tuż po tej strzelaninie. On w bramie domu kamienicy, w której mieszkał, został przewieziony do szpitala. No, właściwie to pojechaliśmy już bardziej na oględziny. A się okazało, że Lucek nie tylko przeżył, ale jeszcze później nieźle sobie radził. I w trakcie takiej akcji mającej charakter operacyjny, ale oparty na dowodach, bo tam mieliśmy nakazy przeszukania też i prokuratorskie, pan Rusiecki i sześciu jeszcze obok niego, bo to było takich siedmiu panów nam antyterroryści przywieźli. Pod Savoyem była spektakularna akcja, łącznie z potrzebą wyklepywania później maski jednego z samochodów, ponieważ no, gangster miał tego pecha, że uderzył głową nieprzypadkowo, żeby się uspokoił. Także była akcja bardzo dynamiczna. No i tych siedmiu panów przywieźli nam do Komendy Wojewódzkiej i zaczęła się praca i to było naprawdę bardzo ciekawe.
11: Domyślam się, że mogło być ciekawe, bo ja potem obserwowałam całą tę grupę. No i oczywiście bym w pewnym sensie, i może tak w cudzysłowie powiedziała, popisy Popeliny w sądzie, bo on no, bardzo wszystko kwestionował, wykłócał się właściwie o każde słowo. Odnosiłam takie wrażenie, że miało to na celu przede wszystkim przedłużanie procesu?
12: No na pewno przedłużanie procesu. Najpierw było zdziwienie, że jak to on, no bo to jakby takiego jego sława małojecka trochę cierpiała, że jest zatrzymany pod zarzutem sutenerstwa, no gdzie Popelina i sutenerstwo. No ale były takie dowody, które uzasadniają przedstawienie takich zarzutów, oprócz oczywiście wymuszeń rozbójniczych. Więc na pewno pozer, ale na pewno twardziel. A z tym zatrzymaniem to mieliśmy problem wręcz fundamentalny. Chodziło o okazania. No, aby kogoś rozpoznać, świadek pokrzywdzony musiał wejść do pokoju niewiele większego niż studio, w jakim siedzimy, a bywało, że i połowę tej powierzchni. Stały trzy osoby okazywane, wśród nich ów przestępca i człowiek musiał wejść i do protokołu powiedzieć, tak, to ten wymusza ode mnie pieniądze, albo tak, to jemu płaciłam za te czy inne usługi. No i po pierwszej takiej osobie zrobił się pat, bo powiedzieli kolejni, że oni, świadkowie, że nie wejdą do tego pokoju. No to co robić? No oczywiście pierwsze to kodeks postępowania karnego, czy tam można robić okazanie przez szybę. No i okazanie przez szybę nie było zakazane, ale prokurator takiego dowodu nie dopuszczał. Odbyliśmy bardzo długą rozmowę z panią prokurator, która to postępowanie nadzorowała, później tak naprawdę prowadziła, bo z tego się zrobiło śledztwo. I usłyszałem na moją ofertę, że zrobimy okazanie przez szybę, przez krótkofalówki, tak żeby obie strony się słyszały i żeby możliwe było protokołowanie. No to usłyszałem, to rób se to Jaruś dla siebie. Spytałem, a jaki przepis zabrania? Zapadła cisza w słuchawce. No i konkluzja była taka, a to rób, zobaczymy. Więc pierwszy raz w Polsce, w historii w ogóle pracy policji, to był 1994 rok, zrobiliśmy okazania przez szybę. Adwokaci się wściekli. Mieli po swojej stronie też i po części prokuraturę, że jak to można, no ale byliśmy pionierami. Miałem przyjemność wtedy współpracować z późniejszym szefem Centralnego Biura Śledczego Adamem Maruszczakiem, równie jak i ambitnym młodym policjantem i te wszystkie okazania wyszły pozytywnie. Na tej podstawie kilku panów dostało areszty, a później kary pozbawienia wolności, w tym i Popelina.
11: On cały czas nie przyznawał się do niczego,
12: no, to
11: prawda?
12: Były rozmowy, no, próba przesłuchania i odpowiedzi na pytanie ze strony Popelina, absolutnie niemożliwe, żeby cokolwiek uzyskać. I on miał tych swoich wychowanków, Badziego, Żwawola, paru jeszcze innych, którzy też przy innych sprawach kryminalnych miałem okazję ich przesłuchiwać. No to ci jeszcze zdarzało się, że coś powiedzieli. Natomiast absolutnie nie. Protokół był czysty. Nawet odmawiał podpisania. No, jak chciał, to podpisał, że się nie zgadza z tym, że nic nie powiedział. I generalnie cały czas trzymał się jako twardziel, który na psiarni, bo tak się ładnie komendy policji określało, na psiarni nie powie nic. I konsekwentny był.
11: A czy rzeczywiście już wtedy, nie wiem, widać to było, możesz powiedzieć, czy właśnie ci wszyscy ludzie rzeczywiście darzyli go jakąś taką estymą, nie wiem, bali się go albo szanowali, jak to wyglądało?
12: Myślę, że zyskał sobie coś na kształt szacunku. Opowiadali nam ci, którzy, bo naprawdę ci twardzi gangsterzy, nie było możliwości cokolwiek, żeby on zeznał. Ale już tak porozmawiać na zasadzie takiej notatki operacyjnej się z tego potem robiło. No to opowiadali nam o tych przedstawieniach, kiedy to kolejny przyjmowany gdzieś tam do tego fachu. Młody gangster odbywał takie ceremoniały typu całowanie w piersień. No dokładnie tak jak to w książkach czy w filmach Ojciec Chrzestny i tym podobnych widzieliśmy. No to im się to bardzo podobało i próbowali to zaszczepić na grunt łódzki. No dla nas to takie trochę cudaczne było, ale tak miał poważanie. Miał poważanie tym, że nie pękał w ogóle z policją ani z prokuratorem, nie rozmawiał, a innym się zdarzało.
11: Czy już na etapie właśnie tamtego śledztwa wy wykorzystywaliście też tą instytucję świadka incognito?
12: Właśnie jeszcze nie było takiej możliwości.
11: Jeszcze nie, ale chwilę potem już tak, prawda?
12: Chwilę potem. I to były właśnie najtrudniejsze lata przed wprowadzeniem świadka incognito, a później świadka koronnego. I Łódź też była tutaj pionierska, oprócz różnych naszych technik.
11: No mówi się, że to był pierwszy proces chyba, tak, w którym ta instytucja zaistniała.
12: Tak. Mhm. To była wielka odwaga prokuratora Kazimierza Olejnika, no bo przepis był jeszcze w powijakach. Tak właściwie nie było do końca wiadomo, jak to stosować. Nie było wiadomo, jak to w praktyce będzie wyglądało. No i właśnie szczycę się tym, że mogłem z Kazimierzem współpracować. I świadek incognito, który był nie do przecenienia przy sprawach wymuszeń rozbójniczych, jak i później świadek koronny przy dużych aferach gospodarczych, przy zorganizowanych grupach przestępczych, ale to dopiero były lata 97-99 chyba, o ile dobrze pamiętam.
11: Wspomniałeś o prokuratorze Olejniku. Mnie się przypomniało, że nieraz z ust Popeliny padały, no nie tylko oskarżenia, ale groźby pod adresem prokuratora. Takie, które, właśnie się zastanawiam, były tylko takimi straszakami, czy Popelina był taki w emocjach, czy rzeczywiście miał plan, żeby jakoś tam się zemścić na Olejniku.
12: Powinienem powiedzieć pomidor. Ale ludzie, z którymi ja miałem zaszczyt, przyjemność współpracować przez parę lat tego właśnie najtrudniejszego okresu, kiedy nie mieliśmy narzędzi prawnych, zanim ustawodawca zechciał policji i prokuratorze je wreszcie przygotować i uchwalić i dalej wprowadzić. No, nie chcę przeceniać roli, ale no, nie można było być tchórzem. Właśnie prokurator Olejnik był przykładem człowieka, który tak otrzymywał groźby. I absolutnie nie wpływało to na jego postępowanie i na jego decyzję, a wręcz przeciwnie. I wśród moich kolegów, z którymi i przyjemność i zaszczyt miałem pracować, też byli ludzie, którzy nie pękali. To już kwestia wyboru życiowego, wiesz, no albo chcesz coś osiągnąć, stawiasz sobie cel, tak? Społeczeństwo od ciebie wymaga, żeby bomby nie wybuchały w mieście, żeby do siebie pod kotelem centrum nie strzelali, tak? No to trzeba trochę zaryzykować. Rodzina naprawdę się z tego nie cieszy.
11: Pamiętam od tej strony sądowej, że były takie momenty, że prokurator Olejnik pojawiał się też na sali sądowej i wtedy iskrzyło między nim a Popeliną. Niejednokrotnie były takie sytuacje, że no był wyprowadzany z sali po prostu Popelina, bo tak, puszczały mu nerwy. Tak.
12: Ja byłem w ostatniej części tego procesu, bo tam obrona postawiła sobie jakieś tezy. Ja nie pamiętam, który też był rok, ale też w latach 2000 chyba były. Kwiat łódzkiej palestry i postawili sobie pewną tezę, którą chcieli udowodnić. Tak już iskrzyło między mną jako świadkiem, a obrońcami oskarżonych, że pani sędzia Anna Wesołowska musiała w to wkraczać. Oczywiście w sposób jak zawsze bardzo i rzeczowy, i spokojny, a przede wszystkim efektywny. Także ani ja, ani obrońcy nie zostali ukarani przez panią sędzię, ale było blisko.
11: Ale został ukarany Popelina przez sędzię właśnie Wesołowską, bo został w którymś momencie w ogóle ukarany za obrazę sądu.
12: Tak.
11: No
12: tak,
11: właśnie. Tak.
12: No a tutaj chodziłoby o adwokatów. Mm-hmm. I to było blisko. No,
11: taki... Myślisz, że emocje takie były? Czy Popelina nie mógł znieść tego, że jednak mu się nie udaje i że jednak jest przegrany w tej sprawie?
12: Cierpiał, że jego nimb człowieka w tym świecie przestępczym, nieskazitelnego i człowieka, któremu nic wymiar sprawiedliwości nie zrobi, że jest nietykalny, no to runął. Zwłaszcza w obliczu pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która te rozprawy prowadziła naprawdę w sposób niezwykły.
11: Potem była druga sprawa, bo Popelina wyszedł w którymś momencie z więzienia. No ale jak się okazuje, bardzo szybko do niego wrócił. Przypomniałbyś, jakie to były okoliczności?
12: No to już nie były moje czasy pracy w policji kryminalnej. Tylko później trochę go z radarów zgubiłem, przyznam szczerze. Natomiast tego typu gangsterzy muszą zarabiać i oni zarabiają na swojej marce. I to dotyczy zarówno starego Pruszkowa, Wania, Parasol, gdzieś tam Słowik się nawet przewinął, Pershing jak żył. To jest taki mechanizm, że no jakieś tam środowisko przestępcze jakieś gangusy chcą od przedsiębiorców zebrać pieniądze. No, przedsiębiorcy robią rekonesans, tak? Od kogo oni są. No i wtedy właśnie pojawia się, no a to jesteśmy od Popeliny, albo jak wcześniej żył Nikoś, no to jesteśmy od Nikosia. I ta marka powoduje, że ludzie skłonni są płacić. I nie chcę mówić za dużo, ale parę lat temu, całkiem niedawno, jeszcze miałem z takim otóż mechanizmem do czynienia i musiałem coś komuś doradzić, bo jednak ta sława działa i ludzie płacą i nie pójdą na policję, bo się boją. No i to Popelina wrócił, musiał wrócić do fachu, żeby odrobić straty, jakie miała, przy okazji budować swoją pozycję, ale to już nie bardzo wyszło. To dynamiczne, młode miasto zupełnie wyparło starych gangsterów. Absolutną bezwzględnością, tak jak Popelina, brakiem jakiejkolwiek możliwości współpracy z organami ścigania. Najarane to ciągle łby były, bo to przecież odżywki, siłownia, kokaina. Wyparli po prostu Ryśka z rynku.
11: Trafił ponownie do aresztu, ponownie na salę sądową, kolejny wyrok. I nie wiem, czy rzeczywiście on był chory, czy udawał chorego. No potem przestał się pojawiać nawet na rozprawach i nie wiem w którym momencie, ale Popelina zmarł.
12: Tak. Mhm. No chyba on miał jakieś problemy. Dokładnie nie pamiętam, ale zresztą nigdy nie aspiruję do tego, żeby diagnozy dawać, ale prawdopodobnie jakieś bliskożołądkowe miał problemy. Zgadłem też na ten jego głos, dlatego łatwiej mu było Marlona Brando udawać. Tak. A jeszcze przy okazji Popeliny, to w jego otoczeniu była jedna osoba absolutnie niezwykła, jego córka Ania Rusiecka. No to nie wiem, co się z nią stało, ale to był taki gotowy materiał do filmów Patryka Wegi. Też taka osoba nietuzinkowa, bardzo dynamiczna i gdzieś tam przy tatusiu się wychowywała. Też nie chciała z nami rozmawiać. Ale rzeczywiście bardzo zdecydowana, ładna kobieta. Tak mi się o niej przypomniało, bo o rodzinie Popeliny nic nie było wiadomo, a to właśnie też Ania zaszczyciła nas kiedyś w Komendzie Wojewódzkiej swoją obecnością. I to nie była miła wizyta.
11: Czy ja dobrze kojarzę, że był też jakiś zamach albo próba zamachu na właśnie Edmunda i jego córkę?
12: No coś mi tak z mroków...
11: No właśnie, mroków, też chyba.
12: Tak, ale to nie zostało potwierdzone. Bo to, właśnie to jest czas, o jakim zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli ta połowa 90. lat. Tam były zamachy. No najpierw gruby Irek, tak? No tam przecież prawie nogę w tym Renault urwało. Potem się Irek jakoś pokurował, jakąś skórę tam mu przykleili. Podobno w Szwajcarii, nie wiem czy to prawda, ale w każdym razie wydobrzał. Potem był na niego kolejny zamach. Aż wreszcie w 97 roku w Wigilię miałem okazję być skierowany przez oficera dyżurnego, żeby obejrzeć Irka, tym razem bez połowy głowy w Zgierzu. Tak akurat w Wigilię ta egzekucja była przeprowadzona. I mówiło się, były takie wersje operacyjne, śledcze, że Popelina miał coś z tym wspólnego. Tak? Nawet były próby stawiania o to zarzutów, ale ostatecznie to w nieco inną stronę poszło. Co do zamachów na Popelinę, ja osobiście z mojej pracy w pionie kryminalnym nie mogę potwierdzić takiego faktu.
11: To jeszcze wracając właśnie do tamtych czasów, połowy lat 90., gdzieś przeczytałam, że przede wszystkim jeśli mówi się o mafii w Polsce, to myśli się o Pruszkowie, a że to błąd, bo prawdziwe imperium zła działało w Łodzi. Czy tak. Myślisz, że to przesadzone, czy tak
12: to nie,
11: było?
12: Nie, to nie jest przesadzone. To nie jest przesadzone. Pruszków i Wołomin to były marki przede wszystkim medialne, tak? Oni nawet jeździli sobie jak raperzy gdzieś po Bronxie dużymi samochodami. Oczywiście tam trzeba było basy mocniej podgłośnić, robili zawsze zamieszanie, gdzieś tam przemieszczali nad morze. Zawsze ich było widać, tak? Czy oni byli niebezpieczni? Tak, byli niebezpieczni. I też mieli kontakty z, wcześniej ze służbami, a później z politykami. Przecież oni się nie wzięli znikąd. Ci, którzy na początku lat 90. zaczęli robić duże pieniądze, tak, to byli ludzie bardzo często na kontaktach służby bezpieczeństwa i robili ze swoimi opiekunami, wywalonymi najczęściej ze służby, interesy. I teraz Pruszków stworzył taką markę medialną, oni się trochę swoją władzą upajali. Potem dostali parę razy baty od policji. Pruszków się całkowicie zmienił. To poszło w organizację przestępczą, niestety bardzo wyspecjalizowaną, z doradcami, z księgowymi, z prawnikami i tak dalej. Jak to dokładnie działało, nie wiem, bo się tym nie zajmowałem na robocze. Natomiast łódzka organizacja przestępcza, nazwana ładnie przez media ośmiornicą, no też miała takie kontakty. I ogromny wpływ zaczynali mieć też na łódzki biznes. Nie tylko zbieranie haraczy, bo to było na początku, ale później bez, jakby to powiedzieć, wariantu B, wchodzili w legalne interesy. Niektórzy się bardzo cywilizowali i chcieli, żeby wszyscy zapomnieli, że byli zwykłymi gangsterami. To była bardzo niebezpieczna organizacja, kierowana przez osoby, które myśmy zidentyfikowali w roku 93-94 właśnie. Jeszcze dobrze pamiętam rozpracowania operacyjne, które prowadził mój zespół, ja je nadzorowałem, gdzie trzy osoby, które później otrzymały najwyższe wyroki w sprawie łódzkiej ośmiornicy, już były w samym tym centrum. My wiedzieliśmy, że to są oni, ale nie było świadka incognito. To był między innymi mikser Materac, trochę może mniej Jędrzej. Jędrzej został trochę wylansowany ucieczką
13: z więzienia, z sądu.
12: Tak, to trochę nabił punktów w tym rankingu. Natomiast panowie MKM, no nie mogę wymieniać nazwisk, ale pseudonimy już właściwie do nazwisk się zbliżają. No to byli ludzie, którzy sobie bywali na meczach jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Tam siedzieli w loży, ponieważ ja też tam miałem przyjemność czasem bywać. No to widziałem, że rozmawiają z politykami i wcale tego nie kryli. I później po zatrzymaniach różnych osób, może nie były to próby wpłynięcia na nasze czynności, ale to działało tak, że chcieli się dowiedzieć. Oczywiście nie wymienię nazwisk, nie ma o tym mowy, ale ta łódzka ośmiornica faktycznie miała olbrzymi wpływ przez jakiś czas nawet na decyzje podejmowane w mieście. Dlatego była to organizacja bardzo niebezpieczna. Dlatego dopiero świadek incognito i świadek korony mogły pomóc w tym, aby zdyskontować te materiały przez nas wcześniej zebrane. I powtórzę to raz jeszcze, że absolutnie liderem tej całej operacji był Kazimierz Olejnik.
13: Czy Popelina miał jakieś związki z ośmiornicą na którymś etapie? Czy on działał sobie poza?
12: Oczywiście, że miał.
13: Miał.
12: Tylko, że no, on nie miał w organizacji przestępczej takiej pozycji, bo on był trochę, po pierwsze, został jednak przez nas zawinięty w 94. To go osłabiło, tak? Więc nie był nietykalny. Tamtych nikt nawet nie pomyślał, żeby ruszyć. Też ta cała organizacja nazwana przez media, moim zdaniem słusznie, łódzką ośmiornicą, była rozpracowywana przez policję pod zupełnie innymi kątami, niż zostali później zatrzymani. Po prostu tak trochę brakowało decyzyjności czasem i policji, i prokuraturze. Bo widzimy, że dzieje się zło, widzimy, że cierpią ludzie, wiemy, że są porywani dla okupu.
13: No na ulicach padają strzały, wybuchają bomby, tak?
12: No i społeczeństwo pytało, no zróbcie coś. Stąd, jak przed paroma minutami rozmawialiśmy, trzeba było ich zamknąć za cokolwiek. Ale trzeba było mieć odważnego prokuratora, który to zrobi. I taki w Łodzi był. Więc Popeliny rola już na koniec lat 90. była podrzędna. Już pod rząd. Może to go tak frustrowało, że musiał na nowo zacząć i znowu. Podobnie jak jego koledzy typu Wańka czy Parasol, ponownie trafił do aresztu, później do więzienia.
13: Też dlatego, że został w sumie bardzo szybko wyeliminowany i no jak gdyby odsunięty, tak? No trudno jest kierować pewnie grupą.
12: Stare miasto, wyparte po prostu. To jeszcze byli ludzie z jakimiś zasadami, no swoimi zasadami, nie naszymi. Niespołecznymi, natomiast to, co weszło za nich, to już zasad żadnych nie miało. Dlatego wyparty został, no i przeszedł do legendy. Skoro o nim rozmawiamy, to jednak przeszedł.
13: Tak się też zastanawiałam, mówimy o gangsterach typu właśnie Ślepy Max, a tutaj w sumie urósł nam w tych latach 90. właśnie kolejny gangster, na temat którego też krąży bardzo dużo legend. Też jest już bardzo dużo opowieści, chociaż absolutnie nie należy tej postaci gloryfikować w żaden sposób. bo jednak był to zwykły przestępca.
12: To był zwykły przestępca, który zbudował własny wizerunek, taki specjalista od własnego wizerunku. Mhm. I robił to naprawdę skutecznie, ponieważ ja trochę też się na budowie wizerunku znam, więc dlatego go doceniam. Mówię to z uśmiechem oczywiście.
13: Jarku, to jeszcze powiedz, bo w takim razie wspomnieliśmy o tym świadku incognito. Potem ta instytucja zaczęła być bardzo mocno krytykowana, tak, że ogranicza prawo oskarżonych głównie do obrony.
12: To robiło lobby, które miało duże wpływy w adwokaturze i w organach ścigania, w konsekwencji u polityków. Bo naszym zadaniem było, jest i będzie obrona obywateli. No, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Jeżeli raz policja czy prokuratura popełnili, czy nawet dwa razy błąd, to nie znaczy, że instytucja jest zła, tylko ktoś nieprawidłowo z niej skorzystał. A rzeczywiście, a tak, ja pamiętam te publikacje prasowe, te może nie setki, ale dziesiątki rozmów, w których brałem udział, żeby jednak udowadniać, że jest to potrzebne. No, inaczej z przestępczością zorganizowaną sobie nie poradzimy. Nie ma takiej możliwości. Trzeba dać ochronę pokrzywdzonym, trzeba dać ochronę świadkom, żeby doprowadzić proces do aktu oskarżenia, a potem do skazania. Nie było, nie ma innego wyjścia.
13: Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Jarosław Berger, były rzecznik łódzkiej policji, był naszym gościem.
12: Dziękuję bardzo.

0: To jest powtórka programu.
1: Czy czytanie albo pisanie książek może wpływać na nasz dobrostan? O biblioterapii będzie mowa już niebawem, bo 28 maja w Mediatece Memo w Łodzi, i to jest konferencja ogólnopolska, którą organizuje Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne Koło Łódzkie, ale też Uniwersytet Łódzki i inni partnerzy, a Radio Łódź, patronat radiowy, nad całością sprawuje. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozmawiać o książkach i o dobrostanie. Wcale to nie jest takie oczywiste. Czytanie książek równa się dobrostan, bo też te książki przecież są różne, czy prozatorskie, czy poetyckie, które czytamy i które piszemy. A z nami są, panie pozwolą, że Agę Janiszewską przedstawię jako pierwszą, panią doktor, która z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego jako adiunkta Wydziału Nauk o Wychowaniu tę konferencję współorganizuje. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję.
1: I z nami jest także Joanna Guzik, czyli poetka, animatorka życia literackiego i kulturalnego w ogóle, która pisała wiersze między innymi siedząc w fotelu Wisławy Szymborskiej i za chwilę znów w tym fotelu usiądzie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I kobieta niezwykła, podobnie jak Marzanna Kołodziej, nasz kolejny gość. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: No właśnie, ten tytuł Kobiety Niezwykłej przyznany za działalność pani Marzanno wokół literatury, ale taką działalność, która ma nieść dobro innym. A pani to chyba tylko satysfakcja i w tym sensie to jest dobre dla pani, z tego czerpie.
4: W życiu nie zawsze wartości materialne są najważniejsze. Dla mnie satysfakcja jest czymś, co pozwala żyć, pozwala patrzeć lepiej na świat, nawiązywać lepsze kontakty z dorosłymi i z dziećmi.
1: Tutaj bardzo dużo pani ciekawych działań, ale między innymi udział w projekcie, w ramach którego wiersze wyświetlane są na ścianie Pałacu Potockich przy ulicy Brackiej 1 w Krakowie. To ciekawe chyba doświadczenie, widzieć wiersze na ścianie wyświetlane.
4: Tak, to doświadczenie zostaje na długo i niesie ze sobą wiele ciekawych skojarzeń. Ja często przytaczam taką sytuację, kiedy wybrałam się do Krakowa i to był taki zbieg okoliczności, bo tego samego dnia było spotkanie poetyckie, więc wybiegłam z tego spotkania, żeby zobaczyć, czy ludzie czytają jeszcze wiersze, czy faktycznie jest taka potrzeba, bo ja przez wiele lat przecież nie pisałam, uważałam, że poezja no, już taka jest troszkę anachroniczna. I dzisiaj świat dąży gdzieś, czy gna nawet, bo nie dąży, bo gna, gdzieś ku zupełnie innym sferom. I okazało się, że stał przy tej ścianie, przy kamienicy, przy tablicy młody chłopak, który czytał wiersz. Czytał to, oczywiście mnie uskrzydliło i dało nadzieję, że są jeszcze ludzie, którzy wiersze czytają. A jak są ludzie, którzy wiersze czytają, to wiersze można pisać.
1: I te wiersze właśnie istnieją w tomach poetyckich, ale czasem także na ścianach, czasem w postaci wyświetlanej, czasem w postaci murali. Przeróżne cytaty poetyckie pojawiają się w przestrzeniach miejskich, albo pojawiają się poetomaty na przykład, czyli takie automaty z poezją. To wszystko, aby przekonać, że literatura i poezja to nie jest tylko taka nisza, to nie jest tylko rzecz dla osób, nie wiem, niezwykle uduchowionych i gdzieś tam z głową w chmurach, tylko że to jest rzecz, która może towarzyszyć nam na co dzień, podobnie jak książka. Agnieszko, jeden z przedmiotów, które ty prowadzisz w ramach swojej działalności uniwersyteckiej, związany jest właśnie z biblioterapią jako elementem arteterapii.
2: Tak jest, tak jest. Biblioterapia, czyli no, można powiedzieć leczenie książką, tak dosłownie, nie biblią. Także tutaj trzeba uważać na tą etymologię. No i jest to piękna metoda, która pozwala właśnie zauważyć, jaką moc mają słowa. No ja bardzo dużo tekstów ze studentami przerabiam na tym przedmiocie, o którym wspomniałaś, natomiast można wspomnieć o prostym przykładzie brzydkiego kaczątka, baśni starej z 1843 roku Hansa Christiana Andersena, którą czytamy na świeżo, tak? Czytamy w